Can't Stop Reggae Music. Junior Dredd przed chwileczką śpiewał, że jego muzyki nie grają w radiu. A tu na przekór. Strefa Dredd nadaje, Junior Dredd i Little Lion Sound na dobry początek. Wydział realizacji reprezentuje Halina Leszczyńska, natomiast Wydział Selekcji i Nawijki Mirosław Maken-Dzięciołowski. Strefa Dredd gra do godziny 4:00, jak zawsze w nocy z soboty na niedzielę. Mam nadzieję, że będziecie z nami do samego końca. Tym bardziej, że przyniosłem dzisiaj kilka naprawdę znakomitych nowych albumów. Spotkamy się z grupą Meta and the Cornerstones, słynnego Mety pochodzącego z Senegalu, który zgromadził wokół siebie znakomitych muzyków i wypuścił swój kolejny wspaniały album Echoes of Time. Będą jeszcze ludzie związani z prezentowanym tydzień temu Juba White'em, perkusistą legendarnej jamajskiej grupy Daptonic Crew, basista i gitarzysta Stoneface i Jalanzo, którzy właśnie wypuścili znakomity jamajski dubowy album Dubclad. Będzie również Raz Ai z Jamajki oraz francuskie trio Stand High Patrol, którzy przeniosą nas w atmosferę pięknych sound systemowych dubowo-house'owych nocy lat 90. na płycie Skanking and Jacking. No i trochę różnych pojedynczych numerów singli, tak jak ten, który wybrzmiał przed chwileczką i ten, który będzie teraz. Ziggy Ricardo nadciąga z One Step Forward, który budzi oczywiste skojarzenia z Maxem Romeo, ale piosenka nie ma z tym nic wspólnego. Oneness Records z Niemiec prezentują.

jeden krok do przodu i w tym momencie oficjalnie odpaliłem strefę dreadowego maila. Strefa dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Już w skrzynce pierwsze maile. Choć najczęściej słucham strefy dread z podcastów, to co jakiś czas udaje mi się posłuchać twojej audycji na żywo. I tak się stało właśnie dzisiejszej nocy. Z tej okazji przesyłam serdeczne pozdrowienia dla ciebie oraz całej strefowej załogi. Bless up i niech moc będzie z wami. Podpisany stały słuchacz Matandża. No i Marcin się oczywiście odezwał, tak jak zawsze. On już pisze informację, że będzie czuwał w nocy na dobre parę godzin przed audycją. Marcin, pozdrawiam cię serdecznie. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy rozsiani są po świecie w jednej wielkiej globalnej sieci, która umożliwia nam wszystkim komunikację i słuchanie muzyki w czasie rzeczywistym. Zanim przejdziemy do kolejnego utworu, to kilka wspomnień z ubiegłego tygodnia. Byłem na koncercie Twinkle Brothers z Trebuniami Tutkami na festiwalu Reggae nad Wisłokiem w Rzeszowie. Było znakomicie. Po raz pierwszy gościłem na tym festiwalu. Pozdrawiam organizatorów. 11. edycja w naprawdę pięknym miejscu z miłą atmosferą, profesjonalnie zorganizowana. I tylko ten gorzki fakt, że Normanowi Grantowi z Twinkle Brothers nie udało się dotrzeć do Polski z racji mega skomplikowanych sytuacji związanych z wizą do Unii Europejskiej. Ja osobiście sam zaczynam odczuwać to, że dla wielu ludzi jesteśmy jakąś fortecą i nawet tak znakomici artyści goszczący u nas w kraju wielokrotnie zasłużeni dla lokalnej kultury mają problem, żeby tutaj się przebić jako na przykład Jamajczycy. Smutny fakt, ale Twinkle z Trebuniami sami naprawdę dali radę i było to znakomite wydarzenie. Czytam również, że Dub Foundation w Krakowie, zbiórka środków dla Rasta Mamy, też zakończył się sukcesem i przybyło wielu ludzi i wystąpiło wielu wykonawców. Widziałem również fragmenty filmowe z Tikena Jafakoli w Bydgoszczy. Bardzo, bardzo żałuję, że mnie tam być nie mogło. To takie wspomnienia, a teraz będzie jedyna przewidziana na dzisiaj polska piosenka. Junior Stress, reprezentujący Love Sensi Music z Lublina przed Marlejkami, która ta ekipa tradycyjnie w Lublinie organizowała, wypuścił nowy numer. Podkład zrobił niezawodny Mad Mike, daleko w Wielkiej Brytanii. I to jest piosenka o 35-leciu Love Sensi Music, więc życzę chłopakom kolejnych 35 lat na soundsystemowej drodze. Dziękuję za wspomnienie w tym utworze i posłuchajcie, bo to bardzo mądra piosenka jednocząca całą polską sound systemową załogę. Junior Stress, 35 lat, LSM.

Junior Stress, a ja jeszcze na koniec tego wątku chciałem zwrócić Waszą uwagę, że LSM co niedziela organizuje swoje live sesje sound systemowe, teraz chyba na Twitchu, więc sprawdźcie na ich mediach społecznościowych, można zobaczyć chłopaków i posłuchać ich selekcji i opowieści. Miałem w tym uczestniczyć, dzisiaj niestety zmieniły się moje plany, nie pojadę do Lublina, ale być może kiedyś tam wpadnę na taką właśnie okoliczność. Teraz przed nami jeden z głównych gości dzisiejszej audycji, któremu poświęcimy no dobre ponad 20 minut. Urodzony w Senegalu, w Afryce Zachodniej, w bardzo młodym wieku odkrył w sobie miłość do muzyki i pragnienie, aby zostać muzykiem. Słuchał mistrzów takich jak Bob Marley czy Gregory Isaac i to pomogło mu nabrać uznania dla wszystkich właściwie gatunków muzyki. Jako samouk już w wieku 14 lat występował na ulicach i scenach rodzinnego Dakaru. W 2000 roku Meta założył swój pierwszy zespół Yalla Suren, nominowany do nagrody Najlepsza grupa hip-hop reggae przez Centrum Kultury Francuskiej. W ciągu 2 lat Meta Dia stał się jednym z najznakomitszych pionierskich artystów reprezentujących kulturę hip-hop w Afryce Zachodniej. Po przeprowadzce do Stanów założył zespół Meta and the Cornerstones i wtedy przeprowadził się w kierunku reggae. Jego muzyka

stała się mistyczna, spirytualna i jego marka zaczęła pojawiać się we wszystkich zakątkach świata. Teraz przed nami jego kolejny wspaniały album Echoes of Time.

Echoes of Time, piąty studyjny album Meta and Cornerstones, to epickie dzieło, rozpisane na 16 kompozycji. Bardzo długa, bogata, wielobarwna i wielostylowa płyta, rozprostarta gdzieś pomiędzy muzyką afrykańską. Tą Afrykę słychać wyraźnie, tak jak przed chwileczką zresztą w pierwszym wybranym przeze mnie utworze zatytułowanym Namala można było Namanala można było usłyszeć. Jest też trochę nowoczesnych brzmień, są nawet skrecze. Wielkie dzieło. Ale wracając jeszcze do historii tego wyjątkowego artysty i zespołu. Wszystko zaczęło się dla niego tak właściwie na poważnie w 2007 roku, kiedy zespół Meta and the Cornerstones został osobiście zaproszony przez senegalską megagwiazdę World Music Ndura do wzięcia udziału w jego corocznym koncercie African Ball w Nowym Jorku. Rok później wydali swój debiutancki album Forward Music i wtedy też podpisali umowę jako pierwszy afrykański artysta reggae z gigantem wydawnictwa reggae VP Records w Nowym Jorku. Na bazie tego w 2013 ukazał się album Ancient Power, nagrany w Tuff Gong na Jamajce. To już była współpraca z takimi ludźmi jak Uroy Capleton i Damian Marley. Meta sięgał do najwyższej półki.

W 2014 roku można go było zobaczyć na festiwalu w Ostródzie i to był jego jedyny występ w Polsce. Bardzo miło wspominam ten koncert. I pamiętam, że chwilę wcześniej spotkałem Metę na niemieckim Summer Jamie, na backstage'u i zamieniłem z nim słowo. Wspomniałem, że już wkrótce pojawia się po raz pierwszy w Polsce, a on powitał mnie słowami dzień dobry po polsku. I to było po prostu dla mnie mega zaskoczenie, gdy spotkany pierwszy raz w życiu prawie dwumetrowy Afrykanin mówi do mnie pięknym polskim. Okazało się, że w jego pobliżu w Nowym Jorku pracowali jacyś Polacy, z którymi się po prostu zaprzyjaźnił. Wspaniały człowiek i piękna muzyka. I ten album nie schodzi z moich słuchawek od kilku dni, bo ukazał się w ubiegły piątek bodajże. Przepiękna płyta, którą z wielką przyjemnością teraz się wami dzielę. Zagrają dzwony. Wszyscy jesteśmy w Matrixie. The Matrix.

Po jamańskich doświadczeniach w studiu Tuff Gong Meta Dia postawił na brytyjskie studio, na legendarny lokal. Lokal to źle brzmiące słowo. Prawie zamek, czyli studio prowadzone przez Real World w Wiltshire w Wielkiej Brytanii. Studio Petera Gabriela. Tam już powstała chyba druga płyta Mety. Widziałem filmy z tego miejsca. To naprawdę spektakularna lokalizacja. Legendarna w obszarze głównie muzyki etnicznej, w której powstało całe tony znakomitych albumów. I tam wylądował Meta, by stworzyć Echoes of Time. Płyta, która zajmuje się przede wszystkim kwestią świadomości. Jak napisał Meta, album nie dąży do rozwiązania sprzeczności świata, ale do ich obserwacji. Poprzez eksplorację napięć pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, pamięcią a rzeczywistością, połączeniem a rozłączeniem. Meta porusza głęboko osobiste tematy związane z miłością, tożsamością i przynależnością, jednocześnie rozszerzając swoją wizję na całą ludzkość i cały współczesny świat. Piękne dźwięki, piękne opowieści i naturalne, prawdziwe historie. Meta and the Cornerstones w dobrym duchu, good spirit przed nami.

Echa czasu. Tyle okrucieństwa. Świat zadaje wiele pytań. Tyle hipokryzji zamiast miłości i uczuć. W zimnie i biedzie cywilizowany świat. Z tymi wojnami, z tymi stratami. Jak długo musimy zachować ciszę? Przechodząc przez echa czasu, ile osób straciło swoje domy? Ile osób straciło swoich bliskich? Wielu straciło radość. I niczego się nie nauczyliśmy. Ludzie giną za nic. Dzieci, obudźcie się. Nie dajcie się manipulować przez ten algorytm. Pobudka, pobudka, pobudka. Czasami przebłysk prawdy może być przerażający, szybki jak prom w środku burzy. Nie można jej zdobyć. Cisza, bez wskazówki. Podczas gdy głowy spuszczone w telefony, patrzące na ekrany, liczące obserwujących i polubienia, trendy i trendy. Jak to się dzieje? Jak to płynie? Ilu królów straciło korony na polu bitwy? Dlaczego tak często przychodzą i kradną? Kto eliminuje rdzennych mieszkańców z ich domów i zabija? Gdzie niewinni są zmuszani do klękania i akceptowania układu? Jaki opór nie ma szansy ujawnić prawdy? Gdy agresja jest dozwolona, podczas gdy wszędzie ujawnia się prawda. Meta and the Cornerstones.

Dzisiaj do kolekcji teledysków promujących ten album dołączył właśnie Echoes of Time, utwór tytułowy z tej płyty, teledysk nagrany prawdopodobnie w Senegalu. Tak to wygląda, klimatyczny, gdzie Meta śpiewa message, który przed chwilą mogliście poznać. Na płycie kilku znakomitych gości. Jest tutaj Alpha Blondie, którego utwór wspólny z Metą zaplanowałem na dzisiaj. Jest Tarus Riley, jest Samory Eye, który notabene wydał właśnie swój nowy, bardzo ciekawy album. I jest również mega gwiazda z Afryki, Stoneboy z Ghany, który we wspólnej kompozycji AI śpiewa razem z Metą. Ile razy wpatruje się w księżyc z wieloma pytaniami przewalającymi się w głowie. Kochanie, cieszę się, że wkrótce cię zobaczę. Odliczam dni i tęsknię za tobą. Och, moja ukochana, nie zostawię cię całkiem samej. Jesteś moim domem. Wrócę, gdy kroczę drogą daleko. Byłem tak daleko i wiesz, że to nasz trud, by mnie stąd zabrać. Mogę czekać do dnia, w którym wrócę do domu, jeśli Babilon mnie nie zabije. Kochanie, trzymaj się mocno. Chcę tylko szybko odzyskać swoje pieniądze, wrócić do domu, do rodziny, ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe poza tą drogą. To nie jest to, o czym marzyliśmy. Czasami zastanawiam się, co sprawiło, że wskoczyłem do łodzi. Tęsknię za domem.

Aye Kumbela, piękne afrykańskie nastroje. Z ust i z głowy Muhammada Yahya Meta Dia, senegalskiego muzułmanina, którego składzie, jak pamiętam, przynajmniej w Ostródzie byli obywatele chyba 5 krajów. Amerykanie, Azjaci, Jamajczyk, bardzo wielobarwny skład. Nie wiem, kto gra tam w chwili obecnej, ale ta płyta jest naprawdę wysublimowaną kolekcją pięknie nagranych dźwięków. I zanim jeszcze przejdziemy do ostatniej kompozycji, do ostatnich dwóch kompozycji właściwie, które dzisiaj do trójki przyniosłem, to przyszło mi do głowy takie wspomnienie świeże z ubiegłego roku, kiedy poszedłem sobie w piękną, w słoneczną niedzielę z żoną na spacer do łazienek i chodzimy sobie, a nagle dzwoni telefon. Patrzę, a tu dzwoni Meta Dia, się wyświetla. Nie rozmawiałem z nim ponad 10 lat. To było niesamowite, że do mnie zadzwonił, opowiadał właśnie o tej nadchodzącej wtedy jeszcze płycie, pytał o opcję koncertów w Polsce. Takiej opcji niestety w tym sezonie nie było, ale po takiej płycie myślę, że przyszły rok stoi dla niego otworem. Meta Dia, wspaniały muzyk, wspaniała głowa i bardzo emocjonalna muzyka. Jeszcze dwie kompozycje z tego albumu, z płyty Echoes of Time, przypominam, wydanej w ubiegłym tygodniu. Najpierw Woman, kobieta, z udziałem samego Alpha Blondiego i na koniec Gratitude, wdzięczność. Meta, jestem ci naprawdę wdzięczny za tą płytę.

Przypominam, że słuchacie Strefy Dread. Kontakt ze mną jest wyłącznie mailowy. Strefa Dread pisane razem @polskieradio.pl. I muszę przyznać, dawno z jednej płyty nie zagrałem na raz tylu utworów, ale po prostu nie mogłem się powstrzymać. A jeszcze kilka naprawdę pięknych pieśni na płycie pozostało, bo przypominam, to 16 piosenek. Echoes of Time, Meta and the Cornerstones. Tymczasem ten sformowany w Wellington w 1999 roku siedmioosobowy skład nigdy nie trzymał się ściśle żadnej partytury. Podstawą ich istnienia jest twórcza improwizacja. Od samego początku żaden ich koncert ponoć nie wyglądał tak samo. Widziałem kilka, wszystkie były znakomite. I każdy rzeczywiście był inny. Mowa o nowozelandzkiej formacji Fat Freddy's Drop, jednych z moich ulubieńców, którzy już wkrótce przemierzają 18 tysięcy kilometrów z Wellington w Nowej Zelandii do Warszawy, żeby 14 czerwca w przyszłą niedzielę wystąpić w klubie Progresja, a 16 czerwca w klubie Studio w Krakowie. I będzie to trasa świętująca 21, to zabawne, ale kiedyś grałem na 12,5 rocznicy powstania kapeli ze wsi Warszawa, więc wszystko jest możliwe. Zespół świętuje 21 rocznicę od wydania swojego debiutanckiego albumu Based on a True Story. Płyta, która spowodowała, że o zespole zrobiło się głośno na całym świecie. Jest to najlepiej sprzedająca się w historii niezależnie wydana płyta w Nowej Zelandii, która dziewięciokrotnie pokryła się platyną. I zespół zdobył wiele nagród, również na całym świecie i również w Europie. Fanom dobrej muzyki Fat Freddy's Drop przedstawiać nie trzeba. Wyjątkowa kapela, która łączy soul, jazz, dub, reggae, blues w swoim jedynym wyjątkowym stylu. Największa dla mnie gwiazda z antypodów, więc czekam na te koncerty. Jako że Based on a True Story to piękna płyta, to postanowiłem sięgnąć do jednej z pamiętnych piosenek z tego albumu, utworu Hope. Jednakże nie w wersji z płyty, tylko w wersji wydanej nieco wcześniej na epce, bo to jest zupełnie inna wersja i muszę wam przyznać, że nawet bardziej mi się podoba. Hope for a New Generation. Przed wami grupa Fat Freddy's Drop.

Nadzieja dla pokolenia, tuż poza moim zasięgiem, ale nie poza moim wzrokiem. Nadzieja dla pokolenia. Fat Freddy's Drop już za kilka dni w Polsce. A tymczasem raczej stały punkt tej audycji. Piosenka z winyla. I dzisiaj przyniosłem piękną, gorącą płytę, którą otrzymałem kilka dni temu, zaledwie dotarła do mnie z Wielkiej Brytanii. Cathy Williams prezentuje album Days Like These. Kim jest Cathy Williams? To wokalista związany zarówno ze sceną soul, jak i reggae. Urodził się w zadymionym Londynie, ale miał szczęście, że przez znaczną część swojego dzieciństwa mieszkał na złotych piaskach miniaturowego raju o nazwie St. Kitts i Nevis na Karaibach. Swój związek z muzyką określa jako powołanie. W związku z tym dążenie do doskonałości w swoim fachu sprawiło, że nigdy nie uważał pogoni za sławą i bogactwem za główny cel swojej podróży. Pod wpływem legendarnego Jamesa Lee Jamersona z wytwórni Motown i Astona Fa

Emily Mena Barretta z grupy The Wailers. Jego ulubionym instrumentem najpierw stała się gitara basowa, a potem współpracował jako wokalista i instrumentalista z Jimmy Cliffem, Ernestem Ranglinem, Saxem z Madness, Sly and Robbie, Horace Andym, Carol Thompson, Ali Campbellem i wieloma, wieloma innymi. Facet, który dysponuje niesamowitym głosem, a oprócz tego ten album stworzył razem z Marcinem Bobkowskim, naszym człowiekiem zamieszkałym w Londynie, i płyta została nagrana w studiu Marcina Sunflower Studios w londyńskim Wembley. I to jest piękna sprawa, bo Marcin cudownie reprezentuje nas w Wielkiej Brytanii, grając na gitarze, komponując, nagrywając z wielkimi gwiazdami reggae. I ten ich wspólny album z Cathy Williamsem, wydany w dodatku przez Marcina, również w pięknym formacie winylowym, jest tylko potwierdzeniem tego, że naprawdę mamy wielkie talenty, nie tylko u nas w kraju, ale również na obczyźnie. I dlatego podkręcony tą płytą, jej pięknym brzmieniem, jej cudownym przekazem i świetnymi wokalami Cathy'ego, dzisiaj postanowiłem włączyć turbo doładowanie winylowe i zaprezentować wam nie jeden utwór z czarnej płyty, ale dwa. I powiem też, że zainspirował mnie do tego fakt, że dwa moje ulubione kawałki z tej płyty umieszczone są jeden po drugim na stronie B. Najpierw Living High Life, o tym, jak niektórzy żyją sobie w rajach finansowych, a biedota męczy się gdzieś na dole, a potem Rolling the Dice, bardzo mocny numer z trąbami o współczesnym stanie świata. Przed nami Cathy Williams z jego płyty zatytułowanej Days Like These, prosto z czarnego winyla.

0: social, political, and economical. This therefore suggests a problem and one that must be solved. One that must be solved.
1: Mega muzyka prosto z Londynu, polsko-karaibska wibracja w strefie Dread. Teraz zmieniamy zupełnie muzyczne klimaty, przenosimy się do Francji na spotkanie z wyjątkowym trio Stand High Patrol. To jest ekipa, która na scenie sound systemowej od wielu lat zaznacza się bardzo oryginalnymi muzycznymi pomysłami i brzmieniem. To bardzo charakterystyczna ekipa, która wytworzyła sobie swoją własną muzyczną ścieżkę określaną przez nich stylem dabadab. I można mieć różne spojrzenia na tego typu słowotwórstwo. Nie da się ukryć, że Stand High Patrol to jest zespół, który przykuwa uwagę nie tylko moją, ale również fanów skupionych głównie wokół sceny sound systemowej, właściwie już teraz na całym świecie. No i przyszła nowa płyta. Płyta, która ku mojej wielkiej radości przełamuje styl steppers na sound systemowej scenie. Według mnie to wielka szkoda dla tej muzyki, że w pewnym momencie oparła się ona głównie na jednym dosyć monotonnym rytmie. I tak to wszystko się kręci od wielu lat w stylu digital dub steppers. Jest mało zaskoczeń. Natomiast Stand High Patrol postanowili wrócić do wcześniejszych pięknych czasów. I o tym będzie ta płyta Stand High Patrol, na początek Maszyny, Machines i Pupa Jim na wokalu.

Od jamajskich sound systemowych sesji z końca lat 60. przez noce w Warehouse w Chicago, gdzie rodziła się muzyka house, aż po pomruki nowojorskiej sceny house z początku lat 80. historia pokazuje, że house, reggae i dub mają ze sobą więcej wspólnego niż większości ludzi mogłoby się wydawać. Dwie estetyki zrodzone w cieniu, ukształtowane z daleka od głównego nurtu muzycznego. Dwie kultury undergroundowe, gdzie niezależność jest często koniecznością, a pomysłowość jest niezbędna. Dwie sceny, które są zakorzenione na marginesach społecznych, z tańcem, sound systemami i mniejszościami w sercu. Do tych czasów postanowili nawiązać na nowej płycie artyści ze Stand High Patrol. Płyta zatytułowana Skanking and Jaking. Próbowałem sprawdzić, co to jest jaking, bo skanking wiadomo, sposób regowego tańca. Natomiast jaking jest to taniec w muzyce house. Charakterystyczny, płynny i rytmiczny ruch całego ciała, tak zwane pompowanie, które jest fundamentem tańca house. O tym nie wiedziałem, dowiedziałem się teraz i niech nam pięknie zaśpiewa Joe York, Zbyt dużo hałasu.

0: 3:25, krytyczna pora nocy. Kto nie śpi? Trójka nie śpi. I Konrad nie śpi. Przez ostatnie około 3 tygodnie u moich różnych znajomych nałożyło się tyle bardzo złych różnych spraw. Nasłuchałem się o tylu problemach. To wszystko mi tak zasmuciło głowę. Teraz słuchając Strefy Dread w końcu czuję się lżej. Strefa Dread działa jak aspiryna. Dzięki, Konrad. Music is a healer. Tak kiedyś ktoś śpiewał i tak rzeczywiście jest. I jest noc z soboty na niedzielę i wierzę, że wielu z was nie śpi, tylko tańczy w rytmach Stand High Patrol, którzy przywołują czas wyzwolenia tanecznego. Ten czas, który pojawił się za sprawą ruchu rave'ów na przełomie lat 80. i 90. i między innymi na fali eksplozji muzyki techno i house. Techno słuchałem kiedyś, ale od house'u raczej stroniłem. To nie była moja rytmika. Natomiast ta płyta przypomniała mi ten wspaniały moment, kiedy muzyka house zjednoczyła się z dubem i reggae i było to bardzo nowatorskie, rewolucyjne i odświeżające. I przypomniało mi pierwsze rewolucyjne dokonania takich składów jak Zion Train czy Dreadzone, którzy te ścieżki właśnie kiedyś przecierali. Myślę, że do tego momentu w czasie właśnie odwołuje się Stand High Patrol na nowym albumie. Bardzo się z tego pomysłu cieszę, bo i realizacja jest ciekawa i wielu gości na tej płycie i dużo się dzieje. I poza tym można sobie fajnie potupać nóżką, nieco szybciej niż na standardowych sound systemowych imprezach. Teraz będzie człowiek, który za którego rocznica śmierci, czwarta rocznica śmierci przypada dokładnie 1 lipca. Jamajski głos niczym dzwon na zamba. I on znalazł się na tej płycie, wychwalając zjednoczeniowe aspekty muzyki jako takiej. Wielu stylów, które wpadają nam do głowy. I myślę, że jest to numer premierowy i to jest niesamowite, bo jednak 4 lata.
1: Music. Yeah, this is music. Music bring us together under one umbrella. Yeah, you know. Yeah, music. This is music. Music. Music. Yeah. Reggae music, music, music, music, yeah. Hip-hop music, yeah, you know, this is hip-hop music, music, music, music, yeah. Well, music is not a one nation thing. Music is an international thing. So whether reggae music, disco music, house music, techno music, still music, music. Everybody listen to music. The black man listen to the music. The Chinese listen to music. And the white man listen to the music.

Jedna muzyczna rodzina i przemówienie na zamby zza grobu. To piękne nawiązanie do tradycji, do historii muzyki. Wielu gości, jak wspomniałem, jest tutaj Marina P z Włoch, są artyści ze Szwajcarii, z Jamajki, z Wielkiej Brytanii. Na koniec remiksy Genvilla, Andrew i Matt Profesora. A muszkieterzy zaprosili również do współpracy na tej płycie legendę jamajską Ja Thomasa. To człowiek obecny na scenie od kilkudziesięciu lat i tu wypowiedział się w temacie jak najbardziej klubowym, który wielu ludziom przywołuje różnego rodzaju młodzieńcze, szalone, klubowe wspomnienia. Po prostu Stand High Patrol i eksplozja LSD.

Zaskakujące intro po hiszpańsku, a później Dub Clat, utwór tytułowy z albumu duetu Stoneface i Jalanzo. Tak oficjalnie nazywają się na tej płycie Stoneface meets Jalanzo. Spotkanie dwóch wyjątkowych jamajskich muzyków związanych ongiś z grupą Daptonic Crew. A Daptonic Crew spotkałem po raz pierwszy w 2008 roku na Jamajce, gdy nagrywaliśmy tam album Rastasize, w którym partycypowali. Potem kilkukrotnie pojawiali się w naszym kraju i za każdym razem była to gwarancja najwyższej jakości jamajskich wibracji. Zespół rozpłynął się, muzycy rozjechali się po różnych miejscach na zachodniej półkuli. Juba Stone wypuścił swój drugi album solowy, który prezentowałem tydzień temu w audycji. Perkusista Daptonic Crew i chwilę po tym otrzymałem ten materiał prosto od Jalanzo, kolejnego mojego przyjaciela z tej grupy, wyjątkowego gitarzysty i producenta muzycznego, który odpowiada zarówno za to niezwykłe dubowe brzmienie tego albumu, jak i za wiele pięknych płyt, które prezentowałem w ostatnich miesiącach. Takich chociażby jak ostatnie produkcje Maxa Romeo czy jego córki Xany, która już za chwilę powróci. W utworze, którego słuchaliśmy przed chwileczką, do składu dołączył jeszcze klawiszowiec Daptonic Crew Luke Dixon, czyli mamy tutaj całą wyjątkową trójkę z tej formacji. A tutaj Look Away i do tej trójki dochodzi jeszcze Xana Romeo i sam Dean Fraser.

niczym najlepsi Sly and Robbie. Stoneface meets Jalonzo i ich płyta Dub Clad. Za oknem już robi się jasno. Wkracza dzienna magia, a my żegnamy się. Realizacja Halina Leszczyńska, za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski, Narodowe Centrum Stabilizacji Wibracji Obywatelskich Strefa Dread kończy swoje nadawanie utworem pochodzącego również z Jamajki.

Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś będziemy słuchać przebojów sprzed blisko pół wieku, a konkretnie z roku 1977. Pierwszy już za nami. To był utwór Fanfare for the Common Man. Największy przebój, by nie powiedzieć jedyny, duży przebój brytyjskiego tria specjalizującego się w muzyce symfoniczno-rockowej Emerson, Lake and Palmer. Fanfare for the Common Man to kompozycja Arona Copelanda, którą oczywiście przerobił Keith Emerson. No i w efekcie drugie miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1977. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. Po kolei David Bowie, Talking Heads i grupa Ram Jam.

Słuchaliśmy grupy Ram Jam, zespołu jednego przeboju, ale za to sporego i pamiętnego. Black Betty to przebój grupy Ram Jam z roku 1977. Utwór tradycyjny z lat 30. przerobiony przez członków Ram Jam dosyć skutecznie, bo siódme miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Wcześniej Talking Heads i Psycho Killer, nagranie właściwie kultowe, chociaż nie przypadam za tym słowem, fragment debiutanckiego albumu Talking Heads, Talking Heads 77. A na początku tego zestawu David Bowie w tytułowym nagraniu z płyty Heroes. Utwór, który nie zrobił jakiejś oszałamiającej kariery na listach przebojów, co nie zmienia faktu, że jest uważany za jedną z najlepszych kompozycji w całym dorobku Davida Bowie. Dodam jeszcze, że na gitarze Robert Fripp z grupy King Crimson. Kolejne trzy przeboje roku 1977 przed nami zaczyna Peter Gabriel.

Ale...

Paradise by the Dashboard Light. Piosenka, która w roku 1977 dotarła na szczyt listy przebojów w Holandii. To duet Meatloafa i Ellen Foley, uważany za jeden z najlepszych w historii muzyki rockowej. A to fragment płyty Bat Out of Hell, albumu, który w samych Stanach Zjednoczonych sprzedał się w liczbie ponad 14 milionów egzemplarzy. Przed Meatloafem i Ellen Foley Electric Light Orchestra z płyty Out of the Blue, przebój Mr. Blue Sky, a na początku tego zestawu Peter Gabriel z debiutanckiego albumu solowego zatytułowanego po prostu Peter Gabriel w swoim pierwszym przeboju solowym Salisbury Hill. Kolejne trzy przeboje przed nami w rolach głównych: Bonnie Tyler, Fleetwood Mac i Supertramp.

Give a Little Bit śpiewał Roger Hodgson, a piosenka pochodzi z 5. albumu brytyjskiej grupy Supertramp z płyty zatytułowanej Even in the Quietest Moments. Wcześniej Fleetwood Mac i kompozycja Stevie Nicks, przez nią również zaśpiewana Dreams. To tytuł utworu, drugi singiel z bestsellerowego albumu Rumors. A na początku Bonnie Tyler i jej największy przebój, przynajmniej z tego pierwszego okresu twórczości, It's a Heartache. A teraz już jeden z największych przebojów w całym solowym dorobku Paula McCartneya, Mull of Kintyre.

0: Whole Lotta Rosie. To był zespół AC/DC, jeszcze z Bonem Scottem, z płyty Let There Be Rock. Wcześniej Reckless Eric i Whole Wide World. Piosenka, która nie zrobiła kariery oszałamiającej w roku 1977, ale po latach ją doceniono i obecnie jest uważana za jeden z najlepszych singli epoki punk rocka. A na początku tego zestawu pierwszy solowy numer jeden Paula McCartneya na brytyjskiej liście przebojów Mull of Kintyre. Teraz przechodzimy już do piosenek polskich. Zaczynamy od fragmentu festiwalu w Opolu z roku 1977. Będziemy słuchać Jonasza Kofty i jego songu o ciszy.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

Już nie pytamy, czy w tym wszystkim jakiś sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

Motorek, śpiewał Marek Grechuta, to fragment Przemian Józefa Czechowicza, a utwór pochodzi z musicalu i płyty Szalona Lokomotywa. Musical, do którego muzykę skomponowali Jan Kanty Pawluśkiewicz i Marek Grechuta. Przed Markiem Grechutą jeden z największych przebojów Grażyny Łobaszewskiej, Gdybyś, a na początku Jonasz Kofta i Song o ciszy. Teraz posłuchamy zespołu Skaldowie. W roku 1977 ukazały się dwa albumy tego zespołu. Jeden popowy, piosenkowy, drugi bardziej rozbudowany, nieco eksperymentalny, rockowy. Stworzenie świata, część druga.

Jak znikający punkt kompozycja Andrzeja Zielińskiego z płyty Stworzenie Świata, część druga, czyli Skaldowie na rokowo, a wcześniej dwie piosenki z płyty Szanujmy Wspomnienia, utwór tytułowy i Wszystko kwitnie w koło. Kolejna porcja nagrań przed nami, tym razem rozpoczyna Łucja Prus.

Za nami utwory w wykonaniu czterech dam polskiej piosenki lat 70. Kolejno. Lucja Prus zaśpiewała piosenkę Kocham się w poecie, Krystyna Prońko Trafić w czas, Maryla Rodowicz Bossa nowa do poduszki i wreszcie Halina Frąckowiak z towarzyszeniem zespołu SBB Jesteś spóźnionym deszczem. Na zakończenie dzisiejszej audycji posłuchamy raz jeszcze zespołu SBB, tym razem z płyty autorskiej tej grupy ze słowem Biegnę do ciebie. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffmann. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Muzycy z Polski, Peru i Meksyku. Bogate brzmienie. Od trąbki i saksofonu, przez gitarę flamenco, po konga i instrumenty perkusyjne. I ona, Kora Jackowska.

0: Kora i koncert Ola Ola w Trójce z 2003 roku znów na antenie, tuż przed 75. rocznicą urodzin nieodżałowanej artystki. Zapraszam dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mimo porażki w finale Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska bohaterką kibiców w Polsce. Sąd nie aresztował matki dziewczynki, która spadła z 11 piętra we Włocławku. 4 dni dzielą nas od rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Przegrała w finale Rolanda Garrosa w Paryżu, ale w rodzinnym mieście z bohaterką. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej do końca wierzyli w zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Są z niej dumni i przekonani, że to początek wielkiej kariery 24-letniej zawodniczki.
3: Aż mi się płakać chciało.
4: Jestem wzruszona, naprawdę, jestem dumna z niej.
5: Piękna kariera przed nią, miejmy nadzieję. To dopiero początek.
4: No tak.
6: Kto wygra mecz?
7: Coś pięknego. To jest tak, jakby sen był, ale ono, no, fantastyczna sprawa.
8: Mam nadzieję, że będzie to dalej skutkowało kolejnymi turniejami, przynajmniej z ćwierćfinałem, półfinałem, może finałem, może zwycięstwem, ale na pewno jesteśmy z nią.
7: Tu mnie za serce złapała taka dziewczyna z Dąbrowy.
2: Po występach na paryskich kortach Maja Chwalińska awansuje w rankingu WTA z miejsca 114 na 20.

0: pierwsze. Matka 5-latki, która wypadła z okna wieżowca we Włocławku z zarzutami. 21-letnia Wiktoria D. w momencie wypadku była pijana, w jej organizmie wykryto też ślady marihuany. Dziewczynka przeżyła upadek, w ciężkim stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy.
1: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Prokurator Małgorzata Kręcicka.
2: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.
3: Jaki opis tego zdarzenia podejrzana zawarła w swoich wyjaśnieniach?
2: Miała świadomość stanu, w którym znajdowała się w czasie zdarzenia. Potwierdziła, że w noc poprzedzającą zdarzenie spożywała alkohol i paliła marihuanę.
1: Prokuratura pracuje nad wnioskiem do sądu o aresztowanie podejrzanej na 3 miesiące. Włocławek, Marek Ledwosiński.
0: Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Pakt wchodzi w życie za niecały tydzień. W sumie kilkanaście regulacji, a rząd już mówi, że nie będzie wszystkich stosować. Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z komisją, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk.
4: I nawet gdyby była jakaś skarga do przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną i myślę, że nikt tego nie zrobi.
0: Polska na pewno wdroży regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie. W Armenii odbędą się wybory parlamentarne. Faworytem jest rządząca prozachodnia umowa społeczna premiera Nikola Paszyniana. Główne ugrupowania opozycyjne są prorosyjskie. Zakończona w piątek kampania wyborcza przebiegała w napiętej atmosferze. Scena polityczna jest mocno spolaryzowana. O sytuacji w Armenii w audycji międzynarodowej w Trójce opowiadała wicenaczelna Forbes Women Agnieszka Filipiak.
5: Jeśli by spojrzeć tylko na sondaże i zakładać, że te wybory będą uczciwe w pełni i jawne i transparentne, to Paszynian ma duże szanse, żeby wygrać te wybory, ale naprawdę nie jesteśmy w stanie ocenić, jak mocno zaingeruje Rosja.
0: To pierwsze regularne wybory w Armenii od 2017 roku. Wybory w 2018 i 2021 były przedterminowe. W obu głosowaniach wygrała partia Paszyniana, zdobywając bezwzględną większość głosów. Trwa gorączkowe odliczanie do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Mundial zostanie zainaugurowany w najbliższy czwartek w meksykańskiej stolicy.
6: Mistrzostwa Świata. Gigantyczne przedsięwzięcie obejmujące 48 drużyn i 104 mecze, które rozpocznie się w przyszłym tygodniu w 16 miastach na terenie 3 państw, stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla służb bezpieczeństwa ze względu na większą niż kiedykolwiek liczbę uczestniczących krajów i rozgrywanych spotkań oraz ogromny zasięg terytorialny imprezy. Wydarzenie to odbywa się w cieniu konfliktu USA i Izraela z Iranem, narastającej przemocy politycznej w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa oraz rosnących obaw o zakłócenia wywołane przez sztuczną inteligencję. To wszystko stanowi wyzwanie dla organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Za koordynację rozbudowanego systemu ochrony odpowiada szerokie grono podmiotów, agencje federalne, stanowe i lokalne służby policyjne oraz firmy prywatne. Wśród wykorzystywanych przez nie środków znajdują się drony przechwytujące, zdolne do wystrzeliwania sieci na obiekty naruszające zakazaną przestrzeń powietrzną, roboty psy do kontroli bagażu, wielkogabarytowe pojazdy wyposażone w skanery rentgenowskie oraz tysiące kamer z systemami sztucznej inteligencji monitorujących przestrzenie publiczne, które wkrótce wypełnią się tłumami kibiców. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Toruniu. W pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 14% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś słonecznie, ale może się chmurzyć i przelotnie popadać. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu od 18 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie, 26 na południowym wschodzie.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek czerwcowy. Zapraszam na 2 godziny muzycznych rozmów. Dzisiaj będzie troszkę rocznicowy.

Po pierwsze nawiążemy jeszcze w jednym utworze instrumentalnym, nowym zupełnie, Patryka Filipowicza, który kiedyś nawet dwukrotnie był gościem Muzycznych Rozmów. Nawiążemy do uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej popularnie Bożym Ciałem. Później zaś, jako że 1 czerwca minęła, proszę Państwa, rocznica 111, dobrze mówię? 1915, tak. Urodzin księdza Jana Twardowskiego, wspaniałego, wybitnego polskiego poety. Wcale nie tylko dla dzieci, ale to Państwo, którzy czytają jego wiersze, pewnie wiedzą. Kilka fragmentów utworów z różnych płyt wykonawców, którzy no, moim zdaniem w najlepszy sposób wykonują wiersze księdza Jana. No a później, proszę Państwa, a później w drugiej godzinie to już będzie taka dosyć, znaczy mniej radosna, ale bardzo ciekawa rocznica poetycka, o której powiem po 7. A zatem Patryk Filipowicz i zapewne Państwo rozpoznają, cóż to za utwór.

0: charakterystyczna gitara Patryka Filipowicza. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Bardzo udana aranżacja, chętnie posłuchałbym większej ilości tych utworów właśnie związanych ze świętem Bożego Ciała, ale to może jeszcze się wydarzy. Natomiast piękne, piękne bardzo. Dziękuję bardzo za ten świeżo nadesłany utwór, panie Patryku. No i teraz, proszę państwa, ksiądz Jan Twardowski, piosenki będą przeplatane wierszami księdza Jana w interpretacji aktora Jerzego Zelnika. Niektóre z nich to będą najpierw wiersze, a potem wersje muzyczne tych wierszy. Ale na razie oddajmy głos samemu autorowi.
1: Śpieszmy się. Śpieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, kiedy myślimy o kimś, bez niego zostając. Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście. Przychodzi jednocześnie jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej. Tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milkną w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny.

jedwabny lub jak suchy ukłon, gdyby widzieć naprawdę, zamykają oczy. Kochamy wciąż za mało i stale za późno. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwszy

że został źle zrozumiany. No ale poetycki utwór idzie w świat. Poeta nie ma już na to wpływu. Wiersz tak bardzo zakorzeniony już w naszej najnowszej literackiej historii, że właściwie używają go także ci, którzy nie wiedzą, skąd pochodzi ten cytat. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Nie chciałem tego wiersza psuć żadną propozycją muzyczną, chociaż kilka innych wierszy będzie takie miało. Dlatego teraz Drzewa niewierzące i zespół Wszystkiego Dobrego.

0: Drzewa niewierzące, zespół wszystkiego dobrego. Waldemar Smaszcz, przyjaciel i historyk literatury, przyjaciel księdza Jana, pisał w jednym z tekstów: z Szymborskiej jesteśmy dumni, Różewicza podziwiamy, Miłosza wielbimy, kochamy księdza Twardowskiego. Jan Paweł II w jednym z prywatnych listów, wyznawszy, że wiersze autora Znaków Ufności czyta po 10 stron dziennie, stwierdził: tylko on jeden tak pisze i tak też przez swoją poezję prowadzi ludzi do Pana Boga.
1: Dobranoc. Noc od dnia ważniejsza. Choćby się zdawało, że właśnie jest inaczej. Kolejne złudzenie. A przecież nocą można odłożyć swe ciało, posprawdzać, czy Bóg jest, skoro jest milczenie i modlitwa. Nawet gdy mówić nie sposób, noc ma uszy zamknięte i zdziwione, jak dwa orzeszki klonu, zrośnięte na zawsze. Wszystkim po kolei stale przypomina: nocą człowiek człowieka z miłości poczyna. Choć dzień krzykacz zagłusza, choć czas mknie jak zając, noc od dnia jaśniejsza. Pocałuj. Dobranoc.

Choćby się zdawało, że właśnie jest inaczej. Kolejne złudzenie. A przecież nocą można odłożyć swe ciało i sprawdzać, czy Bóg jest.

To modlitwa jest wtedy, gdy mówić nie sposób. Noc ma uszy zamknięte i w kółko zdziwione, jak dwa orzeszki klonu, zrośnięte na zawsze, stale

0: posłuchajmy. Dobranoc.
1: Alicja Czura-Musialik, Jacek Swoboda, Radosław Mikołajczyk i Wojciech Nędza, czyli zespół Wszystkiego Dobrego, zaśpiewał nam wiersz księdza Jana zatytułowany Dobranoc, a wcześniej wiersz ten wyinterpretował Jerzy Zelnik. No i jeszcze kilkakrotnie tak się zdarzy tutaj w tej godzinie, że usłyszą Państwo wiersz i utwór. To już do Państwa należy stwierdzić, czy w udany sposób został ten utwór umuzyczniony. No to posłuchajmy wiersz Czekanie, a później ten sam wiersz zaśpiewa Weronika Korthals.
2: Czekanie. Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem, o swym panu myśli i rwie się do niego, na dwóch łapach czeka. Pan dla niego podwórzem, łąką, lasem, domem. Oczami za nim biegnie i tęskni ogonem. Pocałuj go w łapę, bo uczy, jak na Boga czekać.

0: Weronika Korthal z zaprzyjaźnionymi muzykami z płyty zatytułowanej On, na której znajdują się wiersze księdza Jana Twardowskiego, wiersz zatytułowany Czekanie, który wcześniej przeczytał Jerzy Zelnik. A teraz, kiedy mówisz, to jest moim zdaniem jeden z takich wierszy dedykowany Aleksandrze Iwanowskiej, która obecnie posiada prawa autorskie do wszystkich dzieł księdza Jana Twardowskiego. Taki wiersz, który być może aż tak bardzo się nie zadomowił w ogólnej świadomości, ale jeśli chodzi o poezję księdza Jana, jest dość znany. No więc na początek Jerzy Zelnik, a potem znowu Weronika Korthals.
1: Kiedy mówisz, Aleksandrze Iwanowskiej, nie płacz w liście. Nie płacz, że los ciebie kopnął. Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno. Odetchnij, popatrz. Spadają z obłoków małe, wielkie nieszczęścia, potrzebne do szczęścia. A od zwykłych rzeczy naucz się spokoju i zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz.

0: Ksiądz Jan Twardowski, kiedy mówisz nie płacz w liście, śpiewała Weronika Korthals, a wcześniej wiersz ten recytował Jerzy Zelnik. Nie wiem, jak się Państwu podobają te interpretacje. Weronika Korthals i Wszystkiego Dobrego to nie są jedyni, którzy jeszcze tutaj się, proszę Państwa, pojawią. Właściwie pojawi się jeszcze jedna wykonawczyni, z zespołem razem, tak, ale zanim to się stanie, jeszcze raz te dwie osoby, o których wspomniałem, a więc gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, czyli wiersz Sprawiedliwość, no i adekwatny utwór wyśpiewany przez Weronikę.
1: Sprawiedliwość. Profesor Annie Świderkównie. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Dziękuję ci, że sprawiedliwość twoja jest nierównością. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Jest noc, żeby był dzień. Ciemno, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie spotkanie i rozłąka pierwsza. Modlimy się, bo inni się nie modlą. Wierzymy, bo inni nie wierzą. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. Nierówni potrzebują siebie. Im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość.

0: Gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, nikt nikomu nie byłby potrzebny. Wiersz Sprawiedliwość w wykonaniu Jerzego Zelnika, a przed chwilą wyśpiewany przez Weronikę Korthals na płycie On. W czasach, gdy coraz trudniej o oryginalność artystyczną, zawsze szczególnie cenioną, a od romantyzmu niezmiennie stawianą na czołowym miejscu, uznanie tylko on jeden tak pisze ma swoją wagę. Dla księdza poety ważniejsza była jednak druga część przytoczonego zdania, zwłaszcza że wypowiedział je pierwszy kapłan Kościoła Powszechnego, czyli papież Jan Paweł II, mówiąc o księdzu Janie Twardowskim, przez swoją poezję prowadzi ludzi do Pana Boga. Ksiądz Jan Twardowski, urodzony w roku 1915, nomen omen w Dniu Dziecka, zmarły w roku 2006 w Warszawie. Dlaczego pisze wiersze? Dlatego, że temu, kto je pisze, wydaje się, iż ma coś bardzo ważnego do powiedzenia. Tak ważnego, że trzeba to ocalić i pisać. Wiersze nie przeszkadzają w moim posługiwaniu. Próbuję przekazać przeżycia religijne, zadziwić i zachwycić Bogiem. Mają swoje posłannictwo, torują na swój sposób drogę łasce, próbują trafić do tych, do których nie trafia na razie katecheza. Bóg nie przekazał swego objawienia przez tekst naukowy, uświęcił wszystkie rodzaje i gatunki literackie, lirykę, epikę, dramat, przypowieści, bajki. Dzięki temu przekaz wiary jest bardziej osobisty, a nie abstrakcyjny. Psalmy nie są sztuką o Panu Bogu, ale integralną częścią objawienia, tak pisał ksiądz Jan Twardowski. A skoro mowa o psalmach, jeden z jego wyśpiewanych wierszy, zresztą przez kilku wykonawców, nazywa się Kochanowskiego Przekład Psalmów. I teraz, po zaprezentowaniu tego wiersza przez Jerzego Zelnika, usłyszą Państwo moim zdaniem najpiękniejsze wykonanie tego tekstu.
1: Kochanowskiego Przekład Psa.

Almów. Powróć mi, panie, z dawnych lat, herbaty gorzkiej łyk w manierce i umarłego ojca list, sweter od siostry, matki serce, kochanowskiego przekład psalmów, spalony z wilczą w czas powstania. I wszystko, czego życzę innym, a sam niestety nie dostanę. I spowiedź świętą z dawnych burz, gdy łzy ważyła ręka Zbawcy. I jeszcze jeden jakiś dzień z dzieciństwa mego na ślizgawce. Ten śnieg, co mi na oczy spadł, i to, co szeptał bezrozumny. A potem, jak najcięższy mszał, postaw z kielichem mi na trumnie.

Kochanowskiego przekład psalmów spalony z Wilczą w czas powstania. Przywróć mi, Panie. Wspaniały wiersz, piękna muzyka, proszę Państwa, a śpiewała Agata Bernat z zespołem Krakowskie Przedmieście. Płyta nazywała się po prostu Spotkania. Wydana dość dawno temu, bo lat temu 15. No i mogę powiedzieć, że szkoda, że zespół Krakowskie Przedmieście jakoś tak się stało, że zawiesił swoją działalność. Agata Bernat, Sławek Jankowski, Adam Prócnal.

Tam Niedzielin i Andrzej Halarewicz tworzyli ten zespół. Sławek Jankowski, muzyka do tego wiersza, który Państwo właśnie usłyszeli. Kochanowskiego, przekład psalmów. Zespół Krakowskie Przedmieście. A ja jeszcze na chwilę wrócę do tekstu przyjaciela księdza Jana Twardowskiego, krytyka literackiego Waldemara Smaszcza. Ksiądz Jan Twardowski, w czasie gdy nasza poezja po roku 56 odzyskała po prymitywnym stalinowskim rymotwórstwie swoją świetność, dokonał niezwykłego dzieła odnowy liryki religijnej, przede wszystkim dzięki nowemu językowi. Przyczynił się do włączenia jej na powrót w główny nurt literatury polskiej. Ta właśnie liryka wydała niezrównane arcydzieła polskiej mowy od Bogu Rodzicy i Lamentu Świętokrzyskiego po Bóg się rodzi. Dopiero oświecenie mimo twórczości Franciszka Karpińskiego uznało nurt religijny za daleko odbiegający od klasycznych kanonów artystycznych i wyłączyło go z kręgu wielkiej literatury. Ja sam, proszę Państwa, wielokrotnie słyszałem i ksiądz Waldemar Smaszcz też mi to czasem opowiadał, że wielu krytyków literatury w ogóle takiej poezji nie brało pod uwagę. Bo to religijne, to jakieś tam wierszyki. Powstające podręczniki utwierdziły ten stan rzeczy, co sprawiło, że nie znalazło się w nich miejsce nawet dla takich pisarzy jak Norwid, którego lektura bez znajomości Biblii jest po prostu niemożliwa. Dopiero dzięki księdzu Twardowskiemu kultura polska odzyskała swoją głęboką duchowość, chociaż uczeni w piśmie do dziś nie są w stanie się z tym pogodzić. Ksiądz poeta powtarzał, że żyjemy w świecie odkupionym ofiarą Syna Bożego, i tej prawdy nic nie jest w stanie zatrzeć albo przesłonić. Nie odrzucał jednak wątpiących, co tak jednoznacznie wyraża wiersz Bez kaplicy, poświęcony strasznej zbrodni katyńskiej. Znajdował dla wątpiących słowa otuchy, między innymi Państwa może kojarzą taki wiersz Nie przyszedłem Pana nawracać. No i profesor Konrad Górski, to może warto na koniec powiedzieć, profesor Konrad Górski, polonista, wielki polonista, jeszcze przedwojenny, który po wojnie z Uniwersytetu Wileńskiego siłą rzeczy musiał się przenieść i pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, miał taki przywilej, że prezentował, proszę Państwa, dla Szwedzkiej Akademii Literatury polskich kandydatów do Nagrody Nobla. O nich po prostu zgłaszał. Kiedyś powiedział, no niestety musiałem znowu zgłosić Zbigniewa Herberta, bo gdybym zgłosił Jana Twardowskiego, nie miałby w ogóle żadnych szans jako poeta katolicki i na dodatek ksiądz. No ale proszę Państwa, po co nam te medale, po co nam te ordery? Czytajmy księdza Jana Twardowskiego. Wspaniała, głęboka, wielka poezja, jak już powiedziałem, nie tylko dla dzieci. Ale na koniec tej godziny chcę się odnieść do jeszcze jednej rocznicy, choć już dosyć odległej w dzisiejszym szybko pędzącym czasie. Mam na myśli urodziny Karola Wojtyły. Zespół Teleo, który bardzo dawno temu gościł w Muzycznych Rozmowach, nadesłał mi bardzo ciekawą aranżację ulubionego utworu papieża Polaka, czyli oczywiście Barki. Barka 2.0.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. Rozpoczęła się wizyta Leona XIV w Hiszpanii. O kościele w tym kraju w tygodniku Niedziela mówi historyk profesor Paweł Skibiński. Ten kościół do pewnego stopnia jest zagadką. Po wojnie domowej w latach 1937-39 kościół bez wątpienia dominował w sprawach kulturowo-społecznych, ale od przełomu lat 60-70 ubiegłego wieku jest w permanentnej defensywie. Od tego czasu walczy o jakikolwiek realny wpływ na rzeczywistość społeczną, bo został zmarginalizowany, a postulaty katolickie nie tylko nie są realizowane, ale też nie są przedmiotem głównej debaty społeczno-politycznej. Z drugiej strony wydaje się, że ten najgłębszy kryzys z 1980 roku został przezwyciężony i zatrzymany, bo Kościół i katolicy dysponują mediami, mają telewizję, produkują niezłe filmy, mają silne i aktywne organizacje społeczne, podkreśla historyk. A odnosząc się do statystyk wskazujących, że zaledwie 55% Hiszpanów przyznaje się do katolicyzmu i pokazujących spadek liczby chrztów i ślubów kościelnych, mówi: tendencje kulturowe, które wytworzyły się w latach 70., teraz przynoszą skutki. Mamy bowiem kolejne pokolenia, które zostały wychowane w atmosferze ignorancji, obojętności, a nawet wrogości wobec wiary. Tradycyjny model hiszpańskiego katolicyzmu to kościół wspierany przez państwo. Nasz kościół nie życzył sobie, by państwo wtrącało się w jego sprawy. W Hiszpanii mieliśmy natomiast często silny sojusz ołtarza z tronem, co w XX wieku odbiło się czkawką. Dziś bez wątpienia Hiszpania jest jednym z najbardziej zlaicyzowanych katolickich państw w Europie. To był profesor Paweł Skibiński i tygodnik Niedziela. Dziś algorytmy pokazują nam głównie to, co chcemy zobaczyć i co sprawi nam przyjemność. Jeszcze 2-3 lata temu wszyscy śledziliśmy te same wydarzenia. Wiedzieliśmy, że na świecie wydarzyło się coś ważnego. Dziś możemy nie zauważyć tego, czym żyje druga połowa społeczeństwa, bo algorytm zwyczajnie nam tego nie pokaże. Żyjemy w równoległych rzeczywistościach, mówi w przewodniku katolickim Karolina Olejak, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Kolejna sprawa to poziom dyskusji. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej. Jednym z kluczowych narzędzi wpływu obcych państw jest dzielenie społeczeństwa. Odporne są państwa, w których istnieje chociaż fundamentalna zgoda. W związku z tym obce państwa wykorzystują napięcia, podkręcają je i sprawiają, że nie tylko przestajemy ufać sobie nawzajem, ale również państwowym instytucjom. Czytamy dalej. Żyjemy w dobie mediów tożsamościowych i kluczowe jest dzisiaj, żeby słuchać tylko tego, co chcemy usłyszeć. Bańki internetowe przyzwyczaiły nas do tego, że otrzymujemy wyłącznie przekaz zgodny z naszym światopoglądem. Niewiele osób szuka dziś rzetelnej informacji.

0: Paradoksalnie moją nadzieją jest to, że wszyscy jesteśmy coraz mocniej zmęczeni polaryzacją. Czujemy się przebodźcowani i zmęczeni. Coraz więcej osób wypisuje się z takiej debaty, bo ma zwyczajnie dość. Liczę na to, że w pewnym momencie znajdzie się wystarczająco duże grono ludzi, którzy będą już tak zmęczeni, że coś się zmieni. Nie będzie innego wyjścia. Dużym graczom nie zależy na tym, żeby nas godzić. Ani w interesie polityków, ani dużych korporacji, ani mediów nie jest to, żeby ta polaryzacja osłabła. To, co możemy zrobić, to pomyśleć o swoim życiu, o tym, co polityka robi z naszymi relacjami, rodzinami i przyszłością. I w tym jest jakaś nadzieja, którą staram się widzieć, mówi Karolina Olejak w Przewodniku Katolickim.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koniec długiego weekendu oznacza wzmożony ruch na drogach. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Jutro kapituła Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta o odebranie orderu prezydentowi Ukrainy. 22 tysiące ludzi zgromadził na starcie 12 nocny wrocławski półmaraton. Bezpieczeństwo na drogach zależy od samych kierowców, przekonuje policja. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że dziś koniec długiego weekendu i należy spodziewać się wzmożonego ruchu na wielu trasach.
11: Dostosujmy prędkość do warunków ruchu, zaplanujmy podróż i pamiętajmy, że najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu.
10: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób. Jutro kapituła Orła Białego zajmie się wnioskiem prezydenta o odebranie orderu Władimirowi Załańskiemu w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z dwudniową wizytą w Warszawie był szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirill Budanow.
12: Wizytę w Warszawie specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego rozpoczął od spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Marcinem Bosackim.
13: Minister zaznaczył, że taka decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w naszym społeczeństwie.
12: Poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Kirill Budanow spotkał się też z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON napisał później, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Zaznaczył, że są granice, których przekraczać nie wolno. Ukraińska delegacja w Belwederze spotkała się z Marcinem Przydaczem. Prezydencki minister wyjaśnił w mediach społecznościowych, że rozmawiano o relacjach dwustronnych, w tym także o problemach historycznych wynikających z ostatnich decyzji Wołodymyra Zełenskiego. O oczekiwaniach

0: Oczekiwaniach strony polskiej Kryła Budanow rozmawiał też z szefem BBN Bartoszem Grodeckim. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: 22 tysiące osób pobiegło w 12. nocnym wrocławskim półmaratonie. 133 zawodnikom nie udało się dokończyć trasy, ale ci, którzy dotarli na metę, byli ogromnie szczęśliwi.
2: Świetnie. Bieg bardzo super. Atmosfera na mieście niosła.
3: To był mój pierwszy nocny. Było naprawdę, naprawdę fajnie. Z tych biegów, które miałem w tym roku, to był najlepszy.
4: Zmęczony jestem. Debiut. Biegnie się i się biegnie. Jestem dumny, tak?
5: Fantastycznie. Trasa szybka. Pogoda też wymarzona, także bardzo dobrze się biegło.
1: Jeśli chodzi o zawodniczki, największą grupą wiekową stanowiły kobiety w wieku od 20 do 29 lat. Wśród mężczyzn najwięcej było 30-latków. 20 tysięcy ludzi uczestniczyło w uroczystej mszy, która była centralnym punktem 30. ogólnopolskiego spotkania młodych wspólnot lednickiej. Dla wielu osób Lednica jest miejscem spotkania z rówieśnikami, wspólnej modlitwy i doświadczenia wspólnoty, do którego wracają każdego roku.
6: Jestem tutaj 6. raz na Lednicy, bardzo uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest to duże doświadczenie co roku, można zobaczyć wiarę z różnych stron, różnych świadectw posłuchać, różnych doświadczeń i dużo doświadczyć tak naprawdę samemu.
7: Najbardziej urzeka mnie w tym miejscu to, że jest tu tyle ludzi i nikt nie boi się swojej wiary tak pokazać na światło dzienne, że nikt się nie chowa nigdzie, że tą wiarę swoją, powiedzmy, wykrzykuje i całym swoim sercem chłonie tą wiarę od innych osób.
1: Wieczorna msza była finałową częścią jubileuszowego spotkania. W niedzielę obywatele Kosowa wybierają parlament. Procesowi towarzyszą ostrzeżenia służb o możliwych próbach zagranicznej ingerencji.
8: Na dzień przed głosowaniem prokuratura i policja poinformowały o działaniach mających na celu wpływanie na proces wyborczy poprzez kampanie dezinformacyjne prowadzone z zagranicy. Szczegółów nie ujawniono, podkreślono jednak, że służby monitorują sytuację i pozostają w stanie najwyższej gotowości. Niedzielne głosowanie odbywać się będzie po kolejnym kryzysie politycznym w Prysztynie. Będą to już trzecie wybory parlamentarne w ciągu niespełna 5 lat. Od 2021 roku kraj zmaga się z polityczną niestabilnością, sporami między partiami oraz napięciami w relacjach z Serbią, które regularnie wpływają na sytuację wewnętrzną. Po ostatnim głosowaniu i dużym zwycięstwie partii Samostanowienie wydawało się, że zapanuje spokój. Problemem okazał się wybór nowego prezydenta kraju. W parlamencie nie znaleziono porozumienia i większości 2/3, stąd rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory. Sondaże wskazują, że ugrupowanie premiera Albina Kurtiego ponownie ma szansę zdobyć najwięcej głosów. Nie wiadomo jednak, czy uda się znowu utworzyć rząd. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Mateusz Foremniak.
10: Dzień dobry. Maja Chwalińska zaczarowała Paryż, ale to nie wystarczyło, aby zostać sensacyjną mistrzynią French Open. Polka niestety przegrała w finale z Mirrą Andrzejewą 3-6 i 2-6. Była tenisistka Katarzyna Teodorowicz zwraca uwagę na świetną postawę młodej Rosjanki.
11: Strasznie wysoko postawiona poprzeczka przez Mirrę Andrzejewą. Grała taktycznie świetnie, fizycznie była dobrze przygotowana. Cóż, należało jej się. Wszystkie ostatnie mecze wygrała bardzo gładko. Jej dyspozycja jest naprawdę genialna, a my powinniśmy się cieszyć z tego, iż mieliśmy Maję w finale.
10: Oczywiście cieszymy się bardzo, a pani Maji na pocieszenie pozostaje sowita nagroda finansowa i awans na 21. miejsce w światowym rankingu. Dzisiaj już bez polskiego pierwiastka o tytuł wśród panów zagrają Aleksander Zwieriew i Flavio Coboli. Początek o godzinie 15. Paryską mączkę zamieniamy na żużel w Manchesterze. Tam rozegrano drugą w ten weekend, a czwartą w sezonie rundę Mistrzostw Świata. Znowu w finale zobaczyliśmy Bartosza Zmarzlika, który tym razem dał radę wspiąć się na podium, zajmując ostatecznie 3. miejsce. Najszybszy okazał się Brady Kerc, który został kosztem Zmarzlika nowym liderem klasyfikacji generalnej. Nie do ugryzienia w F1 jest w tym sezonie Kimi Antonelli. Rewelacyjny wciąż 19-latek ruszy o 15 z pole position do wyścigu o Grand Prix Monaco. A w Warszawie dzisiaj gra o medale w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Krążki rozdzielą między sobą kobiece ekipy Holandii, Australii, Azerbejdżanu i USA, a także męskie zespoły Serbii, Łotwy, Niemiec i Francji. Pierwsze spotkanie półfinałowe rusza o 17. W tym samym czasie na mecie Enea Ironman Warsaw 70.3 spodziewani będą ostatni startujący. Wyzwanie przed nimi niczego sobie, bo mają do przepłynięcia prawie 2 km, 90 do przejechania rowerem, a na dokładkę jeszcze skromny półmaraton do przebiegnięcia. Start już za niecałą godzinę w Nieporęcie nad Zalewem Zegrzyńskim, zwanym przez niektórych...
12: Ocean Zegrzyński, no tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że niby jezioro, ale jednak fale potrafią tam dokuczać. Liczymy, że będzie spokojnie z wiatrem i to pływanie będzie komfortowe, ale tak, zdarza się, że nie jest wcale tak łatwo.
10: Mówił dyrektor marketingu zawodów Piotr Jakubik, a my jako patroni medialni do ich tematów będziemy jeszcze wracać.

0: Dziś słonecznie, ale może się chmurzyć i przelotnie popadać. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na południowym wschodzie.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. W tej godzinie, tak jak powiedziałem, będzie o pewnej rocznicy przez niektórych pewnie zapomnianego poety polskiego, jednego ze skamandrytów, ale wybitnego, o którym będzie opowiadał właściwie obecny już w mojej wypowiedzi przed godziną 7. literaturoznawca, historyk literatury Waldemar Smaszcz, który no, jest wybitnym, że tak powiem, znawcą tego. I sam to powie, dlaczego tego właśnie poety. A będzie nam towarzyszyła muzyka do utworów poetyckich Karola Wojtyły. Tak sobie pomyślałem, że ponieważ Jan Lechoń, bo to o nim mowa, nie doczekał się przynajmniej bardzo udanych wersji muzycznych swoich utworów, w odróżnieniu na przykład od Leśmiana, chociaż Leśmian nie był skamandrytą, ale poezja jest wielka i poezja jest wybitna i zasługuje na wybitną poezję wyśpiewaną. Kiedyś, proszę Państwa, dawno, niedawno, czas płynie szybko, odbyło się w Polskim Radiu widowisko słowno-muzyczne według wierszy Jana Pawła II, Dalekie wybrzeże ciszy. Tacy kompozytorzy jak Marcin Partyka, Krzesimir Dębski, Michał Lorenz, Edward Pałasz czy Kuba Stankiewicz napisali teksty. Było wielu zacnych wykonawców, proszę Państwa. I wszystko pod czujnym okiem Janusza Kukuły. A więc z tego właśnie wydarzenia ukazała się szczęśliwie płyta, proszę Państwa. I pan, gdy się w sercu przyjmie, to fragment oczywiście, Dalekie wybrzeże ciszy, to młodzieńczy poemat Karola Wojtyły. Słowa Karol Wojtyła, muzyka Kuba Stankiewicz, wykonanie Marcin Januszkiewicz.

Te oklaski, proszę Państwa, to dlatego, że płyta została zarejestrowana podczas koncertu. Pan, gdy się w sercu przyjmie. Karol Wojtyła, muzyka Kuba Stankiewicz, śpiewał Marcin Januszkiewicz. Był jednym z wykonawców tego wieczoru, obok Ewy Prus na przykład, która teraz zaśpiewa fragment, jeden z bardziej znanych, który na przykład dość udanie śpiewał, nie wiem czy Państwo pamiętają, w Muzycznych Rozmowach Marcin Styczeń. To była jego debiutancka płyta. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Muzyka Michała Lorenza tym razem, a zaraz po tym utworze pierwsza część mojej rozmowy z Waldemarem Smaszczem dotycząca Jana Lechonia. No i jestem jeszcze winien Państwu okoliczność, mianowicie jutro przypadnie 70. rocznica śmierci, tragicznej śmierci w Nowym Jorku Jana Lechonia. A zatem miłość mi wszystko wyjaśniła, a potem rozmowa z Waldemarem Smaszczem.

0: Myślę, że los jego, tak jak czytam jego wiersze, to pięknej duszy, spoczywa w ręku Boga Miłosiernego. Chciałbym porozmawiać właśnie o Lechoniu jako o poecie, u którego dużo miejsca zajmowały wiersze religijne, wiersze inspirowane wiarą chrześcijańską, ściślej wiarą katolicką.
1: Katolicką właśnie, ja chciałem dodać od razu. To moja pierwsza miłość literacka. Ja poszedłem na studia do Torunia wyłącznie ze względu na Lechonia. Lechoń w tym czasie i Wierzyński, zwłaszcza ci dwaj, to byli najbardziej zakazani poeci z kręgu Skamandra. Dzisiaj mamy kserografy, mamy te wszystkie możliwości skanowania. W 1969 roku nic takiego nie było. A jedyne wydanie Lechonia po roku 1956 było nie do zdobycia absolutnie. I ja przepisałem ręcznie całe to wydanie Toporowskiego, wierszy Lechonia. Także pas magisterską też z Lechonia pisałem, ale właśnie na rękopisie, tylko na własnym rękopisie. Także Lechoń był wręcz niedostępny. A teraz o pogrzebie. Kiedy Lechoń popełnił samobójstwo, był człowiek naprawdę nieszczęśliwy. Trudne miał życie, naprawdę. I któryś z naszych księży emigracyjnych, kiedy tam deliberowano, co zrobić z pogrzebem, autor najpiękniejszych wierszy o Matce Boskiej nie może nie mieć pogrzebu katolickiego. I ta opinia, no ale przecież każdy ksiądz może, przecież to jest tylko cokolwiek, komukolwiek odpuścicie, będzie odpuszczone, a i zatrzymacie, jest zatrzymane. Po prostu ksiądz bierze na siebie to wszystko. Lechoń miał piękny, normalny pogrzeb katolicki, no ale tak powinno być przecież.
0: Chociaż obecnie, powiedzmy dla porządku, nie jest pochowany w Stanach Zjednoczonych.
1: A nie, no...
0: Tylko w Laskach.
1: To, w co na którą nam uwierzyć, pisał Lechoń, stanie się przecież kiedyś jawą. Więc pomyślałem, chciałbym leżeć tam, gdzie mój ojciec, pod Warszawą. I skąd Laski? Otóż rodzony brat Lechonia, Zygmunt, to był budowniczy lasek i tam miał pamiątki po Lechoniu. Właśnie najpiękniejsza rzecz, którą mam w domu, szkoda, że kopia, ale otóż Zygmunt przekazał takiemu bratu Marianowi obrazek, który wisiał nad łóżeczkiem dziecinnym Leszka. Tam mały aniołek ze świecą idzie i prowadzi, proszę państwa. Także jestem taki szczęśliwy, że no to moja miłość literacka. Rodzony brat nazywał się Zygmunt Serafinowicz.
0: A zatem Leszek Serafinowicz.
1: Leszek Serafinowicz. Skąd się wzięło nazwisko? Otóż to był taki mały geniusz. Jego pierwsze dwa zbiorki, ojciec sfinansował, to on wydał jeszcze w szkole. On miał 13-14 lat, jak już miał dwa tomiki poza sobą. Jest nawet taka anegdota, jak się udało Lechoniowi maturę zdać. On napisał sztukę w Pałacu Królewskim. Wystawiono ją w obsadzie największych aktorów epoki w Teatrze Pomarańczarni. No i profesorom nie wypadało autora sztuki wystawianej
0: oblać. Ale ten Lechoń to od Leszka, a Jan potem, no bo to takie popularne imię.
1: Się mówi, że to jest wręcz do tych czasów piastowskich nawiązane. Mhm. Bo Lechoń to całe życie, jak się o nim mówi, w zaklętym kole kredowym tradycji polskiej.

czy spojrzenie na Europę jedynie ze strony zła, które pojawiło się w jej dziejach nowożytnych, jest słuszne. Nowożytna Europa zrodziła także wiele owoców dobra. Zło zawsze jest jakimś brakiem, niedostatkiem, ale nigdy nie jest pełną nieobecnością dobra.

istnieje obok dobra, rośnie niejako z tej samej natury. Natura bowiem nie jest do końca zła, nie została zniszczona pomimo grzechu pierworodnego.

0: Ja bym chciał najpierw, żebyśmy spojrzeli na wiersz Modlitwa. To jest wiersz z tomu Srebrne i Czarne z 1924 roku. Aż dziwne, że potem już nic nie wydał w II Rzeczpospolitej.
1: Dla badaczy to nic to takiego, ale tak dla ludzi to naprawdę jest niepojęte. Pierwszy tom wydał w kręgu romantycznym. Karmazynowy poemat. Ten tom był tak popularny, że naliczyłem 30 omówień tego tomu. A Wilam Chorzyca, to człowiek teatru, ale też i krytyk, napisał osobną książkę Dzieje Konrada, wszystkich romantyków, i on kończy te Dzieje Konrada Lechoniem. To był tom konieczny. Ten romantyzm musiał jeszcze raz być powiedziany już w wolnej Polsce. I Lechonia wiersze w wolnej Polsce dopiero zamykają Dzieje Konrada. Bardzo źle odczytano ten poemat. Jest to słynne zdanie u Słonimskiego. Ojczyzna moja wolna, wolna, rzucam zamion płaszcz Konrada. I wzięto ten cytat wyrwany z kontekstu, z Lechonia, na tej samej zasadzie. A wiosną niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Tak. Gdyby to kończyło, to zgoda, ale ostatnia zwrotka jakby przełamuje to, bo w nocy spać nie mogę i w dzień się trudzę myślami, co mi w serce wrastają z wątpieniem, i chciałbym raz zobaczyć, gdy przeszłość wyrzeniem, czy wszystko w pył rozkruszę, czy w Polskę obudzę. Tak. On mówi, że on by nawet poświęcił tradycję, gdyby miał gwarancję, że to obudzi Polskę do współczesności. W podtekście jest, a co będzie, jeżeli przeszłość przekreślimy, a nic nowego nie zbudujemy. I ten tom został od początku źle odczytany i Lechoń wtedy popełnił samobójstwo.
0: Nieudane.
1: No na szczęście Pan Bóg czuwał, bo za dużo wziął weronalu. I organizm tego nie przyswoił, z tym, że był długo leczony i Żeromski nim się zajmował, no i Wierzyński, przyjaciel i tak dalej. I wtedy właśnie Srebrne i Czarne, no tak w sumie najpiękniejsze polskie wiersze, bo to już jest taka maestia, że już bardziej się nie da. Srebrne i Czarne, ozdoby pogrzebowe.
0: No właśnie.
1: To są srebrne i czarne. Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną. Powiem ci, śmierć i miłość.
0: I miłość.
1: Obydwie zarówno. Jednej oczu się czarnych, drugiej modrych boję. Te dwie są mnie.

0: miłości, dwie śmierci moje. Między miłością i śmiercią jest ta cała twórczość. No trzeba być fantastycznym znawcą baroku, no mistyki w ogóle chrześcijańskiej, żeby ten tom odczytać. Ja się porwałem na to, mając 21 lat. Uh-huh. Bo praca magisterska moja była o srebrnym i czarnym. No i właśnie ta piękna modlitwa. Naprawdę to jest obok Kochanowskiego się powinno stawiać. Jest ta modlitwa Kochanowskiego, więc...
1: Właśnie mnie się tym Kochanowskim, tak bym powiedział, to dobrze nasunęło właśnie. Utop nas w tych światów bezmiernej głębinie, posrebrzaj nas jak gwiazdy, rozpuszczaj jak morze, nalewaj nas powietrzem w błękitnej przestworze, nastrajaj nas jak echo. I słuchaj, jak ginie.
0: No jakie to słuchajcie, no, nastraje jest... nas jest echo i słuchaj, jak ginie. No. Z punktu widzenia życia, śmierć jest skandalem. Ja przepraszam, 8 lat byłem profesorem w seminarium duchownym. To mówię, jak już najpierw sobie uzgodnimy, że z punktu widzenia życia śmierć jest skandalem, to możemy wtedy szukać uzasadnień. No ale przecież ten świat drugi, to zawsze się oburzam, jak ktoś tak łatwo o tym mówi. Ani oko nie widziało, ani
1: ucho nie słyszało.
0: Dotykamy czegoś,
1: tajemnicy.
0: Co jest no, tajemnicy. I stąd to może wyglądać jak nihilizm. Może, ale to nie jest.
1: Oswobódź nas od duszy i wybaw od siebie. No. Ale to oswobódź nas od duszy. Czy to nie jest wyznanie człowieka, który... No rzeczywiście parę lat wcześniej chciał odejść z tego świata. Niejako... zrzucić z siebie pewien ciężar i teraz o zrzucenie tego ciężaru prosi Boga?
0: No jest to zapisany pewien stan. On to mówi z punktu widzenia ciała. Ten cały tom, on szuka sensu. To nie jest łatwe, tak jak no w baroku było. On zna świat cielesny, zna świat fizyczny. No i teraz jak sobie z tym poradzić? Dusza. Poeta, no nie będę nawet mówił kto, bo to nic złego, ale to państwo nie znacie go. A napisał on niezwykły wiersz. Śniłem, że jestem w ogrodzie róż i ujrzałem duszę tak piękną, że żaden artysta nie był w stanie wyrzeźbić dla niej ciała.

0: To dopiero niebo pęka, kiedy wielki grzesznik klęka.
1: No.
0: Wtedy radość wśród aniołów, wtedy pańska ręka. Tak,
1: bo nie w tym chwała Osanna. Panu, że mu dzwonią w Watykanu, iż wiesz, w rzymskiej bazylice.
0: Pyszną ma stolicę.
1: Stolicę.

0: proszę państwa.
1: No właśnie, to już jest wiersz powstały w okresie emigracji, tak, chyba, prawda? Czyli już po roku 1939, kiedy Lechoń był w Paryżu, no a potem znalazł się w Stanach Zjednoczonych. I tu widać jakąś taką też ewolucję, chociaż ja wiem, może właśnie konsekwencje. I nie temu pan odwdzięczy, co nad świętą księgą klęczy, i nie temu się pokaże Matka Boska w tęczy. Proszę czyli państwa, właściwie to błądzenie, to chodzenie temu, który w trwodze widzi ciemność na swej drodze, to jest to dowartościowanie wątpliwości, ale jednocześnie wierności w szukaniu.
0: O to mi chodziło, o to słowo, szukanie. No bo jeżeli ktoś dostał wiarę za darmo, przepraszam, że znowu powiem o sobie, ja dostałem wiarę za darmo. Mój tata był organistą. Ja byłem noszony do kościoła na rękach i tata mnie w kącie na chórze kładł, tam czymś przykrywał, a on grał. Moje kołysanki to były śpiewy gregoriańskie.
1: A przez to pan lepiej rozumie Lechonia?
0: Bardziej nawet. No bo nie mam słów, żeby powiedzieć, jakiej klasy był talent Lechonia. No dla mnie jako badacza, szczególnie te srebrne i czarne, to było, no po prostu to było niepojęte, że takie rzeczy można, tym bardziej, że to nie był, no on miał dobre gimnazjum, to prawda, ale przecież nie był wykształcony, o baroku tak wiele nie wiedziano w tego, raczej intuicja poetycka tu gdzieś była. Tak głęboki człowiek, a tyle w życiu oberwał. Oprócz talentu,
1: ta prostota, on pokazuje wiejską łąkę, na której chłopka spotyka po drodze wielkanocnego Chrystusa.
0: To jest właśnie ten wielkanocny wiersz.
1: Boże, to jest wielkanocny wiersz.
0: Jak ja lubię ten wiersz. Ja widziałem tych ludzi. No można z nich się śmiać, bo to dzisiaj się to robi. Wierzyński mówił, że Lechoń wierzył w Polskę, jak w Pana Boga się wierzy. Ten lud Boży wierzył w Pana Boga, po prostu dla nich to było tak jednoznaczne, że oni, i Lechoń to naprawdę przejrzał to wszystko, jak on, no taki geniusz artystyczny, bo Lechoń był geniuszem artystycznym, a jak bardzo widział ten prosty lud.
1: W pewnym sensie ja bym tu też widział pochwałę tego, co ten obrazek, o którym pan wspomniał, mówi. Znaczy ten aniołek ze świecą, który prowadzi, przewodnik. To, co się zdarzyło tej chłopce, to mogło mieć miejsce tylko dlatego, że poznała Zbawiciela ze świętego obrazka. Upadła na kolana i krzyknęła Chryste.
0: Ale dla nich obrazki to były właśnie, jak zdjęcie.
1: No więc właśnie. Nie, ale ona go miała. Ona go miała i poznała. Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem i rzeknie, powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą. Dwa dni leżałem w grobie
0: i dziś zmartwychwstałem. Ale to znowu. Trzeba mieć wiarę tych ludzi. Dla nich to ten Jezus obrazka, to był sfotografowany Jezus. No przecież jaki paradoks jest w tych wierszach, chociażby Matka Boska Częstochowska. No słuchajcie państwo, to jest dopiero piękne. Z jednej strony lud Boży śpiewa, bo u Boga była, rąbek z gumowy zdjęła i tak dalej. A tutaj cała w złocie i brylantach.
1: Ubrana perłami. Tak? Modli się za nami.
0: No i cała w złocie modli się za nami. Zauważmy, że nie ma w tym żadnej sprzeczności.
1: Nie ma. Kiedyś myślałem, że jest.
0: Bo to są zdjęcia, czyli jest zdjęcie Matki Bożej w żłóbku tak biednej, że nie miało czym okryć Chrystusa i tak bogatej, bo królowa nie może być biedna, prawda? Więc naród nie mędrkował.
1: O tej, której obraz widać w każdej polskiej chacie i w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, w ręku tego, co umiera nad kołyską dzieci, no, przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci, która perły masz od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy.
0: A to jest tradycja wielka. Skąd to jest wzięte? Lechoń jest od romantyzmu, nie?
1: Tak.
0: To jest scena więzienna Filomatów, gdzie oni śpiewają, nie uwierzę, że nam sprzyja Jezus Maryja. Konrad co mówi? Z tym imieniem przy kielichach wara. Sam nie wiem, gdzie moja podziała się wiara. Nie wtrącam się do wszystkich świętych z litanii, lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi. Znowu, przecież to jest to wzięte stąd.
1: Ale
0: nie?
1: Mnie się od razu ciśnie na usta pytanie, a dziś, jakby Lechoń zobaczył naszą Polskę teraz, napisałby tak samo?
0: Tak.
1: O Matce Bożej?
0: Tak.
1: W nią wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy?
0: Tak. Umierał przewodniczący Rady Państw Aleksander Zawadzki. Tak się wydało, że on umierał z różańcem w ręku.

marzeń. Co z głową w pętli, jeszcze nogą kopią, by ślad zostawić na kopniętej twarzy.

0: tym wierszu Matka Boska Częstochowska, Lechoń, wybitnie wrażliwy artysta, przecież noszący Polskę, jak powiedzieliśmy, staje, według mnie, tak jakby staje w gronie tych ludzi, którzy codziennie, a możemy to, proszę Państwa, nie tylko usłyszeć, a też zobaczyć za pomocą internetu, którzy codziennie stają w kaplicy, śpiewają apel, modlą się, przychodzą tam, pielgrzymują i on staje w tym szeregu, bo wie coś, czego wielu dzisiaj nie wie. To znaczy, nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała, a wciąż klasztor w Częstochowie stoi jak skała. A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno, i wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną. I ty wszystkich nas powrócisz, no ojczyzny, łono Mickiewicz się kłania. Jeszcze zagra, zagra hejnał na Mariackiej Wieży i szczególnie mi bliski wers. Będą słyszeć Lwów i Wilno, krok naszych żołnierzy.
1: Mogę się wtrącić? Proszę Państwa, to mój ukochany, a czemu? Kiedy już po roku 56, ale nie od razu, zaczęto drukować Lechonia, no to nie można było nie wydrukować Matki Boskiej Częstochowskiej. I co cenzura robiła? Te dwie linijki wyrzuciła. Jeszcze zagra, zagra hejnał na Mariackiej Wieży, będą słyszeć Lwów i Wilno, krok naszych żołnierzy.
0: Nagle z czterech wersów zrobiła się jedna zwrotka dwuwersowa.
1: I było, ale z tym, że dali wykropkowane.
0: Wykropkowane.
1: Z tym, że nie wolno pisać, było cenzura. Tylko same kropki.
0: Tak jakby zginęły.
1: Proszę Państwa, jak ja się ucieszyłem z tego wykropkowanego, bo na takich spotkaniach, takich węższych, przepraszam, moja własna anegdota powstała. Bo tam w środku jest najpierw, podźwigniemy to, co legło w jednej Kurzawie. Zbudujemy zamek nowy, piękniejszy w Warszawie. I ja w tym wiem, proszę Państwa, trzy proroctwa. Zamek w Warszawie, Wilno i Lwów z polskimi żołnierzami. Jedno proroctwo się spełniło. Zamek już mamy.
0: Ale tak jak czytałem ten wiersz, to sobie pomyślałem, jak to jest, że po raz kolejny mi przychodzi na myśl utwór Jacka Kaczmarskiego, który zresztą nazywa się Modlitwa. I właściwie Lechoń, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, mówi to samo w tych dosyć wielu zwrotkach bardzo kunsztownych. Mianowicie, jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami?
1: Dla mnie jest to tak pewne, Chląd mówi o kardynale Chlądzie, jeżeli przyjdzie zwycięstwo, będzie to zwycięstwo Najświętszej Marii Panny. Prymas Wyszyński pisze śluby
0: jasnogórskie.
1: Papież mówi cały twój. Jeżeli trzech kardynałów nas zapewnia, że Matka Boża musi sobie z tym poradzić, to ja nie mam naprawdę wątpliwości. Żeby żyć, trzeba mieć nadzieję i wiarę. Więc ja mówię, Lechoń to jest ten, który niesie i wiarę, i nadzieję. I patrzcie Państwo, że to najbardziej sponiewierany człowiek. Przecież to jego samobójstwo to wynikło z tego, że miał się

0: odbyć kongres, bo odbył się Kongres Kultury Polskiej w Paryżu. I Lechoń starał się, bo oni byli bez dokumentów, oni byli bezpaństwowcy. Starał się o dokumenty, żeby pojechać do Paryża i tego ciśnienia nie wytrzymał. Wtedy różne tam były obostrzenia. Dziennik tutaj jest niezwykłym świadectwem. To mu jakiś psychiatra doradził, że chcąc się wydźwignąć z tego kryzysu twórczego, trzeba pisać codziennie. I on to robił. Tydzień przed samobójstwem kończy się dziennik. I jest przejmujący. Mówi, że może z losem walczyć, ale na walkę z demonami duszy i ciała, samym sobą, to już tylko modlitwa jest.
1: On to nawet powiedział w wywiadzie nagranym.
0: No właśnie. Ale to jest zapisane jako dokument. Tym się kończy dziennik Lechonia.
2: Chciałem powiedzieć, że ja wierzę w tego demona i że doświadczyłem w bardzo przykry sposób jego na mnie wpływu. Tak, dla mnie on istniał w sposób najbardziej przykry, gdyż po prostu sprowadzał na mnie stan jakiejś jak gdyby choroby, nie powiedziałbym psychicznej, ale nerwowy, czy pewnie jakiegoś zupełnego rozbicia psychicznego, w czasie którego napisałem, prawda, dwa moje pierwsze tomy, te, które mi zapewniły tam jakieś stanowisko, prawda. To było Karmazynowy poemat i Srebrne i Czarne. Oba były napisane w warunkach psychicznych zupełnie strasznych, to znaczy, że nie miałem żadnej przyjemności z napisania tych rzeczy.

Dalekie wybrzeża ciszy, płyta zarejestrowana podczas koncertu w Polskim Radiu. Ktoś długo się pochylał nade mną. Słowa Karol Wojtyła, muzyka Marcin Partyka, śpiewał Paweł Różkowski. No a wcześniej pomiędzy fragmentami rozmowy z Waldemarem Smaszczem o Janie Lechoniu usłyszeliśmy Jacka Kaczmarskiego.

modlitwę wcześniej Jana Kochanowskiego, bardzo dobrze wyczuty, że tak powiem, choć to niedobre słowo, pięknie umuzyczniony fragment wielkiej poezji, Zanim będziesz u brzegu. I to jest, proszę Państwa, taka płyta, którą ja posiadam od lat 25, bo wtedy została wydana. Jerzy Satanowski, muzyka, Hanna Banaszak i Mirosław Czyżykiewicz, śpiew. Zanim będziesz u brzegu. Tak się zresztą nazywał cały ten program poetycki. Wspaniała rzecz. Tam między innymi Bolesław Leśmian, Karpowicz, czy Jonasz Kofta. No i później, proszę Państwa, znaczy jeszcze wcześniej, bo się teraz cofamy, Myśląc Ojczyzna, to jest utwór także z tego programu, a więc papieska poezja, właściwie to Karola Wojtyłowa, młodzieńcza poezja, Myśląc Ojczyzna, muzyka Filip Hadrian Tabęcki, a śpiewali Agata Klimczak i Roman Kołakowski. No i Dalekie Wybrzeża Ciszy, wcześniej Miłość mi wszystko wyjaśniła, a także Pan, gdy się w sercu przyjmie. No i teraz jeszcze z tego właśnie programu, proszę Państwa, a jeszcze oczywiście muszę wspomnieć, gwoli ścisłości, że ten 30-sekundowy głos Jana Lechonia, który Państwo słyszeli, on niejako wyjaśnia tego demona, który go całe życie toczył. To fragment audycji Grażyny Grączewskiej z Polskiego Radia, programu pierwszego z roku 1994. A teraz za tę chwilę Karol Wojtyła, Maciej Małecki, muzyka, Paweł Paprocki i Ewa Konstancja Bouchak.

Za tę chwilę fragment poematu Karola Wojtyły Dalekie Wybrzeża Ciszy. Muzyka Maciej Małecki, śpiewali Paweł Paprocki i Ewa Konstancja Buchak. Z tego programu jeszcze, proszę Państwa, dość udanie poukładanego i wyśpiewanego do muzyki bardzo zdolnych i też znanych kompozytorów, bo słyszeliśmy

już kompozycję Michała Lorenca, Marcina Partyki, Kuby Stankiewicza, a tam jeszcze Krzesimir Dębski, Edward Pałasz, ale tutaj, proszę Państwa, tu akurat Maciej Małecki. No a teraz Aż dotąd doszedł Bóg. Tutaj będzie muzyka Piotra Mosa, śpiewa Janusz Radek.

Aż dotąd doszedł Bóg. Fragment poematu Karola Wojtyły, Dalekie wybrzeża ciszy. Muzyka Piotra Mosa, śpiewał Janusz Radek. Żegnając się z Państwem dzisiaj, zapraszam na muzyczne rozmowy, które poprowadzę w ostatnią niedzielę czerwca. A teraz zakończmy jednym z moich ulubionych fragmentów poematu Karola Wojtyły, 21 lub 22-letniego w tym czasie, z muzyką Marcina Partyki. Śpiewał będzie Mariusz Orzechowski. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdumienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty. Marcin Witan, do usłyszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
2: Jak wygląda ukraiński patriotyzm i nacjonalizm? Jak o historii i współczesności powinni rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Polacy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Ziemowitem Szczerkiem, pisarzem i publicystą. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilka dzielnic Zaporoża na Ukrainie pozbawionych prądu po rosyjskim ataku. Pociągi jeżdżą już na trasie ze Słupska do Lęborga. Wczoraj w Jeziorzycach Słupskich wykoleił się pociąg. Ulicami Gdańska po raz 11 przeszedł Marsz Równości. Część Zaporoża w południowo-wschodniej Ukrainie została pozbawiona prądu na skutek rosyjskiego ataku dronowego. W mieście doszło do pożaru. Uszkodzonych zostało 8 budynków wielorodzinnych. Szef obwodu zaporowskiego Iwan Fedorow poinformował w mediach społecznościowych, że jedna z dzielnic została częściowo odcięta od zasilania. Energetycy pracują nad przywróceniem dostaw prądu. Jednocześnie wczoraj prezydent Donald Trump przekazał, że jego zdaniem udało mu się doprowadzić do momentu, w którym Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia pokojowego. Amerykański przywódca podkreślił, że nie ma nic przeciwko temu, by Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski spotkali się twarzą w twarz. Co najmniej 12 osób zostało rannych podczas strzelaniny na festiwalu w amerykańskim stanie Ohio. Do zdarzenia doszło w miejscowości Toledo podczas imprezy pod nazwą Old West End Festival. Lokalne władze informują, że prawdopodobnie strzelały do siebie nawzajem dwie osoby, które obecnie są poszukiwane przez policję. Życiu żadnej z rannych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Szczegóły zdarzenia ani motywy sprawców nie są na razie znane. Przywrócono ruch kolejowy na odcinku Słupsk-Lęborg. Wczoraj na stacji Jeziorzyce-Słupskie wykoleił się pociąg towarowy. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany, jednak pasażerowie musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Służby kolejowe pracowały na miejscu zdarzenia do późnych godzin nocnych, mówi Rafał Wilgusiak ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
8: O godzinie 20.50 zakończono prace związane ze wstawianiem wykolejonych wagonów na tory. Następnie skład towarowy wraz z wagonami został usunięty ze szlaku. Po sprawdzeniu stanu infrastruktury kolejowej o godzinie 1.46 przywrócono przejezdność linii kolejowej na odcinku Słupsk-Lęborg. Obecnie pociągi na tej trasie kursują bez przeszkód.
7: Kolejarze powołali komisję, która wyjaśni okoliczności wykolejenia pociągu. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk podkreśla, że to byłoby zagrożenie dla

0: bezpieczeństwa państwa. Pakt zacznie obowiązywać 12 czerwca.
1: Wiceszef MSWiA tak tłumaczył, dlaczego Polska nie może wdrożyć wszystkich elementów paktu migracyjnego.
2: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy.
1: Wiceminister Maciej Duszczyk mówił, że Polska jest gotowa bronić swojego stanowiska w rozmowach z Komisją Europejską.
2: I nawet gdyby w przyszłości byłaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to tutaj nasza determinacja będzie pełna. Nie możemy osłabić bezpieczeństwa Polski, jeśli chodzi o politykę migracyjną.
1: Polska na pewno wdroży przepisy pozwalające lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie, czy regulacje dotyczące sytuacji kryzysowych. Ale już na przykład Polska nie zamierza zapewniać zaplecza medycznego i procedur dla migrantów na granicach. Tłumaczy, że już ma wyszkolone osoby do udzielania pierwszej pomocy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To ważny dzień i kolejny krok w kierunku większej tolerancji, mówią organizatorzy 11 Marszu Równości w Gdańsku, ulicę miasta. Przeszło w nim kilka tysięcy osób. Prezeska Stowarzyszenia Tolerado, koordynatorka marszu Marta Magot, podkreśla, że uczestnicy parady walczą o swoje prawa. Uważają, że w ciągu dwóch ostatnich lat niewiele się w tej kwestii zmieniło.
3: Widok na zmianę zawsze jest. Ja zawsze będę optymistką, że faktycznie może każdy rok troszeczkę symboliki dla nas przynosi. Natomiast no, za dużo przez dwa lata dla nas się nie zmieniło i nie zadziało. Dalej nie mamy związków partnerskich, nawet ustawy o osobie najbliższej. Okej, przez ostatnie tygodnie dużo mówiliśmy o transkrypcji aktów małżeńskich zawartych za granicą przez pary jednopłciowe, ale to dalej jest symbolika.
0: A przed rozpoczęciem pochodu na skwerze Świętopełka stanęło miasteczko marszowe, stanowiska organizacji społecznych, zdrowotnych i jednostek miasta. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: W Paryżu trwa ostatnia prosta wielkoszlemowego French Open. Wczoraj tytuł najlepszej wśród kobiet zdobyła Mirra Andrijewa, która w finale 6-3 i 6-2 okazała się lepsza od naszej Mai Chwalińskiej. Polka i tak przeszła do historii sportowo, ale co najważniejsze, podbiła serca publiczności na całym świecie.
6: Uważam, że też w tym sporcie nie są najważniejsze wygrane, tylko jednak myślę, że właśnie te historie i ludzie są ważni i cieszę się, że po prostu mogę dzielić się tymi emocjami z innymi i widzę ich reakcje też. Jestem często zaskoczona i nie wiem, co zrobiłam, żeby zasłużyć na takie wsparcie, ale jestem na pewno za to ogromnie wdzięczna i dziękuję.
5: To my dziękujemy za ogrom emocji i wzruszeń w ostatnich trzech tygodniach. A komu wciąż mało, dzisiaj ma jeszcze okazję obejrzeć finał panów. O 15:00 Aleksander Zwieriew sprawdzi się z Flavio Cobollim. W Manchesterze zobaczyliśmy wczoraj kolejną odsłonę rywalizacji Bartosza z Marslika z Bradym Kercem. Tym razem górą Australijczyk, który wygrał czwartą rundę Mistrzostw Świata i przejął od Zmarzlika prowadzenie w klasyfikacji generalnej. On sam tak w rozmowie z Eurosportem podsumował swój występ.
7: Żadne tłumaczenie tu nie jest, chłopcy lepiej pojechali, aczkolwiek no instynktownie gdzieś tam szukałem jakby równiejszej linii jazdy, bo jakby nie zbyt czułem się pewnie po tym płocie, ale ważne, kolejne podium.
5: Okazja do rewanżu za dwa tygodnie we Wrocławiu. Jeszcze dzisiaj w Warszawie poznamy wyniki Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. W strefie medalowej zameldowały się zawodniczki Holandii, Australii, Azerbejdżanu i USA, a także koszykarze Serbii, Łotwy, Niemiec i Francji. Początek półfinałowego grania o 17:00. Za oceanem krok bliżej Mistrzostwa NHL są hokeiści Vegas Golden Knights. Po dogrywce 5-4 ograli Carolina Hurricanes i w serii do 4 zwycięstw prowadzą 2-1. A 2500 to frekwencyjny wynik Enea Ironman Warsaw 70.3. Właśnie tylu śmiałków 5 minut temu ruszyło na trasę zawodów. Takich tłumów jeszcze nie było, mówi dyrektor marketingu imprezy Piotr Jakubik.
8: W tym roku zdecydowanie rekordowa edycja i mówię tutaj rekordowa w kontekście całej historii zawodów Ironman w naszym kraju, bo jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy mieli prawie 2500 zawodników zapisanych na dystansie tzw. połówki, czyli niecałych 2 km pływania, 90 km roweru i pół maratonu. 82 narodowości na liście startowej to również rekord.
5: Jako patroni medialni startującym życzymy rekordów życiowych, a jeżdżącym po Warszawie przypominamy o zbliżających się utrudnieniach.
0: Dziś ma być słonecznie, ale może się chmurzyć i przelotnie popadać. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na południowym wschodzie.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. Wiosna w pełni, ptaki zajęte są wychowaniem potomstwa. Zewsząd dobiega skrzeczenie młodych szpaków i drozdów, które domagają się od rodziców karmienia. Apeluję, żebyście Państwo upewnili się, czy młode ptaki, które spotykamy na swojej drodze, które wyglądają bezbronnie i które w pierwszym odruchu, którym w pierwszym odruchu chcemy pomóc, rzeczywiście takiej pomocy potrzebują. Nie zabierajmy z lasu czy parku młodych ptaków, które wprawdzie słabo latają, ale mają w pełni dorosłe upierzenie i tylko pojedyncze pióra puchowe. Często poruszają się po ziemi podskakując i głośno domagają się pożywienia. Ich biologia nakazuje, że muszą się nauczyć samodzielności, a ich przewodnikami są ukryci gdzieś w gęstwinie rodzice. Możemy młode ptaki najwyżej przenieść o parę kroków w bezpieczniejsze miejsce. Jeżeli siedzą na przykład na chodniku, możemy też je podsadzić na jakąś gałązkę. Bez obaw rodzice ich nie porzucą. Ptaki mają na ogół słaby węch i nie zrazi ich zapach ludzkich rąk. Środek sezonu lęgowego oznacza też masę pracy dla instytucji, które zajmują się pomocą dzikim ptakom, ale podobne placówki działają w ogóle przez cały rok. O ich pracy i problemach, które napotykają, opowie nam kierowniczka Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO, Angelika Gackowska. Zapraszamy.

0: Naszą gościnią dzisiaj jest Angelika Gackowska, kierowniczka Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Może na początek zapytam, czy uzupełniłabyś tą krótką charakterystykę podlotów o coś, na co jeszcze tam zwrócić uwagę?
1: Może samą charakterystykę podlotów, nie, ona była pełna i kompletna, ale faktycznie mogę tutaj dopowiedzieć parę słów na temat tego, kiedy reagować, a kiedy nie reagować. Jesteśmy teraz już w szczycie sezonu lęgowego i ptasi azyl bardzo mocno odczuwa tą liczną rzeszę ptaków, które są do nas przynoszone i faktycznie codziennie trafia do nas w tej chwili 60-80 osobników i z tego właśnie podloty stanowią całkiem sporą część. No i patrząc na te ptaki, które są zupełnie zdrowe, nic im nie dolega, nie mają urazów ani stanów chorobowych, no nie trudno jest dojść do wniosku, że część tych ptaków jest porywana niepotrzebnie, co może wynikać właśnie ze złej interpretacji zachowania tych zwierząt, czyli osoby spotykające na swojej drodze takie podloty, takie ptaki, które już wyglądają prawie jak dorosłe, mają piórka, wyglądają jak kompletne dorosłe ptaki, ale nie latają i są oceniane jako ptaki właśnie, którym należy udzielić pomocy. A w rzeczywistości faktycznie tak nie jest i one uczą się dopiero życia pod okiem rodziców. Więc ja bym tutaj apelowała o takie bardzo rozważne przynoszenie ptaków do ośrodków rehabilitacji właśnie ptaków, takich podlotów, ponieważ no, zajmujemy ręce do pracy pracowników, którzy nie mogą, rozdzielając tą pomoc na wszystkie ptaki, które do nas trafiają, nie mogą się skupić w takiej intensywności na tych osobnikach, które naprawdę tej pomocy potrzebują. Więc jeżeli spotykamy na swojej drodze ptaka, który nie lata, ale on nie ma nienaturalnie wykrzywionych nóg, skrzydeł, nie ma śladów krwi, nie ma na przykład uszkodzonych piór, czy nie znajduje się w bardzo nietypowym dla siebie miejscu, to raczej się zastanówmy i ochłońmy z emocji, zastanówmy się trzy razy, czy na pewno on potrzebuje pomocy. Możemy gdzieś stanąć dalej, poobserwować, zastanowić się, zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda. Oczywiście, jeżeli taki podlot faktycznie siedzi w niebezpiecznym dla siebie miejscu, na ulicy, na ścieżce rowerowej, jak najbardziej wtedy go trzeba przenieść. Ale jeżeli nie ma wyraźnych objawów choroby albo urazu, zastanówmy się i poczekajmy z udzieleniem pomocy.
0: A co zrobić, jak już znajdziemy ptaka, który faktycznie jest poszkodowany, to jak się nim zaopiekować, żeby tej krzywdy nie powiększyć?
1: Najlepiej dzisiaj po tej audycji zachęcam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na stronie Ptasiego Azylu lub innych ośrodków rehabilitacji, po to, żeby wiedzieć, gdzie w Państwa okolicy jest jakiś ośrodek rehabilitacji. Tak na wszelki wypadek. Oczywiście nie życzę, ale może się tak zdarzyć, że ta wiedza się przyda. I strony urzędów gmin też powinny zawierać takie informacje. I wtedy, kiedy już będziemy postawieni przed takim faktem, będziemy wiedzieli, dokąd zadzwonić i gdzie możemy w razie czego szukać pomocy. Jeżeli spotkamy na swojej drodze ptaka potrzebującego pomocy, należy go zabezpieczyć i przetransportować do najbliższego ośrodka rehabilitacji.

0: i zgodnie z zasadą 3C. Cicho, ciemno, ciepło. Czyli pakujemy go do pudełka, troszeczkę większego od ptaka, ale nie bardzo dużego, czyli nie chcemy, żeby to zwierzę obijało się w środku podczas transportu. Pudełko musi mieć otworki, żeby ptak mógł oddychać. I zapewniamy mu też komfort termiczny, bo jeżeli mamy do czynienia z młodymi ptakami, które mogą się łatwo wyziębić, ważne jest, żeby tam włożyć na przykład jakiś termofor, albo przynajmniej ściereczkę, żeby ten ptak po prostu miał cieplej. Mhm. I jak najszybciej dowozimy to zwierzę do ośrodka rehabilitacji.
1: Tak, broń Boże, nie próbujemy na własną rękę kombinować z tym dokarmianiem, bo to często może pogorszyć ten stan. Im dłużej ten ptak jest pozbawiony fachowej opieki, tym tak naprawdę możemy bardziej mu zaszkodzić.
0: Dokładnie tak jest.
1: A jak wygląda sytuacja właśnie w tym roku? Ile już macie pacjentów, klientów, pacjentek?
0: Zrobiłam specjalnie obliczenia, tak, do dzisiejszej audycji i do dzisiaj trafiło do nas 3400 osobników. Taka piękna, okrągła liczba. No niemniej jednak to jest bardzo duża ilość ptaków. Rozmawiamy w końcówce maja, więc faktycznie wygląda na to, że ten rok będzie rekordowym, jeżeli ta tendencja ilości przyjmowanych pacjentów się utrzyma. I tutaj też z tego tytułu też chciałabym zaapelować o takie rozsądne dostarczanie ptaków, tych, które faktycznie potrzebują pomocy, po to, żeby nie robić krzywdy tym, które tej pomocy nie potrzebują. Zarysowuje się kilka takich tendencji w tym roku, takich specyficznych. Mianowicie trafia do nas mnóstwo ptaków kurkowatych, dużo więcej niż w latach ubiegłych, tak proporcjonalnie.
1: Kurkowatych.
0: Są to często ptaki z różnego rodzaju niedoborami, chorobami metabolicznymi, objawami wygłodzenia. Mają na przykład takie prążki głodowe, czyli takie charakterystyczną strukturę piór, wskazującą na to, że po prostu nie otrzymywały w momencie rozwoju tego upierzenia odpowiedniej ilości pokarmu. I to jest niestety zbieżne z moimi obserwacjami tegorocznej wiosny. Czyli wiosna się opóźniła, mamy bardzo pogłębiającą się suszę, brak opadów, czyli duży deficyt owadów, które stanowią jednak podstawę pokarmu licznych ptaków, szczególnie w okresie lęgowym. I podejrzewam, że to może się przekładać właśnie na ten deficyt pokarmu i na te problemy zdrowotne właśnie kurkowatych. Mówię tutaj o kurkowatych, bo rozmawiamy o takim miejscu, które zbiera ptaki z Warszawy, a jednak kurkowate i gołębie są bardzo licznymi mieszkańcami miast. I to po ich zachowaniu właśnie tego typu problemy są widoczne. Więc zobaczymy, jak ten rok się dalej będzie układał, ale na razie widać, że krukowate mają problemy. Ptaków śpiewających mamy dużo mniej. To oczywiście jest pozytywne, że nie są naszymi pacjentami, ale może też mieć ten sam związek z deficytem pokarmu. No i rozpoczęły się pierwsze przyjęcia młodych bocianów. I z tego, co mi wiadomo z rozmów ze znajomymi, którzy zajmują się bocianami, no niestety te ilości młodych bocianów wyrzuconych z gniazd są też bardzo duże w tym roku.
1: Czyli jedzenie. Jest
0: to jedzenie, tak. To świadczy o deficycie jedzenia.
1: No właśnie, co jeszcze może wpływać na ilość pacjentów u was? Rozmawialiśmy, kiedy odwiedziłem Ptasi Azyl, o tym, że taki szczyt przyjęć był 2 lata temu, kiedy była epidemia, która być może była wywołana suszą również i takimi po prostu tym, że łatwiej się przenoszą patogeny w takich warunkach. Czy jest więcej takich czynników?
0: Ten czynnik może się w tym roku powtórzyć, bo obserwujemy też ptaki, czyli kurkowate, bo tu mówimy o wirusie gorączki zachodniego Nilu, który występował faktycznie u kurkowatych. Obserwujemy osobniki, które mają podobne objawy w tym roku, więc możemy mieć niestety powtórkę z tej sytuacji epidemicznej z 2024 roku. Oprócz tego takim czynnikiem, który na pewno spowodował zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów, jest otwarcie ptasiego punktu przyjęć. Na początku lutego bieżącego roku otworzyliśmy taką specyficzną poczekalnię, która ułatwia przekazywanie ptaków przez osoby prywatne, które dostarczają nam pacjentów, przekazywanie tych ptaków do ośrodka rehabilitacji, ale ku mojemu zaskoczeniu, samo otwarcie tego ptasiego punktu przyjęć odbiło się dosyć szerokim echem w mediach, co po prostu nie byłam w stanie uwierzyć, ile razy byłam zapraszana na różnego rodzaju wywiady. I podejrzewam, że dzięki temu sporo osób, które nie wiedziały, że w Warszawie istnieje takie miejsce właśnie o ptasim azylu, czyli o ośrodku rehabilitacji ptasi azyl, się dowiedziały. No i być może dzięki temu również liczni pacjenci nas odwiedzają, tacy ponadliczbowi, więc to oczywiście jest pozytywne, że ta edukacja i świadomość konieczności pomocy ptakom wzrasta, ale za tym jednak powinna iść ta odpowiedzialność za udzielaną pomoc, czyli nie udzielanie jej nadmiarowo.
1: Jasne.

0: No właśnie, ptakomat, tak to zostało ochrzczone, trochę tak to technicznie brzmi, ale rzeczywiście oglądaliśmy to urządzenie, trochę przypomina paczkomat. Z jednej strony drzwiczki, z drugiej strony drzwiczki, taka metalowa szafa jakby. Jak to działa? Jak to jest skonstruowane?
1: Czyli ptasi punkt przyjęć, czyli potocznie ptakomat, to jest, tak jak powiedziałam, poczekalnia dla ptaków. Czyli osoby, które chcą przynieść do ośrodka rehabilitacji ptaki potrzebujące pomocy, muszą się udać do bramy ogrodu zoologicznego od strony Mostu Gdańskiego. Tam po takiej pobieżnej kontroli ze strony pracowników ochrony są kierowani do właśnie ptasiego punktu przyjęć. To jest mały budyneczek, do którego prowadzi ścieżka, schody, wszystko jest doskonale oznakowane. I tam faktycznie po wejściu do środka widzimy szereg drzwiczek przypominających do złudzenia paczkomat z otwartymi drzwiczkami. I zasada używania ptakomatu jest bardzo prosta, jest też szczegółowo rozrysowana na piktogramach i tablicach informacyjnych. Naszego ptaszka zapakowanego w pudełko, jeżeli nie mamy jakiegoś pudełka, które chcielibyśmy zostawić, to tam są też przygotowane przez nas kontenerki i pudełka, z których można skorzystać. Więc to zwierzę zapakowane do pudełka zgodnie z zasadą cicho, ciemno, ciepło wkładamy do odpowiedniej skrytki i wypełniamy ankietę. Są przygotowane bardzo krótkie ankietki, w których jesteśmy zainteresowani informacjami, skąd ten ptak pochodzi, czyli interesują nas dane o lokalizacji pochodzenia tego ptaka oraz takie pobieżnie opisane przyczyny, bo to ułatwia i przyspiesza diagnostykę. I pudełko z tą ankietą należy zamknąć w skrytce, zatrząsnąć drzwiczki i w zasadzie pozostaje tylko wezwanie obsługi takim specjalnym przyciskiem przyzywowym i rola osoby dostarczającej ptaka już jest zakończona. Po uzyskaniu tego sygnału, czyli po zapaleniu się specjalnej lampki w ośrodku rehabilitacji, pracownicy przychodzą do tego ptasiego punktu przyjęć od strony takiej niedostępnej dla osób odwiedzających i odbierają ptaki z drugiej strony skrytek, tak jakby od zaplecza i przenoszą do ośrodka rehabilitacji. Więc jest to działanie tego ptakomatu jest bardzo korzystne dla ptaków, bo pozwala wyciszyć się temu zwierzęciu, czyli dla dzikiego zwierzęcia sam fakt jakiegoś urazu, złapanie przez człowieka, zapakowania do pudełka i transportu jest najprawdopodobniej granicznie stresujący. Więc a u nas powodzenie leczenia, diagnostyki czy rehabilitacji w dużym stopniu również zależy od tych czynników psychicznych. Więc jeżeli ptak przed przeprowadzeniem diagnostyki będzie miał szansę trochę obniżyć poziom stresu, jest to dla niego po prostu korzystne.
0: No właśnie, ten dobrostan wydaje się kluczowy. To prześledźmy, jak to idzie dalej. Wyciągacie ptaka z ptakomatu, otwieracie drzwiczki po tej stronie pracowniczej. On wędruje do już właściwego azylu i co tam dalej się z nim dzieje? Jak wygląda na przykład układ pomieszczeń w azylu?
1: Pierwszym pomieszczeniem, do którego trafia ptasi pacjent, jest tak zwane ambulatorium. Jest to odpowiednik ludzkiej izby przyjęć na SOR-ze. Czyli w tym miejscu dokonywana jest ocena stanu zdrowia, jest ordynowane pierwsze leczenie, czy pierwsze takie zabiegi, jeżeli są konieczne do wykonania. I wtedy zależnie od tego, z czym mamy do czynienia, z jakimi ptasimi potrzebami mamy tutaj do czynienia, ptak jest przemieszczany do różnych pomieszczeń wewnątrz azylu. Bezpośrednio przy ambulatorium jest tak, można to tak nazwać, odpowiednik intensywnej terapii w ludzkim rozumieniu tego pomieszczenia. Czyli tam trafiają ptaki, które potrzebują faktycznie bardzo intensywnego i częstego wsparcia. Czyli na przykład są tam cieplarki, do których mogą trafiać ptaki, które potrzebują podniesienia temperatury, bo są po prostu wychłodzone. Trafiają tam również małe ptaki, które wymagają częstego co godzinne czy co dwie godziny karmienia, czyli musimy opiekować się tymi ptakami w sposób zbliżony do tego, jak wykonują to ich rodzice. Mogą też trafić ptaki, które mają jakieś specjalne potrzeby związane z zaopatrywaniem urazów, czy na przykład ograniczeniem ruchu wtedy, kiedy mają jakieś objawy neurologiczne. No są bardzo różne sytuacje, takie właśnie pilne. Ale jeżeli zdrowie ptaka się poprawia, jego stan się stabilizuje, staramy się jak najszybciej ograniczać mu kontakt z człowiekiem po to, żeby tego zwierzęcia nadmiernie nie oswajać z nami i przenosimy go do kolejnych wolier w głębi azylu. I te już są sprofilowane i przygotowane pod potrzeby różnych ptaków, czyli mamy tam woliery z basenami wewnętrznymi, zewnętrznymi. Są pomieszczenia i woliery, w których ptaki przebywają jeszcze pojedynczo w różnego rodzaju faunoboksach, klatkach. Są też woliery zewnętrzne, zbiorcze, w których możemy już przetrzymywać ptaki w ostatnich etapach rehabilitacji po to, żeby one przebywały w swojej grupie gatunkowej albo powiedzmy tak wspólnie w ramach tych grup gatunków, które ze sobą mogą współpracować. I staramy się, aby te zwierzęta

0: zwierzęta jak najszybciej wracały do warunków zbliżonych do naturalnych, jak najszybciej został im ograniczony kontakt z człowiekiem i w przypadku młodych osobników, żeby one trafiały jak najszybciej do osobników własnego gatunku po to, żeby nauczyły się mówić w własnym języku i żeby później po przywróceniu na wolność po prostu były zrozumiane przez inne osobniki danego gatunku.
1: No właśnie, bo to taka integracja społeczna jest ważna, prawda? Tak wyłączony ze swojej grupy rodzinnej, nie ma się od kogo tego wszystkiego uczyć. Wiele ptaków na przykład uczy się śpiewu od swojego ojca i kiedy jest tej możliwości pozbawiona, no to nigdy nie wykształca właściwej piosenki. Może w przypadku wrony to akurat nie jest największy problem. No właśnie, a skoro mówimy o tym dobrostanie, to jak można zapewnić dobrostan? Co jest ważne w takim psychicznym komforcie ptaków?
0: Dobrostan, zazwyczaj jeżeli mówimy o dobrostanie dzikich zwierząt, to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to dobrostan pod kątem fizycznym, fizjologicznym, czyli zapewnienie jedzenia, ciepła, bezpiecznego schronienia, takich typowo fizjologicznych elementów, ale teraz nasza świadomość opieki nad dzikimi zwierzętami zdecydowanie podąża również w stronę zapewnienia tej psychiki, odpowiedniego poziomu bodźców psychicznych, tak, dla tych zwierząt. I to jest równie ważne tak naprawdę jak ten dobrostan fizyczny, więc my staramy się oczywiście w bardzo ograniczonym z punktu widzenia tych ptaków w zakresie, ale jednak tyle, ile możemy. Staramy się wyposażyć woliery w takie elementy, które są jak najbardziej odpowiednie dla konkretnych ptaków. Czyli jeżeli mamy do czynienia z gatunkami takimi jak na przykład, no nie wiem, wilga albo część ptaków śpiewających typowo leśnych, które potrzebują ukrycia się, staramy się jak najszybciej montować im różnego rodzaju gałązki, liście, drzewka po to, żeby one miały taką namiastkę naturalnego środowiska. Jeżeli mamy do czynienia z ptakami, które nie są ptakami naziemnymi, staramy się montować im różnego rodzaju gałązki, żeby mogły być wyżej i tak dalej, więc jeżeli mamy do czynienia z ptakami wodnymi, są tu potrzebne baseny, więc za każdym razem staramy się podążać za indywidualnymi potrzebami pacjentów.
1: Zwróciło moją wielką uwagę to, że w wolierze dla dzięciołów były drzewa. To mnie wzruszyło, że te dzięcioły potrzebują tych drzew, nawet jeżeli nie szukają w nich pożywienia, to po prostu muszą kuć, ale wrócimy zaraz do rozmowy po muzyce.

0: Tu ornitologiczny głos w Państwa domach po krótkiej muzycznej przerwie. Rozmawiamy dzisiaj z Angeliką Gackowską, kierowniczką Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO. I jakoś ciśnie mi się na usta pytanie na temat słynnej legendy miejskiej, że te wszystkie ptaki, które tam trafiają, to jest potem jedzenie dla tygrysów i krokodyli. Czy tak rzeczywiście jest? Czy może zupełnie tak nie jest?
1: No oczywiście jest to utrzymująca się stale legenda miejska. I ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy rozpoczynałam pracę w Ptasim Azylu, że w ogóle taka legenda funkcjonuje, że ktoś może traktować na serio tego typu stwierdzenia. Próbowałam z tym walczyć. Nawet opublikowaliśmy kilka materiałów edukacyjnych na naszych mediach społecznościowych, zaprzeczając takim pomówieniom. No niestety nie skutecznie, więc ten pomysł, że możemy skarmiać ptakami duże drapieżne zwierzęta w ogrodzie zoologicznym, cały czas jest żywy, co oczywiście jest niedorzeczne, bo zwierzęta trafiają do ptasiego azylu najczęściej z jakiegoś powodu. Część z tych powodów to są stany chorobowe. Więc przecież tak na logikę i na zwykły chłopski rozum, nigdy by sobie nie mógł pozwolić, żeby karmić bardzo cenne zwierzęta żyjące w ogrodzie zoologicznym, które często są bardzo takimi unikatowymi osobnikami przy tej hodowli zachowawczej gatunków, bo do tego właśnie służą ogrody zoologiczne. Nikt sobie nie może pozwolić, żeby karmić je takim niezestandaryzowanym pokarmem. Naprawdę w warszawskim ogrodzie zoologicznym ten nadzór nad żywieniem zwierząt, nad żywieniem tych zwierząt, które bytują w ogrodzie, jest gigantyczny i nacisk na to jest położony ogromny. Wszyscy tutaj się bardzo pilnują, więc nie ma takiej możliwości, żeby na przykład krokodyla karmić gołębiami miejskimi. Zdecydowanie dementujemy.
0: Dobrze. Cieszę się, że to wyjaśniliśmy. A z jakimi kontuzjami ptaki, które do was trafiają, właśnie lądują na waszym, w waszej izbie przyjęć, w ambulatorium? Jakie są powody też tych kontuzji? Mm-hmm. Jakie kontuzje i jakie powody?
1: No już pomijając te niepotrzebne porwania podlotów, bo to jest oddzielna kategoria, to oprócz tego mamy tutaj pisklęta, które wypadły z gniazda i ostatnie wichury na przykład nam sporo napędziły takich malutkich piskląt, które zostały po prostu wyrzucone przez wiatr albo przez drapieżniki czasami też z gniazd. I oprócz tego mamy ptaki, które mają różnego rodzaju urazy skrzydeł lub nóg oraz stany chorobowe, które je osłabiają i wtedy te zwierzęta dają się złapać. No bo pamiętajmy, to mamy do czynienia z dzikimi zwierzętami, które jeżeli są sprawne, to na pewno nam się złapać po prostu nie dadzą. Nie licząc oczywiście piskląt, które nie mogą odlecieć. Więc jeżeli chodzi o te stany chorobowe, to obserwujemy tutaj pewnego rodzaju takie zależności związane z porami roku. Są takie momenty, kiedy jest na przykład wysyp ospy, jest taki moment, kiedy jest wysyp przesiska u gołębi, albo paramyksowirozy, albo objawy właśnie tak jak teraz, czego bym sobie bardzo nie życzyła, ale może się to zdarzyć, wirus gorączki zachodniego Nilu. To są takie stany chorobowe sezonowe. Są też takie objawy osłabienia, wycieńczenia związane na przykład z trudnym okresem zimowym i ta bieżąca zima, którą mamy teraz za sobą, no niestety mocno doświadczyła część ptaków, również tych, które postanowiły nie odlecieć. Po prostu ze względu na zmiany klimatyczne i ocieplenie naszego klimatu, część osobników, gatunków, które normalnie migrowały, odlatywały od nas na zimę, postanawia pozostać i w poprzednich latach była to całkiem dobra strategia, bo były pierwsze na swoich na przykład miejscach lęgowych, tak, czy najlepszych miejscach do żerowania przed innymi osobnikami danego gatunku, ale w tym roku niestety poniosły koszty tego i część tych ptaków po prostu nie przeżyło. No i urazy różnego rodzaju. Czy to spowodowane

0: przez drapieżniki, czy spowodowane różnego rodzaju kolizjami z naturalnymi elementami albo z elementami infrastruktury miejskiej. I muszę powiedzieć taką ciekawostkę, że o ile statystycznie ten sam odsetek ptaków wśród gatunków łownych i chronionych i wśród gołębi, bo mamy takie dwie, prowadzimy takie dwie statystyki, gołębie osobno i pozostałe osobno, to ten sam odsetek pada ofiarą drapieżników, czy ma takie ślady ataków drapieżników, jest to 15% ptaków, to gołębie padają ofiarami uderzeń i zderzeń o połowę mniej. Czyli około 4-5% gołębi ma takie objawy właśnie typowe dla uderzeń, czy na przykład wypadków komunikacyjnych, ale wśród ptaków chronionych ta ilość też sięga kilkunastu procent. Więc to jest, po prostu gołębie nie latają na takich wysokościach i tak intensywnie gdzieś szybko się nie przemieszczają.
1: Może też są tak dobrze miasta nauczone,
0: oczywiście,
1: prawda? Żyją całe życie w mieście, w jakimś jednym miejscu i po prostu znają każdy zakamarek, każde niebezpieczeństwo.
0: Na wylot. Dokładnie. No i mają też niesamowite możliwości percepcyjne. One zapamiętują miasto, widzą je zupełnie inaczej niż my, dużo lepiej niż my, więc to jest, gołębie są niesamowitymi ptakami.
1: No, warto je dowartościowywać, prawda? To też cieszy mnie bardzo, że nie wartościujecie ptaków i że gołębie też mogą u was liczyć na pomoc. No bo często ornitologia je trochę przegapia, prawda? Ornitolodzy zajmują się dzikimi ptakami, a gołębie są gdzieś tak trochę pomiędzy. Są dzikie, ale no, nie są uważane za jakiś taki właśnie coś ciekawego.
0: No tak, gołębie można uznać jako ptaki, które wtórnie uległy częściowemu zdziczeniu, bo jednak są to ptaki, które kiedyś oswoiliśmy i kiedyś po prostu uwolniły się spod naszej opieki i żyją w miastach. I ja zgadzam się, że często, czy w ornitologii, czy w innych dziedzinach przyrodniczych jesteśmy zafascynowani tą dziką przyrodą i tymi naturalnymi procesami w takich miejscach nieskażonych naszą obecnością, ale ja zachęcam do zapoznania się i do zwrócenia uwagi na to, jak przyroda sobie radzi w mieście. My tak często nie jesteśmy świadomi, jak ile tej przyrody wokół nas jest i jak ona jest świetnie dostosowana do warunków miejskich. I gołębie są świetnym przykładem, ale ptaki krukowate również, które są bardzo liczne. Część ptaków wodnych, które sobie świetnie radzą, na przykład w warunkach Wisły i warunkach tutaj warszawskich, czy nawet te kaczki krzyżówki lub nurogęsi, które są taką gwiazdą każdej wiosny w Warszawie. To są też gatunki, które świetnie się zaadaptowały do warunków miejskich i naprawdę są godne podziwu w tym. Warto to oglądać.
1: A co roku, na przykład pewnie jesienią, trafia do was sporo słonek. Słonka to jest taki ptak, który zasadniczo za bardzo to w mieście nie żyje, ale na przelotach pojawia się dosyć licznie i niestety często w tym kontekście, że one po prostu uderzają o różne przeszkody. Jak wygląda sytuacja ze słonkami? Ile słonek do was trafia? O ilu słonkach wiecie, że się w mieście rozbija?
0: Corocznie trafia do nas od 60, 80, 90 osobników słonek. I są to takie ptaki, które miały bardzo dużo szczęścia w życiu, tak można powiedzieć, bo pomimo, że uległy jakiejś kolizji, najczęściej z wysokimi budynkami, podczas swoich przelotów, czy to wiosennych, czy jesiennych, miały okazję przeżyć to zderzenie, co też nie jest takie oczywiste, upaść w takie miejsce, w którym były zauważone przez człowieka i człowiek, który je zauważył, odróżnił tego ptaka i wiedział, jak temu ptakowi pomóc. Więc naprawdę nieliczne osobniki z tej całej rzeszy, tak podejrzewam, że nieliczne osobniki z całej rzeszy ptaków, które ulegają kolizjom, po prostu trafiają do ptasiego azylu. I jeżeli tak sobie pomyślimy o tym, że mimo wszystko trafia do azylu 60-80 osobników, to znaczy, że pewnie w mieście rozbija się ponad 1000 osobników, bo może tak to wyglądać. I słonka jest takim gatunkiem, który do końca zeszłego roku był na liście gatunków łownych i został z końcem 25 roku wyłączony z listy gatunków łownych, co jest absolutnie racjonalnym podejściem, ale muszę tutaj podać parę takich danych statystycznych, które zdobyłam z banku danych o lasach. Takie rejestrowane pozyskanie słonek w Polsce w ostatnich latach, kiedy ona jeszcze była na liście gatunków łownych, sięgało od 100 kilkudziesięciu do 200 kilkudziesięciu osobników. I raczej myślę, że to jest dana taka rzeczywista, bo faktycznie nie jest to atrakcyjny gatunek do prowadzenia polowania, więc pewnie tak to mniej więcej było.
1: Trudny, prawda?
0: Nocą jest dosyć trudny, tak. I niewiele mięsa, więc to w zasadzie nie ma korzyści z polowania na słonki. Więc jeżeli sobie pomyślimy, że w całej Polsce polowano na 200 czy tam 300 słonek rocznie, a w samej Warszawie być może rozbija się ich około 1000 osobników, czy kilkaset lub 1000, to w zasadzie musimy pomyśleć o tym, jak nasze miasta wpływają na zwierzęta i o czym my nie wiemy i czego nie zauważamy na co dzień. Więc ważne jest, żeby się postarać, jeżeli mamy okna w pobliżu jakiegoś terenu zieleni, zabezpieczmy je kropkami, żeby po prostu ptaki

0: się nie rozbijały.
1: Tak jest. A jak się opiekujecie słonkami, które już do was trafią? Ja może wytłumaczę, że te słonki rozbijają się między innymi dlatego, że one mają taką ciekawą budowę, że mają oczy z boku głowy i nie bardzo widzą, co się znajduje przed nimi. Mają od tego bardzo czuły dziób, którym sondują grunt w poszukiwaniu na przykład dżdżownic, ale kiedy lecą szybko przez miasta, no to po prostu uderzają w szyby, no bo nie spodziewają się jakiejś takiej przeszkody przed sobą. Więc jak taką słonką się opiekujecie, kiedy już trafi pod wasze nomen omen skrzydła?
0: Słonka jest gatunkiem leśnym i takim gatunkiem, który często przebywa w ściółce. Po prostu wędruje po ziemi, szuka sobie pożywienia właśnie rozgrzebując ściółkę i ziemię, i te oczy na czubku głowy służą do tego, żeby szybko zauważać ruch i niebezpieczeństwo i umykać. Słonka ma też taką właściwość, że potrafi robić świece, czyli tak błyskawicznie wyskakiwać do góry, co jest świetną strategią ucieczki przed lisem, ale bardzo złą strategią wtedy, kiedy trafia do ośrodka rehabilitacji i musi być przez jakiś czas unieruchomiona w takich warunkach, kiedy powinna dojść do siebie po na przykład skutkach zderzenia. Więc faktycznie opieka nad słonkami, czyli zapewnienie im takiego bezpiecznego schronienia, bezpiecznej woliery oraz zapewnienie im tej namiastki, możliwości zdobywania pokarmu w taki sposób zbliżony do natury, jest dosyć wymagający. W związku z tym my robimy różne eksperymenty, bo jest to gatunek dosyć trudny do utrzymania. Ostatnio wypraktykowaliśmy budowę takich specjalnych namiotów z podłogą wysypaną piaskiem i z rozłożonym tam pożywieniem w postaci żywych owadów. I faktycznie słonki, te, które nie są mocno poszkodowane, czyli nie mają bardzo dużych, rozległych obrażeń wewnętrznych czy obrażeń głowy, które są bardzo częste przy zderzeniach, radzą sobie i jesteśmy w stanie je zrehabilitować i po tygodniu, po dwóch tygodniach wypuścić. To jest nasz taki mały sukces.
1: A jak wygląda informowanie o tych pacjentach? No bo ludzie się interesują, kiedy się już raz przejęli jakimś ptakiem, no to często chcą wiedzieć, co się z nim dalej stało. No wiadomo, że może nie ulegają propagandzie, że krokodyle zjadają te wszystkie ptaki, ale no chcieliby wiedzieć, czy ptak poleciał, czy został poddany eutanazji, bo jakieś obrażenia były za duże. Czy informujecie szczerze i czy szczerość się opłaca?
0: Zawsze informujemy szczerze i z mojego doświadczenia wynika, że szczerość zawsze się opłaca. Tak mówiąc w skrócie, te ptaki, które są przenoszone do ptasiego punktu przyjęć i dla których osoby dostarczające wypełniają ankietę, uzyskują również informacje, gdzie można się zwrócić po wiadomości o tym dostarczonym pacjencie. I na te wszystkie spływające wiadomości, na te wszystkie spływające maile odpowiadam ja osobiście i szczerze mówiąc w obecnym intensywnym sezonie lęgowym mam problem, żeby dotrzymać tego takiego bieżącego, kilkudniowego terminu udzielania odpowiedzi, ale naprawdę staram się i wszystkie osoby, które wysłały do nas zapytania o losy pacjentów, dostaną te odpowiedzi. Także tutaj apeluję o chwilę cierpliwości, ale staramy się zawsze odpowiadać szczerze, zawsze odpowiadać uczciwie, co się zdarzyło i jakie decyzje podjęliśmy i na jakiej podstawie. Czyli opisuję stan ptaka i podjęte decyzje przez lekarza weterynarii, bo to w sumie, czego jeszcze nie powiedziałam, w ptasim azylu pracują pracownicy, opiekunowie zwierząt, ale pracują również lekarze weterynarii codziennie i to lekarze weterynarii podejmują decyzję o tym, czy stan ptaka będzie pozwalał na przeprowadzenie rehabilitacji w celu uwolnienia go do natury, bo taka jest rola ośrodków rehabilitacji. My nie przetrzymujemy osobników trwale niepełnosprawnych dożywotnio. To jest rola między innymi azyli dla zwierząt. Ale nasz ośrodek rehabilitacji, który może tak trochę myląco się nazywa ptasim azylem, faktycznie ma w swoim celu statutowym oddawanie zwierząt, czy przywracanie zwierząt do natury. W związku z tym no, musimy mieć pewność, że taki ptak po przejściu rehabilitacji będzie w stanie sobie w tej naturze po prostu poradzić. Czyli jego stan organizmu musi na to pozwalać. Niektóre urazy niestety no, dyskwalifikują.
1: To jest wszystko bardzo ciekawe i mam tu jeszcze całą furę pytań przygotowanych, ale chciałbym się dowiedzieć jeszcze na koniec, jak wygląda system pomocy ptakom w Polsce i co można generalnie tutaj jeszcze poprawić?
0: System pomocy dzikim zwierzętom w Polsce jest dosyć trudny organizacyjnie z dwóch względów. Po pierwsze, dzikie zwierzęta są własnością Skarbu Państwa, ale ustawodawca nałożył na samorządy gminne odpowiedzialność za działania związane z ochroną przyrody i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Niestety nie zawsze te środki płynące z administracji rządowej, czyli za własnością Skarbu Państwa, trafiają do gmin. Więc tutaj czasami również uchwały gminne w niektórych sytuacjach, niektórych właśnie jednostek samorządowych są kwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe pod kątem dysponowania środkami właśnie.

0: gminnymi na powiedzmy cele, które powinna finansować administracja rządowa. Okay. Ja wiem, że to może strasznie brzmieć, ale faktycznie takim skutkiem jest niedofinansowanie pomocy dzikim zwierzętom właśnie na poziomie tym najbardziej lokalnym, na poziomie gminnym. Więc myślę, że tutaj, jeżeli ktoś z Państwa ma możliwość zadziałania w tym zakresie, to ograniczymy, to bardzo bym apelowała o uporządkowanie tych przepisów. Więc to jest takie największe wyzwanie, żeby uspójnić ten system opieki.
1: No dobrze, to kibicujemy za uspójnieniem systemu opieki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A my na koniec posłuchamy dźwięku, który może Państwa zaintrygować podczas wycieczki do lasu czy do parku. To będzie głos żebrzących młodych dzięciołów dużych. To jest takie nawoływanie, którym niestrudzenie i bezustannie dzięcioły motywują swoich rodziców do przynoszenia nowego pokarmu. Jak to w przypadku dzięciołów, ten głos najczęściej dobiega z dziupli.

I tym głosem kończymy dzisiejsze Księstwo Ptaków. Dziękuję za uwagę. Program wydawał Michał Margański. Żegna się z Państwem Stanisław Ubieński. Do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Muzycy z Polski, Peru i Meksyku. Bogate brzmienie. Od trąbki i saksofonu, przez gitarę flamenco, po konga i instrumenty perkusyjne. I ona, Kora Jackowska.

0: Kora i koncert Ola Ola w Trójce z 2003 roku znów na antenie, tuż przed 75. rocznicą urodzin nieodżałowanej artystki. Zapraszam dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw, lokalnie może padać grad. Sąd nie aresztował matki dziewczynki, która spadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Armenia głosuje, zbliżenie z Zachodem albo orbita Rosji. Synoptycy ostrzegają przed burzami, także gwałtownymi wzrostami stanów wód i podtopieniami. Burze mogą wystąpić w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i mazowieckim. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę, a lokalnie może występować grad. Ostrzeżenia występują, mają obowiązywać od 11 do 20. Matka 5-latki, która wypadła z okna wieżowca we Włocławku z zarzutami, ale sąd nie zdecydował się na jej aresztowanie. 21-letnia Wiktoria D. w momencie wypadku była pijana, a w jej organizmie wykryto także ślady marihuany. Dziewczynka przeżyła upadek, w ciężkim stanie jest w szpitalu w Bydgoszczy.
5: Przesłuchanie matki trwało prawie 5 godzin. Zakończyło się postawieniem przed kobietą zarzutów, do których popełnienia ta się przyznała. Prokurator Małgorzata Kręcicka.
6: Podejrzanej Wiktorii D. zostały przedstawione zarzuty narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także spowodowania w sposób nieumyślny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.
7: Jaki opis tego zdarzenia podejrzana zawarła w swoich wyjaśnieniach?
6: Miała świadomość stanu, w którym znajdowała się w czasie zdarzenia. Potwierdziła, że w noc poprzedzającą zdarzenie spożywała alkohol i paliła marihuanę.
5: Włocławek, Marek Ledwosiński.
4: Wiktorii D. grozi do 5 lat więzienia. Amerykański Departament Skarbu wykorzysta irańskie aktywa, aby pomóc sojusznikom w rejonie Zatoki Perskiej. Takie działania mają pomóc w usunięciu szkód wyrządzonych podczas wojny przez władze w Teheranie.
8: Departament Skarbu zamierza wykorzystać wszystkie dostępne uprawnienia, aby udostępnić irańskie aktywa na potrzeby odbudowy i napraw w związku z wszelkimi szkodami wyrządzonymi przez Iran. Amerykanie mają uzyskać od sojuszników z regionu Zatoki Perskiej kompleksowe szacunki kosztów naprawy szkód spowodowanych przez Iran od początku konfliktu. Nie jest jasne, jakie konkretnie aktywa miałyby zostać wykorzystane do sfinansowania odbudowy. Czy byłyby to na przykład środki pieniężne na zamrożonych rachunkach bankowych, czy też aktywa rzeczowe, takie jak tankowce. W obliczu trwających pośrednich rozmów pokojowych między USA i Iranem, Teheran stoi na stanowisku, że jakiekolwiek porozumienie wymagałoby zniesienia sankcji, co umożliwiłoby uwolnienie miliardów dolarów w irańskich aktywach zamrożonych za granicą. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Dziś w Armenii odbywają się wybory parlamentarne. Zdaniem ekspertów to przełomowe głosowanie, które zdecyduje o kierunku polityki zagranicznej tego kraju. Obserwatorzy wyborów zadają pytanie, czy Armenii uda się uniezależnić

0: zniżyć od Kremla i zbliżyć do Zachodu, czy też pozostanie ona w strefie wpływów Rosji?
1: Erywań od dawna zacieśnia relacje z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, dystansując się od Rosji. Jednak związki militarne, gospodarcze i społeczne z Moskwą są nadal bardzo duże, podkreśla Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Rosja zawsze była gwarantem bezpieczeństwa Armenii. Tak się przynajmniej władzom Armenii wydawało. Rosja posiada swoje bazy wojskowe w Armenii. Praktycznie w każdej rodzinie w Armenii jest ktoś, kto pracuje w Rosji.
1: Dla Moskwy Armenia jest ważna wizerunkowo, ale także i strategicznie. Przez granicę armeńsko-irańską wjedzie szlak na Bliski Wschód. Dlatego też Moskwa uruchomiła cały arsenał narzędzi, aby uniemożliwić Armenii zerwanie więzi z Rosją. Unia Europejska oskarżyła Rosję o ingerencję w ormiańską kampanię wyborczą. Wspólnota zapowiedziała pełne wsparcie dla Erywania w odpieraniu takich ataków. Daria Kania, Polskie Radio.
0: To drugi dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii. Za godzinę papież odprawi mszę w Madrycie, potem odbędzie się procesja Bożego Ciała. Wcześniej papież spotkał się z tysiącami młodych ludzi na Plaza de Lima. Jedno z pytań, jakie padły w czasie spotkania, dotyczyło tego, jak wierni mogą rozpoznać głos Boga w dzisiejszym świecie. Rozpoznanie głosu Boga pomóc nam może przede wszystkim cisza. Wierzę, że bardzo ważne jest, aby każdy z nas rozwijał umiejętność milczenia. O godzinie 18 rozpocznie się spotkanie z przedstawicielami świata kultury, sztuki i gospodarki i sportu.
3: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Zdzieszowicach. W pozostałych miejscach Polski jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 41% energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Mateusz Foremniak.
5: Wspaniała historia Mai Chwalińskiej w tegorocznym French Open dobiegła końca. Nasza tenisistka niestety przegrała w finale z Mirrą Andrzejewą 3-6 i 2-6. Choć żałuje straconej szansy na tytuł, jak sama przyznaje, jest dumna z tego, co udało jej się w Paryżu osiągnąć.
6: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam, ale na pewno też jestem bardzo dumna. Chciałabym, żeby ten mecz wyglądał troszkę inaczej, żeby jednak też ludzie mogli zobaczyć troszeczkę lepszy mecz, ale no po prostu ona była dużo, dużo lepsza ode mnie dzisiaj. Dałam z siebie wszystko, więc tak naprawdę no, nie mogę mieć do siebie pretensji, więc myślę, że mogę być z siebie zadowolona i dumna z tego, co zrobiłam i co osiągnęłam.
5: To nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, a my możemy tylko pogratulować i podziękować za 3 tygodnie niezwykłych wrażeń, licząc też na to, że dostarczy ich ostatni akord turnieju, a więc finał mężczyzn. O 15:00 Aleksander Zwieriew zagra z Flavio Cobollim. Zaciętą rywalizację zafundowali nam wczoraj żużlowcy. W 4:00 rundzie Grand Prix rozegranej w Manchesterze 3. miejsce zajął broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Najszybszy okazał się Brady Kerz, który z kosztem Zmarzlika został nowym liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Za to w F1 trwa dominacja Kimiego Antonelliego. Niespełna 20-letni Włoch powalczy o 5. wygraną z rzędu. Szanse ma duże, bo o 15:00 do Grand Prix Monaco to właśnie on ruszy z pole position. Równe szanse na medal mają półfinaliści rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Od 17:00 do bezpośredniej walki o medale ruszą koszykarki Holandii, Australii, Azerbejdżanu i USA, a także koszykarze Serbii, Łotwy, Niemiec i Francji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa obywatele tych państw są właśnie na trasie Enea Ironman Warsaw 70.3. 2,5 tysiąca zawodników z 82 krajów ma do pokonania niespełna 2 km pływania, 90 na rowerze i półmaraton do przebiegnięcia. A to wszystko w okolicach Warszawy i Zalewu Zegrzyńskiego, co zdaniem dyrektora marketingu imprezy Piotra Jakubika ma niebagatelne znaczenie.
7: Warszawa dzięki temu zyskuje corocznie setki, jeśli nie tysiące osób zjeżdżających do miasta, które zobaczą, jak to miasto w tym momencie wygląda, jak jest nowoczesne. Później wracają do swoich krajów, do swoich społeczności. To buduje obraz Warszawy i Polski w ogóle na świecie.
5: Trójkę jest patronem medialnym tych zawodów, a do ich wyników wrócimy oczywiście w 3:00 stronie medalu. Sprawdzimy też m.in. jak poszło naszym siatkarkom, które o 13:00 zagrają z Chinami w Lidze Narodów. Zapraszamy od godziny 17:05.
0: Dzisiaj słonecznie, ale może się chmurzyć i przelotnie padać. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie, 26 na południowym wschodzie.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem

0: paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Zagadkowa niedziela.
7: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówi Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Pola, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Kacper, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Jak się czujecie w ten niedzielny poranek? Pola?
8: Ja bardzo ekscytująco.
7: Kacper?
9: No średnio dobudzony.
7: Mam nadzieję, że zdołamy cię wybudzić. A co się wydarzyło, słuchajcie, u was przez ten tydzień? Jakieś ciekawe rzeczy się działy? Kacper? Nie, ale wiem, że na przykład lekko ponad tydzień temu byłeś na wyjeździe.
9: Tak.
7: Gdzie byłeś?
9: Na Mazurach, w Kaltkach.
7: I co tam robiłeś?
9: Chodziłem i na rzekę i łowiłem małże. Byłem na wielkiej wydmie.
7: Mhm.
9: No i po prostu było fajnie.
7: Udany wyjazd?
9: Tak, a w tą niedzielę... W tą sobotę i w tą długą weekend układałem dużo Lego. I dostałem od dziadków prezent z okazji Dnia Dziecka i moich urodzin.
7: O, to wspaniały weekend przedłużony. Lubisz Lego? Tak coś czuję.
9: Tak.
7: Myślę, że wiele osób lubi Lego i to naprawdę świetna zabawa. Polu, a co działo się u ciebie ostatnio?
8: U mnie za bardzo nic, bo z tą złamaną ręką to jakby...
7: No właśnie, bo musimy wyjaśnić naszym słuchaczom, że dzisiaj Pola przyszła do nas ze złamaną ręką. A jak to się stało, że jest złamana, Polu?
8: Bo spadłam ze huśtawki z takiego gniazda.
7: I dlaczego spadłaś?
8: Bo huśtałam i skaknęłam i tak wgięła mi się ręka.
7: No, zabawa ze starszą siostrą, z Mają, tak?
8: Tak.
7: Z moją imienniczką. Chyba nie wyszła najlepiej. Bolało?
8: Nie. Tak.
7: Bolało. Słuchajcie, naszą zagadkową tradycją jest oczywiście rozpoczynanie audycji od polecajek. I zerkam teraz na nasz stół radiowy, na którym... 4 książki się znajdują, a zaraz tych książek pojawi się jeszcze więcej razem z naszym gościem, a tak właściwie to z gośćmi. No to co? Kto zaczyna? Kto mówi pierwszy o polecajce? Pola?
8: Tak. To jest książka o przyjacielach i rodzinie.
7: Jaki ma tytuł?
8: Jak jest cudowna Panama.
7: I dlaczego wybrałaś tę książkę? Opowiada ona o misiu i o tygrysku, tak? Dobrze pamiętam?
8: Tak.
7: I co się dzieje z tymi głównymi bohaterami?
8: Szukają takiego miejsca, których ich zainspiruje.
7: Zainspiruje. Chyba

0: lubisz zwierzęta, prawda?
1: Tak.
0: A który bohater jest twoim ulubionym?
1: Chyba Misio.
0: Mhm. Kacper, twoja polecajka?
2: Ja polecam Skąd wzięła się Polska i W czym Chrobry był dobry. Te książki opowiadają o historii i ich autorem...

0: Ilustracje?
1: A ilustrację zrobił Max... Oj, jak się...
0: Skorbider?
1: Tak.
0: Dobrze, i dlaczego wybrałeś te książki, Kacper?
1: Bo bardzo je lubię.
0: I tylko tyle? Nic nam więcej nie zdradzisz?
1: No mogę dać przykład, na przykład o czym jest taki jeden rozdział, bo to...
0: Mhm.
1: Na przykład...
0: Kacper teraz przewija strony, już zerka na tytuł rozdziału i myślę, że nam o nim opowie parę słów. Udało się go znaleźć?
1: Drugi Bolesław.
0: No i kim był ten drugi Bolesław?
1: Księciem, a później pod koniec życia stał się królem.
0: Wydaje mi się, że lubisz historię.
1: Tak.
0: Stąd wybór książek historycznych. Książek, które w bardzo prosty, przystępny i zabawny sposób mówią o historii.
1: Tak.
0: Zabawny, prawda?
1: No fajna, bardzo.
0: Moją polecajką jest dziś książka objęta naszym patronatem. Książka, w której wszystko nagle zaczyna się mieszać. Drzewa nie mają odpowiednich kolorów, chmury wyglądają, no nieco dziwnie, a bohaterowie coraz bardziej podejrzewają, że ktoś specjalnie zrobił w tym świecie ogromne zamieszanie. Malarz rozrabiaka. Zaczyna się bardzo zwyczajnie. Poznajemy dwoje przyjaciół, psa i krajobraz. I problem w tym, że już po chwili okazuje się, że coś tu kompletnie się nie zgadza. Drzewo jest białe, chmura zielona, a czytelnicy razem z bohaterami próbują odkryć, kto pomieszał te wszystkie kolory. I bardzo szybko pojawia się podejrzenie, że stoi za tym właśnie tytułowy, tajemniczy malarz rozrabiaka. To trochę detektywistyczna zabawa, trochę opowieść o wyobraźni, a trochę... wielka gra z czytelnikiem, bo autor cały czas zwraca się bezpośrednio do nas. Pyta, czy oby na pewno wszystko wygląda tak, jak powinno i zachęca, żeby spojrzeć na świat inaczej niż zwykle. Nagle okazuje się, że zielona chmura wcale nie jest błędem, a drzewa naprawdę mogłyby przypominać zupełnie inne kształty i mieć kompletnie inne kolory. I ogromną siłą tej książki są ilustracje. Spójrzcie. Ładne?
1: Tak.
0: Ładne, Polu?
2: Tak.
0: Piękne. Ilustracje, których autorem jest Gonzalo Viana. Viana? Oj, to są te skomplikowane nazwiska. To nazwisko portugalskie, to autor portugalski, a książkę z języka portugalskiego przełożyła Olga Bagińska. I słuchajcie... Już powiedziałam, że ogromną siłą tej książki są ilustracje. Pola i Kacper potwierdzają, że są kolorowe, przepiękne, momentami absurdalne i wyglądają tak, jakby ktoś, jakby autor naprawdę popuścił wyobraźnię całkowicie wolno. I dzięki temu książkę nie tylko się czyta, ale też ogląda i odkrywa strona po stronie. Malarz rozrabiaka, wydany przez wydawnictwo Format, został wyróżniony podczas Bologna Ragazzi Award, czyli jednej z najważniejszych nagród dla książek dziecięcych na świecie. I naprawdę trudno się temu dziwić, bo ta książka przypomina, że wyobraźnia wcale nie musi być grzeczna i uporządkowana i czasem najlepiej, kiedy właśnie rozrabia. A my dziś, dzięki mocy między innymi wyobraźni, przeniesiemy się do Puszczy Kampinoskiej. I uwaga, zabierze nas tam nie jeden, nie dwoje, a troje gości. To ważne, aby przed taką wyprawą mieć dużo energii i myślę, że piosenka, którą za moment usłyszymy, rozbudzi absolutnie każdego słuchacza, każdą słuchaczkę i na pewno też Kacpra, który chyba potrzebuje rozbudzenia. Ale najpierw zagadka. Gotowi na zagadkę?
2: Tak.
0: W takim razie zaczynamy. Wysokie drzewa, chłodny cień. Można tu spacerować dzień w dzień. Słychać szelest, ptaków głos, czasem biegnie tędy nawet łoś. 22 i 7 trójek.

0: Welcome to the Jungle zespołu Guns N' Roses. No skoro natura bywa dzika, nieprzewidywalna i pełna tajemnic, to chyba trudno było zacząć dzisiejszą audycję inaczej. Choć tytuł może być nieco mylący, bo przeniesiemy się nie do dżungli, a no właśnie, gdzie się przeniesiemy? Na to pytanie, mam nadzieję, odpowie nam Antosia, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Antosiu, słyszymy się?
1: Tak, słyszymy się.
0: Dzień dobry, cześć. Skąd się do nas dodzwoniłaś?
1: Z Żabu.
0: A gdzie to jest na mapie Polski?
1: Małopolska, okolicy Bochni.
0: Okolice Bochni. A Bochnia znajduje się koło jakiego miasta? Wiemy, Kacper? Pola? Poprosimy Antosię o podpowiedź. Antosiu, obok jakiego dużego miasta?
1: Kraków.
0: Obok Krakowa. Antosiu, a czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
1: Jest nim las.
0: Fanfary? Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu. W studiu jest troszkę więcej osób i zaraz je przedstawimy, ale co wy na to, abyśmy zrobili wszyscy razem fanfary dla Antosi? Tu, tu, tu, ru, tu, tu, tu, tu. Antosiu, a czy ty często wybierasz się do lasu?
1: No, kiedy chodzimy z wycieczką w górę.
0: A teraz? Bo mówisz, że to było kiedyś. Kiedy ostatnio byłaś w lesie?
1: W okolicach Niedzieli Palmowej.
0: Oj, to w sumie nie tak dawno temu, ale myślę, że takie wycieczki to można odbywać prawie każdego dnia. A czy ty lubisz takie spacery, czy wolisz raczej miejskie okolice?
1: Zdecydowanie wolę leśne i na wsi.
0: Okej. Okay. A załóżmy, zwierzę, które najczęściej spotykasz? Jest takie?
1: Ptaki.
0: Mhm. I to chyba jest dobra odpowiedź, bo ptaki widzimy w szczególności, kiedy mamy już piękną pogodę, jest ciepło.

0: Bardzo często. Antosiu, dziękuję ci bardzo, dziękujemy ci za telefon i pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia.
1: Dziękuję.
0: Z zagadkowego studia, do którego zawitał Grzegorz Kowal, rowerzysta, bielanin, miłośnik Puszczy Kampinoskiej i Mazowieckich Rzek, autor książki Królestwo Patyków. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pan Grzegorz nie przybył do nas sam, bo są z nim Franek i Tymek, których czytelnicy Królestwa Patyków mogą znać jako starszego i młodszego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To który jest starszy, a który młodszy?
3: Franek jest starszy.
4: A Tymek jest młodszy.
0: Królestwo Patyków to książka inspirowana waszymi wspólnymi wyprawami do Puszczy Kampinoskiej, nazywaną przez bohaterów, czyli przez was, po prostu Puszczą. Franek, Tymek, pamiętacie, kiedy tata po raz pierwszy zabrał was do Puszczy?
3: Oj, nie pamiętamy, to musiało, było bardzo dawno temu.
0: Ale coś mi podpowiada, że od tamtego czasu wasze spacery zamieniały się w wielkie wyprawy. Mylę się?
4: Nie.
0: W książce bardzo spodobał mi się moment szukania kolorów, bo zielony w puszczy oczywiście znaleźć nie trudno, ale las przecież wcale nie jest tylko i wyłącznie zielony. Polu, jak myślisz, jakie kolory jeszcze można spotkać w lesie?
5: Brązowy, szary.
0: Kacper, jak myślisz?
6: A jaką porą roku?
0: O, i to jest bardzo ważne pytanie i świetne pytanie. No to załóżmy, że mamy teraz wiosnę, prawie że lato. To wiosną?
6: Takie, no, trochę różowego, takie pączki małe, białe. No, na drzewach.
0: Grzegorzu, Franku, Tymku, jakie kolory można spotkać w lesie, w puszczy?
2: No teraz wiosną dominuje zieleń. Zieleń jest wszędzie wokół. Oprócz zieleni, która porasta, bujnie rozwija się i właściwie tą przestrzenną puszczę, taką zimową, zamienia w coś bardziej takiego niedostępnego. Mamy też kwitnące kwiaty, na przykład... Do niedawna mogliśmy w puszczy zauważyć piękne konwalie, które tworzyły takie wielkie dywany. A teraz jeszcze chyba udałoby się w Puszczy Kampinoskiej odnaleźć w takim miejscu, które się nazywa Długie Bagno, wełniankę. To jest taka roślina, która... Właściwie no, nazwa mówi nam bardzo dobrze, czego się spodziewać, bo na takim szerokim terenie, w takim pasie możemy oglądać właściwie powierzchnię wyścieloną białym puchem. Więc te kolory zależą od pory roku. Wiosna i lato to przede wszystkim zieleń. Jesienią jest feria kolorów od żółtego przez brązy, czerwienie po brunatny. A późną jesienią te kolory już schodzą na poziom gruntu. Liście spadają, szarość dominuje, pojawiają się jakieś mgły. A gdy mamy szczęście i przychodzi taka prawdziwa zima, mroźna, śnieżna, no to wszystko jest wtedy białe.
0: Kacper zadał świetne pytanie, jeśli chodzi o porę roku. Bo kiedy myślimy o naturze, najczęściej wyobrażamy sobie lato albo wiosnę, a przecież... Przyroda zmienia się przez cały rok i trochę zapominamy o tej jesieni. Może o jesieni jeszcze nie, ale zapominamy o zimie, choć wtedy las też potrafi wyglądać naprawdę pięknie i tajemniczo. I czy właśnie wtedy można zobaczyć najwięcej śladów?
2: Teraz jest to o tyle trudniejsze, że tej zimy takiej prawdziwej ze śniegiem, który by umożliwiał właśnie... na śniegu najwięcej widać, więc moglibyśmy wtedy podążać, szukać w tych płaszczyznach, w tych powierzchniach śniegu jakichś odciśniętych łap. Ale tego śniegu jest teraz bardzo mało. teraz mieliśmy prawdziwą zimę, ale przez poprzednie lata to musieliśmy z tej zimy bardzo szukać. Czasami

0: śnieg był tylko w niektórych miejscach dostępny, ale były też mroźne zimy, więc jakby było dużo lodu, dużo szronu, więc to też są takie atrakcje, które zmieniają puszczę, robią ją zupełnie wyjątkową w tej właśnie porze roku. Gdy nie ma liści, gdy jest, dominuje szarość, gdy puszcza jest taka przestrzenna, bo widać naprawdę na wielką odległość, wtedy szukamy właśnie takich wyznaczników zimy. Szron jest takim czymś na pewno ciekawym, a szczególnie dla dzieciaków lód. No, z lodem można robić naprawdę przeróżne rzeczy.
1: Na lód czasem trzeba też uważać. Tak mi się wydaje, a nawet to wiem. Wspomniałeś, że zima czyni puszczę wyjątkową. Wy czynicie ją jeszcze bardziej wyjątkową, bo na przykład w książce pojawiają się niezwykłe stworzenia i ich własne nazwy. Kacper, jak myślisz, jak wygląda gomban? Masz jakiś pomysł? Pola? Gdybyś musiała zagłębić się w największe zakamarki swojej wyobraźni, jak byś wyobraziła sobie gombana? Duży, mały, kolorowy, czarny? Jak myślisz? Tutaj nie ma złych odpowiedzi. Na jaką istotę wygląda ci gomban w twojej głowie? Trudne pytanie. W takim razie, a może jeżozwierz polarny? Jakiś pomysł? Skoro polarny, to biały?
2: Tak.
1: Też tak myślisz, Kacper?
2: Chyba.
1: W takim razie, jakimi zwierzętami, Tymek, Franek, jakimi zwierzętami są gombany, jeżozwierze polarne i skąd brały się te wszystkie pomysły na niezwykłe nazwy?
3: Gomban to taka wielka dziura w lesie, dziura w podłożu. I tam naprawdę dużo rzeczy wpada, na przykład są tam drzewa, są tam jakieś krzaki i tak dalej. I przez to wymyśliliśmy sobie, że to jest taki potwór, który pożera te wszystkie drzewa i roślinność. I nazwaliśmy ją gombon właśnie.
1: A jeżozwierz polarny?
2: To jakby taki jeż, który jest biały.
0: Właściwie ten kolor jeżozwierza polarnego do tej pory nie został jeszcze doprecyzowany. On jest takim naszym wyobrażeniem i czy on jest biały, szary, czy troszkę bardziej w ciemniejsze kolory wchodzi, to już zależy od dnia. Wtedy jak mieliśmy tą okazję, żeby trafić na tego jeżozwierza, w kolonie jeżozwierzy polarnych, to właściwie one bardziej były chyba szare. Ale najbardziej ulubionym chłopców zwierzęciem jest zdecydowanie gomban, bo gomban jest naprawdę też tytułem naszej zabawy. To znaczy, gdy wchodzimy do lasu i znajdziemy jakiś wykrot, dziurę właściwie, która powstała po wykrocie. Wykrot to takie słówko, które od razu wytłumaczę. Gdy się przewraca drzewo, korzenie wypadają razem z, wypadają z ziemi, to pozostaje taki otwór. Później to drzewo na przykład jest usuwane albo po prostu ulega jakiejś takiej degradacji i pozostaje właśnie taki nierówny teren. I szczególnie w okresie pandemii, gdy w tym lesie spędzaliśmy bardzo dużo czasu, to wymyśleliśmy sobie różne zabawy. I ta zabawa w karmienie gombana albo nie karmienie gombana, bo to przecież wszyscy wiemy, że za bardzo nie jest to najlepsze rozwiązanie do karmiania jakichkolwiek zwierząt, nawet tych wymyślonych, prawda? To było coś, co bardzo... No, była to wyjątkowa atrakcja. Mogliśmy sobie wypełnić czas i są takie momenty, gdy trzeba dziecku trochę pomóc w lesie, więc tutaj razem współpracowaliśmy przy określaniu, jakie cechy ma gomban, co lubi jeść, a czego nie lubi, kiedy jest niebezpieczny, kiedy jest już najedzony. To tak właśnie wyglądało z tym gombanem. Jeżozwierz polarny był bardziej taki

0: jeszcze mniej istniał niż gomban. Bo gomban jest, spotykamy go co chwilę.
1: To wspaniała zabawa i tych zabaw pojawia się tak naprawdę więcej w Królestwie Patyków. I jeszcze sobie o nich porozmawiamy, ale to po zagadce. Czy jesteście gotowi na drugą zagadkę?
2: Tak.
1: A z jakąś większą energią? Czy jesteście gotowi na drugą zagadkę?
2: Tak.
1: O, zdecydowanie lepiej. W takim razie uwaga, uwaga, czytam drugą zagadkę. Podpowiem, że to zwierzę. W Campinosie dobrze znany, przez turystów podziwiany. Ma potężne nogi, rogi, lubi leśne, mokre drogi. 22 i 7 trójek.

0: utwór Olesie Nosowskiej. Mam wrażenie, że bardzo często wchodzimy do lasu i od razu zaczynamy mówić, a przecież bardzo ciekawe, czasem najciekawsze rzeczy dzieją się wtedy, kiedy na chwilę milczymy i naprawdę zaczynamy słuchać. I wtedy, na przykład w Puszczy Kampinoskiej, możemy usłyszeć takie dźwięki. Jest to podpowiedź. Jest to podpowiedź do naszej zagadki. I czy tak brzmi puszcza czasem, Grzegorzu?
1: No, najczęściej słyszymy ptaki. Żeby usłyszeć już taki dźwięk, to trzeba naprawdę się długo

0: tej puszczy pochodzić.
1: Taki dźwięk wydaje bohater naszej zagadki. A jak brzmi odpowiedź? Na to pytanie odpowie nam Leon, który się do nas dodzwonił. Halo, halo, Leon, słyszymy się?
2: Tak.
1: Cześć, skąd się do nas dodzwoniłeś?
2: Z Łodzi.
1: A gdzie jest Łódź na mapie Polski?
2: Jakie na środku.
1: Jakie to województwo?
2: Łódzkie.
1: No tak, Łódź to województwo łódzkie, zgadza się. Leon, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
2: Tak.
1: I jak ono brzmi?
2: Łoś.
1: Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Leon, czy zdarzyło ci się kiedyś zobaczyć łosia na własne oczy?
2: Nie.
1: O, myślę, że trudno go spotkać. A jakie zwierzę udało ci się zobaczyć i zrobiło na tobie ogromne wrażenie?
2: Daniela w parku.
1: Jeszcze raz, przepraszam, nie dosłyszałam.
2: Daniela w parku.
1: Daniela w parku. Oj, myślę, że to musiał być naprawdę piękny widok. A czy ty masz zwierzę w domu?
2: Nie.
1: A chciałbyś?
2: Tak.
1: O, to tak jak Pola, która ma tylko chomika, a chciałaby kota, prawda?
3: Tak.
1: Leon, dziękujemy ci bardzo za telefon i pozdrawiamy cię z naszego zagadkowego studia.
2: Dziękuję.
1: Jak już mogliśmy usłyszeć, czasem puszcza wydaje z siebie niezwykłe dźwięki i jest pełna różnych stworzeń, bo możemy usłyszeć dźwięki dużych zwierząt, na przykład łosia, ale też tych mniejszych. I także tych mieszkających pod wodą lub w pobliżu wody. W książce pojawiały się między innymi syczenie, szum, dudnienie. Jak brzmi puszcza?
0: To również możemy podzielić, możemy omówić każdą z pół roku, bo każda pora roku brzmi inaczej. Teraz jest gwar w puszczy, teraz ptaki śpiewają, szczególnie oczywiście rano i przy zmierzchu, a później, późnym latem już puszcza się wycisza, wtedy bardziej słyszymy jakieś szelesty. To, co sami te dźwięki wywołujemy w jakiś sposób właśnie, chodząc po śniegu, czy depcząc w liściach. Musimy wtedy wyszukiwać dźwięków, jakichś znaków puszczy. Teraz wiosną i latem to nie jest trudne. Poza dźwiękami ptaków też bardzo charakterystyczne dla puszczy, szczególnie dla takich mokrych terenów, są dźwięki, które wydają żaby. I to nie jest to takie kumkanie wcale, które nazywamy tak potocznie, ale to są jakieś takie nawet zawodzenie, czy taki jakiś dziwny rechot. A oprócz tego to możemy się wsłuchać w ptaki. No ptaki są wyjątkowe. Naprawdę teraz warto wyjść i się wyciszyć, odpocząć od miasta, od tego szumu miejskiego, tego, co nam się kojarzy z jakimiś obowiązkami i nawet nie w puszczy, w jakichś najbliższych terenach zielonych wsłuchiwać się w ptaki.
1: Kacper, a myślisz, że to możliwe, aby w lesie panowała cisza?
3: Zależy, jaka pora roku i no bo na przykład w zimę jest dosyć cicho, no bo wszystkie ptaki albo odlatują do ciepłych krajów, albo bardziej no przy karmnikach są.
1: A wiosną las aż pęcznieje dźwiękami.
3: Tak, no bo młode ptaki się rodzą i jeże wychodzą. Można spotkać jelenie i inne zwierzęta.
1: Mhm. Polu, myślisz, że to możliwe, żeby wejść do lasu i było cichutko, zupełnie cicho?
4: Chyba nie.

0: Tymek, Franek, czy to możliwe? Zdarzyło wam się kiedyś wejść do puszczy i było kompletnie cicho?
1: Rzadko się bardzo to zdarza, żeby było tak cicho, bo jednak te drzewa szeleszczą, jak jest wiatr, albo nawet no, jakieś ptaki, zwierzęta też malutkie hałasują. Więc to tak bardzo trudno jest jakąś ciszę w lecie znaleźć.
0: Mm-hmm. Przed zagadką, przed piosenką wspomnieliście o zabawach, które wymyślacie, które tworzycie, by umilić sobie czas w lesie. I do tych zabaw właśnie chciałabym wrócić, bo mam trochę wrażenie, że zamieniliście puszczę w ogromny plac zabaw, ale nawet place zabaw mają swoje zasady. Jakie zasady panują na placu zabaw, Pola? Jak myślisz? Oprócz tego, że nie skaczemy z huśtawki, o czym się przekonałaś, prawda? Czy wolno popychać innych?
2: Nie.
0: Czy wolno zabierać zabawki?
2: Nie.
0: Kacper, czego jeszcze nie wolno robić na placu zabaw? Podkładać nogi?
3: Tak.
0: Wolno?
3: Nie można, nie można.
0: Nie można. A jakie zasady obowiązują w puszczy? Tymek? Czego nie można robić w puszczy, w lesie?
4: Nie można hałasować, schodzić ze szraków.
0: Mhm. Franek?
1: Nie można na pewno rozpalać ognisk w lesie, jak teraz jest tak sucho, bo nie padał deszcz bardzo długo.
0: I czym by groziło rozpalenie ogniska?
1: Spłonięcie całego lasu.
0: A tego nie chcielibyśmy zobaczyć nigdy przenigdy. Grzegorzu, czego jeszcze nie wolno robić w lesie?
5: No, na pewno powinniśmy o te nasze lasy dbać, szczególnie o te chronione, ale o każdy las powinniśmy dbać, bo jest to miejsce, które pozwala nam odpocząć od tego hałasu miejskiego, od tej codzienności. I miejsce bardzo zagrożone, więc powinniśmy zostawić to miejsce w takim stanie, jak je zastaliśmy. Czyli na pewno nie można zostawiać jakichś śmieci. Tak jak już mówił Franek, uważać z ogniem. Co chwilę teraz pojawiają się komunikaty o tym, że jest stan suszy i jest to bardzo niebezpieczne dla terenów leśnych. Mieliśmy też pożary tutaj na Lubelszczyźnie niedawno, na Mazowszu, więc... To są chyba najważniejsze w tym momencie zasady. No i tej puszczy, owszem, możemy coś do niej powiedzieć, tak jak pewnie na kartach książki nieraz się nam zdarzyło, ale no, powinniśmy jednak zachować jakąś ciszę.
0: Szanować przyrodę, bo to jest dom zwierząt. Nie chcielibyśmy, żeby w naszym domu ktoś hałasował, śmiecił i na przykład rozpalał ognisko. I te wasze wyprawy z szacunkiem, z humorem, z zabawą zaowocowały naprawdę pięknymi wspomnieniami. I zaraz o te wspomnienia, o te najciekawsze momenty, które zapadły wam w pamięć, was podpytam.
6: Masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

0: kolorowy wiatr Edyty Górniak z filmu Pocahontas, który mówi o przyrodzie z ogromnym szacunkiem. Zapowiedziałam wcześniej, ostrzegłam, że podpytam naszych gości o najlepsze wspomnienia związane z puszczą, z wyprawami leśnymi, ale pozwólcie, że najpierw szybciutko podpytam, zerkam, czy chce Kasper, czy Pola i widzę uśmiech Poli. Polu, twoje ulubione wspomnienie z jakiejś leśnej wyprawy, masz takie?
1: To jak byliśmy z moją mamą i siostrą na takim spacerze i spotkaliśmy wiewiórki i różne inne zwierzęta.
0: I były urocze?
1: Tak.
0: Porobiłyście zdjęcia?
1: No, tylko siostra, bo mama nie.
0: Bo czasem, gdy robimy zdjęcia, jakiś moment nam umyka, prawda? A to przecież wspaniałe, żeby zobaczyć wiewiórkę na własne oczy. Podobał ci się ten spacer?
1: Tak.
0: Chciałabyś takich więcej?
1: Tak.
0: Pola teraz mówi to z ogromnym uśmiechem. W takim razie, Grzegorzu, Tymku, Franku, muszę dopytać was o ulubioną waszą przygodę, która wam się przytrafiła i być może pojawiła się na kartach książki Królestwo Patyków. Tymek?
2: No, ja pamiętam, że chyba rok temu, kiedy byłeś nad Zalewem Szczecińskim, to wtedy widziałem pierwszy raz w życiu dwa bieliki.
0: A kim są, czym są bieliki, bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą.
2: Ptakami.
0: Spore są?
2: Bardzo duże.
0: Mhm. I to jest twoje ulubione wspomnienie?
2: Tak.
0: Utkwiło ci to w głowie?
3: Tak.
0: Franek, a ty co zapamiętałeś? Jaką wyprawę?
4: My mieliśmy kiedyś taką swoją wyprawę. Często robiliśmy na taką plażę w Wyśle. Była taka malutka plaża, tam prawie nikt nie przychodził, a można było się tam naprawdę fajnie bawić i sobie spokojnie tam siedzieć. Niestety ona znikła przez to, że woda w Wiśle się podniosła i zmyła i potem jak z powrotem tam w dół poszła, to już niestety nie mogliśmy zauważyć, nie mogliśmy znaleźć już tej plaży.
0: Mhm. Ale dobrze ją zapamiętałeś i ona wciąż żyje w twojej głowie, tak można powiedzieć?
4: Tak.
0: W takim razie dopytam teraz tatę. Ulubione wspomnienie taty.
5: Ja też chciałbym wspomnieć o tej plaży, bo to jest coś, co będziemy nadal tego miejsca poszukiwać. Wisła jest rzeką bardzo dynamiczną, nie jest uregulowaną, więc na jakiś czas odcięta została nam droga do plaży, do której przedzieraliśmy się, szczególnie w tym okresie, gdy nie można było wyjeżdżać gdzieś daleko. A te tereny zielone wokół Warszawy były tak na wyciągnięcie ręki, więc przedzieraliśmy się przez zarośniętą zupełnie ścieżkę do małej plaży nad Wisłą, której właściwie byliśmy sami. Chłopcy bawili się tam w piasku, puszczali statki.

0: i na rzekę, oczywiście na jakiejś lince, żeby nie odpłynęły gdzieś daleko do w górę rzeki, w dół rzeki, więc tak, to pamiętam jako miejsce wyjątkowe i miejsce, które, do którego chcielibyśmy wrócić, a właściwie chyba w tym momencie nie możemy, więc takie miejsce się pamięta szczególnie. Poza plażą to mieliśmy mnóstwo różnych ciekawych historii. Trochę te historie zostały wzbogacone. One, tutaj nasza wyobraźnia zaczęła pracować i w książce nabrały trochę innego charakteru. Jest tutaj to trochę przetworzone. Jest to kreacji literackiej, ale no każdy spacer wnosi coś ciekawego i na pewno nie jest to jakiś obowiązek ani dla dzieci, ani dla nas, żeby do tej puszczy, do tych terenów zielonych zaglądać, ale jakaś przygoda.
1: I ta przygoda to jest naprawdę świetna sprawa. I też myślę, że dla was, jako dla rodziny, to jest naprawdę piękna rzecz, żeby móc dzielić ze swoimi synami, ze swoim tatą te wspomnienia, to zainteresowanie przyrodą. Myślę, że nasza rozmowa zachęciła do tego wystarczająco. Ale Kacper, Pola, gdybyście mieli powiedzieć naszym słuchaczom, którzy patrzą za okno, widzą piękną pogodę, ale jakoś nie czują tej chęci, żeby wyjść do jakiejś zielonej przestrzeni, co byście im powiedzieli? Dlaczego warto? Pola, dlaczego warto iść do lasu, iść do parku, obserwować zwierzęta? Trudne pytanie.
2: Tak.
1: Kacper, masz jakiś pomysł? Trudne pytanie. Jak to? Same trudne pytania to jest niemożliwe. No dobrze, a czy na przykład w lesie to nie jest frajdą, żeby móc zobaczyć zwierzęta?
2: Zależy jakie.
1: Nawet te najmniejsze? Myślę, że jest to frajda. Nawet wiewiórki?
2: Tak.
1: Żeby zobaczyć w puszczy bieliki? Jest to frajda, Tymek?
3: Tak.
1: Żeby odszukiwać zaginionych plaż? Jest to frajda. Jest to frajda, żeby zobaczyć, jak żyją robaki, jak poruszają się drzewa, bo chyba nie musimy iść aż do puszczy, żeby móc doświadczać piękna natury. Tak mi się wydaje i widzę, że wszyscy teraz kiwają głową i się ze mną zgadzają. Gościem dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli był Grzegorz Kowal, autor pozycji Królestwo Patyków, a także bohaterowie i współautorzy, chyba tak mogę powiedzieć, i współautorzy książki, Franek i Tymek. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Polu, dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Kacper, dziękuję.
4: Dziękuję.
1: Audycję wydała Michalina Bieńko, zrealizował Krzysztof Sagan, ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj i żegnamy się utworem Forest Dawida Podsiadło. Do usłyszenia.

0: Ania, przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
0: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
0: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
2: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji
11: żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 66 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Tak wyglądała sobota na polskich drogach. Warsztaty, pokazy i gotowanie na żywo. W Sandomierzu trwa festiwal wina sera. Centralna i północna Polska objęta ostrzeżeniami synoptyków przed burzami. 4 osoby zginęły, a 69 zostało rannych na drogach. Doszło do 66 wypadków. To tragiczny bilans soboty. Policjanci zatrzymali 311 pijanych kierujących. Z informacji podanych przez Komendę Główną Policji wynika, że funkcjonariusze interweniowali wczoraj prawie 18 tysięcy razy. Zatrzymali 534 sprawców przestępstw i 212 poszukiwanych osób. Mimo że sezon na odpoczynek nad wodą się dopiero rozpoczyna, to od 1 kwietnia utonęło 38 osób. Głównymi przyczynami utonięć są brawura i alkohol, a także brak umiejętności i kondycji. Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego w Warszawie przypomina, że szczególnie niebezpieczne są rzeki, w których nawet wytrawni pływacy mogą sobie nie poradzić.
13: Tam są wszelkiego rodzaju przykosy, silny nurt. Tutaj jeśli chodzi o Wisłę, ten odcinek warszawski jest zwężony i to jest tak zwany ten gorset, gdzie nurt jest bardzo silny, gdzie to dno jest nieregularne, ono bardzo szybko nam się zmienia na skutek właśnie silnego nurtu i gdzie szczególnie niebezpiecznie jest do tej wody wchodzić, nawet na tak zwane pomoczenie sobie stóp.
12: Policjantka podkreśla, że bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Na warszawskim odcinku Wisły w ogóle nie wolno wchodzić do wody. Wiele niestrzeżonych kąpielisk jest też oznaczonych czarnymi punktami. Wchodzenie tam do wody jest skrajnie niebezpieczne. Kilkadziesiąt stoisk, a na nich lokalne wina oraz sery z różnych stron Polski i zagranicy. Na rynku w Sandomierzu odbywa się festiwal wina sera. Na mieszkańców i turystów czekają warsztaty, pokazy i gotowanie na żywo.
14: Turysta z Wielkopolski powiedział, że sandomierski potencjał zrobił na nim wrażenie.
15: Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bardzo miło. Zresztą jestem trochę smakoszem wina. Właśnie z uwagi na te południowe, dobrze naświetlone stoki, widzę, że to się odradza.
14: Znawca serów Michał Pudlik powiedział, że w Polsce coraz bardziej doceniamy szlachetne smaki.
16: To się w ogóle bardzo zmieniło, bo jak zaczynaliśmy, to ta świadomość była na innym poziomie troszeczkę, a teraz jest często tak, że ktoś przyjeżdża i na przykład mówi, że właśnie wrócił ze Szwajcarii czy z Włoch i jadł taki ser i już nazwy typu Gruje czy Comté to już nie są takie zagadkowe dla ludzi, tylko oni sami to mówią. Więc ta świadomość wzrasta, ludzie szukają dobrych rzeczy.
14: O godzinie 15 w rynku Starego Miasta wystąpi trio Sojka, Pęczak, Sojka, a stoiska czynne będą do zmierzchu. Z Sandomierza Grażyna Szlamzak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
12: Pisklęta na łąkach, koty w domu to hasło kampanii i tytułu teledysku, które mają przekonać holenderskich właścicieli kotów, żeby trzymali je w nocy w domu. Wiosną ulubionym przysmakiem tych zwierzaków są pisklęta ptaków łąkowych. W Holandii żyje 4 miliony kotów, zjadają one 18 milionów ptaków rocznie.
17: W Holandii ptaki mają niewiele miejsca do budowania gniazd. Jaja składają na pastwiskach, łąkach lub nad kanałami miejskimi, przez co stają się łatwym łupem dla kotów, które nocą mogą przemierzać kilometry w poszukiwaniu jedzenia. Dlatego kilkanaście organizacji zajmujących się ochroną ptaków prowadzi kampanię Pisklęta na łąkach, koty w domu. Chcą one przekonać właścicieli zwierzaków, aby

0: By w nocy trzymali je w domu. To smutne, one powinny chodzić gdzie chcą. Szkoda mi ptaków, musimy je chronić, mówili mi sąsiedzi, których zwierzaki swobodnie wędrują po całym osiedlu. Organizatorzy kampanii argumentują, że koty zjadają rocznie 18 milionów ptaków, również tych chronionych. Zanieczyszczają ich gniazda, zmuszają pisklęta i rodziców do ucieczki. Dlatego radzą właścicielom, aby koty zamykali, regularnie uzupełniali ich karmę oraz kastrowali, aby zapobiegać narodzinom bezpańskich kotów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy wydali alerty przed burzami dla 7 województw w centralnej i północnej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Bez deszczu tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie, do 26 na południowym wschodzie.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wojczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: Historia pewnej płyty.
15: Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś przypomnimy audycję, jaką przed laty przygotowałem wraz z Anną Gacek. Audycję o jedynej płycie grupy Photones. Kiedy tę audycję nagrywaliśmy, wówczas płyta nie ukazywała się przez długie, długie lata. Po naszej audycji dość szybko pojawiło się wznowienie na płycie kompaktowej, zresztą po raz pierwszy na kompakcie. Grupa Photones, When I Die. A w audycji goście Marcin Ciempiel, Tomek Lipiński oraz animatorzy kultury, czyli Maciej Chmiel i Grzegorz Brzozowicz. Zapraszamy.

0: Ja Kaszlagowskiego poznałem w 79 roku, wtedy kiedy pierwszy skład Tiltu zaczął robić próby w Rivierze, w piwnicy, tam gdzie później Robert Brzeski miał studio. Jarek korzystał z tego pomieszczenia do ćwiczenia na bębnach, tam w takim składziku z tyłu trzymał swoje bębny i myśmy się tam po prostu widywali, on kończył, myśmy zaczynali albo odwrotnie, więc był po prostu kumplem, wiesz, z tej samej kanciapy, tak? Marcin grał w oddziale zamkniętym. Oddział zamknięty miał też próby w remoncie, czyli po sąsiedzku. Właściwie w pewnym okresie się niemalże codziennie spotykaliśmy. Gdzieś tam, wiesz, przypadkiem, nie wiem, na kawie, na piwie, wiesz, w przerwie między próbami i tak dalej, i tak dalej. Więc znaliśmy się od dawna i jak nastąpił taki moment, że akurat wszyscy trzej zostaliśmy bez przydziału, to spotkałem kiedyś na Marszałkowskiej, już nie pamiętam właśnie w tej chwili, czy Jarka, czy Marcina, ale chyba Jarka i padł taki pomysł z jego strony, żeby założyć zespół. No to założyliśmy.
1: Mieliśmy chyba dużo czasu i się przyjaźniliśmy. I spotkaliśmy się w Rivierze Remont. Tam dostaliśmy taką salę na drugim piętrze. Zresztą w tamtych czasach w Rivierze dużo się działo. Tam trenował pod salą projekcyjną. Miał salę zespół DAP. Na dole punkrockowe zespoły ćwiczyły tam Xena, Deserter. A my mieliśmy taką salę, którą wcześniej miałem w tej sali próby z oddziałem zamkniętym. No i potem, nie wiem, jakimś zbiegiem okoliczności przejęliśmy tą salę i się zaczęliśmy spotykać. Była jesień, nie mieliśmy co robić, że całe dnie spędzaliśmy po prostu na próbach i wspólnym muzykowaniu i graniu. Że spotykaliśmy się rano, ćwiczyliśmy do popołudnia, a potem z

0: Chodziliśmy do klubu Remont na jak gdyby dalszą część pracy.
1: Remont, ja myślę, że to jest najistotniejsze. Był takim centrum w latach 80. Spotykania się muzyków rockowych. To znaczy klub studencki, kilka było takich. Znaczy w Warszawie to były Hybrydy i Remont, gdzie było podziemie. W parku był Lady Punk, ale myśmy tam nie chodzili, bo to wioska była wówczas. Natomiast w Remoncie były dyskoteki. Najlepsze dyskoteki wieczorem.

byłeś wielbicielem Perfektu, nie wiem, Lombardu, czy Lipińskiego, czy Brygady Kryzys, no to w tym remoncie się wszyscy spotykali. Wszyscy się upijali, bawili i wymieniali doświadczeniami. Tam zawiązywały się grupy i tam zawiązał się Fotones, mimo że ani Szlagowski, ani Ciempiel z undergroundem nie mieli niczego wspólnego.

0: Fotones to charyzmatyczny Tomasz Lipiński. To mówię z całą odpowiedzialnością, bo w jakimkolwiek wcieleniu go nie widziałem, to rzeczywiście facet przykuwa najpierw oko, a potem ucho do tego, co robi na scenie. Trudno się od niego oderwać, tak naprawdę jako widzowi. I obserwowałem to w różnych sytuacjach, czasami ze sceny, czasami spod sceny, czasami z dalekich rzędów. Zawsze Tomasz Lipiński wybiera magnetyczne wrażenie na mnie jako na widzu. I przez barwę głosu, i przez to, jak wygląda, i w jaki sposób na scenie się zachowuje. Poza tym to był zespół, który był wsparty przez bardzo dobrych muzyków. I to takich muzyków, z którymi można było myśleć też o stworzeniu zespołu serio. To znaczy, że byłby to zespół, który by się nie stoczył w jakąś serię imprez, czy mroki jakiegoś uzależnienia. Bo tam na gitarze basowej grał Marcin Ciempiel, który przeszedł już tam, zdaje się, przez oddział zamknięty wcześniej. Jarosław Szlagowski również miał podobną proweniencję, ale potrafili grać różne typy, różne style wówczas obowiązującej muzyki rock. I, no i przy okazji, tak jak ja miałem z nimi kontakt i do dzisiaj nawet nie, z niektórymi z nich zachowałem kontakt, to byli po prostu przyjemni, mili w obejściu ludzie, którzy nie byli kłopotliwymi członkami zespołu, nie rozsadzali go.
1: Było założenie, że to taki zespół będzie bezliderowy i że jak gdyby trzy osoby stanowią jak gdyby członce całego zespołu. I tak było. I tak było. I zresztą nam się podobała ta formuła trzyosobowa, bo jak gdyby trzy osoby w zespole czteroosobowym zawsze tworzą się pary, a w trzyosobowym nie ma możliwości tworzenia się par, raczej to jest taki trójkąt.
2: Być może źle się stało, znaczy ja nie mówię tutaj, że chciałem być koniecznie liderem tego, ale wydaje mi się, że jednak zespołowi jest lider potrzebny zawsze i ta demokratyczna sytuacja, ona była bardzo ciekawa jako dla mnie, jako eksperyment, ale wydaje mi się, że się nie do końca sprawdzała na dłuższą metę. Bo nawet przy zachowaniu dużej demokracji w zespole, tak jak ja się tego nauczyłem po latach i tak jak w tej chwili pracuję ze swoimi zespołami, że właściwie każda propozycja jest podjęta, czy jakkolwiek ona jest, i każda jest sprawdzona, znaczy nie ma rzeczy niemożliwych, nie zakładamy, że czegoś się nie da zrobić, albo że tak się nie robi, tylko cokolwiek chcemy sprawdzić, to sprawdzimy. Tym niemniej gdzieś na końcu musi być ktoś, kto powie, okej, tak zostaje. No w sytuacji całkowitej, jakby, czy braku lidera, prawda, no to z tym momentem bywają trudności.

0: to szybko się wszystko odbywało. Właściwie po pierwszym koncercie, który był chyba w styczniu w remoncie w 1987 roku, od razu dostaliśmy propozycję nagrania dwóch piosenek na składankę rozgłośni chyba harcerskiej. To było Radio Nieprzemakalni pod takim tytułem. I nagraliśmy wtedy Foto i coś jeszcze. I to pierwsze nagranie, a potem zaczęliśmy grać koncerty i właściwie od razu był pozytywny oddźwięk ze strony publiczności, że już graliśmy regularne koncerty i pierwszą sesję mieliśmy też w Trójce, gdzie nagraliśmy siedem piosenek, które oczywiście nie weszły na tą płytę. Potem jeszcze raz nagrywaliśmy cały materiał na płytę. Też wszystko było nagrywane oczywiście tutaj na Myśliwieckiej w Trójce w studio M1.
1: Oczywiście ta Trójka wtedy wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj to jest bardzo ładnie i elegancko. Natomiast wtedy no, widać było takie no jednak, jakby to powiedzieć, niedoinwestowanie. Stary sprzęt, stare magnetofony, stara konsola. Ale to miało wszystko swój urok. To znaczy właśnie... No old school, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, wiesz, totalny. Nagrywaliśmy nocami, bo studio było puste i mogliśmy spokojnie pracować, nie przeszkadzając nikomu.
0: Nagrywaliśmy oczywiście, jak w tamtych czasach, większość nagrań, nagrywaliśmy wersje 100%, że graliśmy piosenkę od początku do końca i wybieraliśmy najlepszą wersję. Potem ewentualnie dogrywaliśmy jakieś śladowe gitary, no i wokale. Ale gitara, bas i perkusja od razu była nagrywana 100%.

0: Na Myśliwieckiej nagraliśmy kilka utworów. Zresztą uważam, że ta sesja na Myśliwieckiej jest dużo lepsza. To znaczy, że ona dużo wierniej oddaje to, czym ten zespół był. Bo jak zaczęliśmy, nagrywaliśmy w takim małym studiu na Mokotowie u niejakiego Lacoszka, jeśli dobrze pamiętam, tak to funkcjonowało, i realizatorem był Rafał Paczkowski, który przerealizował moim zdaniem tą płytę. I jest tam wiele rzeczy, których ja nie chciałem, ale moje protesty na nic się zdały. To też jest sytuacja, do której nie byłem przyzwyczajony. Za dużo klawiszy, takie trochę za bardzo spakowane brzmienie. Ta sesja tutaj z trójki jest właśnie bardziej naturalna, jest taka, jakby to powiedzieć, jest więcej powietrza w tym, jest więcej przestrzeni, to nie jest takie wszystko wyprodukowane do końca, to jest po prostu zagrane, nagrane i ma tę pewną chropawość i pewien brak precyzji, który sprawia, że tam w środku, w tej muzyce dzieją się jakieś rzeczy, że ona żyje w środku, a nie jest taka po prostu ściereczką przetarta do glansu.
1: To były czasy, kiedy się pojawiły samplery. Że teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że troszeczkę przesadziliśmy z tym takim nowatorskim brzmieniem i jak gdyby podmienianiem werbli na samplowe werble. Ale to dopiero pod koniec nagrań, przy zgraniu się zorientowaliśmy, że polecieliśmy za daleko w tą współczesność taką dźwiękową, bo w ostatnim numerze na płycie słychać jak gdyby taki naturalny pogłos, to się nazywa ambience, bo wykorzystaliśmy to pomieszczenie, które jest do nagrywania w studio, duże, i postawiliśmy 4 mikrofony, które oprócz tego, że zbierały blisko perkusję, oprócz takiego standardowego mikrofonowania, że jest tam stopa, werbel, półkotły, talerze, to postawiliśmy z tyłu sali 4 mikrofony, które zbierały tylko ten taki pogłos i jak gdyby hałas. I w ostatnim numerze to słychać, w którym on się nazywa jak Too Far to Run Away. W ostatnich 50 sekundach słychać ten po prostu pogłos. Jak się zorientowaliśmy, że to jest fajne i byśmy to chcieli na wszystkich numerach, to się okazało, że Rafał mówi, wiecie co, ale ja już nie mam tych ambiensów po prostu, że... Bo wiadomo, się nagrywało na 6-śladowy magnetofon i w międzyczasie trzeba było decydować o tym, które ślady zostawiamy, a które po prostu lecą do kosza. Nie było możliwości kopiowania jak teraz, że można w komputer grać 100-200 śladów, ile się chce. Tylko no, trzeba było na bieżąco decydować o tym. No... Może by brzmiała inaczej. Mnie bardzo się podobał ten ambience, bo on był po prostu, to brzmiało tak jak w tamtych czasów nagrania zespołu Peel. Takie, wiesz, że bębny były z takim olbrzymim, takim pogłosem, że to potężnie brzmiało.

to było zachłyśnięcie się takim brzmieniem samplerów i podmienianiem barw w perkusji. Przede wszystkim chodziło o perkusję. A bas, jak był wgrany, to tam właściwie nic nie było więcej kombinowane. Specyfika tego brzmienia, jak gdyby fotonesów, to też jest i gitara basowa, którą kupiłem. Gdzie ja ją kupiłem? Aby grałem pierwszą swoją trasę taką zagraniczną z zespołem Manam, bo jeszcze wtedy to był RFN. No i przed, jak już dojechałem chyba z Hamburga, startowaliśmy. No i miałem wtedy pierwszy raz w życiu swojego roadie menadżera, Jogiego, który też jeździł z Ericiem Bardonem, że był doświadczonym roadie menadżerem. Zabrał cały zespół do sklepu muzycznego i mówi, no chłopcy, jedziemy tam na parę koncertów, no to musicie sobie tam coś kupić. No i mówię, wiesz Jogi, ale ja nie mam kasy, nie? Jogi mówi, to ty się, tym się nie przejmuj, tutaj wejdź sobie do sklepu, pooglądaj, co będzie ci potrzebne do zagrania tych koncertów. No to kupiłem sobie te trochę strun i zobaczyłem właśnie taki bas. To był taki tak zwany obrzynek, to była kopia Steinbergera, bo Steinberger wymyślił w ogóle ten model gitary basowej. To właśnie była taka bez główki gitara i tutaj tylko taki kołek. No i ona rzeczywiście brzmiała bardzo oryginalnie i niepowtarzalnie. Do tej pory to ja już nie spotkałem drugi raz takiej gitary. Ona tak, wiesz, dziwnie jakoś kumkała, jak bym to nazwał. No i w tym sklepiku znalazłem tą gitarę i mówię, o, żebym chciał też taką gitarę, bo miałem jedną. A Jogi mówi, no druga gitara by ci się przydała, no bo jak ci struna pęknie, czy coś się stanie, no to ja mówię, a czy mogę? No on mówi, no bierz, no pakujemy. No i tak stałem się szczęśliwym posiadaczem tej gitary, która potem zagrała też na płycie Fotones i też zagrała na płycie Tiltu, Chad Commando Tilt. I coś jeszcze? A, i na płycie

0: Szymana mu się ściemnia.
1: Tak, to na trzech płytach ta gitara zagrała.
2: Co do samego Marcina Ciempiela, to warto jest posłuchać tej płyty dzisiaj też pod kątem tego, co on robi tam na gitarze basowej, bo o ile Szlagowskiemu przypadł w udziale tam nabijanie raczej prostych rytmów, a potrafi on grać rytmy bardziej skomplikowane i takie wchodzące w reggae i takie mocniejsze pulsacje, to taka była po prostu koncepcja zespołu, to gitara basowa Marcina Ciempiela rzeczywiście tam właściwie momentami jest tym wiodącym instrumentem i to świetnie się tego słucha dzisiaj z uznaniem dla jego kunsztu.

0: Producentem płyty był Rafał Paczkowski, a Rafał się przyjaźni chyba do dzisiaj z Jankiem i jak gdyby wymyślił, że fajnie było, jakby Janek zagrał.
1: Ponieważ była pełna demokracja i właściwie niemalże każdy pomysł był realizowany, prawda, no bo nikt tego nie filtrował, to Janek zagrał te solówki. No, jak to Janek? No, Janek umie grać na gitarze, więc przyszedł, zagrał. I tylko, że wiesz, no jest pytanie, czy to miało sens merytoryczny, wiesz, skoro nie grał w naszym zespole.
2: Co do kunsztu gitarowego samego Tomasza Lipińskiego, no to on poza umiejętnością skrzykiwania zespołu, liderowania mu i pisania piosenek, sam wielkim gitarzystą nie jest. W związku z tym wsparł się tam przy nagraniu tej płyty Jankiem Borysewiczem, co było w tamtych czasach jednak pewnym takim zgrzytem stylistycznym. No jak to Janek Borysewicz, ta gwiazda estrad, a tutaj wspomaga naszego guru undergroundu.
3: To była super grupa, bo oczywiście dwaj pozostali panowie byli wielkimi gwiazdami rocka, znacznie większymi od Tomka, to znaczy w świadomości takiego przeciętnego słuchacza, szczególnie nie z Warszawy, to właśnie Ciempiel i Szlagowski to były gwiazdy, bo występowali w Lady Punk czy w Oddziale Zamkniętym. Natomiast Tomek Lipiński, tragedia Tomka Lipińskiego polegała na tym, że wbrew temu, że on był jednym z przywódców naszego podziemia, to on chciał zrobić karierę artysty popowego. Nagrał najlepszy swój album, ten popowy Tiltu, pierwszy, i on cieszył się popularnością, ale to był akurat moment, kiedy był dół, jeżeli chodzi o komercyjną sprzedaż płyt. To już było po tej pierwszej fali. I ta płyta zaistniała, radio grało, pewnie jeszcze jakieś tantiemy z tych piosenek otrzymuje, natomiast płyta zaistniała, ale to nie było jakieś wielkie komercyjne wydarzenie. I potem on co chwila rozwiązywał te zespoły, bo nie jest łatwym człowiekiem we współpracy, choć chętnie z nim różni współpracują.
2: To był taki serio projekt takiej polskiej supergrupy.

która opierała się na muzykach sprawdzonych, takich, którzy już poczuli smak sukcesu w innych zespołach. No i wydawało się, że to rzeczywiście jakoś pójdzie w górę.

0: pojechaliśmy do Finlandii, ten wyjazd pamiętam bardzo dobrze, dlatego że też z innego powodu ja w pierwszych dniach stanu wojennego dostałem bilet do wojska, z którego nie skorzystałem. W związku z tym byłem dezerterem i nie mogłem wyjeżdżać za granicę. W związku z tym bardzo się bałem, jak przyszedł czas, tego to był 86 rok, jeśli dobrze pamiętam, tego wyjazdu, bo musiałem się udać do komendy uzupełnień po paszport. No ale szczęśliwie się udało, dostałem ten paszport i przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. Wyjechaliśmy do Finlandii. To była taka wycieczka organizowana przez studencką organizację Socjalistyczne Zrzeszenie Studentów Polskich w ramach wymiany studenckiej z Finlandią. Finlandia pozostawała wtedy jednak mocno w orbicie Moskwy i gdzieś jakieś takie były kontakty. Pamiętam podróż statkiem do Helsinek i później autokarem do Pori. Pori to jest taka miejscowość trochę bardziej na północ, nad morzem, gdzie się odbywają festiwale jazzowe. A myśmy tam, to było zabawne, bo w ramach wymiany zagraliśmy koncert w takim domu kultury, też bardzo takim, wiesz, eleganckim, czyściutkim, wiesz, jak to Skandynawowie potrafią. A dzień czy dwa później odkryliśmy tam fenomenalny undergroundowy klub, w którym już niestety nie mogliśmy zagrać, bo wyjeżdżaliśmy. Także żałowaliśmy trochę, ale Finlandia, piękny kraj. Pamiętam, zaprosili nas do radia lokalnego w Pori. Weszliśmy tam o 9 wieczorem, było jeszcze jasno. Wyszliśmy w pół do drugiej w nocy i było tak samo jasno.
1: Fajny był wyjazd taki jesienny. Płynęliśmy statkiem chyba z Gdyni. I to był jesień. Wiem, że jesień była, ale słoneczna. I płynęliśmy sobie z tym statkiem. I było dosyć ciepło, że z tyłu na statku sobie na leżaczkach leżeliśmy, że jak przypłynęliśmy do Finlandii, to wszyscy byliśmy

po prostu spaleni słońcem, jak wiesz, jak pieczone kiełbaski. No. Zagraliśmy tam dwa koncerty, bo to w ogóle pojechaliśmy na jakiś taki dziwny układ, to była jakaś wymiana kulturalna, że studenci z Polski jechali tam, żeby oglądać, co tam studenci w Finlandii robią i przy okazji studenci z Polski zabrali swój zespół, żeby pokazać.

0: Pamiętam sesję fotograficzną do tej płyty. Bardzo profesjonalna sesja, chyba pierwsza profesjonalna, aż tak profesjonalna sesja w moim życiu. I myślę, że też fajna okładka, bo to jest... Na pierwszej stronie są takie trzy zbliżenia trzech nieogolonych naszych mordek. I to jakoś, ta okładka rzeczywiście oddaje ducha tego. Wiesz, to, że ona jest szara, taka wyblakła trochę. To jest właśnie taki dziwny, szary, wyblakły czas.
1: Ja do tej pory jestem bardzo zadowolony z tej płyty. To było coś takiego na tamte czasy. Bardzo wydaje mi się, że trochę za wcześnie nagraliśmy tę płytę.
0: To są fajne numery. Tam jest bardzo dużo fajnych pomysłów. Tylko czegoś zabrakło w tym, nie w tej muzyce, ale jakby w całym pomyśle, co pozwoliłoby temu zespołowi przetrwać. Wiesz, może to był po prostu taki zespół na takie spotkanie, wiesz, trzech muzyków w jakimś momencie, kiedy nie mieli innego pomysłu i cudownie, że to się wydarzyło, wiesz, bo mieliśmy naprawdę bardzo fajny czas i zarówno te nagrania trójkowe, jak i ta płyta, myślę, że są z dzisiejszej perspektywy dość interesujące, pomimo tego przeprodukowania Rafałowego. No, wydaje mi się, że per saldo gdzieś to się wszystko broni i widać, że no, zdawaliśmy sobie jednak sprawę z tego, co robimy, co,

0: też dla nas po latach jest, wiesz, wesołe. Ja z Marcinem później grałem, jeszcze Marcin grał przez jakiś czas w Tilcie, w kolejnym tam, w kolejnej odsłonie.
1: Ja chciałbym, żeby ten zespół istniał cały czas, no ale nie udało się. Bo wydaje mi się, że to był dobry zestaw ludzki do robienia piosenek i w ogóle grania, koncertowania i tworzenia. To nie było tak, że bardzo się męczyliśmy przy tworzeniu tych piosenek. One powstawały po prostu naturalnie i same z siebie, jak gdyby w tym czasie.

0: ja z ciekawością spojrzałem na ten pomysł w tym 86 roku, jak to się zaczęło. Nie było to może wtedy moje granie do końca, ale tak no, kibicowałem im jako takiej próbie właśnie, powiedzmy, sprofesjonalizowania polskiego rynku muzycznego. To było trochę za wcześnie, nie było za bardzo z kim tego zrobić, brak było infrastruktury, menadżerów, telefonów, faksów i tak dalej. No po prostu to był trochę taki strzał w próżnię. Dzisiaj zresztą to jest zespół, który wzbudza wciąż, co ciekawe, emocje wśród słuchaczy i to skrajne, bo to niektórzy twierdzą, że to był właśnie jakiś zupełny strzał w kolano i realizacyjnie ta płyta niespecjalnie i tam i kompozycyjnie. Ma też bardzo licznych zwolenników, właśnie jako taka próba, że był to zespół, który pokazywał, że w Polsce może się urodzić grająca na takim europejskim poziomie gitarowa grupa, która ma sprawnego wokalistę, który śpiewa zrozumiałym angielskim, że muzycy są rzeczywiście przygotowani do tego, co mają zrobić i że też jest pewien pomysł na realizację, bo tam była taka jakby mgiełka nad tymi instrumentami, nieco oddalony ten wokal i to się akurat wpisywało w ten nurt takiej połowy lat 80. Gitarowa muzyka z Wysp Brytyjskich. Takich zespołów wtedy tam było więcej.
1: Fotones w mojej pamięci, powiem, przyznam, że przez te lata w zasadzie się wymazał. To znaczy, to nie był zespół mega ważny, ponieważ on bardzo krótko istniał. Płyta, o której dziś jest mowa, przeszła tak bokiem z prostego powodu, bo była zaśpiewana po angielsku. Drugi powód był taki, że wyszła znacznie później niż ten zespół działał, to znaczy już się rozwiązał. Tomek w ogóle miał takie szczęście, że wszystkie płyty pojawiały się wówczas, kiedy jego zespoły już nie istniały. Mowa o latach 80.
2: To zawsze w każdym zespole po jak gdyby pierwszej płycie i takim jak to można nazwać, sukcesie, przychodzi taki moment znużenia w zespole. Że już nie chce się grać tych piosenek. No i to są momenty, które każdy zespół musi przeżyć, albo jak nie przeżyje, to po prostu umiera śmiercią naturalną, bo jak gdyby nie widzi sensu dalszej współpracy, grania, koncertowania. I my, wydaje mi się, że nie przetrwaliśmy tego momentu. Właściwie nie pamiętam tak dokładnie, jak to się stało, że przestaliśmy grać. Ja w tym samym czasie też grałem

0: zespołem Manam. Może jakoś to kolidowało ze współpracą. Tomek może zaczął robić coś innego i to się tak rozeszło. Ale to nie było tak, że się pokłóciliśmy, czy jakiś był konflikt.
1: Dziś w historii powstawania płyty zespołu Photones When I Die wspominali Tomek Lipiński, Marcin Ciempiel, Maciej Chmiel i Grzegorz Brzozowicz.
2: Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żąda.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza.

0: Zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski dron uderzył w skład zużytego paliwa jądrowego w Czarnobylu. Prezydent Francji i premier Wielkiej Brytanii i kanclerz Niemiec spotkają się dziś z Władimirem Zełańskim. Polski akordeonista Michał Stochel wygrał konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. Rosyjski dron uderzył w składowisko wypalonego paliwa jądrowego w pobliżu ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu. Państwowa Agencja Atomowa w wydanym oświadczeniu zapewniła, że poziom promieniowania pozostaje stabilny i nikt nie został ranny. W momencie ataku nie przechowywano tam żadnego surowca, dodano w oświadczeniu. Głos w tej sprawie zabrał również szef MSZ-u Ukrainy. To nie pierwszy raz, kiedy siły rosyjskie narażają ukraińskie obiekty jądrowe, napisał Andriy Sibicha na portalu X. Jak dodał, rosyjski szantaż nuklearny i groźby dla bezpieczeństwa jądrowego są systemowe, celowe i niedopuszczalne. Temat rozmów to trwająca już ponad 4 lata rosyjska agresja i próby zakończenia wojny. Dziś w Londynie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotkają się z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełańskim.
4: W tym tygodniu spekulowało się o możliwości dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Proponował to w niedawnym otwartym liście do Putina ukraiński prezydent. Kreml de facto jednak wykluczył możliwość rozmów pokojowych.
5: My
4: i świat zaczęliśmy mówić o rozmowach pokojowych, a Rosja tak naprawdę ich nie chce. Putin odrzuca rozmowy, bo ma jeszcze zasoby. Z tego wniosek, że trzeba uderzać w jego budżet wojenny, to i broń dla Ukrainy przybliżają pokój. Podkreślił na antenie telewizji Suspilne ukraiński ekspert Valery Czarny. Według komentatorów nad Dnieprem tematem dzisiejszych rozmów Wołodymyra Zełenskiego, Keira Starmera, Emanuela Macrona i Friedricha Merca w Londynie będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy i wzmacnianie presji na Rosję. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Wędkarz zginął w Wielkopolsce prawdopodobnie na skutek porażenia prądem. To 41-letni mężczyzna, mówi rzecznik policji w Krotoszynie Piotr Szczepaniak.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 41-letni wędkarz, mieszkaniec Kalisza, podczas zarzucenia wędki prawdopodobnie zahaczył o przebiegającą w pobliżu linię średniego napięcia. Skutek porażenia prądem u mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia.
3: Do zdarzenia doszło nad stawem w Biatkach w Wielkopolsce. Na miejscu byli ratownicy medyczni i 4 zastępy strażaków. 18-letni Michał Stochel wygrał Eurowizję dla młodych muzyków 2026. Zwycięstwo polskiego akordeonisty to 4 triumf Polski w historii konkursu. Finał odbył się w stolicy Armenii, Erywaniu. Michał Stochel mówił w TVP Info, że werdykt jest dla niego owocem ciężkiej pracy.
7: Naprawdę niezwykłe emocje, przede wszystkim ogromna ekscytacja i wielka radość, ale też to był taki naoczny dowód tej naszej ciężkiej pracy, którą wykonaliśmy razem z moim nauczycielem i takie ogromne szczęście z powodu tego efektu właśnie tej naszej pracy. Najważniejsze jest to, żeby w muzyce wyrażać siebie i żeby nie próbować naśladować kogoś, czy oczywiście inspiracja jest dobra, ale najważniejsze jest to, aby właśnie przekazać tą swoją myśl i swoje serce.
3: Kolejny konkurs Eurowizji dla młodych muzyków odbędzie się za 2 lata w Polsce. Maja musi teraz przede wszystkim odpocząć, a huczne przywitanie w klubie zorganizujemy najprawdopodobniej dopiero po Wimbledonie, mówią trenerzy z klubu BKT Advantage Bielsko-Biała. Po rozegraniu 10 morderczych meczów w Paryżu polska wicemistrzyni potrzebuje natychmiastowej regeneracji. Kalendarz startów jest jednak nieubłagany, dlatego oficjalne świętowanie z kibicami schodzi w tym momencie na dalszy plan.
8: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej od razu po finale przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną w pełni poświęcone na odbudowę sił, a dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok podkreśla, że plan regeneracji jest już gotowy.
9: Myślę, że pan Maciej Ryszczuk na pewno da Maję odpocząć, na pewno ma już plan. On to monitoruje na bieżąco, więc ma parametry, na pewno będzie robił wywiad z Mają.
8: W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki z wielkim trofeum. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparring partner tenisistki Mikołaj Wrzoł oficjalne świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
10: Pewnie będzie też jakieś przywitanie, moi dzieciaki coś zorganizują.

0: wraz z rodzicami, no i my trenerzy. No ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
1: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Synopty zastrzegają przed burzami w 7 województwach w centralnej i północnej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód. Nie będzie padać tylko na Podkarpaciu. Od 18 stopni na Pomorzu, 22 na zachodzie, 26 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: Jak wygląda ukraiński patriotyzm i nacjonalizm? Jak o historii i współczesności powinni rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Polacy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Ziemowitem Szczerkiem, pisarzem i publicystą. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
4: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
11: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
12: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Już dziś wielki finał festiwalu w Opolu. 45 lat zespołu Lady Punk oraz wyjątkowy koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Wystąpią m.in. Natalia Schroeder, Igor Herbut, Olga Wolczyk, Maciej Zakościelny, Piotr Polk i wielu innych. Nie przegap tego wyjątkowego wieczoru. Oglądaj od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
18: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
17: O, pyszna zapiekanka.
18: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
17: To rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Żegnamy reklamy.
19: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
20: Sunday morning.

Dziś obchodziłby 68. urodziny. Odszedł stanowczo przedwcześnie 10 lat temu. Prince Rogers Nelson, albo The Artist, albo Love Symbol, albo wreszcie artysta znany poprzednio jako Prince. Jeden z największych muzyków wszystkich czasów. Tak uważam ja. Tak uważa bardzo wielka część świata. Dzień dobry Państwu. To właśnie urodziny Prince'a. Dziś w Sunday Morning. Witamy Krzysztof Sagan, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Pozwoliłem sobie zacząć egoistycznie od mojego ulubionego utworu, nagranego oryginalnie w 82. Trzy lata później trafił na płytę, która jest czymś w rodzaju odpowiednika płyty Sgt. Pepper, ale Prince'owego. Będzie dziś trochę utworów mniej znanych i nieoczywistych, ale przebojów też nie może zabraknąć. Oto kolejny.

Mówienie o wpływie Prince'a na współczesną muzykę rozrywkową jest absolutną oczywistością. Przyznają się do niego tak naprawdę wszyscy, ale on też przyznawał się do wielu wielkich, którzy wpłynęli na jego karierę. Największy album, zawsze uciekam od takich sportowych klasyfikacji, ale powszechnie uważa się, że ta płyta, Sign of the Times, była nie tylko jego najlepszą, ale jedną z najlepszych całego XX wieku w muzyce popularnej.

Trudno zdecydować, czy bardziej fenomenalny był w studio nagraniowym, gdzie posunął wszystko do przodu o dekady, czy na scenie, bo przecież widowisko estradowe też uczynił swoim i niepodobnym do niczego, co było wcześniej. Ja dziś skoncentruję się na tym, żeby pokazać, jak fenomenalnym był gitarzystą. Oto występ w Forum. Play That Funky Music z roku 2001.

przypadku nagrań tego zespołu jestem bardziej wymagający, a tu w dodatku przecież w oryginale grał solówkę Eric Clapton, no jednak Prince absolutnie rzucił mnie tym wykonaniem na kolana. W archiwach podobno jest kilka tysięcy godzin nagrań Prince'a, które na razie nie ujrzały światła dziennego. Wśród nich są też wspólne nagrania z Milesem Davisem. W nieoficjalnym obiegu istnieje kilkanaście, istnieje też koncert, w którym Miles był gościem w Paisley Park, może na kolejne urodziny. To bezcenny kawałek muzycznej historii, który absolutnie powinien ukazać się oficjalnie. 68. urodziny Prince'a dziś w Sunday Morning. Krzysztof Sagan.

0: Autopromocja.
1: Muzycy z Polski, Peru i Meksyku. Bogate brzmienie. Od trąbki i saksofonu, przez gitarę flamenco, po konga i instrumenty perkusyjne. I ona, Kora Jackowska.

0: Kora i koncert Ola Ola w Trójce z 2003 roku znów na antenie, tuż przed 75. rocznicą urodzin nieodżałowanej artystki. Zapraszam dziś kilka minut po 19. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.

0: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
1: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
2: Cicho, wiem.
3: Ale sztosy.
0: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jadą do Czarnobyla, gdzie doszło do ataku dronów. Premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji i kanclerz Niemiec rozmawiają z Wołodymyrem Zełenskim. Klub sportowy z Bielska-Białej przeżywa prawdziwe oblężenie.
6: Będziemy szukać na pewno następcy Marii Chwalińskiej.
5: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej podała, że Ukraina poinformowała ją o ataku dronów na centralny magazyn zużytego paliwa jądrowego w strefie zamkniętej wokół Czarnobyla. Atak spowodował znaczne zniszczenia w budynku przyjmującym paliwo, w tym w elewacji, oknach i drzwiach, a fala uderzeniowa dotknęła również pobliskie budynki. Według Ukrainy poziomy promieniowania w obiekcie pozostają w ustalonych granicach. Zespół MAEA w Czarnobylu wkrótce odwiedzi obiekt, aby ocenić skutki ataku, przekazała agencja na platformie X. Dyrektor generalny agencji Rafael Grossi podkreślił, że ataki na obiekty jądrowe są całkowicie niedopuszczalne i naruszają kluczowe zasady bezpieczeństwa jądrowego. Prezydent Ukrainy jest dziś w Londynie. Spotka się z nim premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Tematem rozmów dalsze wsparcie dla Ukrainy i próby zakończenia wojny. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Maciej Milczanowski mówi, że będzie budowana presja na Rosję, by zakończyć wojnę.
7: Skoro Stany Zjednoczone się wycofują z Europy, no to zwiększa ciężar i wagę działań europejskich, więc wydaje mi się, że te rozmowy mają szukać jakiejś formy porozumienia i wywierania presji. Rosja będzie coraz bardziej podatna na taką presję, bo te straty i jakby obciążenie takie ekonomiczne, te uderzenia w głąb Rosji są bardzo dotkliwe dla Rosji.
5: W mijającym tygodniu spekulowało się o możliwości dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Proponował to w otwartym liście do Władimira Putina ukraiński prezydent. Putin odpowiedział, że nie widzi w tym momencie sensu spotkania się z Wołodymyrem Zełenskim. Sukces Maji Chwalińskiej to dla naszego klubu olbrzymia duma, ale i nowe wyzwanie organizacyjne, mówią trenerzy z BKT Advantage Bielsko-Biała. Historyczny awans Polki do wielkoszlemowego finału Roland Garros wywołał prawdziwy szturm na śląski ośrodek. Telefony w klubowych biurach urywają się od kilkunastu dni, a skrzynki mailowe pękają w szwach od zapytań ze strony kibiców i rodziców, którzy chcieliby wysłać na kort swoje pociechy, mówi trener klubu Mikołaj Brzoł.
6: Trochę to męczy, ponieważ już od 2 tygodni jest cały czas bardzo dużo mediów, bardzo dużo ludzi wydzwania, wypisuje maile, więc są plusy i minusy tego, ale oczywiście bardzo się cieszymy, no i jest to najlepszy scenariusz, jaki mógł być.
5: Największą długofalową korzyścią z paryskiego sukcesu Maji Chwalińskiej jest impuls dla najmłodszych. Władze bielskiego klubu mają nadzieję, że niesamowita historia ich zawodniczki pozwoli na odkrycie kolejnych wielkich tenisowych talentów. A finalistka French Open wraca do Polski jutro o 9:25, ma lądować w Warszawie. Mandat do 100 zł dla rodziców dziecka do lat 16, które nie nosi kasku podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Policja przypomina, że nowy obowiązek ma wzmocnić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster, apeluje, by także starsi rowerzyści dawali przykład i nosili kaski podczas jazdy jednośladem.
8: Czym się różni głowa 18-latka, 16-latka, 25-latka, 60-latka? Przecież ona jest tak samo narażona przy upadku na poważne obrażenia. Dzisiaj mówimy o 16 roku życia, ukończenia i obowiązku, ale ja będę jako policja rekomendował, aby wszyscy używali te kaski ochronne.
5: Na obowiązek dotyczy osób do 16 roku życia, które poruszają się rowerem, e-hulajnogą, ale też innymi urządzeniami transportu osobistego, jak Segwaye, deskorolki elektryczne czy monocykle.
9: Klimat.
5: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 57% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 18 trwają tak zwane zielone godziny. Warto wykorzystać nadmiar energii

0: z OZE. Prawie w całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach średnie. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niemal w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Jest bardzo ciepło, od około 20 stopni na Pomorzu, 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie kraju, a w czasie burz zrobi się chłodniej.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005, plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
14: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
15: Zapraszamy.
14: Wielki brat Adam Ferenc.
15: Piotr Metz. This we could not
16: and will not do. Niedawno spotkało nas nieszczęście. Awaria w czarnobylskiej elektrowni atomowej.
14: Rok 1986.
15: Mówi rzecznik prasowy polskiego rządu, Jerzy Urban.
17: Nikt w naszym kraju nie jest i nie będzie dyskryminowany za przekonania. Obywatele uczestniczą w różnorodnych, legalnych formach działalności, wyrażają krytyczne sądy, wpływają silniej niż kiedykolwiek na decyzje i rozwiązania.

Warszawie aresztowano Zbigniewa Bujaka, członka Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Solidarności. Bujak ukrywał się od wprowadzenia stanu wojennego. Do przebywającego na zesłaniu w Gorki Andrzeja Sacharowa dzwoni Michał Gorbaczow, proponując mu powrót do Moskwy po 6 latach wygnania. W Polsce trzecia od wprowadzenia stanu wojennego amnestia. Minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak informuje, że wolność odzyskało 225 więźniów politycznych. Stany Zjednoczone nakładają sankcje gospodarcze na Libię. Waszyngton oskarża reżim pułkownika Kaddafiego o wspieranie terroryzmu, w tym o zorganizowanie zeszłorocznych zamachów na lotniskach w Rzymie i Wiedniu. Wielka Brytania i Francja podpisują porozumienie w sprawie budowy tunelu pod kanałem La Manche. Tunel ma być oddany do użytku w 1993 roku.

7 miliardów dolarów skróci podróż na trasie Paryż-Londyn do zaledwie 3 godzin. Rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban informuje, że władze PRL przekażą bezdomnym mieszkańcom Nowego Jorku 5 tysięcy śpiworów i koców. Amerykański prom kosmiczny Challenger czeka na start z przylądka Canaveral na Florydzie. W skład załogi wchodzi 7 osób, w tym nauczycielka Krista McAuliffe. Jej lot na orbitę okołoziemską ma być początkiem programu Obywatel w kosmosie. Pani McAuliffe przeprowadzi z kosmosu kilka lekcji dla swoich uczniów na Ziemi. Na pierwszej lekcji będę mówiła o tym, jak ludzie przystosowują się do zerowej grawitacji. Temat lekcji brzmi Cudowna podróż. Tak ją właśnie traktuję. Tematem drugiej lekcji będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, po co latamy w kosmos. Będziemy pokazywać eksperymenty, które przeprowadzimy na pokładzie wahadłowca.

Ponad 70 lat po katastrofie Titanica, w której zginęło 1500 osób, zlokalizowano wrak statku. Dzięki zastosowaniu zdalnie sterowanej kamery podwodnej, telewidzowie na całym świecie zobaczyli szczątki Titanica. Weszliśmy 4 piętra w dół statku, po schodach do sali, spojrzeliśmy w górę i użyliśmy piękny żyrandol. Potem zrobiliśmy cały zwiad wokół statku i otrzymaliśmy wspaniałe zdjęcia. To był piękny, po prostu piękny widok.

0: Rok 1986.
1: Dobry wieczór, towarzysze. Jak wszyscy wiecie, niedawno spotkało nas nieszczęście. Awaria w czarnobylskiej elektrowni atomowej.
2: Ona boleśnie zatronęła.
1: Dotknęła na boleśnie w obywateli radzieckich. Poruszyła społeczność międzynarodową. Po raz pierwszy w praktyce zetknęliśmy się z tak niebezpieczną siłą, jaką jest energia nuklearna, która wymknęła się spod kontroli. Co się właściwie stało? Jak informują specjaliści, w czasie planowego wyłączania z eksploatacji czwartego bloku moc reaktora nieoczekiwanie wzrosła. Znaczne wydzielanie pary i reakcja, która potem nastąpiła, doprowadziły do wytworzenia wodoru, jego eksplozji, zniszczenia reaktora i związanego z tym radioaktywnego wycieku.
3: Pierwsze informacje o dramatycznym wzroście promieniowania nadchodzą z Finlandii i Szwecji. Wieści z Finlandii przyszły wczoraj wieczorem. W niektórych rejonach kraju zanotowaliśmy promieniowanie dwu- albo czterokrotnie większe niż zwykle. W nocy nad Szwecją padał deszcz. To oznacza, że wzrosło promieniowanie gruntu. W wielu miejscach nawet dziesięciokrotnie. W niektórych nawet stukrotnie. Niezależni obserwatorzy podejrzewają, że czarnobylski wybuch zabił kilka tysięcy osób. Z 30-kilometrowej strefy dookoła elektrowni ewakuowano wszystkich mieszkańców. Piękny wiosenny dzień, wszędzie kwitną jabłonie, bawią się dzieci. Po ulicach krążą żołnierze ubrani w białe kombinezony ochronne i wyposażeni w liczniki Geigera. Personel medyczny pobiera ludziom krew. To mrożący krew w żyłach widok.

Szwedzki premier i jego żona wracali właśnie z kina. Nie mieli żadnej ochrony. Tak chciał Olof Palme. Wolał żyć jak normalny człowiek, a nie jak ktoś ważny. Ochrona zgodziła się na to, bo nikt nie przypuszczał, że premier mógł być w niebezpieczeństwie. Szwecja straciła jednego ze swoich największych mężów stanu. Trudno powiedzieć, kto mógłby chcieć jego śmierci. Mówi król Szwecji Karol Gustaw. Wszyscy mamy nadzieję, że coś takiego już nigdy się nie powtórzy. Ale niestety zawsze może trafić się jakiś szaleniec. Przed takimi nieszczęściami trudno się obronić.

drogie towarzyszki i towarzysze, drodzy goście. Z załamania wyszliśmy, wykorzystując, i to nie w pełni, rezerwy proste. Do złożonych zaledwie zaczęliśmy sięgać. To sprawa bardzo trudna.

0: puszczamy, wchłaniamy.
1: Efektywności nie osiąga się za darmo. Ci, którzy dadzą z siebie więcej trudu, dyscypliny, przedsiębiorczości, pójdą do przodu.
0: My jesteśmy bardzo silni.
1: Ci, którzy będą stać w miejscu, muszą stracić.
0: My jesteśmy bardzo śmiali.
1: Muszą wyjść na tym źle, by dobrze wyszło całe społeczeństwo.
0: My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. My jesteśmy bardzo silni. Jesteśmy po prostu ze stali.
1: Oto realistyczne warunki swego rodzaju nowej umowy społecznej, którą partia przedstawia narodowi. Partia uznaje w najbliższych latach za najważniejsze lepsze wyżywienie narodu, poprawę sytuacji mieszkaniowej, unowocześnienie oświaty i rozbudowę jej bazy materialnej, postęp w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego, sprawiedliwy podział, umocnienie zasady każdemu według efektów

0: Argentyńczycy mistrzami świata w piłce nożnej. W finale mistrzostw Meksyku pokonują drużynę RFN. Bohaterem turnieju jest Diego Maradona. Maradona, znowu to zrobił, znowu, nie można go zatrzymać. Maradona znowu się przedarł, fantastyczny sprint, fantastyczny gol, niewiarygodny. Maradona. Going at them again. Brilliant run by Maradona. Fantastic goal. Unbelievable.
1: Porque tengo compañeros excepcionales, porque me mimó.
0: On dedykuje ten sukces pozostałym członkom drużyny i swojej matce. To właśnie im zawsze dedykuje swoje bramki. Podczas wcześniejszego meczu z Anglią Maradona zdobywa kontrowersyjną bramkę. Komentatorzy twierdzą, że zdobył ją ręką. Maradona tłumaczy, że w tej bramce była ręka Boga. Maradona przy piłce jak zawsze groźny, Valdano nie ma którędy uciec, Maradona gol! Czy sędzia go uznał?

Polski wyjechało 740 tysięcy osób. Większość emigrantów nie ukończyła 35 roku życia. Instytut Gospodarki podaje, że na zakończenie roku zadłużenie Polski przekracza 31 miliardów dolarów.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 czerwca, minęła się 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Będzie grzmiało, lało i wiało, synoptycy ostrzegają przed zmianą pogody. Policja bada przyczynę wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Odpoczynek Wimbledon i dopiero świętowanie to najbliższe plany Mai Chwalińskiej. Synoptycy ostrzegają przed burzami niemal w całej Polsce. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu i gradu, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
9: Przez Polskę przemieszcza

0: czasie front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Dla części województw północnej i centralnej części kraju zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia na burze. Zjawiskom tym mogą towarzyszyć dziś ulewne opady deszczu do 20-30 mm oraz porywy wiatru do 70 km na godzinę, a lokalnie także możliwy opad gradu.
1: Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20, a więcej o pogodzie po serwisie. Dwie osoby nie żyją, trzecia pozostaje w stanie krytycznym po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Wieczorem na ulicy Piłsudskiego, będącej częścią drogi wojewódzkiej, zderzyły się dwa samochody. Według wstępnych ustaleń policji kierowca taksówki miał wykonywać niedozwolony manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
2: Kierujący pojazdem Honda, obywatel Turcji, jadąc w kierunku do Warszawy, doprowadził do zdarzenia z jadącym w tym samym kierunku pasem na wprost Audi, który następnie z dużą prędkością uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Audi przemieszczały się trzy osoby, 23-latek poniósł śmierć i 22-latek również poniósł śmierć.
1: Na trzeci poszkodowany walczy o życie w szpitalu. Kierowca taksówki został aresztowany. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. Ponad 180 wypadków, 10 ofiar śmiertelnych i 215 osób rannych to dotychczasowy bilans długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierowców. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność i rozsądek podczas powrotów z długiego weekendu. Jutro o 9:25 na lotnisku w Warszawie ma wylądować samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie. Potem finalistka French Open wróci do Bielska. Maja musi teraz przede wszystkim odpocząć, a huczne przywitanie w klubie zorganizujemy najprawdopodobniej dopiero po Wimbledonie, mówią trenerzy z klubu BKT Advantage Bielska-Białej. Kalendarz startów na kortach trawiastych jest nieubłagalny, dlatego oficjalne świętowanie z kibicami schodzi w tym momencie na dalszy plan. O szczegółach Piotr Durys.
3: Sztab szkoleniowy wicemistrzyni wielkoszlemowej od razu po finale przystąpił do monitorowania jej parametrów fizycznych. Najbliższe dni zostaną w pełni poświęcone na odbudowę sił, a dawny trener motoryczny zawodniczki Miłosz Jarczok podkreśla, że plan regeneracji jest już gotowy.
4: Myślę, że pan Maciej Gryszczuk na pewno da ma jej odpocząć, na pewno ma już plan. On to monitoruje na bieżąco, więc ma parametry, na pewno będzie robił wywiad z Mają.
3: W Bielsku-Białej kibice już odliczają dni do powrotu swojej idolki z wielkim trofeum. Jednak, jak dodaje były wieloletni sparring partner, tenisistki Mikołaj Wrzoł, oficjalne świętowanie trzeba prawdopodobnie odłożyć, bo kolejny wielki turniej zbliża się wielkimi krokami.
5: Pewnie będzie też jakieś przywitanie Mai, dzieciaki coś zorganizują wraz z rodzicami, no i my trenerzy. No ale zobaczymy kiedy, ponieważ już za niedługo Wimbledon.
3: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy Maja otrzyma od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. To pozwoliłoby na ominięcie wyczerpujących kwalifikacji i dałoby Polce dodatkowy, bezcenny czas na odpoczynek. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Będąc w Toruniu, warto spojrzeć w niebo. Nad miastem unoszą się kolorowe balony. Niedziela jest ostatnim dniem festiwalu balonowego. Do jednej z załóg dołączył reporter Polskiego Radia PIK, Michał Zaręba.
6: O, już wystartowaliśmy właśnie.
7: Oderwaliśmy się.
8: Już w powietrzu, już jest o.
9: Zostawiliśmy ziemię.
6: A, co tu się z wiatrem dzieje, zobaczcie.
7: Są emocje, bo to jest pierwszy raz, kiedy tak wzbiłem się nad ziemię.
10: To jest bardzo fajne doświadczenie, szczególnie, że to jest dosyć niespotykane. Nie jest to dostępne co dzień, a bardzo można wiele zobaczyć.
11: Bywałam w poprzednich lotach ponad koronami drzew. To jest niesamowite.
7: No teraz też już jesteśmy wyżej.
11: Że las z góry wygląda zupełnie inaczej niż taki, jaki oglądamy stąpając po ziemi.
8: No a tutaj taki niżej taki balon też robi wrażenie.
7: Cichutko się zrobiło.
6: Zawsze przy lądowaniu jest cisza.
1: A w festiwalu bierze udział kilkanaście załóg balonowych. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 7 województwach w centralnej i północnej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu, około 22 na zachodzie do 26 na południowym wschodzie.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa.

0: Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Salon Ulica Dancing.
5: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Przygotowałem dzisiaj naprawdę wyjątkowe, piękne piosenki. Czerwiec już w toku. Wyglądam sobie za okno i patrzę na tę zieleń, która nas otacza. Myślę o jakichś dalekich wyjazdach, o egzotycznych krajach, pięknych plażach, palmach. To wszystko sprowokowało mnie do takiego, a nie innego wyboru piosenek na dziś. Mam nadzieję, że spodobają się Państwu. Dzisiaj będzie dużo egzotyki w wykonaniu najlepszych mistrzów. Będzie Wiktor Tychowski, gitarzysta. Będzie Jan Ławrusiewicz, gitarzysta. Będzie orkiestra Górkiewicza i Skowrońskiego. Zatem zapraszam. Zaczniemy lirycznie. Wiktor Tychowski i tango Lalka.

Zaczęliśmy bardzo lirycznie. Lalka to tango napisane przez Igo Kranowskiego, jedno z moich ulubionych polskich tang. Tychowski był mistrzem gitary hawajskiej i mistrzem interpretacji takich melodii. A teraz, szanowni państwo, zestawiłem trzech gigantów. Alberta Harrisa, Eugeniusza Bodo i Janusza Popławskiego. I wszyscy śpiewają piosenkę z Hawajami w tytule. Albert Harris zaśpiewa Świat na Hawajach i to jest numer zagraniczny, muzyka Johnny Noble, a słowa polskie Józef Lipski. Eugeniusz Bodo zaśpiewa utwór W hawajską noc i to jest przecież piosenka z filmu Czarna Perła. Muzyka Henryk Wars, słowa Szlechter i Tom, a potem Janusz Popławski zaśpiewa Hawajskie noce. I to jest dzieło Emanuela Szlechtera, muzyka i słowa. Zapraszam państwa.

0: zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
1: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
0: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje dr Anna Wierzbicka z poznańskiej uczelni.
2: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś. No ale ten pierwszy opad liści musi być.
0: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: A za ponad 90% pożarów w lasach odpowiada człowiek. Ministerstwo Edukacji Narodowej kończy pracę nad poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów. Publikacja wzorować się będzie na poradniku, który trafił do skrzynek obywateli. Śląska kuratorka oświaty Aleksandra Dyla mówi, że poradnik dostosowany zostanie do wieku uczniów. Dla klas 1-3 szkół podstawowych będą to historie obrazkowe.
4: Po to, żeby oczywiście nie straszyć, absolutnie nie, ale żeby po prostu dzieci przygotować, że jednak no, musimy mieć wiedzę, jak się zabezpieczyć. I to wcale nie mówię o tych takich zdarzeniach, o których myślę każdy z nas ma w tej chwili w głowie, ale przecież mamy bardzo dużo takich zdarzeń jednak pogodowych, losowych, które powodują, że rzeczywiście trzeba wiedzieć, jak się zachować.
3: Poradnik bezpieczeństwa dla uczniów współtworzą Ministerstwa Edukacji, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do godziny 20 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. W nocy pogoda ma się uspokoić. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni na południu do 14 na północy. W chłodniej w rejonach podgórskich od 8 do 10 stopni.
6: Autopromocja.
7: Jak wygląda ukraiński patriotyzm i nacjonalizm? Jak o historii i współczesności powinni rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Polacy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Ziemowitem Szczerkiem, pisarzem i publicystą. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
12: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy w

0: Wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Na zegarze 16:08.
6: Studio B.
5: Dzień dobry, Basia Małecka przy mikrofonie, Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie. Zapraszamy do godziny 17 do Studia B. A ponieważ mieliśmy dwutygodniową przerwę, to pomyślałam, że posłuchamy dzisiaj muzyki, która uspokaja, uziemia i pomaga wrócić do siebie. I w pewnych przypadkach ta muzyka naprawdę dosłownie uziemia. O wszystkim będę opowiadać. Sporo będzie nowości od moich ulubionych londyńskich artystek. Parę staroci wartych przypomnienia, a wszystko co dobre dla Państwa ode mnie.

przepiękna piosenka Homebody, Napalm z jej epki Needle Pose z 2017 roku. To jest mnóstwo czasu w muzyce. I Napalm mogą Państwo znać z zespołu Hiatus Coyote, który w ogóle nie przypomina tego, czego przed sekundą posłuchaliśmy. Hiatus jest gęsty, jazzowo-punkowy, chaotyczny, zadziorny, a tutaj Napalm pokazuje swoje intymne, akustyczne, minimalistyczne oblicze, w centrum gitara i głos. Jest jeszcze jeden taki głos, o nim mowa, do którego mam wielką słabość, który głaszcze od środka Astrud Gilbertone.

Misty Roses, Astrud Gilberto, która niestety odeszła równe 3 lata temu. Tu na nagraniu z 65 śpiewa 25-letnia Astrud. W moim prywatnym rankingu, no, jestem gotowa stwierdzić, najpiękniejszy głos, jaki istniał w historii muzyki, absolutne podium. I niektórzy mówią, że w branży muzycznej, w muzyce popularnej należy mieć manierę. Ja razem z Astrud bardzo się temu sprzeciwiam. Mam dla Państwa jeszcze dwie piosenki z muzyki brazylijskiej, z całkiem różnych planet.

0: Jak ci pomaga sport, jak ci pomaga też ten trening triatlonowy w pracy zawodowej, czy się jakkolwiek przekłada na nią?
1: Wiesz co, ja się śmieję zawsze, że na najlepsze i najbardziej kreatywne pomysły wpadam podczas biegania. Po prostu czasem wyciągam nawet telefon i zapisuję sobie, głosówki sobie robię, co fajnego wymyśliłam i bardzo mi to układa plan działania. Czy bezpośrednio na moją pracę się przekładam? Na pewno jestem zawsze przygotowana z prognozy i wiem, czy teraz można wyjść, czy dany trening w danym dniu jest okej, czy trzeba pisać do trenera, że przekładamy dzisiaj, idziemy na basen, bo ma padać.
2: Ale może powinnaś porozmawiać z Otylią Jędrzejczak, która mówiła, że podczas pływania pływała bardzo dużo treningowo, pisała w głowie harlekiny, więc może to jest ten sposób.
1: Może tak, może wtedy pokocham pływanie. No, muszę to przemyśleć.
0: Karolina, to na zakończenie powiedz nam, jaki start przed tobą, czy w kolejnych lewych Ironmana będziesz brała udział?
1: Pomidor. Nie wiem jeszcze. Tak naprawdę to był mój główny start. Do niego się przygotowywałam. Zaczęliśmy w połowie stycznia.
0: No to może
1: nie wiem, co dalej.
0: To może w biegu Powstania Warszawskiego.
1: Tak.
0: Umawiamy się?
1: Tak. Piąteczka czy dziesiątka?
0: No dziesiątka.
1: Dziesiątka, dobra.
0: Nie róbmy obciachu.
1: Nie, no tam też mam jeszcze
0: rachunki
1: coś
0: do wyrównania.
1: Tak, jeszcze do poprawy życiówka, do poprawy.
0: A jaką masz życiówkę na 10 kilometrów?
1: Nie pamiętasz.
0: No to dobrze, to nie musisz
1: pamiętam.
0: Sprawdzić i poprawić.
2: Karolina Filipkowska, bardzo ci dziękujemy za to spotkanie. No i czekamy na kolejne i wszystkiego dobrego przy kolejnych startach.
0: Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia na
2: No i możemy
1: starcie.
2: Powiedzieć, że trwa spotkanie finałowe w Paryżu. Flavio Cobolli prowadzi 4-3. Panowie się przełamują. No i prowadzi Włoch w czwartym secie. Jest szansa na wyrównanie i wtedy wszystko się rozstrzygnie w piątym.

0: Przypominamy, że dziś trzecia strona medalu z mety imprezy triatlonowej Ironman 70.3 Warsaw. Natomiast w Warszawie trwa druga bardzo ważna i duża impreza sportowa pod Placem Kultury na Placu Defilad, zwanym też Placem Centralnym. Takie określenie słyszałem ostatnio. Kończą się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Naszym paniom i naszym panom poszło marnie.
1: Niedługo koniec roku szkolnego. Możemy więc wystawić oceny. Wydarzenie zorganizowane na szóstkę, ale za występ sportowy – pała. Organizatorzy mieli rok, by przygotować się do Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Pomysł szalony, ale kapitalny. Święto ulicznej koszykówki u stóp Pałacu Kultury i Nauki, czyli pod patykiem. Nad wszystkim czuwał sztab ludzi, który przez kilka tygodni budował koszykarskie miasteczko. Kibice dopisali od samego początku, a wstęp wolny okazał się strzałem w dziesiątkę. Tysiące ludzi mogło zakochać się w tej niesamowitej dyscyplinie sportu. Nieco większe nadzieje wiązaliśmy z naszymi koszykarkami, które przecież rok wcześniej otarły się o medal Mistrzostw Świata w Ulaanbaatar. Teraz miało być już podium. Na początek łatwa wygrana z Madagaskarem, a później, no właśnie, okazało się, że dla polskich kibiców była to jedyna chwila radości. Czeszki, Azerki i Holenderki były za mocne dla drużyny Edyty Koryzny. Klaudia Gerthen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Ziemborska odpadły już w fazie grupowej.
2: Nie taki był plan, szczerze mówiąc, nie zrealizowaliśmy założeń. Najmocniejszą stroną, myślę, jest to, jak jest ruch i jak stawiamy dobre zasłony, nie robiliśmy ani jednego, ani drugiego.
1: Podsumowała Ziemborska. Paradoksalnie bliżej wyjścia z grupy byli polscy koszykarze, którzy zakończyli turniej bez wygranej. Ale pierwszego dnia to wszystko mogło potoczyć się zupełnie inaczej. Mecz z Mongolią został przegrany 2 punktami, czyli właściwie 1 rzutem, a rywalom wpadało ponad przeciętnie. Drugie spotkanie z Łotwą także przegrane rzutem na taśmę, tym razem w dogrywce. I było już wiadomo, że z tej mąki chleba nie będzie. Mecze z Czechami i Amerykanami były już formalnością. Nasz zespół tworzyli doświadczeni zawodnicy znani z 5-osobowej koszykówki, czyli Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski. Ten ostatni, olimpijczyk z Tokio i Paryża, tak podsumował nasz występ.
3: Ten pierwszy dzień, te dwa minimalnie przegrane mecze, ten minimalny brak szczęścia, że zeszliśmy 0-2, a zamiast cieszyć się z bilansu 2-0 po pierwszym dniu i tak naprawdę mieliśmy już prawie zaklepany awans do kolejnej rundy, a tak musimy niestety obejść się smakiem. Kończymy turniej z bilansem 0-4. Próbowaliśmy tyle, co mogliśmy, tyle, co mieliśmy serca i tyle, co mieliśmy sił w nogach. Nie starczyło i czegoś zabrakło.
1: Nie zabrakło za to fantastycznego dopingu i atmosfery, bo kibice wspierali biało-czerwonych do samego końca.
3: To są najpiękniejsze mistrzostwa, na jakich grałem świata i mogę to z dumą na sercu powiedzieć i szczerze, naprawdę, że nie widziałem pięknie zbudowanej areny, lepszej atmosfery, większej energii od ludzi. Za to jestem serdecznie dumny. To jest wielki dla mnie zaszczyt, że mogłem przez ostatnie dni reprezentować barwy Polski.
1: Dziś w Warszawie decydujące mecze. O medale powalczą Serbia, Łotwa, Niemcy i Francja w turnieju mężczyzn oraz Holandia, Australia, Azerbejdżan i Stany Zjednoczone w rywalizacji kobiet.
0: Te relacje przygotował Filip Jastrzębski. Odebraliśmy taką wiadomość. Pozdrawiam z trasy do Zielonej Góry na letnie Mistrzostwa Polski Artystów. Trzymajcie kciuki za wszystkich. Na pewno będzie dużo rozmów.

0: o Maji i jej sukcesie. Chodzi o Mistrzostwa Polski Artystów w tenisie. Napisał do nas Grzegorz Szlapa. Grzegorz, serdecznie cię pozdrawiamy. To bohater, właściwie to on stworzył ten przebój, także znany z Anteny Trójki, Marian i Kowalski.
1: Ja jeszcze zaktualizuję informację dotyczącą koszykówki 3x3, bo wiadomo już, kto zagra w finale pań. To Australia i Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o panów, to jeszcze w półfinałach będą grać. Jeżeli chodzi za to o turniej tenisowy Rolanda Garrosa, to Koboli w czwartym secie prowadzi 5-3. Dwa sety wygrał Zwieriew, jeden Koboli, także wszystko wskazuje na to, że będzie piąty set. A my już za chwilę będziemy mówić o sukcesach Sebastiana Kawy.

0: Przypominamy numer telefonu do nas w każdej sportowej sprawie, to 22 i 7 trójek.
1: Chciałem przypomnieć, że w Dąbrowie Górniczej był klub piłki nożnej kobiet Zagłębianka Dąbrowa Górnicza. A druga sprawa, prosiłbym o wyniki mityngu lekkoatletycznego, który odbył się w Warszawie. To był żeński mityng. Znakomicie Ewa Swoboda pobiegła, ale tam jeszcze inne dziewczyny startowały.
0: No rzeczywiście Ewa Swoboda podbiegła bardzo dobrze, jej czas to 10.99, najlepszy obecnie wynik w Europie. Ewa od razu uzyskała kwalifikację na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Biegła też Pia Skrzyszowska na 100 metrów przez płotki, jej czas najlepszy z eliminacji, bo w finale pobiegła gorzej, 12.

0: 61.
1: To teraz polatamy. Sebastian Kawa, bodaj najbardziej utytułowany szybownik na świecie. Pierwszy, jedyny Polak udekorowany złotym medalem Międzynarodowej Federacji Lotniczej. 18-krotny mistrz świata, wielokrotny złoty medalista europejskich czempionatów. Latał w górach wysokich, w Himalajach, Karakorum i Andach. Zresztą ostatnia wyprawa wysokogórska bardzo była obecna na antenie Trójki. Więcej o tym, co działo się ostatnio i związane z sukcesami Sebastiana Kawy, o tym Dariusz Urbanowicz.
2: Kilka dni temu dotarła do nas informacja o kolejnym niebagatelnym, wręcz bardzo prestiżowym sukcesie Sebastiana Kawy.
3: Szybowcowe 40. Mistrzostwa Świata, które rozgrywały się w Częstochowie. Rozegrano bardzo dużo konkurencji, pogoda nam sprzyjała, a ja miałem przyjemność po raz pierwszy startować w klasie otwartej. To jest klasa największych szybowców, najbardziej prestiżowa.
2: To może wyjaśnijmy, o co chodzi z klasami szybowcowymi. Mówi Sławomir Makaron, Makaruk, z szybowcowym genotypem, uczestnik wyprawy na loty wokół K2.
4: Na zawodach szybowcowych mamy różne klasy. Pierwsza to klasa otwarta, gdzie maksymalna masa szybowca razem z pilotem bądź z pilotami nie może przekraczać 850 kg i nie ma żadnych innych ograniczeń. Oprócz tego jest klasa standard ze skrzydłami o maksymalnej rozpiętości 15 metrów, z tym, że tutaj szybowce nie mogą mieć żadnej dodatkowej mechanizacji na skrzydłach, czyli nie mogą posiadać na przykład klap. Dopuszczalny jest tam balast wodny, który ogranicza masę startową do 525 kg. Klasa klubowa, tak samo jak standardowa, ale bez użycia balastu wodnego. Klasa 15 metrów, czyli rozpiętość do 15 metrów i masa do 525 kg. Klasa 18-metrowa do 18 metrów i 650 kg. Oprócz tego 20-metrowe dwumiejscowe szybowce, rozpiętość do 20 metrów.
2: Jednak pojawia się pewne ale odnośnie klasy otwartej.
3: Niestety dominują koledzy z Niemiec i ponad 20 lat zdobywają w tej klasie złote medale.
2: Mimo niemieckiej dominacji Polacy też osiągali sukcesy w klasie Open.
3: My mieliśmy przyjemność mieć złoty medal w tej klasie w 1993 roku, kiedy to Janusz Centka w Borlange w Szwecji zdobył właśnie taki krążek. Potem mieliśmy srebrno, również zdobyte przez Janusza Centkę w 2002 roku, ale od tego czasu nie mieliśmy żadnego sukcesu.
2: Pokonanie Niemców w tej wąskiej specjalności pobudzało wyobraźnię i ambicje Sebastiana Kawy.
3: Ja się przygotowywałem do tych zawodów od ponad 2 lat. Próbowaliśmy pozyskać szybowiec. Tego się nie udało zrobić. Nie udało się pożyczyć ani nawet kupić szybowca odpowiednio wcześnie. Na szczęście firma Yonker Seaplane spożyczyła mi prototypowy, niedoskonały szybowiec, ale on się nadawał do startu w tych zawodach i bez treningu, ucząc się latania na tym szybowcu dopiero w trakcie zawodów, sam, bo nie mieliśmy możliwości wystawić drugiego pilota, w ostatniej konkurencji wygrałem z miażdżącą przewagą nad Niemcami.
2: A jednak nie wszystko okazało się przesądzone. Jak w piłce nożnej, na zwycięstwo nad Niemcami trzeba czekać, aż odjadą swoim autokarem spod stadionu.
3: I wydawało się, że wygrałem złoto całych mistrzostw. No niestety przez to, że kilku pilotów przyleciało wolniej, no punktacja za prędkość została obniżona i przegrałem niestety dosłownie 1 promilem punktów z Felipe Lewin. Michael Sommer musiał się zadowolić 3. miejscem, z czego był bardzo niezadowolony, bo praktycznie od 20 lat dominowali w tej klasie. Mamy nadzieję, że te ogromne sukcesy pozwolą na jednak odwrócenie tej złej pasy, że zdobędziemy sponsorów, znajdziemy możliwości zakupienia sprzętu i do trenowania, i do startów na Mistrzostwach Świata. Takim idealnym szybowcem byłby szybowiec dwumiejscowy. Prowadzone są rozmowy, no trochę za późno, bo już niestety po zawodach, ale no idealnie by było, gdybyśmy też dostali szybowiec klasy mistrzowskiej właśnie w tej klasie otwartej.
2: I tu pojawia się ujawniony między wierszami kolejny pomysł eksploracyjny Sebastiana Kawy.
3: Taki szybowiec też służyłby do tego, żeby pojechać z nim oczywiście na Antarktydę.
1: Ostatnim sukcesom Sebastiana Kawy przyjrzał się Dariusz Urbanowicz, a w meczu finałowym na kortach Rolanda Garrosa w 4. secie 5-5 pomiędzy Kobolnym a Zwiriewem.
5: 20-27 trójek.
6: Dzwonię w sprawie Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. Ciekawa relacja i na placu defilad jednak wolałbym plac defilad niż plac centralny. Chodzi mi o to, że może dlatego, że na świeżym powietrzu, bo istnieje powiedzenie, że gospodarzom nawet ściany pomagają, chociaż tam słyszę z relacji, że kibice dali gardeł to, co mogli.
5: Bardzo dziękujemy za ten telefon, jak zwykle trafny. Pozdrawiamy naszego stałego słuchacza. Czy centrum handlowe może stać się areną walki? Jak najbardziej.

0: Bardziej, co po raz drugi udowodnili organizatorzy legendy Muay Thai w jednej z warszawskich galerii. O muzyce, tradycji i wielkim szacunku, który niesie ze sobą tajski boks, z uczestnikami rozmawiał Łukasz Firchał.
1: Roxana Dargiel, wicemistrzyni świata.
2: Miałam okazję być w Tajlandii. Można powiedzieć, że super, tam wszyscy tym żyją.
1: Jesteśmy w centrum handlowym, to jest trochę dziwne miejsce na popularyzację tajskiego boksu. Jak ty to odbierasz?
2: Chcemy właśnie jak najwięcej tego pokazywać, bo można powiedzieć, że to jest niszowy sport. Co to jest, to Muay Thai bardziej kojarzy mi się to gdzieś z jakąś restauracją tajską. I bardzo fajna promocja przede wszystkim, aby to się pokazać. Dla zawodników też nutka takiego stresu, właśnie jak na stadionie w Tajlandii.
1: Łukasz Walczak, organizator wydarzenia Legenda Muay Thai, wieloletni trener.
3: Szukaliśmy miejsca, które pozwoliłoby osoby spoza kręgu zainteresowania sportu walki miały możliwość zobaczenia, jak wygląda rywalizacja w dyscyplinie Muay Thai, na czym ona polega, jakie za sobą niesie emocje.
1: Oskar Ziegert z Kielc, co ciebie przyciągnęło do Muay Thai?
4: Kumpel zabrał mnie na trening, ja już stwierdziłem, że w piłce nożnej nie będę zawodowcem, także spróbować czegoś innego, no i zakochałem się w boksie tajskim.
1: A jakieś sukcesy za tym poszły?
4: No, mogę się chyba pochwalić jakimś...
1: To proszę się chwalić. To co to było, powiedz mi?
4: Między innymi jestem mistrzem świata, mistrzem Europy, mistrzem Polski wielokrotnie, także tak między innymi. Jeśli chodzi o boks tajski, to nie jest taka zwykła bijatyka, tylko głęboko zakorzenione mamy tą tradycję, ten szacunek do przeciwnika, fair play, wszystko jest tutaj obecne, dlatego czyni to taki piękny sport.
1: Co teraz zawodnicy robią na ringu?
2: Teraz leci nam muzyka do Waikru, to jest taniec, który wykonuje się przede wszystkim, aby zbudować taką atmosferę walki, aby podziękować trzema ukłonami swojemu trenerowi, jak i narożnikowi za przygotowanie i budowanie takiego napięcia między zawodnikami.
3: W dawnych czasach były bardzo charakterystyczne te wykonania i po wykonaniu tańca można było rozpoznać, jaką szkołę on reprezentuje.
1: A na głowach opaski?
3: Na głowie. Ta opaska nazywa się Mon Kong. To też jest nieodzowny element. Zawodnik wchodząc do ringu, nie ma jej jeszcze ubranej na głowie, odwraca się w stronę swojego trenera i trener ubiera mu to nakrycie głowy, jednocześnie jakby namaszczając go przed walką.
5: No już mogę. Wszystko tak jak robisz, wszystko jest dobrze.
1: Aleksander Kruk, trener Kruk Gym z Kalisza.
6: Muay Thai to jest bardzo szlachetny sport walki, to nie ma żadnej mowy o jakieś takie bezsensowne przemocy, gdzie my tam się bijemy się po głowach, tylko że to jest taka filozofia, bardzo dobrze podchodzi to do szkolenia dzieci przede wszystkim, żeby mieć szacunek nie tylko do partnera, do przeciwnika, do rodziny, do nauczyciela, czyli być bardzo skromnym, po prostu być dobrym człowiekiem.
1: Droga ku Igrzyskom Olimpijskim?
3: Życzę sobie tego i dyscyplinie. Zdecydowanie zanotowaliśmy duży progres, jeśli chodzi o starty na arenie międzynarodowej. Możemy pochwalić się mistrzami świata i pucharów Europy i świata, tak? We wszystkich kategoriach wiekowych. Muay Thai pojawiło się już na Igrzyskach Europejskich. Jesteśmy już właściwie od 3 edycji na Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich, The World Games. Więc jesteśmy blisko tej olimpiady, ale jeszcze na niej nie jesteśmy.
1: To rozumiem, życzyć wam tylko i wyłącznie tego, tak?
3: Z całego serca dziękuję.
1: Tak, trzymam kciuki. Dziękuję pięknie.
3: Dzięki.
0: Te relacje przygotował Łukasz Firchał.
7: No a w meczu na Roland Garrosie Zwieriew w 4 secie jednak prowadzi 6-5 z Kobolim. Była piłka dosyć kontrowersyjna, jednak okazało się, że styczna, więc no jest gem kolejny dla Zwieriewa. My za chwilę o piłce nożnej kobiecej porozmawiamy.

0: Wczoraj walczyła tu Maja Chwalińska, dzisiaj Aleksander Zwieryw i Flavio Coboli. Ciągle mylę te dwa imiona. W każdym razie obserwujemy finał turnieju męskiego w Roland Garros. Rozpoczyna się tiebreak w czwartym secie. 2 dla Zwieriewa, 1 dla Cobollego.
1: No pięknie Coboli biega i walczy o każdą piłkę. To będzie bardzo emocjonujący tiebreak. Podobnie jak emocjonująca jest piłka kobieca, która w trzeciej stronie medalu ma zawsze swoje miejsce. Dziś także Krzysztof Łoniewski rozmawiał z prezesem Kobiecego Klubu Piłkarskiego KPP Warszawa z Michałem Gałygą.
0: Gościłeś u nas w Trójce, gościłeś ze swoimi zawodniczkami, natomiast tym razem będziemy rozmawiali o takim szerszym spojrzeniu na futbol kobiecy. Bardzo nas on interesuje w Trójce, a ty organizujesz ciekawe przedsięwzięcie.
2: Owszem, w tym roku 13 czerwca w Warszawie organizuję drugą edycję konferencji piłki kobiecej. Ta konferencja ma na celu pokazanie szerokiego spektrum działalności w piłce kobiecej, bo chcemy się skupić nie tylko na trenerach i trenerkach, żeby dokształcać czy pokazywać perspektywę piłki kobiecej, ale także na działaczach, na zawodniczkach. I to, co na pewno będzie wyróżniało tę konferencję, to fakt, że prelegenci, którzy będą prezentowali swoje tematy, są z różnych dziedzin. Mamy i fizjologa, i zawodniczkę, która chce opowiedzieć o tym, jak łączyć granie w piłkę z pracą, ze studiami, ponieważ oczywistym jest, że tylko bardzo wąska część zawodniczek będzie w stanie ułożyć sobie życie tylko grając w piłkę. Mamy też menadżerów, zarządzających klubami, trenerki, trenerów. Także to wszystko, co będzie się działo na tej konferencji, ma zainspirować ludzi związanych z piłką kobiecą do tego, żeby rozwijać tę dyscyplinę.
0: Poruszyłeś bardzo ważny wątek tego, że bardzo mały procent piłkarek będzie w stanie utrzymywać się tylko z piłki nożnej. Co wy chcecie pokazać na konferencji? Jak łączyć pracę zawodową z futbolem?
2: Ta kariera dwu, a czasami trzytorowa, jest niezbędna do tego, żeby...
0: Trzytorowa, jeszcze studia pewnie.
2: Tak, no. Tak. To znaczy nauka, praca, granie w piłkę to jest chleb codzienny bardzo wielu piłkarek w Polsce. Niestety wciąż jesteśmy na takim poziomie też organizacyjno-finansowym, że niewiele klubów i niewiele piłkarek w Polsce może się poświęcić

0: tylko piłce. Mamy jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą aktualnie piłkarkę na świecie, Ewę Pajor, która bez wątpienia swoją ciężką pracą i sukcesami będzie w stanie żyć z piłki także po karierze piłkarskiej. Natomiast chcielibyśmy, żeby środowisko zdawało sobie sprawę, że edukacja jest częścią życia i warto stawiać także na naukę, nie tylko grając w piłkę.
1: Będą takie prelegentki, które właśnie prowadzą taką dwutorową karierę?
0: Tak jest. Będzie jedna z zawodniczek, Daria Wasztuk, która jest w tym momencie studentką warszawskiego AWF-u. Pracuje też jako trenerka motoryczna, jako trenerka piłkarska. To jest naprawdę wielka inspiracja dla kolejnych dziewczyn, które często zadają sobie pytanie, czy warto dalej grać w piłkę. Bardzo dużo odejść odnotowujemy na poziomie końcówki szkoły średniej, a przejścia na studia, bo zawodniczki no też słusznie kalkulują, czy warto dalej poświęcać swój czas, energię, czasami też pieniądze na to, żeby kontynuować karierę sportową, a jednak rachunki trzeba zapłacić, swój plan B na życie też trzeba mieć, bo kontuzje też są częścią sportu.
1: Kogo zapraszacie? Trenerów, trenerki, zawodniczki, kogo jeszcze?
0: Do udziału w konferencji tak naprawdę zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć, czym jest piłka kobieca? Jaka to wspaniała dyscyplina, jacy wspaniali ludzie tworzą piłkę kobiecą.
1: Bo często z pasji po prostu.
0: Absolutnie, to są w zdecydowanej większości pasjonaci. Ciężko powiedzieć, żeby na piłce kobiecej się zarabiało, tak jak myślimy o tym pewnie w kontekście piłki męskiej. Natomiast proszę mi uwierzyć, że ludzie, którzy tworzą piłkę kobiecą od podstaw, to są ludzie pełni energii. Często też chcący wspomóc kobiety w swojej drodze zawodowej, realizacji pasji. I to jest naprawdę kluczowe i jestem bardzo wdzięczny, że otrzymaliśmy na przykład patronat pani marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Zarówno PZPN, jak i Mazowiecki Związek Piłki Nożnej także chcieli nas patronować, bo czują i wiedzą, że to, co robimy, jest istotne i bez tego typu uświadamiania całego środowiska, też czasami ludzi z zewnątrz, którzy przypadkiem bądź usłyszawszy o tej konferencji będą chcieli być tego dnia i spędzić kilka godzin z ludźmi tworzącymi piłkę kobiecą.
1: No to Michał, na zakończenie konkrety. Przypomnij, kiedy, gdzie i jak się można dostać na tę konferencję?
0: To tak. Konferencja odbędzie się w hotelu Arche Residence w Warszawie na ulicy Puławskiej w sobotę 13 czerwca od godziny 10. Zapisać się można wysyłając maila na biuro.kkp.warszawa@gmail.com. Wszystkie też informacje znajdziecie Państwo na naszych mediach społecznościowych KKP Warszawa.
2: Pozostajemy przy temacie piłkarskim.
3: A jeszcze chciałem powiedzieć, tak, że z Michałem Gałygą rozmawiał Krzysztof Łoniewski, który teraz będzie mówił.
2: Dziękuję Ci bardzo. Kontynuuję wątek, że pozostajemy przy piłce nożnej. Wszyscy kibice futbolu przebierają nogami. Proszę sobie wyobrazić, że za tydzień o tej porze będziemy już po 3 dniach rozgrywania mundialu. W najbliższy czwartek w mieście Meksyk w pierwszym meczu Mistrzostw Świata gospodarze Meksykanie zagrają z reprezentacją RPA. Jak to jest z popularnością mundialu za oceanem? Jak wyglądają ostatnie przygotowania? Sprawdzimy również, co się dzieje w finałach NBA i NHL. Opowie o tym nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski.
4: Amerykanie nie interesują się specjalnie rozpoczynającymi się już w przyszłym tygodniu w ich kraju oraz Meksyku i Kanadzie piłkarskimi mistrzostwami świata. Zdecydowana większość z nich nie zamierza w ogóle śledzić mundialu lub w bardzo ograniczonym stopniu. Wyniki sondażu na ten temat opublikowała prestiżowa agencja Pew Research Center. 66% Amerykanów deklaruje, że prawdopodobieństwo, iż będą śledzić mistrzowski turniej, jest niewielkie lub wręcz żadne. 28% respondentów twierdzi, że jest to przynajmniej w pewnym stopniu prawdopodobne, w tym 14%, które ocenia to prawdopodobieństwo jako bardzo wysokie lub wręcz pewne. Zdecydowane zainteresowanie mundialem wyraziło 54% migrantów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Wśród nich najwięcej jest Latynosów i Azjatów. Zacznijcie się Państwo przyzwyczaić do tego sygnału, bo to on będzie towarzyszył mistrzostwom przez cały czas ich trwania. Mistrzostwa Świata. Gigantyczne przedsięwzięcie obejmujące 48 drużyn i 104 mecze, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu w 16 miastach na terenie trzech państw, stanowią bezprecedensowe wyzwanie dla służb bezpieczeństwa ze względu na większą niż kiedykolwiek liczbę uczestników krajów i rozgrywanych spotkań oraz ogromny zasięg terytorialny imprezy. Wydarzenie to odbywa się w cieniu konfliktu USA i Izraela z Iranem, narastającej przemocy politycznej w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa oraz rosnących obaw o zagrożenia wywołane przez sztuczną inteligencję. FIFA dostarcza oceny zagrożeń oraz informacje wywiadowcze dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw pochodzących z krajów macierzystych.

0: tych poszczególnych drużyn, a także udostępnia je lokalnym planistom do spraw bezpieczeństwa. Przygotowując się na miliony spodziewanych kibiców z zagranicy, osoby odpowiedzialne za planowanie bezpieczeństwa zgłębiają zachowania charakterystyczne dla różnych grup fanów, które odwiedzą ich miasta, mówił w rozmowie z telewizją ESPN Andrew Giuliani, dyrektor wykonawczy grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mundialu. Dodaje on, że ze względu na okoliczności, szczególne bezpieczeństwo i uwagę będzie trzeba zapewnić reprezentacji Iranu. Nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących naszych działań zapewniających bezpieczeństwo w przypadku wszystkich reprezentacji, jedynie mogę powiedzieć, że Iran jest pod szczególnym nadzorem. Będziemy robili wszystko, aby fani czuli się bezpiecznie, szczególnie w trakcie rozgrywania spotkań przez Iran, aby i ta reprezentacja i kibice na stadionie nie czuli zagrożeń. Mundial stanowi ogromne wyzwanie dla organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Za koordynację rozbudowanego systemu ochrony odpowiada szerokie grono podmiotów, agencje federalne, stanowe i lokalne służby policyjne oraz firmy prywatne. Wśród wykorzystanych przez nie środków znajdują się drony przechwytujące, zdolne do wystrzelenia sieci na obiekty, naruszające zakazaną przestrzeń powietrzną, roboty psy do kontroli bagażu, wielkogabarytowe pojazdy wyposażone w skanery rentgenowskie oraz tysiące kamer z systemami sztucznej inteligencji monitorujących przestrzenie publiczne, które wkrótce wypełnią się tłumami kibiców. Przed nami mundial, a teraz pasjonujemy się znakomitymi finałami w lidze NHL i NBA. Shea Theodore został uznany za zdobywcę bramki w 5 minucie i 38 sekundzie drugiej dogrywki, ratując Golden Knights przed potencjalnie druzgocącą porażką po tym, jak roztrwonili oni czterobramkowe prowadzenie. Ostatecznie w trzecim meczu finału Pucharu Stanleya drużyna z Vegas pokonała Carolinę 5-4. Złoci Rycerze objęli prowadzenie w serii Best of 7 2-1. Wydarzyło się to po tym, jak gwiazdor Vegas, napastnik Mitch Marner, skompletował najszybszy hat-trick w historii finałów Pucharu Stanleya, pomagając swojej drużynie wypracować prowadzenie 4-0 w drugiej tercji. Tę stratę zawodnicy Karoliny odrobili w trzeciej tercji. Niestety dla nich po siódmej dogrywce w tegorocznych playoffach pierwszy raz zeszli pokonani w ciągu dodatkowego czasu gry. Posłuchajmy bohatera gospodarzy, Mitcha Marnera. Musimy się trzymać tej drogi, którą obraliśmy. Być agresywni w grze, to da nam szansę zwyciężyć tej rywalizacji, mówił Mitch Marner. Koszykarze New York Knicks są w połowie drogi po mistrzostwo Ligi NBA. Po ostatnim pasjonującym meczu pokonali w San Antonio miejscowych Spurs 105-104. I w serii Best of 7 objęli prowadzenie 2-0. Knicks są dopiero trzecią drużyną w historii NBA, która wygrała dwa pierwsze mecze finałów na wyjeździe, dołączając do Chicago Bulls 1993 roku i Houston Rockets 1995 roku. Zespół z Nowego Jorku zanotował 13 rzędu wygraną w tegorocznych playoffach, co stanowi drugą najdłuższą serię zwycięstw w historii drugiej części rozgrywek NBA, mówi koszykarz tego zespołu Karl-Anthony Towns. To coś niesamowitego, trudno uwierzyć, że to dzieje się naprawdę. W finale barwach Knicks w dalszym ciągu szansy gry nie dostał Jeremy Sochan. Kolejne trzecie spotkanie rywalizacji o mistrzostwo odbędzie się w poniedziałek w słynnej nowojorskiej Madison Square Garden. Ceny dostępnych biletów w tej chwili średnio wynoszą bagatela 9000 dolarów. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski.
1: Właśnie siedzę tu przy fontannach, no i chciałbym opowiedzieć, co się tutaj dzieje. Bardzo fajna atmosfera. Przede wszystkim panowie udostępnili mi krzesełko i herbata będzie? Nie, nie będzie. Ale dobra, no chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy. Zapraszam, żeby przychodzili. Jest ładna pogoda.
2: O Jezu.
3: My też pozdrawiamy pana, a za dzisiaj dziękujemy za Agnieszką Łukasiewicz i Elą Różycką, do tego
2: Krzysztof Oniewski
3: i Adam Malecki, a Flavio Cobolli prowadzi 6-5 w tiebreaku.
2: Miał taką piłkę, żeby wygrać tego tiebreaka. Jak on tego nie zrobił?
3: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. No zobacz, maliznę.
4: Zapraszamy do reklamy. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty. Poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.

0: www.lidl.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 czerwca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają powroty z długiego weekendu. Na jeden powrócił ruch po wypadku w rejonie Starczy pod Częstochową. Waszyngton mógłby współpracować przy niszczeniu irańskich zasobów uranu. Takie plany ma Donald Trump, gdyby doszło do porozumienia pokojowego z Iranem. Edukacja, zabawa i spora dawka wiedzy. Już za tydzień rusza piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ogromna ilość samochodów i sporo stłuczek utrudniają powroty z długiego weekendu. Do najbardziej dramatycznej sytuacji doszło na autostradzie A1 w kierunku Łodzi w rejonie Starczy pod Częstochową. Po zderzeniu 3 samochodów osobowych trasa na długi czas została całkowicie zablokowana. Choć służby uprzątnęły już rozbite wraki i otworzyły przejazd, zator rozładowuje się powoli. W korku stało się około 2 godzin.
8: Jakieś 3 auta się zderzyły. Jednemu widziałem urwało z tyłu koło. Drugi miał silnik pokiereszowany. Już były auta przesunięte i pomału żeśmy ruszyli. A tak się jedzie fajnie, mimo że jest dużo samochodów.
9: Duży ruch, była stłuczka troszkę wcześniej, ale poza tym dobrze.
10: Spodziewał się pan takiego ruchu?
9: Aż tak dużego nie w niedzielę.
11: No, przed chwilą stałem w korku 2 godziny. Spoko, no. Oglądałem film w tym czasie. A no luz.
12: Super.
10: Duży ruch?
12: Szczególnie przed Częstochową.
10: A czyli ten korek, czyli pan tak, się załapał.
12: Tak, tak, załapałem się ponad 2 godziny. Ale dobrze, że byłem z żoną, to czas leciał.
7: Z kierowcami rozmawiał Piotr Durys. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i bezpiecznej odległości między pojazdami. Jeśli Stanom Zjednoczonym uda się zawrzeć z Teheranem porozumienie kończące konflikt, to Waszyngton mógłby współpracować przy przejęciu i niszczeniu irańskich zasobów wysoko wzbogaconego uranu. Tak mówi prezydent USA. Donald Trump dodaje, że ewentualny rozejm miałby także doprowadzić do dalszego osłabienia potencjału militarnego Iranu. Według amerykańskiego przywódcy stworzyłoby to warunki, w których siły USA mogłyby samodzielnie i bezpiecznie przejąć uran. Mówiąc z kolei o zawarciu pokoju, stwierdził, że Stany Zjednoczone powinny wykazać większą cierpliwość w rozmowach z Teheranem. Podkreślił, że jednym z głównych wyzwań jest konieczność zmiany wieloletniego podejścia władz Iranu do Waszyngtonu. Irańczycy to bardzo silny i dumny naród. Czekają ich działania, o których nigdy nie myśleliśmy, że będą musieli podjąć. Nie mają wyboru, to wymaga czasu. Mówimy o 47 latach, w których uchodziło im na sucho wszystko, czego tylko zapragnęli, mówił amerykański prezydent. Trump stwierdził, że winę za rozwój irańskiego programu broni jądrowej ponoszą jego poprzednicy. Mają ostre kły i pazury, ale są bardzo przyjazne. Przez Kraków przeszła parada smoków. To część Smoczego Święta, czyli moment, kiedy smok wawelski spotyka się ze swoją rodziną z całego świata. To też jedno z najbardziej lubianych krakowskich świąt. Barwne widowisko co roku przyciąga tłumy krakowian i turystów.
13: Super, bardzo ładnie.
14: Jak jesteśmy już,
13: tak, który z kolei rok i świetnie jest.
14: Super, pięknie. Bardzo się postarali wszyscy i naprawdę jest co zobaczyć.
15: Jestem pierwszy raz, rewelacja.
13: Specjalnie jesteśmy z Olkusza, córka z Krakowa, ale my z Olkusza, żeby oglądać paradę.
14: Jest świetnie.
7: W paradzie przeszło prawie 30 smoków wykonanych z najróżniejszych materiałów, na przykład z papieru, bibuły, plastiku czy gipsu. Edukacja, zabawa i spora dawka wiedzy dla wszystkich ciekawych świata już za niespełna tydzień w Warszawie 29. piknik naukowy organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną pokazy i eksperymenty naukowe przygotowane przez 133 instytucje naukowe z Polski oraz z zagranicy.
16: To wydarzenie, w którym udział może wziąć każdy bez względu na wiek. Liczy się ciekawość świata, mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
17: Piknik jest dla każdego i pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi, tematami jest dla

0: każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich, bo to już 13 czerwca.
1: W trakcie wydarzenia zobaczymy ponad 650 pokazów naukowych. Wśród nich znajdziemy m.in. model bazy marsjańskiej,
2: do którego będziemy mieli całą opowieść o tym, jak w przyszłości może wyglądać ta nasza eksploracja czerwonej planety.
1: Mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
2: Na razie dokonują jej wyłącznie robotyczne łaziki i taki model łazika sterowany radiowo również będziemy ze sobą mieć.
1: Tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się w sobotę 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. Wydarzenie potrwa od 11 do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: A wejście na piknik jest bezpłatne. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu przez 23 w centrum do 26 na południu. Nad morzem od 17 do 20. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy i wschodzie chwilami porywisty.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Ale sztosy!
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: Przy mikrofonie Mariusz Owczarek. Dobry wieczór Państwu. Spotykamy się tuż przed 75. rocznicą urodzin Kory Jackowskiej. Dziś przeniesiemy się do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej, aby przypomnieć sobie koncert, który wydarzył nam się tu przy Myśliwieckiej 357 16 lutego 2003 roku. Kora Ola Ola. Na scenie Kora i jej znakomity zespół.

mną będzie, któż to wie, to ostatnia niedziela. Moje sny wymarzone, szczęście tak upraw.

Nie, tylko kocha, kocha, kocha, bawię się.

0: Kora Ola Ola. To koncert z 16 lutego 2003 roku ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnieliśmy sobie to spotkanie tuż przed 75. rocznicą urodzin Kory Jackowskiej. A wystąpili dla Państwa José Manuel Alban Juárez, instrumenty perkusyjne, Marcin Gańko, saksofon, Paweł Mazurczak, kontrabas, Artur Muszyński, gitara flamenko, Justyna Niećko, skrzypce, Marcin Olak, gitara, Dawid Saucedo Valle na kongach, na trąbce zagrał Piotr Ziarkiewicz, a przy mikrofonie Kora Jackowska. Kora Ola Ola to ten koncert, którego dzisiaj wspólnie wysłuchaliśmy. Dziękuję Państwu za to wyjątkowe spotkanie na antenie Trójki. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
6: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: A, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków.

0: środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Nerwowość, browienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tłok na drogach, trwają powroty z długiego weekendu. Na początek sprawdzamy, co dzieje się na dojazdówkach do Warszawy. Kapituła Orderu Orła Białego będzie jutro decydować o odznaczeniu dla prezydenta Ukrainy. Prezydent chce mu odebrać za uhonorowanie UPA. Niemiec Aleksander Zwieriew zwyciężył w wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open. Kierowcy wracający z długiego weekendu muszą uzbroić się w cierpliwość. Na drogach panuje tłok, a w wielu miejscach czas jazdy dodatkowo wydłużają remonty. W tym momencie spore utrudnienia są na S7 w kierunku Warszawy.
4: Ciasno na drodze, a to wina chyba kierowców jest, że w taki sposób jadą. Zajeżdżają drugiemu drogę. Powoduje hamowanie, sztuczny korek się robi. Niepotrzebne są pomiary prędkości, bo więcej niż 80 się nie pojedzie.
5: Człowiek jedzie jak jedzie, ale dzieci niecierpliwią się, nie? Gdzie jesteśmy? 5 razy do roku da radę przejechać. W tamtą stronę jechaliśmy 5 godzin, a teraz nam 7 zejdzie.
3: W stronę Warszawy aktualnie mocno zakorkowana jest również trasa S8 przed Radzyminem oraz autostrada A2 na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Jutro przed południem zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby jednym z punktów było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, po tym jak nadał on jednej z jednostek sił zbrojnych imię bohaterów UPA. Zełenski wskazał, że uczynił to, tu cytat, w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniające wzorowe wykonywanie powierzonych żołnierzom zadań. Decyzja spotkała się z krytyczną reakcją polskich polityków. Zełenski został odznaczony orderem w 2023 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Niemiec Aleksander Zwieriew w triumfatorem French Open wygrał z włoskim tenisistą Flavio Cobollim 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Zwieriew po raz czwarty zagrał w wielkoszlemowym finale. Do tej pory za każdym razem przegrywał na tym etapie rozgrywek. Przed reprezentacjami, które wystąpią na mundialu, ostatnie mecze sparingowe do Mistrzostw Świata intensywnie przygotowują się także sędziowie. Codziennie trenują w bazie w Miami. Były legendarny już arbiter, obecnie szef komisji sędziowskiej FIFA, Pierluigi Collina, powiedział, że przygotowania idą zgodnie z planem. Jesteśmy bardzo zadowoleni z infrastruktury, którą dysponujemy. Sędziowie ciężko pracują, aby być gotowymi na początek turnieju. Przygotowania rozpoczęliśmy już 3 lata temu, tuż po Mistrzostwach Świata w Katarze. To były długie przygotowania, a ten dzień, tych 10 dni, to czas, w którym wszystko finalizujemy i dopracowujemy. Codziennie rano przeprowadzamy sesje treningowe. FIFA nominowała na turniej 52 sędziów głównych. Na Mistrzostwach Świata będzie 4 polskich arbitrów, w tym Szymon Marciniak, który prowadził finał mundialu w 2022 roku. Mistrzostwa Świata rozpoczną się w czwartek. Sport w Trójce rozpocznie się za niecałą godzinę. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu przez 23 w centrum do 26 na południu. Nad morzem będzie od 17 do 20 stopni.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
8: Pamiętamy.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Niecałe 5 minut po 20.
10: Wszystkie książki świata.
3: Agnieszka Łukasiewicz.

0: Mickiewicz, Michał Matus i Michał Nogaś. Polecamy spotkanie z zeszłorocznym zdobywcą Bookera.
1: Hello, this is David Soloy speaking from Vienna, talking to Polish Radio Channel 3.
0: David, rocznik 1974, urodził się w Montrealu, ma węgierskie korzenie ze strony ojca. Przez w zasadzie całe życie podróżował. Obecnie, jak słyszeliśmy, mieszka w Wiedniu. Ale wcześniej miał swoje miejsce na ziemi w między innymi Londynie, Peczu, Brukseli czy Bejrucie. W Polsce ukazały się jego Turbulencje, Londyn, Czym jest człowiek, a teraz w przekładzie Dobromiły Jankowskiej Ciało, oryginalnie Flash, książka, która nie potrafiła dać spokoju zeszłorocznemu jury Bookera. W listopadzie 2025 Soloy usłyszał, że napisał powieść niezwykłą, powieść, jakiej wspomniane osoby nigdy przedtem nie czytały. O bohaterze książki Roddy Doyle, przewodniczący jury Bookera, mówił na przykład tak. Wiemy, że cierpi, bo przez kilka stron nie ma w ogóle słów. Dodawał też, to pod wieloma względami mroczna książka, ale czyta się ją z przyjemnością. Mroczna z przyjemnością. Bohaterem Ciała jest Istvan, Węgier, którego poznajemy, gdy dojrzewa i gdy zostaje uwiedziony przez starszą sąsiadkę z tego samego bloku. Czy to się może dobrze skończyć? Potem dorastający i dojrzały już bohater podróżuje niczym autor książki. Jest na wojnie, trafia do Londynu, ważny okres w życiu spędza w Monachium u boku kobiety, która stanie mu się bardzo bliska, zapewne najbliższa w życiu. On, Istvan, mało mówi, zdaje się być bardzo łatwym przedmiotem, nawet nie podmiotem manipulacji. Można odnieść wrażenie, że nie czuje, nie współodczuwa, jest obojętny, że jest tylko ciałem, które odnajdzie się w każdych warunkach. Przyznaję, że ja należę do osób, które dały się ciału Soloya całkowicie porwać. Główny bohater z początku budzący we mnie coś na kształt wstrętu, odrzucający, okazał się być ostatecznie nie tylko człowiekiem z krwi i kości, ale pełnym wątpliwości, emocji, pokiereszowanym mężczyzną, którego życie doświadczyło na wszelkie możliwe sposoby. To szczęśliwie nie tylko moim zdaniem, więc nie dam sobie zarzucić przesady, szekspirowska tragedia odziana w nowe szaty. I o tym też dziś powiemy, ale zacznijmy od tytułu. W oryginale Flash, po polsku Ciało. Niełatwa sprawa, niełatwo znaleźć odpowiednie słowo i to tak, by pasowało do tego, o czym chciałeś opowiedzieć.
1: Yes, the title has actually presented some challenges in many different languages.
2: Tytuł faktycznie stanowił wyzwanie przy tłumaczeniu na różne języki, ponieważ w wielu z nich określenia na ciało i mięso brzmią tak samo. Po angielsku mamy natomiast dwa odrębne słowa. Angielski tytuł książki to flesh, a nie meat. Gdyby brzmiał meat, miałby nieco inny wydźwięk. Oddanie tego niuansu stanowiło pewną trudność dla tłumaczy, między innymi na język niemiecki, język włoski czy język niderlandzki. Pojawiło się wiele różnych rozwiązań. W niemieckim wydaniu zdecydowano się po prostu na zupełnie inny tytuł. W innych wersjach nieco go zmodyfikowano. Z kolei w języku polskim i węgierskim postawiono na odpowiednik angielskiego słowa body. Myślę, że to w porządku. Wydaje mi się, że nieco łagodzi to oddziaływanie samego tytułu. Angielskie słowo flesh ma w sobie pewną surowość, której brakuje węgierskiemu odpowiednikowi słowa ciało. Mimo to uważam, że jest to trafne rozwiązanie. Oddaje główny sens i potrafi uchwycić centralny motyw powieści, która w dużej mierze skupia się na fizyczności.
1: Flesh and body, you know, I mean, they're very sort of similar, sort of conceptually, I guess. I mean, they both speak of the kind of physicality of existence. I think the book is not only about physicality, and I would not want anyone to take that away from this, but...
2: Pod względem koncepcyjnym, flesh i body są do siebie bardzo zbliżone.

0: Oba pojęcia odnoszą się do fizyczności istnienia. Książka nie dotyczy jednak wyłącznie fizyczności i nie chciałbym, żeby ktokolwiek w ten sposób ją odbierał. Niemniej to właśnie od niej się zaczyna, traktując ją jako podstawę wszystkich innych aspektów naszego życia. Angielski tytuł flesh miał to w pewnym sensie oddać. Poza tym jest to słowo w języku angielskim, które ma zupełnie różne konotacje. Jedna z nich jest dość dosadna i wulgarna. Kojarzy się z pornografią, horrorem czy czymś tandetnym. Ten aspekt dotyczy zresztą zarówno samego słowa, jak i książki. Z drugiej strony flesh ma też konotacje biblijne i wielokrotnie pojawia się w Biblii. Nie wiem, czy słowo użyte w polskim tytule również wskazuje na takie powiązania, ale w języku angielskim tak właśnie jest. To ten aspekt tytułu, który przenosi nas poza sferę czysto fizyczną i wprowadza również ideę przekraczania cielesności, sugeruje, że poza fizycznością mogą istnieć inne wymiary naszego istnienia. Wydaje mi się, że o tym również opowiada ta książka.
1: Transcending the physical, of the ideas that there may be other aspects to our existence besides the physical, and I think that that is something that the book is about as well. It's very fundamental. I mean, I guess when I was starting to write this book, I had this idea, and it was sort of one of the foundational ideas of the book, and it's something that I obviously just believe about life in general, that.
0: Myślę, że to coś bardzo fundamentalnego. Kiedy zaczynałem pisać tę książkę, miałem pewien pomysł. Była to jedna z kluczowych koncepcji dla całej powieści, a zarazem coś, w co po prostu głęboko wierzę w kontekście życia w ogóle. Fakt, że jesteśmy fizycznymi, żywymi ciałami, jest najważniejszą i najbardziej podstawową prawdą o naszej egzystencji. Wszystko inne w naszym życiu jest na tym w jakiś sposób zbudowane lub z tego wynika. Chciałem napisać książkę, która w dużej mierze przyjmowałaby to spostrzeżenie za swoistą zasadę przewodnią. Myślę, że traktujemy to jako coś tak oczywistego, że niemal tracimy to z oczu. Fakt, że jesteśmy fizycznymi ciałami i żywymi istotami, jest tak bezsprzeczny i obecny w każdej chwili naszego życia, że często zupełnie nam umyka. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku powieści czy innych dzieł literackich, które mają tendencję do skupiania się na życiu umysłowym. Nie twierdzę, że ono nie istnieje. Oczywiście, że istnieje. Niemniej ono również jest zakorzenione w naszej fizyczności. I nie mam tu na myśli tylko tego, że sam umysł ma fizyczny charakter. Chodzi mi o to, że absolutnie każdy aspekt naszej egzystencji ma w niej swoje korzenie. Zależało mi właśnie na wykorzystaniu tej idei jako głównego motywu książki.
1: Start with that idea that I that was the starting point of this book as well. I think that in my earlier books, you know, this has been sort of present, although it hasn't been quite as kind of directly or explicitly addressed.
0: Myślę, że w moich wcześniejszych książkach było to w pewnym sensie obecne, chociaż nie wybrzmiewało aż tak bezpośrednio i wyraźnie. Tak się składa, że właśnie ponownie czytam Londyn. Książkę, którą napisałem wiele lat temu i która również została przetłumaczona na język polski. Ciekawie się do niej wraca. Powstała na tyle dawno, że trochę o niej zapomniałem i nie pamiętałem już wszystkich szczegółów. To niemal tak, jakbym czytał tekst napisany przez kogoś zupełnie innego. W tamtej książce poczucie fizyczności również się pojawia, choć nie stanowi głównego wątku. Chodzi o to, że nasza fizyczna egzystencja jest fundamentem relacji czy struktur społecznych. Myślę, że to motyw, który drzemie we wszystkich powieściach, które napisałem. Wydaje się, że to po prostu bardzo wyraźny aspekt mojego spojrzenia na świat. Być może w ciele poruszam ten temat w bardziej bezpośredni i wyrazisty sposób niż wcześniej, ale myślę, że towarzyszył mi on od zawsze i jest po prostu nieodłączną częścią tego, jak postrzegam nasze życie.
1: I sort of address it in a more direct and explicit way than previously, but I think it's always been there and it's just part of how I see our lives.
2: Nie chciałbym zbyt wiele mówić o losach Isztvana, zatem będzie tak. Ciało zaskakuje z rozdziału na rozdział, losy głównego bohatera także, ale to słowo zaskakuje zdaje mi się być istotne. Nie wiem, co mu się przydarzy. I to jest w lekturze twojej książki wspaniałe. Ale czy i dla ciebie to, co Isztvan zaczął robić ze swoim życiem, było w jakimś sensie zaskoczeniem?

0: Czy on daleko uciekł od twoich zamiarów i planów?
1: I think I would say that it's not always the case that the first chapter of a novel is the first part to be written, but in this case of this book, it did work like that. So the first chapter, when Istvan is 15 and he is sort of seduced by an older woman and has a ultimately disastrous sort of relationship or affair with her.
2: Powiedziałbym, że nie zawsze pierwszy rozdział powieści powstaje na samym początku. Ale w przypadku tej książki tak właśnie było. W pierwszym rozdziale 15-letni Istvan zostaje uwiedziony przez starszą kobietę, z którą wdaje się w katastrofalny w skutkach romans. Właśnie wtedy po raz pierwszy spotkałem Istvana. Kiedy pisałem ten fragment, nie byłem do końca pewien, czy tworzę pierwszy rozdział powieści, czy samodzielne opowiadanie. Zaskakująco trudno mi to sobie dzisiaj dokładnie przypomnieć. Na pewno jednak nie miałem wtedy pewności, że będzie to pierwszy rozdział książki. To właśnie w tamtym momencie poznałem tę postać. Pomyślałem sobie, że kiedy ten tekst będzie już gotowy i przybierze ostateczną formę, stanie się naprawdę wciągającym początkiem. Zacząłem się zastanawiać, jak można by go rozwinąć w dłuższą formę i wtedy zacząłem myśleć o życiu Istvana w znacznie szerszym kontekście. Opracowałem ogólny zarys opowieści. Od samego początku, a przynajmniej od tamtego momentu, wiedziałem, że chcę opowiedzieć historię obejmującą znaczną część czyjegoś życia. Postać Istvana w pełni objawiła mi się dopiero w trakcie tworzenia. Od początku wiedziałem, że chcę wykreować bohatera, który nie jest przesadnie elokwentny i nie tłumaczy się czytelnikowi za pomocą słów. Życie, które w pewnym sensie wymyśliłem dla tej postaci, było po prostu odpowiednie, właściwe i wiarygodne dla kogoś o takim usposobieniu. To, co mu się przydarzyło, praca, którą wykonuje, czy ścieżki, którymi podąża jego życie. Wszystko to było oczywiście kwestią naturalnego rozwoju bohatera już w samym procesie tworzenia.
1: It was obviously a question of the character growing through the writing. I'm often asked that question about characters surprising me, and I try and sort of wonder what exactly that question is getting at in terms of the writing process.
2: Często słyszę pytanie, czy moi bohaterowie mnie zaskakują. Próbuję wtedy zastanowić się, o co dokładnie w nim chodzi, w kontekście samego procesu pisania. Jeśli mowa o tym, czy książka kończy się dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałem na początku, to odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. W trakcie pracy pojawiają się rzeczy, których na początku nie było, których nie planowałem. Często są efektem improwizacji lub rodzą się same. Dla mnie osobiście nie jest to jednak nigdy całkowitym zaskoczeniem. Mimo tego, co przed chwilą powiedziałem, że postać niejako wyłania się w trakcie pisania, co w pewnym sensie jest prawdą, to zawsze zaczynam pracę z jej bardzo silnym wyobrażeniem. Dotyczy to zresztą nie tylko tej, ale i moich poprzednich książek. Nie jest to nic szczegółowego, żadna gotowa lista cech charakteru czy dokładny opis fizyczny. To raczej silne, choć nieco niepełne poczucie obecności tej osoby, które utrzymuje się potem przez cały proces twórczy. I chyba właśnie dlatego nie ma tu miejsca na coś, co nazwałbym elementem zaskoczenia, bo ostatecznie wszystko z tego wyobrażenia wynika. Obraz postaci, od którego zaczynam, jest może nieco mglisty, ale zarazem niezwykle konkretny. Nie określiłbym tego zatem jako zaskoczenie, chociaż faktycznie zdarzają się rzeczy, których po prostu nie przewidziałem i nie zaplanowałem od samego początku.
1: So no, there isn't really a, it's not really a matter of surprise, but as I say, of course, yes, I mean, things happen which were not envisaged, which I didn't imagine from the beginning. I know that many writers do talk about surprise and about that kind of process that you've just described. But for me personally, it doesn't feel like that anyway. It may be that something similar is happening, but I just experience it in a slightly different way, so that I would use slightly different words to describe it. Yeah, I mean, it's partly, I think, because I always start writing with a sense of...
2: Wiem, że wielu pisarzy mówi o zaskoczeniu i o procesie podobnym do tego, który właśnie opisałeś. U mnie jednak wygląda to nieco inaczej. Być może działają tu mechanizmy, ale po prostu doświadczam ich na swój sposób, dlatego użyłbym innych słów, by to opisać. Wynika to częściowo z faktu, że zawsze zaczynam pracę z ogólnym zarysem całości. przypadku

tej książki, jak już wspomniałem, napisałem pierwszy rozdział, nie wiedząc jeszcze do końca, czy będzie to odrębna historia, czy początek powieści. Kiedy jednak

0: długa część w środku książki, której akcja rozgrywa się w Monachium. Nie było jej w pierwotnym zarysie. Wszystko wyrosło z zaledwie kilku zdań, a potem stało się niezwykle istotną i centralną częścią powieści. To zresztą mój ulubiony fragment. Czułem, że to bardzo ważne, aby związek i ślub Istvana z Helen wypadły psychologicznie i emocjonalnie wiarygodnie. Wiedziałem, że potrzebują czegoś, co nada im autentyczności i sprawi, że wydadzą się prawdziwe. Cały ten epizod w Monachium spełnił właśnie to zadanie, choć wcale go nie zaplanowałem. Po prostu natknąłem się na ten pomysł w trakcie pisania, a sam wątek naturalnie się rozwinął. To właśnie jeden z takich przykładów. Ostateczny kształt tej historii nie był jednak dla mnie zaskoczeniem, w tym sensie, że obie postaci pozostały spójne z moim pierwotnym wyobrażeniem o nich jako o ludziach. Było to po prostu znacznie głębsze przyjrzenie się tej wizji.
1: And it then expanded and expanded. So that would be an example of something like that. But it wasn't, you know, it didn't surprise me in the sense that both the characters were just sort of conforming to idea, to my pre-existing idea of them as people. It was just a sort of more in-depth exploration of that.
2: Wspomniałem już o tym, że Istvanem rzuca po świecie węgierskie nienazwane miasto, baza wojskowa w Iraku, znowu Węgry, Londyn. Tam poznaje Helen, do której bardzo się zbliża w Monachium. Stop. Londyn i tak dalej. W tym względzie tego bycia rzucanym po świecie ma sporo z ciebie.
1: Yes, it was. Very much so. I mean, as you say, my own life has something similar going on, although the specifics are completely different from Istvan's case. But yes, my own life has involved a lot of traveling, a lot of...
0: Tak, i to bardzo. Tak jak wspomniałeś, w moim własnym życiu dzieje się coś podobnego, choć wygląda to zupełnie inaczej niż w przypadku Istvana. Dużo podróżowałem i z różnych powodów mieszkałem w wielu krajach. Czasem wynikało to z czystego przypadku, a czasem z bardzo świadomych decyzji. To w ogóle znak naszych czasów. Spójrzmy chociażby na ten wywiad. Ty jesteś Polakiem, przebywającym w Australii, a ja kimś w rodzaju Brytyjczyka, Węgra i Kanadyjczyka, mieszkającego w Wiedniu. Jak sam zauważyłeś, to po prostu charakterystyczna cecha świata, w którym żyjemy. Bardzo chciałem to uchwycić, zwłaszcza ten europejski wymiar, który w ostatnich kilku dekadach stał się chyba najbardziej widoczny. Mam tu na myśli migrację ze wschodu na zachód, podyktowane głównie względami ekonomicznymi. To kształtuje zupełnie inną Europę. Ten proces zachodzi na wielu poziomach. Choćby w obrębie samych rodzin, które często mają korzenie w różnych państwach, przemieszczają się po kontynencie i budują złożone relacje z krajami, w których akurat żyją i pracują. Bardzo zależało mi na zbadaniu tego tematu. Pisałem o tym już wcześniej, bo to zjawisko staje się coraz powszechniejsze. Była to kwestia, którą pragnąłem zgłębić w tej książce. Podejmowałem ten wątek w przeszłości, w nieco innej formie, ale tutaj z pewnością znalazł on swoje właściwe miejsce. Wiąże się to bezpośrednio z moimi własnymi doświadczeniami i przeprowadzką na Węgry jakieś 15 lat temu. Mieszkałem tam przez ponad dekadę. Ta powieść w dużej mierze wyrasta właśnie z czasu spędzonego w tamtym kraju. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdybym nie mieszkał tam przez te wszystkie lata, nie napisałbym tej konkretnej książki. Główny bohater jest Węgrem. I chociaż większość akcji toczy się poza jego ojczyzną, to cała historia jest przedstawiona właśnie z jego perspektywy. Dotyczy to zresztą również obrazu Anglii i Londynu, które stanowią główne tło wydarzeń.
1: Its depiction of England and London, which I guess is the main sort of locale for it, is through the eyes of this Hungarian protagonist. Obviously, the novel takes place over several decades, starting from about 1990, and Istvan, the character in the book, moves to London around 2005.
0: Akcja powieści rozgrywa się na przestrzeni kilku dekad, począwszy od około 1990 roku. Istvan, bohater książki, przeprowadza się do Londynu około 2005 roku, czyli jeszcze przed Brexitem. Ma to ogromne znaczenie dla tej historii, ponieważ uważam, że w tamtym czasie Londyn cieszył się statusem Nowego Jorku Europy. Było to miejsce pełne ludzi z całego kontynentu, nie tylko z jego wschodniej części. Miasto wręcz tętni.

0: zmieniło od ogromnej liczby przybywających tam Włochów i Francuzów. Od około 2005 roku rozpoczął się potężny napływ ludzi ze wschodu. Jechali do Londynu, Anglii i w ogóle do Europy Zachodniej. To jednak Londyn uchodził za miejsce, w którym można było zbić fortunę. Przyciągał niesamowitą energię, był ekscytujący i dawał morze możliwości. Dziś miasto wciąż zachowało niektóre z tych cech, ale Brexit, który odciął je od reszty Europy, definitywnie zakończył epokę europejskiego Nowego Jorku. Akcja tej konkretnej części powieści toczy się jednak przed Brexitem, więc wiernie przedstawia tamten czas, a Isztwan jest po prostu żywą częścią tego zjawiska.
1: I remember specifically going to a literary festival in Poland in Sopot and
0: pamiętam, że byłem na festiwalu literackim w Sopocie, gdzie Polacy z pewnym niedowierzaniem pytali mnie, jak w ogóle mogę mieszkać na Węgrzech Orbana. Mam wrażenie, że spośród wszystkich ludzi na całym świecie, którzy żywili negatywne odczucia wobec Węgier Orbana, właśnie liberalni Polacy podchodzili do tego najbardziej żarliwie. I doskonale rozumiem dlaczego. Panowało u was przekonanie, że Węgry Orbana stanowiły wzorzec dla waszych trudności w tym obszarze. I nie było to coś, za co moglibyście być Węgrom wdzięczni.
1: I fully understand that. And I remember actually also in Poland I was asked, so that you're a Canadian and you're a Hungarian and you could live in either country and yet you choose to live in Hungary. People would sort of ask me that with incredulity. But of course life is complicated. In fact, I moved to Hungary in 2009, so that was in fact before the sort of long Orbán government began.
0: W pełni to rozumiem. Pamiętam też, że w Polsce pytano mnie, dlaczego, skoro jestem Kanadyjczykiem i Węgrem i mógłbym żyć w obu tych krajach, zdecydowałem się zamieszkać właśnie na Węgrzech. Ludzie pytali mnie o to z wyraźnym niedowierzaniem. Życie jest jednak skomplikowane. Przeprowadziłem się na Węgry w 2009 roku. Było to więc jeszcze przed rozpoczęciem długich rządów Orbana i zanim jego ekipa pokazała swoje prawdziwe oblicze. A zaczęło się to prawdopodobnie około 2015 roku. Do tamtej pory zdążyłem już zapuścić korzenie. Miałem tam rodzinę i grono znajomych. Nie chciałem nagle z tego wszystkiego rezygnować tylko dlatego, że przestała mi się podobać polityka. Z mojej perspektywy sytuacja stawała się jednak coraz gorsza i koniec końców wyjechaliśmy. Nasza przeprowadzka do Wiednia kilka lat temu nie wynikała wyłącznie z sytuacji politycznej, ale z pewnością odegrała ona w tej decyzji swoją rolę. W dniu wyborów byłem akurat na Węgrzech. To było absolutnie niezapomniane, niezwykłe wydarzenie. Myślę, że w miesiącach poprzedzających głosowanie wśród tych, którzy pragnęli porażki Orbana, a okazało się, że to większość kraju, panowało niemal nieznośne napięcie. I nie chodziło tu tylko o zwykłe przedwyborcze emocje. W przypadku tych konkretnych wyborów nikt tak naprawdę nie wiedział, do czego posunie się Orbán i jego ludzie, aby nie oddać władzy. Dziś już oczywiście wiemy, że byli w stanie zaakceptować wynik demokratycznego głosowania, a samych wyborów nie sfałszowano. Węgierska demokracja nawet po latach rządów Orbana zdołała się obronić. Powiedziałbym, że Węgry zaszły dość daleko na drodze odchodzenia od sprawnie funkcjonującej demokracji, ale co niezwykle ważne, nie przekroczyły ostatecznej granicy. Kiedy więc stało się jasne, jaki będzie wynik, atmosfera była naprawdę elektryzująca. Nie byłem wtedy w Budapeszcie, tylko w Peczu, mieście na południu tego kraju, z którego pochodzi mój ojciec. To była po prostu wyjątkowa chwila. Nagle pojawiło się poczucie, że dla Węgier nastał nowy dzień i że to początek czegoś nowego. Oczywiście nie sądzę, by ktokolwiek łudził się, że nowy rząd będzie składał się z samych aniołów i odtąd wszystko pójdzie gładko. Polityka tak nie działa, a życie tak nie wygląda. Ważne jest jednak to, że węgierskie społeczeństwo obywatelskie znalazło w sobie zasoby i wewnętrzną siłę, by przeciwstawić się skoordynowanej próbie zawłaszczenia państwa. Myślę, że ten sukces da Węgrom ogromną pewność siebie i pozytywne poczucie własnej wartości. Nawet jeśli nie uda się w pełni odwrócić skutków korupcji ani odzyskać

0: zyskać wyprowadzonych pieniędzy. Samo przerwanie tego głęboko zakorzenionego procederu będzie dla Węgier dużym krokiem naprzód. Bardzo się z tego cieszę. To niezwykle pozytywny rozwój wypadków dla Węgier, a w pewnym sensie także dla całej Europy. Dowodzi bowiem, że nawet w obliczu tak drastycznej erozji demokracji i zawłaszczania państwa, z jakim mieliśmy tam do czynienia, wciąż możliwe jest odwrócenie tego procesu.
1: It shows that even in the case of such a sort of serious case of sort of backsliding and state capture, as I say, as we saw in Hungary, it's possible to reverse that.
2: To nas przy okazji kolega David zdradził. Tak, to była rozmowa międzykontynentalna. Kiedy się spotkaliśmy, ja byłem w Australii, on w Wiedniu, ale chwilę potem gdzieś minęliśmy się na niebie. Ja wróciłem do Europy, a on na 3 tygodnie do Australii poleciał, żeby promować ciało. David Soloy, zeszłoroczny zdobywca Bookera, opowiada o Isztwanie, bohaterze ciała i nie tylko o nim. W tym wydaniu Wszystkich Książek Świata ja mam egzemplarze powieści, gdyby państwo mieli ochotę, a zachęcam, proszę pisać, proszę mnie przekonać, proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym książki@polskieradio.pl. Wspominałem o tym, że lektura ciała zmienia czytelnika i dzieje się to dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo każe mu się na dobre zastanowić, czy aby na pewno ma prawo do rychłej i jednoznacznej oceny bohatera, może mieć wpływ na to, jak zaczniemy postrzegać innych po lekturze. W przenośni, bo serwuje czytelnikowi różne stany emocji, odczuwania, skupienia. Jest to też książka z kategorii, którą bardzo lubię. W ciele niejako autor przepisuje mity, greckie tragedie, a jeden z drugoplanowych bohaterów przygotowuje się do występu w jednej ze sztuk Szekspira. I myślę, Davidzie, że nie będzie przesadą, gdy powiem, że opowieść o losie Isztwana, o upadku, powstaniu, potykaniu się, euforii, szczęściu, nieszczęściu, walce o przetrwanie jest jak z Szekspira wzięta.
1: I did think of it kind of in those terms, as you say, in terms of classical tragedy, in terms of Shakespearean tragedy, which has a slightly different thing going on. But I did, absolutely. It was very important, though, to focus on the new clothes, as you put it. If it works, the reason it works, I think, is the contemporary setting and the sense of modernity in the contemporary world.
0: Myślałem o tym w kategoriach klasycznej tragedii, wręcz tragedii szekspirowskiej. Bardzo zależało mi jednak na tym, by ubrać to w nowe szaty. Jeśli coś tu działa, to właśnie za sprawą poczucia nowoczesności i współczesnej scenerii. Świadomość istnienia jakiejś ukrytej struktury i emocjonalnego fundamentu rodem z antycznej tragedii jest tu czymś podskórnym, ukrytym, działa wręcz podprogowo. Pojawia się kilka odniesień do Hamleta. Tak, o tym myślałem podczas pisania. To, co powiedziałeś, jest zresztą bardzo ciekawe w kontekście tego, jak postrzegam literaturę i sztukę w ogóle. Chodzi o ciągłe powtarzanie tych samych fundamentalnych prawd. Nigdy nie mówi się niczego nowego, bo po prostu nie ma już nic nowego do powiedzenia. To w pewnym sensie rodzi pytanie, dlaczego tak jest? Odpowiedź sprowadza nas z powrotem do fizyczności. Nie mamy do powiedzenia nic nowego, ponieważ warunki naszego życia, parametry wyznaczone przez naszą fizyczną egzystencję, nigdy się nie zmieniają. Dlatego te same prawdy są wyrażane wciąż na nowo w kontekście każdego społeczeństwa, w miarę jak ono ewoluuje i jak zmieniają się kultury. Każda z nich musi wyrażać te prawdy dla siebie, na swój własny sposób, ale ich podstawy pozostają zawsze takie same. Byłem tego w pełni świadomy. Chciałem napisać książkę poruszającą temat bazowych doświadczeń, które mają bardzo fizyczny wymiar. Pożądanie, rodzicielstwo, śmierć. To wszystko fizyczne doznania, a zarazem fundamenty naszej egzystencji.
1: Sort of fundamental experiences, and these fundamental experiences again often have a very physical dimension. You know, physical desire, parenthood, death, these things are all fundamentally physical. They're the sort of basic building blocks of our existence.
2: Postać twojego głównego bohatera budzi duże emocje. Do

0: Tego przyznali się choćby członkowie jury Bookera, a przyznają się czytelnicy na całym świecie, przyznaje się i ja, Isztván nikogo nie pozostawia obojętnym, choć niekoniecznie potrafi wzbudzić sympatię.
1: Okay, I mean, yeah, he is definitely not someone who is verbally articulate. That's true, especially by the standards of novelistic protagonists. I think he's someone with a very intense emotional existence, I would say. And we have the reader of the book, I hope, has quite a strong and ultimately quite a sort of weirdly precise sense of that.
2: Zdecydowanie nie jest on zbyt elokwentny, zwłaszcza jak na standardy bohaterów literackich. Myślę jednak, że cechuje go niezwykle intensywne życie emocjonalne. Mam nadzieję, że czytelnicy wyczuwają to z dużą siłą i ostatecznie z zaskakującą precyzją. Liczę na to, że samej powieści udaje się w końcu oddać to specyficzne emocjonalne wnętrze Isztvána. Bohater nie uzewnętrznia się werbalnie, ale robi to na inne sposoby. Nie chciałbym kłaść nadmiernego nacisku na to, czy Isztván w ogóle jest osobą ekspresyjną. Postrzegam go jako kogoś wyjątkowego pod tym względem. Widzę w nim raczej dość przeciętnego człowieka, zwykłego mężczyznę. Z jednej strony brakuje mu więc ekspresji werbalnej, z drugiej jednak Isztván często wyraża siebie poprzez działania fizyczne, nawet jeśli brakuje im niuansów możliwych jedynie dzięki słowom. To niezwykle złożona postać. A jednym z celów tej książki było właśnie autentyczne uchwycenie tej złożoności. Jak już chyba wspominałem, nie chciałem tworzyć bohatera, który tłumaczyłby się czytelnikowi za pomocą słów. Odbiorca ma zostać postawiony w sytuacji, w której sam musi wyrobić sobie opinię i znaleźć, lub przynajmniej spróbować znaleźć, własny klucz do zrozumienia tej postaci.
1: I didn't want a character who explained himself, though, verbally to the reader, so that the reader would be put in a position of having to form their own judgments and find their own explanations, or try to, about the character. The complication is, I mean, I don't have, as I say, I don't really have a sort of, myself, I don't have a sort of verbally articulated sense of who Isztván is, actually. It's not like I have a sort of full, detailed account of Isztván's psychology that I've just sort of kept out of the book. It doesn't really work like that.
2: Ta złożoność polega na tym, że sam nie mam w pełni ubranego w słowa wyobrażenia o tym, kim właściwie jest Isztván. To nie tak, że dysponuję gotowym, szczegółowym portretem psychologicznym bohatera, który po prostu pominąłem w książce. To tak nie działa. Mam poczucie, że Isztván to postać skomplikowana i pełna sprzeczności. Zarazem wydaje mi się on w tym wszystkim spójny. Przynajmniej dla mnie jest kimś bardzo prawdziwym. W jego sercu tkwi jednak pewna tajemnica i to jest całkiem normalne. W końcu w każdym z nas kryje się jakaś tajemnica. Bez względu na to, ile elokwencji i błyskotliwości włożymy w wyjaśnianie oraz analizowanie drugiego człowieka, ta zagadka zawsze w jakiś sposób pozostanie nierozwiązana. To jedna z rzeczy, które starałem się tutaj osiągnąć. Oddać właśnie poczucie tej tajemnicy. Celem powieści nie była bowiem analiza psychologiczna w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Mam oczywiście nadzieję, że bohaterowie są psychologicznie wiarygodni i przekonujący, że wydają się intensywni oraz prawdziwi. Jednak to poczucie wiarygodności i autentyczności nie bierze się z analizy psychologicznej, lecz z zupełnie innego źródła.
1: But that sense of reality and plausibility doesn't come from psychological analysis, it comes from somewhere else. I've just returned from spending a week and a half in the United States doing events about the book, and I've talked to a lot of people, obviously then and in many other places too in the last year. I mean, when the book was published, which was now more than a year ago in English, I didn't quite know how people were going to respond to this character, precisely because the character himself doesn't explain to the reader how to respond to him. The book doesn't really explain that either. The reader is left a lot of space and latitude to.
2: Dopiero co wróciłem z trasy po Stanach. Spędziłem tam półtora tygodnia, ale byłem też w innych krajach. Kiedy książka ukazała się ponad rok temu, nie do końca wiedziałem, jak ludzie zareagują na tę postać. Właśnie dlatego, że sam bohater nie podpowiada czytelnikowi, jak należy go odbierać. Książka również tego nie wyjaśnia. Czytelnik otrzymuje tu mnóstwo przestrzeni i swobody, by samodzielnie wyrobić sobie zdanie. Nie wiedziałem, z jakim przyjęciem spotka się ten bohater. Dlatego jedną z najbardziej

0: pozytywnych rzeczy w odbiorze powieści było dla mnie to, że ludzie zareagowali na niego z tak dużą sympatią. István stał się kimś, do kogo pod koniec lektury większość czytelników czuje głęboką sympatię, fascynację i ciekawość. Myślę, że to bardzo ważne, aby ta historia po prostu sprawdzała się jako powieść. Dla mnie osobiście taki odbiór bohatera miał ogromne znaczenie, ponieważ w zasadzie taki właśnie był mój zamiar. Reakcje bywały jednak dość zróżnicowane. Mam tu na myśli postrzeganie Istvana jako swego rodzaju pustego naczynia. Kogoś, kto niewiele przeżywa. Sam w ogóle tego nie czuję i rozczarowują mnie podobne opinie, bo wcale nie postrzegam tak tego bohatera i nie to było moją intencją. Na szczęście to głos mniejszości. Większość ludzi ma poczucie, że w tej postaci dzieje się naprawdę wiele. Właśnie dlatego, że pozostaje ona nieuchwytna, czy też niewyrażona w słowach. Trudno to jednoznacznie określić. Starałem się po prostu uchwycić coś z tej wewnętrznej istoty. Ciężko to precyzyjnie ująć, ale w pewnym sensie o to właśnie chodzi. Myślę, że w sposobie, w jaki funkcjonuje wiele powieści, jest coś w swej istocie sztucznego. Postacie literackie, podobnie jak ludzie w ogóle, są niezwykle trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nie mają ostrych krawędzi, są nieprecyzyjne, nawet w stosunku do samych siebie. Próbowałem po prostu uchwycić tę nieokreśloną naturę ludzkiego charakteru. Jest to tak mocno wbudowane i zakorzenione w całości książki, że dość trudno mówić o tej postaci w precyzyjny sposób, by jednocześnie nie odejść od jej prawdziwej istoty.
1: Indeterminate nature of human character, I suppose, because that's very much built in and baked into the whole thing. It's quite hard to talk about the character in precise terms without sort of departing from that.
2: Nie dajesz Istvanowi, twojemu bohaterowi, wytchnienia ani na chwilę. Jego życie pełne jest zwrotów akcji. Niejako badasz pod mikroskopem zachodzące w nim zmiany, ale największą jest chyba ten moment, gdy niespodziewanie być może dla samego siebie zostaje ojcem.
1: Yeah, absolutely. I mean, I think that, you know, that's an incredibly important part of the book. I mean, you know, that István, the fact that István is somebody's father and we see him as a father is extremely central to the book, and I think that
0: zdecydowanie to niezwykle ważna część książki. Fakt, że István jest czyimś ojcem, ma kluczowe znaczenie dla całości. Myślę, że sympatia do tej postaci, o której już wspominałem, odgrywa tu bardzo istotną rolę. Znów wracamy tu do kwestii fizyczności. Bycie rodzicem to przecież na wskroś fizyczne doświadczenie. Oczywiście to zarazem znacznie więcej. Nie chodzi wyłącznie o ten fundamentalny aspekt, bo z czasem przeradza się to w coś o wiele większego. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób tego doświadczamy i jak to postrzegamy. Uważam, że ogromne znaczenie ma również silna obecność w książce matki Istvana. Dzięki temu czytelnik ma stale przed oczami to, że bohater jest nie tylko ojcem, ale również czyimś dzieckiem. Myślę, że rzutuje to także na to, jak ludzie odbierają go jako postać. Ojcostwo ukazuje nam jego inne oblicze, które po prostu by nie zaistniało, gdyby István nie został ojcem. To nie jest tak, że zyskuje on przez to szansę, by stać się kimś, kim w innym przypadku nie mógłby być. Absolutnie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest to niezwykle ważny element tej książki.
1: It gives him an opportunity to become something different, which he wouldn't have become otherwise. But the basic point that it's extremely important to the book is absolutely agree with.
2: I, bardzo ciekawe, dopiero gdy István zostaje w ciele ojcem, wielu czytelników, także ja, zaczyna dostrzegać, że w opowieści o życiu twojego bohatera brakuje figury ojca. Niczego o nim nie piszesz, niczego o nim nie wiemy, jest tylko dorastający chłopak i stale obecna przy nim matka.
1: What happened with that actually is that I wrote, you know, I'd written the first couple of chapters. It was only then that I sort of...
0: Napisałem pierwsze kilka rozdziałów. Oczywiście zauważyłem, że István nie ma ojca, ale dopiero wtedy zacząłem poważnie się nad tym zastanawiać. Wyobrażałem go sobie jako kogoś, kto wychowuje się tylko z matką, w niepełnej rodzinie. Kiedy jednak ta historia rozrosła się do rozmiarów powieści,

0: zacząłem się zastanawiać, no dobrze, a co z jego ojcem? Czy powinienem podać jakieś informacje na jego temat? Czy wpleść ten wątek w fabułę? Dość świadomie zdecydowałem, że nie. Jednym z głównych powodów było to, o czym mówiłem już wcześniej. Po prostu nie chciałem, żeby ta książka stanowiła swego rodzaju analizę psychologiczną bohatera. Uznałem, że najlepszym wyjściem będzie pominięcie tak kluczowych z tego punktu widzenia informacji. Mam tu na myśli detale dotyczące samego ojca i związanych z nim okoliczności. Czy István w ogóle go poznał? Czy mężczyzna po prostu zniknął, zmarł, a może znęcał się nad matką? To wszystko byłoby niezwykle ważne, gdybyśmy próbowali rozkładać tę postać na czynniki pierwsze. Czułem jednak, że zatajając te kwestie i nie podając żadnych konkretnych informacji, zachęcę czytelników, by nie odbierali Istvana w analitycznych, psychologicznych kategoriach, lecz podeszli do niego w nieco inny sposób. Dlatego to, jak dokładnie wyglądała sytuacja z jego ojcem, nie ma większego znaczenia. Oczywiście z psychologicznego punktu widzenia jest to istotne, a sam fakt nieobecności rodzica odgrywa tu swoją rolę, ale konkrety nie mają w tej historii najmniejszego znaczenia.
1: Różnie można opowiadać życie Istvana przez pryzmat podróży i zmiany miejsc zamieszkania albo, co pewnie częste, przez pryzmat kolejnych kobiet w jego życiu. Od uwodzącej go sąsiadki, znacznie starszej, po Helen, tę, która stała się matką jego dziecka.
0: Książkę, podobnie zresztą jak życie samego Istvana, można postrzegać jako ciąg relacji z kobietami. Z drugiej jednak strony można uznać, że powieść przedstawia ciąg śmierci. Nie sądzę, by do końca prawdą było to, że postacie kobiece zawsze stanowią tu motor zmian i rozwoju. W książce są przecież fragmenty, w których kobiety nie popychają bohatera do działania. Niezwykle ważna decyzja o przeprowadzce do Londynu jest tego doskonałym przykładem. Nie wiąże się ona bezpośrednio z kobietami, chociaż można by argumentować, że to matka namawia go na terapię. Wszystko to dzieje się gdzieś w tle, więc być może taki związek jednak istnieje. Sam nie wiem, co dokładnie o tym powiedzieć. Myślę po prostu, że całe nasze życie można by postrzegać jako serię tego rodzaju spotkań i interakcji. Postacie kobiece odgrywają, rzecz jasna, w tej powieści niebagatelną rolę. Matka Istvana oraz Helen to prawdopodobnie zaraz po nim samym dwie najważniejsze osoby w całej historii. Ale tak jak zauważasz, pojawiają się też inne i mam nadzieję, że ich obecność również ma tu znaczenie.
2: Istvan's mother and Helen particularly are perhaps the two after Istvan the two most significant characters in the book, but as you say there are others as well. Yeah, I hope that they're important.
1: Ale nie mogę o tym nie wspomnieć, tylko jak to opowiedzieć? W pewnym momencie twój bohater staje przed najważniejszą decyzją w życiu. Od niej zależeć będzie jego dalszy los. I muszę przyznać, ta chwila, jego zachowanie, to jak o tym piszesz, to wszystko jest zaskakujące i jednocześnie imponujące. Nagle się okazuje, że István jest o wiele dojrzalszy niż można przypuszczać, o wiele bardziej świadomy konsekwencji i złożoności świata i dogłębnej samotności, która jest przecież znakiem naszych i nie tylko ich zresztą czasów.
2: Well, I mean, first of all, I worry slightly that even talking about this will be something of a spoiler. You know, I hope that we can avoid giving away sort of the major developments, especially in the second half of the book, because I think for people who haven't read the book, it's quite important not to know what's going to happen. I mean, that is...
0: Po pierwsze, trochę się martwię, że już sama rozmowa na ten temat będzie spoilerem. Mam nadzieję, że uda nam się uniknąć zdradzania głównych wydarzeń, zwłaszcza tych z drugiej połowy książki. Uważam, że osoby, które jeszcze jej nie przeczytały, po prostu nie powinny dowiadywać się, co się wydarzy. Mówimy tu o momencie odkupienia Istvana w oczach czytelnika, co z mojego punktu widzenia było bardzo ważne. Można powiedzieć, że to chwila, w której pojawia się sprawczość bohatera. Wielu odbiorców odnosi wrażenie, że Istvanowi

0: w jej brakuje. Nie do końca się z tym zgadzam, ale z pewnością ten konkretny moment jest przejawem jego ewidentnej sprawczości. Bohater podejmuje decyzję, by coś zrobić. Alternatywą był brak jakiejkolwiek reakcji. Wyjście znacznie łatwiejsze, a jednak on postanawia działać. Niezwykle istotny jest tu również sam kontekst, o którym niemal nie sposób powiedzieć bez zdradzania fabuły. Osobiste doświadczenia Isztvana, to co go spotkało w części powieści bezpośrednio poprzedzającej tę chwilę, stawiają go w zupełnie nowym położeniu. Zmienia to całe jego spojrzenie na egzystencję, życie w ogóle. Myślę, że to kluczowe dla zrozumienia tego kroku. Mowa o działaniu, za które nie powinien on oczekiwać od świata żadnej materialnej nagrody. Skutki tej decyzji okazują się prawdopodobnie jeszcze gorsze niż zakładał. Patrząc na to z perspektywy czysto amoralnej, materialnej egzystencji, był to oczywiście zły wybór. Skąd więc to nasze czytelnicze przeświadczenie, że w jakimś bardzo głębokim sensie postąpił właściwie? Z czego to wynika? Czym właściwie jest to uczucie? Niekoniecznie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę jednak, że samo postawienie go ma dla całej książki fundamentalne znaczenie.
1: There is a kind of sense of sort of existential solitude, I guess, you know, in the sense that we're all sort of alone facing the universe, if you like, and facing death, facing just our own.
0: Kryje się w tym pewien rodzaj egzystencjalnej samotności. W tym sensie, że wszyscy jesteśmy samotni, gdy przychodzi nam stawić czoła wszechświatowi, śmierci czy własnej fizyczności. W książce odnajdziemy chwilę kruchej więzi między postaciami. Wyjątkowość tych momentów wybrzmiewa jeszcze mocniej właśnie ze względu na ogólną egzystencjalną samotność, w której żyją wszyscy bohaterowie. Te chwile wspólnoty i bliskości są tu obecne i naprawdę ważne. Niemniej jednak głównym przesłaniem powieści pozostaje egzystencjalna samotność każdej jednostki.
1: Those moments of community and of connection are there and are important. But no, I mean, yeah, the overall sense of the book is probably more one of existential solitude of every individual. I think maybe it's more typical of our times because of the way that our societies, there's a kind of ideal of the individual. The individual, the autonomous individual.
0: Wydaje mi się, że to zjawisko bardziej typowe dla naszych czasów, głównie ze względu na to, jak współczesne społeczeństwa kreują wzorzec w pełni autonomicznej jednostki. To właśnie na nim opiera się cały system organizacji naszego życia. Nie mam tu jakiejś szczegółowo dopracowanej teorii, ale myślę, że przez to wszystko może nam być po prostu trudniej ostatecznie uciec przed poczuciem egzystencjalnej samotności. W dawniejszych społecznościach, gdzie indywidualizm w ogóle nie istniał lub nie był aż tak silny, bardziej wspólnotowe postrzeganie ludzkiej egzystencji mogło wydawać się czymś naturalniejszym. Mam jetlaga po powrocie ze Stanów i czuję, że trochę się w tym wszystkim pogubiłem, ale tak, w pewnym sensie właśnie tak to wygląda. Z powodu silnego nacisku na indywidualizm nasze społeczeństwo jest wyjątkowo podatne na poczucie egzystencjalnej samotności. Jestem jednak pewien, że w takiej czy innej formule zjawisko to towarzyszyło ludziom zawsze i wszędzie.
1: Our society, because of its emphasis on individualism, is, you know, particularly prey to that sense of existential loneliness. But I'm sure it's something that has existed in some form at all times and in all places.
2: Na koniec pytanie o konstrukcję twojego ciała. Chodzi o powieść, rzecz jasna. Każdy z rozdziałów mógłby być w zasadzie osobną całością, osobną książką.
1: Yes, I don't know if you know, but one chapter was in The New Yorker as a short story. I mean, exactly.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale jeden z rozdziałów ukazał się w New Yorkerze jako samodzielne opowiadanie. Byłem tego świadomy. Jeśli chodzi o moje dwie poprzednie książki, czyli Czym jest człowiek i Turbulencje, to tę pierwszą zdecydowanie traktuję bardziej jako powieść niż zbiór opowiadań. Składa się ona z 9 oddzielnych, choć współgrających ze sobą narracji.

0: Z kolei turbulencje to 12 różnych historii, które w jakiś sposób się ze sobą łączą. Nawyk tworzenia samodzielnych, zamkniętych całości stał się u mnie po prostu niezwykle silny. Oczywiście jest w tym coś, co naprawdę mi odpowiada. Lubię sposób, w jaki opowiadania, poszczególne fragmenty czy rozdziały, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, wzajemnie na siebie oddziałują. Kryje się w tym coś interesującego, jakaś szczególna energia w sposobie ich współdziałania. Zależało mi więc na tym, by przenieść ten mechanizm również do nowej książki. Jak już wspominałem, częściowo wynikało to ze zwykłego przyzwyczajenia. Tak bardzo przywykłem do tego stylu pracy, że nawet mierząc się z czymś, co pod wieloma względami pozostaje powieścią o tradycyjnej strukturze, za naturalne uznałem pisanie każdego rozdziału w formie mniej więcej samodzielnej narracji. Tak właśnie pracowałem. Pisałem jeden rozdział, doprowadzając go do momentu, w którym, choć jeszcze nie w pełni ukończony, miał za sobą długi proces tworzenia, po czym przechodziłem do kolejnego i powtarzałem ten sam schemat. W takiej strukturze kryje się coś niezwykle wyrazistego, ponieważ w każdym rozdziale tej książki István jest już nieco innym człowiekiem. Dany fragment obejmuje zazwyczaj zaledwie kilka tygodni lub miesięcy z jego życia, po czym następuje przerwa, nierzadko wieloletnia, aż do kolejnego rozdziału. W rezultacie tego przeskoku w czasie, w następnej części István jest już kimś innym. Żyje w zmienionych okolicznościach. Cała książka funkcjonuje zatem jako seria migawek z życia jednostki, które ostatecznie składają się na wyrazisty i pełny obraz tej postaci.
1: To się malutkie dziecko Davida Soloya, zeszłorocznego zdobywcy Bookera, autora powieści Ciało, która to powieść w przekładzie Dobromiły Jankowskiej ukazała się właśnie w Polsce, odezwało w tle. Nie ukrywam, jestem zagorzałym fanem tej książki i wszystkim z czystym sumieniem ją polecam. Polskim głosem pisarza był Michał Matus. Przekład naszej rozmowy kolacjonował Wojciech Capała, za co dziękuję. Mam egzemplarze Ciała, proszę pisać, proszę mnie przekonać, proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym książki@polskieradio.pl. Dziękujemy także my, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś.

0: świata.
1: Za tydzień będzie po amerykańsku. W audycji pojawi się Rachel Kushner, znakomita amerykańska pisarka, która niedawno gościła w Polsce, i będziemy rozmawiać o jej powieści Jezioro Stworzenia, o jaskiniach we Francji, o pewnej komunie i o tym, w którą stronę zmierza nasza cywilizacja. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Jak wygląda ukraiński patriotyzm i nacjonalizm? Jak o historii i współczesności powinni rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Polacy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Ziemowitem Szczerkiem, pisarzem i publicystą. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Utrudnienia na szlaku kolejowym Harnowo-Słupskie-Słupsk w Pomorskiem. Podczas burzy na tory spadło drzewo.

0: Burze mogą pojawiać się w wielu miejscach kraju. Strażacy mieli już ponad 90 interwencji. Zełenski chciał się widzieć z Putinem. O spotkaniu rozmawiał z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem. Uszkodzona sieć trakcyjna na szlaku kolejowym Harnowo-Słupskie-Słupsk. O szczegółach mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
1: Po przejściu burzy drzewo spadło na tory. Została uszkodzona sieć trakcyjna, która spowodowała przerwę w ruchu pociągów. Na miejsce skierowane zostało pogotowie sieciowe i drogowe, natomiast przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową.
0: W usuwaniu powalonych drzew pomagają strażacy. Przedstawiciele PKP PLK proszą podróżnych, aby sprawdzali aktualne informacje o ruchu pociągów na portalu pasażera i na stronie internetowej przewoźnika. A burze mogą przechodzić w pasie od Suwałk w Podlaskiem do Radomia na Mazowszu. Do tej pory w całym kraju strażacy mieli ponad 90 interwencji.
2: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim oraz małopolskim. Głównie interwencje polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji.
0: Mówił Wojciech Gralec ze Straży Pożarnej. Jutro więcej słońca i przelotne opady deszczu na północy oraz północnym wschodzie kraju. Na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Wołodymyr Zełenski próbował umówić spotkanie z Władimirem Putinem przez rosyjskiego miliardera Romana Abramowicza. Donosi o tym Financial Times. Gazeta podaje, że były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea przekazał Kremlowi propozycję spotkania. Moskwa nie była jednak zainteresowana rozmowami.
3: Według ustaleń brytyjskiej gazety Abramowicz odwiedził Kijów pod koniec maja. To właśnie wtedy Zełenski miał przekazać przez rosyjskiego miliardera wiadomość dla Putina. Deklarował w niej gotowość do bezpośrednich rozmów. Byłoby to pierwsze spotkanie obu przywódców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jak podaje Financial Times, Kijów chciał w ten sposób pokazać, że nadal jest gotowy do szukania politycznego rozwiązania konfliktu. Zwłaszcza w sytuacji, gdy amerykańskie próby doprowadzenia do zawieszenia broni nie przynoszą przełomu. Na propozycję odpowiedział sam Putin. Podczas forum gospodarczego w Petersburgu przyznał, że otrzymał ofertę spotkania, ale nie widzi powodów, aby do niego doszło. Rosyjski przywódca ocenił, że Ukrainie zależy przede wszystkim na zatrzymaniu rosyjskiej ofensywy. Abramowicz od początku wojny pozostaje jednym z nielicznych Rosjan, utrzymujących kontakty zarówno z Moskwą, jak i z Kijowem. Brał udział w pierwszych rozmowach po rosyjskiej inwazji oraz przy wymianach jeńców. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Przed sezonem wakacyjnym warto sprawdzić i przećwiczyć swoje umiejętności pływackie. Przypomina o tym ratownik Marcin Siwek. Podkreśla jednak, że niezależnie od poziomu umiejętności, wypływający daleko od brzegu należy szczególnie uważać.
4: My deklaratywnie umiemy pływać. I co więcej, robiąc ten test w warunkach przygotowanych, takich, że mam intencję pójść na basen, tak, jestem na czczo, dobrze się czuję i zamierzam być w tej wodzie. Jestem do tego przygotowany. W dodatku tak psychicznie jestem bezpieczny, bo widzę liny, widzę ściany, widzę ratowników. Wszystko jest fajnie. I umiem pływać. Teraz pytanie, czy ta sama, czy podobny mechanizm zaistnieje wobec mnie, jeżeli będę daleko od brzegu. Innymi słowy, czy tylko ten psychomotoryczny warunek, mówiący o tym, że mam otwarty horyzont, jest daleko do brzegu, nie spowoduje, że ja przestaję umieć pływać.
0: Według policyjnych statystyk w pierwszym półroczu tego roku utonęło 65 osób.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 1/5 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Adam Malecki.
7: Niemiec Aleksander Zwieriew wygrał po raz pierwszy w karierze wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa w Paryżu. W wielkim finale wygrał w 5 setach z Włochem Flavio Cobolli. Mecz trwał 4 godziny i 16 minut. Wczoraj w turnieju kobiet triumfowała Rosjanka Mirra Andrijewa, która pokonała Maję Chwalińską. Polka jest wciąż rozchwytywana przez światowe media. Dzisiaj udzielała kolejne wywiady. Zapowiada teraz krótkie wakacje, a przy okazji opowiada, w którym turnieju chciałaby szczególnie zagrać.
8: Mój ranking będzie mi pozwalał na to, żeby grać w tych najlepszych turniejach, więc wykorzystam tą szansę i myślę, że na te wszystkie turnieje pojadę. Indian Wells, Miami brzmią przyjemnie, myślę. Każdy tak naprawdę ten wielki turniej, myślę, że jest fajnym doświadczeniem i po to się gra, żeby w tych turniejach wystąpić. Także jestem podekscytowana tym, że będę miała taką możliwość.
7: Jutro Maja Chwalińska wraca do kraju o 9:25. Lądowanie w Warszawie na lotnisku Chopina. Nasze siatkarki zakończyły granie w turnieju Ligi Narodów w Chinach. W ostatnim spotkaniu przegrały z gospodyniami 1-3. Wcześniej pokonały Belgijki, Czeszki oraz Serbki. Przed kolejnym turniejem w Bangkoku biało-czerwone zajmują 6. miejsce, prowadzą Włoszki przed Japonkami i Brazylijkami. W Formule 1 wyścig o Grand Prix Monaco wygrał Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Włoch wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z Ferrari.

0: Po 6 rundach Antonelli jest liderem klasyfikacji generalnej, kolejne ściganie w Barcelonie. A w piłce nożnej do dramatycznych zdarzeń doszło podczas meczu towarzyskiego Danii z Ukrainą, znowu z udziałem Christiana Eriksena. Duńczyk, który 5 lat temu podczas Mistrzostw Europy stracił przytomność, doszło wówczas do zatrzymania krążenia. Dziś zasłabł w 65. minucie meczu. Po kilku minutach odzyskał świadomość, sam zszedł z boiska i został odwieziony do szpitala. Mecz został przerwany. Jak informuje rzecznik kadry Danii, zawodnik jest przytomny, czuje się jak na okoliczności nieźle.
1: Jutro na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 23 w centrum, do 26 na południu, nad morzem od 17 do 20. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu okresami małe, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach północno-wschodnich mogą pojawiać się burze.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterem, jestem tylko czajnikiem i widzę wszystko. Kolejną nieprzespaną noc, walkę przegraną ze zmęczeniem tych, którzy czuwają razem i tych, którzy ze strachem muszą mierzyć się sami. W trudnych chwilach znaczenie nabierają drobne rzeczy. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu. W sprawdzonej bazie informacji szpitaledladzieci.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Na zegarach już prawie 21:07.
6: Młody polski jazz.
7: Meldujemy się ponownie z Myśliwieckiej, już poza wyjazdami. Ania Lalka,
5: Maciek Jankowski i Agnieszka Łukasiewicz. I rozpoczynamy od wątku rapowego.
8: Hey yo, it's not the record.

0: Nie jest to nowość, że w audycji Młody Polski Jazz gramy też rap, hip-hop i tę kulturę pokazujemy w tych nowoczesnych wydaniach też około jazzowych. No i kiedy pod koniec maja ukazała się druga część płyty Jasny obraz ciemnych czasów duetu Biak i Kuzyn, powiedziałam Maćkowi, dobra, musimy to zagrać.
1: Płyta roku?
0: No, jeżeli chodzi o gatunek hip-hop, czy tam po prostu jeżeli chodzi o tę scenę, to dla mnie jak najbardziej tak, ale jeszcze zobaczę na żywo, bo już w najbliższą sobotę premierowy koncert tej grupy w klubie Mechanik w Warszawie. Na to wydarzenie nie mamy zaproszeń, ale dzisiaj będzie trochę zaproszeń na warszawskie wydarzenia muzyczne. A już teraz artystka...
2: Kolejny wątek hip-hopowy.
0: Jak najbardziej, o tym zaraz.

0: Bardzo jest to ciekawe rozwiązanie, umieszczenie solówki na samym końcu. Lubię takie zaskakujące rozwiązania aranżacyjne, zwłaszcza kiedy łączą siły tacy artyści, jak właśnie na przykład Gestiulka, czyli przedstawicielka sceny wrocławskiej, hip-hopowej i nie tylko, elektronicznej również, ale dużo muzycznie robi różnych rzeczy. No i razem z nią ekipa Filipa Żółtowskiego, już niejednokrotnie obecna w Młodym Polskim Jazzie.
1: Jakiś czas temu jeszcze jako kwartet, a teraz już jako Jolk.pl, tak nazywa się zespół trębacza Filipa Żółtowskiego. Płyta Melanż to na niej utwór Love Song. Jak rapuje Julia w jednym z utworów, płyta z kolegami to oczywiście nie tylko Filip Żółtowski, ale też współtwórca płyty, producent Radek Mucha i gościnni raperzy, którzy przewijają się przez cały materiał. Trochę właśnie taka chłopacka jest ta płyta, ale trochę też mam wrażenie, że w kontrze do tego, o czym tak naprawdę rapuje Julka, bo mówi też o pewnej presji nakładanej na raperki w tym środowisku. O tym jest między innymi utwór Chciałabym być chłopcem.
0: To teraz u nas na antenie Trójki. Ja tylko jeszcze może wykorzystam tę okazję i poproszę naszych słuchaczy, żeby podsyłali swoje propozycje, jeżeli takowe mają, bo jestem na takim etapie poszukiwań bardzo intensywnych, właśnie dobrego, inteligentnego, fajnego polskiego rapu z sensownym tekstem, takiego rapu, jaki prezentuje choćby Gestiulka właśnie, więc mpj@polskieradio.pl, piszcie.

0: Trójce czyjeś urodziny od grupy Pokusa z ich najnowszej płyty Głowy. Kolejna w składzie Pokusa, w której grają basista Tymek Bryndal, saksofonista Nathan Kryszk i perkusista Theo Olter. Już ponad dekadę temu zadebiutowali, od tego czasu co kilka lat wydają swoje płyty, w międzyczasie skupiając się na swoich solowych karierach i innych zespołach.
1: Prince na przykład miałby urodziny dzisiaj. Albo Tom Jones. Tak sobie sprawdzam.
0: Czyjeś urodziny?
1: Czyjeś urodziny. I na przykład mogłyby być to urodziny Prince'a, są to urodziny Toma Jonesa, ale sprawdzałem tak w poszukiwaniu jakichś legend jazzowych, chociaż 7 czerwca akurat chyba niekoniecznie, ale jeszcze to doprecyzujemy. To kolejne nagranie, za chwilę o nim nieco więcej.
0: Nathan Kryszk.

0: Uparłem się trochę na te urodziny, bo tak cały czas sprawdzam i nie odpuszczam. Niestety średnio jazzowo, natomiast znalazłem Papcia Chmiela, który 7 czerwca się urodził. Ale gdyby dzisiaj był 6 czerwca, no to byśmy mieli na przykład Zbigniewa Seiferta. No to tu już jest bardzo, bardzo polisz jazzowo. Nathan Kryszk za nami, The Sculptresses, to nagranie przed momentem i między innymi to będzie można już niedługo na żywo usłyszeć. Zaczyna się efemera w Warszawie, zaczyna się jutro, potrwa do 14 czerwca i tutaj jestem zieloniutki, jeżeli chodzi o ten festiwal, bo jest to jedno z moich dużych zaniedbań festiwalowych właśnie, bo nigdy tam na miejscu nie byłem. Ty natomiast masz to doświadczenie już efemerowe za sobą.
1: No myślę, że szczególnie mieszkając w Warszawie, szkoda, że nie skorzystałeś, ale zachęcam cię w tym tygodniu. Jeszcze są różne wejściówki, zresztą zaraz będzie taka do zdobycia. Nathan Kryszk akurat wystąpi na jedynym swoim rodzaju występie w ramach cyklu W Brzask i to jest występ, który zaczyna się o wschodzie słońca i ci różni artyści właśnie czasami jazzowi, czasami elektroniczni towarzyszą nam na zielonej trawce w różnych lokalizacjach co roku. Ten festiwal w ogóle jest skupiony na tym, żeby dziać się w różnych miejscach. Od Opery Narodowej po mniejsze miejsca rozsiane właśnie po stolicy. W Komunie Warszawa 12 czerwca z kolei w ramach tego festiwalu wystąpi Armand Hammer, jeden z najważniejszych, według mnie i wielu różnych krytyków, undergroundowych grup rapowych tworzonych przez Billiego Woodsa, którego z kolei można było zobaczyć w Krakowie na festiwalu.

festiwalu Unsound ostatniej edycji oraz Elucida, producenta. Ten projekt to takie gęste, abstrakcyjne teksty z surowym, hipnotycznym brzmieniem, też około jazzowym. Za chwilę posłuchamy tej właśnie współpracy z The Alchemistem, a już teraz mówię, że na to wydarzenie właśnie w Komunie Warszawa mamy podwójne zaproszenie. Proszę pisać mpj@polskieradio.pl.

0: to the end of your days.
1: Armand Hammer i The Alchemist. Armand Hammer właśnie jednym z artystów, jednym z projektów właściwie występujących w ramach FMR 2026. Będzie to piąty dzień, czyli piątek 12 czerwca. Zapraszamy bardzo serdecznie. mpj@polskieradio.pl. Poza tym na scenie tego dnia w Komunie Warszawa właśnie, także 2K88 ze specjalnym projektem, także Lauren Dofus, także Bianca Scout, więc dużo się będzie działo. No i przy FMR-ze pozostajemy, przenosimy się o jeden dzień do przodu, na sobotę.
2: Jeden dzień do przodu i też taka charakterystyczna część festiwalu Efemera, czyli łączenie muzyki ze sztuką wizualną, bo 13 czerwca przez cały dzień będzie działo się duże wydarzenie wokół kolekcji filmów, uwaga, filmów, wcale nie rzeźb, Magdaleny Abakanowicz. Odkryto dokumentację jej podróży i to niepowtarzalna okazja, żeby właśnie zajrzeć do świata tej artystki i z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na to również muzycznie, bo towarzyszyć temu będzie ścieżka dźwiękowa autorstwa pianistki Joanny Dudy. To też można na to wydarzenie zdobyć zaproszenia. Proszę pisać mpj@polskieradio.pl. A już teraz Joanna Duda i jej trio i też kawałek rapowej kontynuacji naszych dzisiejszych opowieści.

światło. Ziomalka się śmiała i tańczyła creepwalk. DJ puszczał cymes, a nie popłuczyństwo. Na eskapadzie kilku ryjków, świeże powietrze z wiosną przyszło. Wystarczyło wyjść z budynku po dziwnym zdarzeń cyklu. Dziwne limbo, życie na brudno i strach, że zdarzyło się wszystko. Egzystencje z ekscytacji czyszczą. Nowa mapa odpaliła się z następną misją. Wszystko zmienia dobór filtrów. W defaulcie skala szarości w blokowisku. Biasom łatwo w takim kiznąć. SMB jary nie burano, ale nagroda jest gdzieś za bramą, nauczony życiem. Nie patrzyłem w górę, pod nogi się gapiąc. Przed wiosiem

będziemy niczym chiński znak równowagi, bo każdy ma wychylenia. A ja mam takie wspomnienia. Chodziłem na golasa po chacie, robiłem bity i ktoś dzwonił do drzwi.

szacun, Borglum, rydź sobie panie. Tyle impulsów na to zmarnowałem, że wstyd. A mógłbym w tym czasie rozkminiać, że poszedłem na wake'a z ziomalem, albo że zabrałem sympatię na trip. Widziałem pejzaże, o których można pyśnić. Piłem kinoto w Italii na plaży i rozkminiałem, czy w mieszkaniu w Warszawie zamknięte mam drzwi.

0: Joanna Duda wokół Magdaleny Abakanowicz. To będzie część festiwalu Efemera. Pisaliście wielokrotnie już z prośbą o wejściówki. Odezwiemy się po audycji. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile, w tym zdjęcia kotów, bo ostatnio towarzyszy nam wiele zdjęć zwierząt naszych słuchaczek i słuchaczy.
1: Dziękuję za polecajki rapowe. Będę jeszcze o nie prosił. mpj@polskieradio.pl. I przy rapiku właśnie pozostajemy. Wspominam bardzo dobrze koncert Huberta przed 2 laty.

To być może jest małe zaskoczenie, bo nie jest to artysta polski, ale oczywiście kontekst jest, kontekst za chwilę się wyjaśni. Natomiast my już powoli zmierzamy do końca. Raz jeszcze tylko przypomnimy nasz adres mailowy, ponieważ nie tylko

0: tylko w trakcie audycji, ale cały czas można do nas pisać ze swoimi poleceniami muzycznymi, na przykład mpj@polskieradio.pl. Bardzo szybko rozeszły się zaproszenia efemerowe dziś. Bardzo dziękujemy za wszelkie wiadomości. No i kończymy nagraniem z płyty EAPS, płyty chyba, wydaje mi się, najpopularniejszej, jeżeli chodzi o sukces komercyjny. Wydaje mi się, że Slavic Spirits to była jedna z tych płyt, które zwróciły uwagę świata mainstreamowego w polskiej gęstości muzycznej, zwłaszcza na tę grupę. Przywitanie słońca, właściwie pożegnanie.
1: No właśnie,
0: na koniec.
1: Ania, jedna z naszych słuchaczek, napisała, że nasza audycja, cytuję, świetnie siada w aurze zachodu. No to my się żegnamy przywitaniem słońca. A powitaniem słońca można zacząć dzień. To taka pozycja jogowa. Ja bardzo polecam, na dobry humor.
0: No ja polecam także posłuchać płyty Slavic Spirits, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, choć słuchacze młodego polskiego jazzu raczej w małym palcu takie rzeczy. EAPS i Tenderlonius właśnie na tej płycie to jest artysta, który przed momentem solowo ze swojej płyty nam zagrał SV Interlude. Ania Lalka,
1: Maciek Jankowski
0: i Agnieszka Łukasiewicz. Do usłyszenia za tydzień.

Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 180 wypadków i 10 ofiar śmiertelnych. Tak wyglądają policyjne statystyki z dróg w czasie kończącego się długiego weekendu. Mimo burz i deszczu w lasach zagrożenie pożarowe. Służby ostrzegają, że po przejściu ognia drzewa odradzają się przez wiele lat. Izraelska armia donosi o irańskich pociskach, które miały przelecieć nad krajem. Ponad 180 wypadków, 10 ofiar śmiertelnych i 215 osób rannych to dotychczasowy bilans długiego czerwcowego weekendu na drogach. Policja zatrzymała też ponad 1000 pijanych kierowców. Do najtragiczniejszego wypadku doszło wczoraj w podwarszawskich Ząbkach, kiedy kierowca taksówki wykonał niedozwolony manewr skrętu w lewo z prawego skrajnego pasa i uderzył w Audi jadące prosto. Zginęło dwóch 20-paroletnich pasażerów tego auta, a trzeci walczy o życie. Dodatkowo uszkodzone zostały

0: stały inne samochody, mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej.
1: Odłamki z pojazdu Audi uszkodziły 3 inne pojazdy, 2 Toyoty i Ford, znajdujące się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 631. Sprawca wypadku został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Sprawca jest trzeźwy, posiada uprawnienia do kierowania.
0: Sprawą zajmuje się policja z Wołomina pod nadzorem prokuratury. Pomimo burzowej i deszczowej aury w lasach prawie całej Polski występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, a w niektórych miejscach średnie. Od początku roku odnotowano niemal 4 tysiące pożarów lasów, a to o 1,5 tysiąca więcej niż w tym samym czasie zeszłego roku.
2: Doktor Cezary Urbanowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zwraca uwagę, że odradzanie się drzew i krzewów po przejściu ognia może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu lat.
3: Gleba jest swego rodzaju spiżarką. Pożar, można powiedzieć, że blokuje dostęp do tych mikro-makroelementów.
2: Odradzanie się lasów po pożarach mogą przyspieszyć leśnicy, sadząc drzewa, ale natura i tak będzie potrzebowała wielu lat, aby wszystko wróciło do równowagi, dodaje doktor Anna Wierzbicka z Poznańskiej Uczelni.
4: W momencie, kiedy pojawią się grzyby w glebie, no to wtedy już będzie więcej mikroorganizmów. Pierwszy opad liści to też już jest jedzonko jakieś, no ale ten pierwszy opad liści musi być.
2: Mapę zagrożenia pożarowego w lasach można sprawdzać samodzielnie, wchodząc na stronę internetową Instytutu Badawczego Leśnictwa. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Według statystyk za ponad 90% pożarów w lasach odpowiada człowiek. Izraelska armia zidentyfikowała pociski rakietowe wystrzelone z Iranu, podaje agencja Reutera, powołując się na oświadczenie wojskowych. Pociski przeleciały nad terytorium Izraela. Armia postawiła systemy obronne w gotowości, aby przechwycić atak ze strony Iranu. Irańskie media wstępnie donoszą o kolejnej fali ataków rakiet na Izrael. Potwierdziły to źródła irańskie. Gwardia Rewolucyjna oświadczyła, że Izrael musi zaprzestać ataków na Liban. Jeśli Izrael zintensyfikuje operacje zbrojne, to naraża się na jeszcze silniejsze ciosy, zagroziła Gwardia Rewolucyjna. Sondażowe wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych w Kosowie dają zwycięstwo rządzącej partii premiera. Centrolewicowemu narodowemu ugrupowaniu Albina Kurtiego samostanowienie prawdopodobnie uda się stworzyć rząd, ale impas w sprawie wyboru prezydenta będzie trwał.
5: Jedno z badań Exit Poll daje partii premiera 42, a drugie ponad 48% poparcia. Do parlamentu weszłyby jeszcze 3 ugrupowania plus kilka partii mniejszości narodowych. Dzięki ewentualnemu poparciu części partii mniejszości narodowych Albinowi Kurtiemu po raz kolejny uda się utworzyć gabinet. Problemem wciąż może być wybór prezydenta. Tu potrzebne są 2/3 głosów parlamentarzystów. Nie udało się to przez kilka miesięcy, dlatego rozpisano przedterminowe wybory. Tak samo może być tym razem, bo wszystkie partie okopały się na pozycjach i nie zamierzają ustąpić. Kosowo przeprowadziło trzecie wybory parlamentarne w ciągu 1,5 roku. Tym razem frekwencja była bardzo niska, głosowało niecałe 35% uprawnionych, czyli o 10 punktów procentowych mniej niż w grudniu. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu chwilami małe. W północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich burze. Na termometrach będzie od 19 stopni na Pomorzu przez 23 w centrum do 26 na południu. Nad samym morzem od 17 do 20.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie. Witamy Państwa serdecznie z Agnieszką Łukasiewicz. Agnieszko, bardzo się cieszę. Ona realizuje program, jak wiadomo. I Michalina Bieńko jest dzisiaj wydawczynią Linii Nocnej. Oczka za wami wypatrywałem, nie było mnie tydzień temu, więc chciałbym z jakimś takim fasonem rozpocząć

0: Bardzo proszę, z fasonem.
1: Linia nocna.
2: Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek. Ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku.

No prawda, że z fasonem. Pieśń o bohaterze, a bohaterami naszego dzisiejszego spotkania będziemy kochani my, mam nadzieję. Fajni ludzie. Ja użyłem tego słowa fajni, no rozumiem, że to może niezbyt elegancko, może powinienem jakoś bardziej wyszukanych słów użyć, ale chciałbym, żeby właśnie to tak zabrzmiało przyziemnie.

bez jakiegoś wielkiego nadęcia. Tylko żebyśmy porozmawiali o tym, kto to są fajni ludzie, kim są, jacy są. I to spotkanie dedykuję nam. A pozwólcie, że jeszcze tak szczególnie zadedykuję to spotkanie dwojgu ludziom, z którymi się spotkałem po przerwie długiej. I to są Dorota i Andrzej Majewscy, którzy no, są niezwykle pomocni, życzliwi, mili i słuchają też trójki. No i tak, zresztą o nich powiem jeszcze kilka słów, ale czekam na Państwa opowieści. Kto to jest fajny człowiek? Kim on jest? Kim ona jest? Jacy jesteście może w ten sposób? Opowiedzcie swoje historie. Myśmy dzisiaj z Michaliną, która wydaje dzisiaj Linię Nocną, powybierali piosenki, powybierali muzykę do tego spotkania i to jest naprawdę bardzo trudno znaleźć, bo są piosenki o bohaterach, jak niedawno słyszeliśmy. To są piosenki o różnych nieszczęśliwych ludziach. Nie znaczy, że nie fajnych. O złych ludziach, ale tak po prostu fajnych to jest naprawdę niewiele. I tak, żeby może podejść do tego spotkania od strony takiej, żeby pokazać kontekst negatywny, to ta wspaniała piosenka będzie na miejscu. Ja o niej zaraz opowiem, a czekam na Państwa telefony. 2 2 7 3, już zbierajcie opowieści, bardzo proszę. I no i właśnie, komputer nam się, czy internet nam się tu jakoś, ja nie potrafię się zalogować, mówiąc krótko. Coś tutaj nie halo. No ale proszę pisać pod adresem Michaliny. michalina.bienko@polskieradio.pl. michalina.bienko@polskieradio.pl. A ta piosenka, jedna z moich ukochanych, wspaniałych, to jest właśnie ta Ode to Billy Joe i Bobby Gentry.

Ta opowieść rozgrywa się 3 czerwca, więc dlatego także ją wybrałem, tę piosenkę. I to jest opowieść, no właśnie, żeby to od strony negatywnej opowiedzieć, o fajnych ludziach, czyli o niefajnych tutaj. To jest ktoś, kto nie zwracał uwagi na innych, nawet na najbliższych. No to jest ta opowieść tajemnicza bardzo o kimś, no mówiąc krótko, opowieść dotyczy kogoś, kto wyskoczył, kto skoczył, taki chłopak, ktoś nazwał Billy Joe McAllister, skoczył z mostu w Tallahatchie. No i tam rozmowa przy stole, rodzina podaje sobie tam potrawy, jedzą. No co się stało, córeczko, z twoim apetytem? Dlaczego nie jesz? Gotowałem cały poranek, to a ty nawet nie tknęłaś tego, co ugotowałem. No to przecież był ktoś, to pewnie był jej chłopak po prostu. No i takie rozmowy, gadu-gadu, rozmowy o niczym, a ta dziewczyna siedzi kompletnie pominięta. Jest takie słowo uważnienie, to jest w slangu psychoterapeutów, psychologów, to jest takie uważnienie czyichś uczuć. A tu jest nawet w ogóle zero zainteresowania. No to byłoby niefajne. A fajne? No to może z drugiej strony. Mam książkę przed sobą Sabiny Sadeckiej. Akurat ona pisze o wychodzeniu z traumy. I mówi o tym, że takim leczniczym czymś, takim czynnikiem jest poczucie łączności. Nawet wyobrażone z bliskimi nam osobami. No cytuję teraz. Nasze układy nerwowe są zwojowane pod relacje. To w relacjach wzrastamy, rozwijamy się, dochodzimy do siebie po trudnych zdarzeniach. I to się nazywa koregulacja. No i to jest cytat dalej z powieści Han Kang, noblistki. Nie mówię żegnaj. O takiej osobie właśnie. O takim, myślę, to jest fajna osoba. Przepraszam za to słowo, jeżeli ono jest zbyt pospolite. Czułam czasami, że wystarczy z nią porozmawiać, a zmniejszy się sfera chaosu. Tego, co niewyraźne i niejednoznaczne. W jej sposobie mówienia i gestach widać było opanowanie, przez co byłam w stanie uwierzyć, że wszystkie nasze działania mają konkretny cel. I nawet jeśli to, do czego z całych sił dążymy, zakończy się kompletną porażką, nadal będzie miało znaczenie. No to może to jest być może definicja. Ale może nazwiska? Jakieś kontakty? Nawiązuje do Klosa, prawda? Nie, trochę się wygłupiam, ale no po prostu opowiedzmy o fajnych ludziach. Kto to jest? Zapraszam Państwa. I znowu może jeszcze jedna piosenka będzie o takiej strony definicji negatywnej, a potem to już pójdziemy w stronę światła. Martyna Jakubowicz.

0: Fajni ludzie. Kto to jest? Imię, nazwisko? No albo nie wiem, definicja, cecha, opowieść. Zapraszam Państwa, 2 2 7 3 i Michalina. Dzisiaj proszę Państwa, żeby Państwo pisali pod adresem Michaliny Bieńko. Ona dzisiaj wydaje linię nocną. michalina.bieńko@polskieradio.pl. Pani Katarzyna, dobry wieczór. Witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie, panie Dariuszu. Bardzo się cieszę, że udało mi się zadzwonić. Chciałabym oczywiście stawić pana w niezręcznej sytuacji. Naprawdę nie mam takiej intencji, ale chciałam powiedzieć, że to właśnie pan, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że nie tylko, jest tą taką dobrą, wrażliwą osobą, która na dodatek potrafi się tą wrażliwością tak pięknie dzielić. Wynajduje pan albo przyciąga, nie wiem jak to nazwać, ale chyba wydaje mi się, że jedno i drugie. Dobre osoby do swoich podcastów. Mam na myśli oczywiście te podcasty, które robi wam prywatnie, K3, które są po prostu fenomenalne i które, no można powiedzieć, ja tak mogę powiedzieć, że one trochę zmieniły moje życie. Dlatego, że porusza pan tam tak ważne, tak delikatne, tak subtelne i tak dobre i mądre tematy, że wie pan, dziennikarstwo jest też różne, jest mnóstwo fajnych, różnych rzeczy. Ale mnie osobiście te podcasty urzekły i dlatego postanowiłam zadzwonić i podzielić się z słuchaczami Trójki, że to właśnie pan robi dobre rzeczy i dlatego w moim odczuciu jest pan po prostu wspaniałym, wrażliwym, mądrym, dobrym człowiekiem i bardzo się cieszę, że Trójka ma takiego człowieka, że pan robi te podcasty i że się pan tym dzieli, bo to jest naprawdę niesamowite.
0: Wie pani,
1: i naprawdę nie chciałam pana postawić w niezręcznej sytuacji, ale proszę to przyjąć.
0: Tak, ja dziękuję, ja to przyjmuję, dziękuję pani najserdeczniej. Oprawię sobie pani głos w ramki i powieszę na ścianie. To jest niezwykle miłe. Bardzo pani dziękuję.
1: Ale jeszcze, żeby jeszcze dodać troszkę dla słuchaczy, to jeszcze chciałam też dopowiedzieć, że poza panem, bo to są takie moje odkrycia, powiedzmy ostatnich 2-3 lat, to jeszcze w duecie postanowiłam zestawić pana osobowość z debiutem pisarskim, który już trwa trochę na naszym rynku. I to jest też osoba według mnie bardzo ciekawa, która emanuje niesamowitą wrażliwością i dodatkowo niesamowitym piórem. I w ten sposób dzieli się tym dobrem. I to jest pani Barbara Wysoczańska, historyczka, która pisze powieści beletrystyczne, ale te powieści są nasycone historią i w ten sposób ona przekazuje prawdy historyczne, utkane, tak przeplatane z wydarzeniami fikcyjnymi. Ale w tych historiach zawsze wybrzmiewa człowieczeństwo, dobro, pokazuje życie w takich nie biało-czarnych barwach, tylko pokazuje te wszystkie odcienie szarości, te wszystkie wrażliwości i delikatności, które są czasami mało uchwytne. U niej to przepięknie wybrzmiewa w tych powieściach. To są debiutem była narzeczona nazisty i ostatnia książka Ciężar winy, to jest dosłownie świeżynka z 3 czerwca. Ja oczywiście już przeczytałam i jest po prostu niesamowita.
0: Barbara, przepraszam, nazwisko jeszcze mogłaby pani...
1: Barbara Wysoczańska.
0: Wysoczańska, dziękuję, zapisuję.
1: Tak. Tak, Barbara Wysoczańska. Także dzielę się z słuchaczami Trójki panem, pana, znaczy słuchacze pewnie pana znają, ale może nie znają podcastów.
0: No może jeszcze nie
1: zna. Gdzie są, nie, a one są na Spotify, można się do nich cofać, można je odsłuchiwać, można być patronem, ja jestem. No i panią Barbarę.

0: zagadnieniu, bo jesteście państwo obydwoje dla mnie takim odkryciem ostatnich lat, takich osób, które w tym świecie chaosu potrafią wyłuskać tą wrażliwość, ją nazwać, ją pokazać, ją przedstawić i ona w waszych ustach, w waszych piórach wybrzmiewa i to jest piękne i za to z całego serca dziękuję.
1: No bardzo pani dziękuję. Być może ktoś będzie miał podejrzenia, że myśmy tutaj zaaranżowali tę historię, ale no nie, naprawdę nie. To jest niezwykłe, że ktoś potrafi mówić miłe rzeczy komuś. I też trudno jest przyjąć komplement. Rzeczywiście jesteśmy wychowani w takiej jakiejś skromności, czy quasi skromności. Ogromnie pani dziękuję, pani Katarzyno.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Szerokiej drogi życzę. I dosłownie, i w przenośni.
0: Dziękuję.
1: To może jeszcze powiem o mojej Ani, żonie. Myśmy rozmawiali dzisiaj, jadąc tutaj, wracając z wakacji, takich krótkich. No, Ania mówi, że ona ma bardzo prostą definicję, no, wskaźnik. To jest fajny człowiek. Fajny człowiek to jest ktoś, kto odwzajemnia kontakt. No, na przykład w tramwaju. Ania ma taki, no tak szuka tego kontaktu, jakoś szuka fajnych ludzi właśnie. No i się do nich uśmiecha na przykład, albo da jakiś znak, na przykład się uśmiecha. Więc fajny człowiek to jest ktoś, kto się oduśmiechuje. Że to nie jest Polish smile, tylko że on naprawdę się uśmiecha. Albo jakoś zareaguje, no wiem, gestem. Cofnie się, na przykład ustąpi miejsca. No nie wiem, jakoś zareaguje na obecność innego człowieka. To jest taka życzliwa reakcja. I to już wystarczy, to już jest ten... Oczywiście ta fajność, przepraszam znowu za to słowo, może mieć różne piętra. Ale to już wystarczy, to jest to. Albo druga jeszcze możliwość. Właśnie mówiłem państwu o tym moim spotkaniu z Dorotą i z Andrzejem. No to Dorota powiedziała coś takiego. Rozmawialiśmy. Nagle jakoś tak zeszło na taką rozmowę. Na spotkanie z takimi, spotkania z ludźmi, którzy wydają się może, no dobrze, jeszcze raz to słowo, niefajni. I ona powiedziała coś takiego, co jest to niby proste, ale na takim poziomie, żeby to dotarło to jakoś głębiej, nie tylko tak to na poziomie słów, tylko jakoś głębiej, to jest naprawdę ważne ogromnie i niezwykłe. Bo powiedziała, no czasami widzę taką osobę, no ale skąd ja wiem, jaką ona ma historię ze sobą? Skąd wiem, kim ona jest? Dlaczego ją oceniam od razu, że jest jakaś no nie okej? Skąd, jakie, właśnie co mi daje prawo, żeby ją oceniać w ten sposób? No właśnie, to jest jeszcze inny sposób może z innej strony. Okej, no to teraz zaczynamy grać piosenki, które są, no tamte były znakomite, no ale opowieści były z tej ciemnej strony, a teraz będą z tej jasnej. Jest taka piosenka, szukam tłumaczenia, piosenka Cezary Ewory, Rosie. I to jest mniej więcej tak. Powiedz Rosie, cóż cię tak dręczy? Przecież to widać. Opowiedz o swoich utrapieniach. No, głowa do góry. Chodźmy do klubu Żetem. Pójdziemy na szklaneczkę, odprężymy się. I wkrótce twoje zmartwienia pierzchną, niczym dokuczliwe pchły. A jeśli te sępy myślą, że jesteś na pożarcie, to się mylą. Nie pozwolę, by ktoś ci zrobił krzywdę. Rosie i Cezaria Ewora. No ja państwa zapraszam.

No właśnie, to jest opowieść o fajnej dziewczynie. Zaraz będzie opowieść o, zacytuję, to jest jedna z moich ukochanych piosenek w ogóle. Ona też ma polskie wersje, ale posłuchamy oryginalnej, francuskiej. Piosenka dla Owerniaka. Dla ciebie jest piosenka ta, mój Owerniaku. Co tak, gdy mróz nastroszył groźną brew, oddałeś mi trzy wiązki drew. Oddałeś mi swe drzewo, gdy zacni mieszczanie w domach swych i pełne cnót małżonki ich przed nosem zamknęli mi drzwi. Ot niby nic, ogieńka trzask, co zmarzłe dłonie ogrzał mi. Lecz w duszy mej do dziś ten blask iskierką wdzięczności się tli. Więc gdy cię wezwie, święty Piotr, idź za ten czyn prościutko pod najlepszy adres, jaki znam, wprost do raju bram. Dla ciebie jest piosenka tam, bo obca kobieto, co od tak, gdy straszny gutarz skręcał mnie, oddałaś mi cały swój chleb. Wpuściłaś mnie pod dach swój, gdy zacni mieszczanie w domach swych i pełne cnót małżonki ich przed nosem zamknęli mi drzwi. Ot niby nic, bochenka pół, a mnie wciąż słów podzięki brak i wciąż się będzie za mną snuł ten chleb, jego zapach i smak. Więc gdy cię wezwie, święty Piotr, idź za ten czyn prościutko pod najlepszy adres, jaki znam, wprost do raju bram. Jeszcze jedna zwrotka. Dla ciebie jest piosenka ta, przychodniu, który smutno tak chwilę spojrzałeś w oczy me, gdy policja zwijała mnie. Tyś jeden żal miał w oczach, gdy straszni mieszczanie w domach swych cieszyli się z żonami wraz, że z głowy już mają mnie raz. No to niby nic. Spojrzenia, błysk. Lecz pragnę ci powiedzieć, że twoje spojrzenie aż do dziś jak blask słońca ogrzewa mnie. Więc gdy cię będzie wielki wóz w twą ostatnią drogę wiózł, niech za ten czyn cię weźmie tam wprost do raju bram. To jest tłumaczenie Wojciecha Młynarskiego, a to jest wersja oryginalna. Georges Brassens, piosenka dla Owerniaka.

0: Eternel.
1: Fajni ludzie. Kto to jest? Jacy są? Kim jesteście? Pan Roman, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No, dawno się nie słyszeliśmy.
2: Nie ma pana Dariusza, ale myślę, że słucha, to go już chciałem pozdrowić. Aha. Niech tam wypoczywa na swoim urlopie. Aha. I chciałem podziękować za bardzo fajną piosenkę, jaka leciała przed chwilką.
1: No, wspaniałą, jedna z moich absolutnie
2: bardzo pochwały. Fajna, naprawdę.
1: No, tak, tak, zgadzam się.
2: No. I tak, co powiedzieć? Fajny człowiek. Dla mnie to jest taki, który umie rozmawiać i z dzieckiem kilkuletnim, i z osobą leciwą. W każdym razie jakby temat, wspólny język, będzie i zainteresuje się, o czym jest mówione, posłucha. No i na swoje drodze też dużo ludzi ciekawych spotkałem. Może dawniej więcej takich ludzi było, może więcej człowiek był w bruchu, no. Bo znaczy już jako rówieśnik trójki, no to swoje lata też mam, no. To też nie, lata nie idą do tyłu, tylko do przodu.
1: Tak.
2: Ale ja staram się, no, być też tego, bo ludzie mi postrzegają jako fajnego człowieka, się nie chwaląc.
1: No tak właśnie, ale też coś czuję.
2: No ale ja się tak chciałem właśnie taką prawdziwą historię.
1: No proszę,
2: o
1: proszę.
2: O fajnym człowieku, którego spotkałem na swojej drodze, już dawno nie żyje. Ja to krótko opowiem, w każdym nie będę się rozciągał. Znałem pana Mieszka. Też ciekawe opowiastki. Pan Mieszek był w armii Andresa, walczył pod Monte Cassino. Tylko w tych latach to było to usiło, tak się o tym nie mówiło. On czuje się stolarką, ciecielstwem takim tego. Mieszkał w domku na uboczu, także przychodził taką pełną dróżką miedzą. Obok tej dróżki rosła żabo lipa. On się tam zawsze zatrzymywał, nieraz ściągnął czapkę, no kaszkę, jakie wtedy były. Chwilę stał zadumany. Mnie to ciekawiło, co to tego ten pan Mieszek się zatrzymywał koło tego drzewka. Mój co zrywnął się na uwagę, młody człowiek, pytam, panie Mieszku, to czego pan się teraz zatrzymuje koło tego rzepka? A to ja ci opowiem. Jak byłem powołany na wojnę w 1939, wrócił w 1946,

0: do tego drzewa, do tej Libiki mnie matka odprowadziła. Czyli się rozstali. Wróciłem w 46, matki już nie było, zmarła w 42. No i to mu przypominało taką, to już nic o niej nie pytałem. To taka ciekawostka. No miałem już od dawna opowiedzieć i jakiś czas temu też była ta audycja, słuchałem i dzwoniła pani z dalekiej Kalifornii. No, tak człowiek zaskoczony. Mój głos, jak jest, taki jest. A sam daleko słychać, nie na technika jest. Tak ja tą panią pozdrawiam, która zrozumiała z tej dalekiej Kalifornii. Tak. Jeśli słucha, może się jej uda dodzwonić, no to niech się czuje pozdrowienia i zaszczycona.
1: A, wspaniale. Dziękuję panu
0: serdecznie. No, nie będę już więcej tam rozciągał, bo słuchacze słuchają, audycja ciekawa. Miałem powiedzieć na przykład, że no panie też fajne opisko, no to cię da wyszli, no. Mówię otwarcie jak na swój głoski rozum. No.
1: No tak.
0: Także ta pani, co dzwoniła przedtem, naprawdę ładnie wszystko powiedziała, też ją pozdrawiam. Ja zresztą wszyscy słuchacze, bo są naprawdę ludzie, którzy znają zwiki, są ludzie no w porządku. I
1: tak, to
0: są
1: prawda.
0: Fajni, tak można powiedzieć.
1: Zgadza się.
0: Łącznie z całą redakcją.
1: Dziękuję,
0: no,
1: panie
0: do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Będzie to jeszcze się na pewno odezwę.
1: Ściskam dłoń. Bardzo dziękuję. Powiedział pan takie piękne rzeczy. I o tym panu Mietku i o tej pani z Kalifornii. Też pamiętam, rozmawialiśmy z nią niedawno, ja nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu. No i myślę, że po co ja robię tę audycję? Po co robimy tę audycję? No myślę, że właśnie po to, żeby usłyszeć fajnych ludzi. Ponieważ ich nie słychać, ponieważ państwa, ponieważ nas nie słychać, ponieważ tyle jest bardzo dużo tego błota, hejtu i różnych takich głupot po prostu straszliwych, że, no, że jakoś tak wątpimy, że są fajni ludzie na świecie, że sami jesteśmy, czy możemy być fajni. No a właśnie jednak tak się dzieje. No to porozmawiamy, prawda?
2: Linia nocna.
1: Pani Ewa, dobry wieczór.
3: Halo? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Słucham, proszę opowiadać.
3: Dobry wieczór. Ja z reguły słucham i dzwonię do państwa o poranku, a dzisiaj późnym wieczorem, panie Dariuszu, chociaż słucham pana audycji. I chcę powiedzieć, że fajni ludzie, fajni ludzie to tacy, którzy są ciekawi drugiego człowieka. To jest dla mnie fajny człowiek. Ja poznałam, miałam tę przyjemność poznać księdza Kaczkowskiego, który był najpierw człowiekiem, a potem księdzem. I myślę, że to jest kluczowe, że bądźmy ludźmi dla siebie, bądźmy otwarci dla siebie, a potem spełniajmy swoje role zawodowe, społeczne,
1: ciekawe.
3: To do jakich jesteśmy powołani. I mówił pan pięknie o swojej małżonce i ja taka trochę też jestem. Uwielbiam się uśmiechać do ludzi i lubię, jak ten uśmiech jest odwzajemniany. Czasem ludzie na mnie patrzą i się zastanawiają, czy ja jestem normalna. Ale myślę, że jestem.
1: No, też tak myślę. Ja kiedyś opowiadam taką historię, jak szliśmy w górach, to były śnieżne kotły, karkonosze, ostre podejście. I tak upał był okropny. Znaczy, było pięknie, ale trudno. No i weszliśmy na górę i Ania się tak uśmiechała promiennie, a szedł chłopiec z tatą i chłopiec pyta, a dlaczego ta pani tak się uśmiecha? A ten pan powiedział, że wiesz co, bo chyba jest upośledzona. Prawda? Czasami... No Ania mówi, nie, po prostu szczęśliwa. Ten pan zbaraniał.
3: Tak.
1: No tak. No dziękuję
3: dokładnie
1: panie.
3: Tak.
1: Tak, czasami
3: panie
1: się czujemy.
3: Pozdrowienia dla małżonki.
1: Dobrze, przekażę.
3: Dużo uśmiechu i naprawdę dla mnie fajni ludzie to tacy, którzy dostrzegają nas, którzy odwzajemniają tą serdeczność. I
1: tak.
3: Są po prostu tacy ludzcy. Wszystkiego dobrego.
1: No i dziękuję za pani głos, za pani uśmiech w głosie. Bardzo się cieszę, że się poznaliśmy.
3: Dziękuję.
1: I pozdrawiam. Miłego wieczoru.
3: Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
1: Tak patrzę na, dziękuję. Patrzę na te piosenki, które tutaj mamy. To może, wiesz co, Agnieszka, może byśmy zagrali. Jest taka piękna piosenka o fajnym Steigerze. Znaczy też najpierw człowiek, a potem Steiger, prawda? No ale dobrze. To tytuł jest właśnie taki. Steiger Jan Kyks Skrzek. No ja państwa zapraszam. Właśnie z tym pisaniem. To proszę pisać dzisiaj do adres Michaliny. Proszę wziąć pod uwagę michalina.bieńko czy bienko małpapolskieradio.pl. No bo coś, ja się nie potrafiłem zalogować na ten mój. Coś tam się stało chyba z internetem, z systemem albo z moją głową. No, może to drugie bardziej prawdopodobne. No to proszę pisać pod ten adres.

który oddział na ziemię. Dziś twój Boże, Boże, Boże.

0: Bardzo tę piosenkę lubię. No, między innymi dlatego, że no, śląska piosenka, moja żona jest ze Śląska. No, to jest jeden z powodów, ale nie tylko ten jedyny. Dziękuję bardzo Mariuszowi i pozdrawiam. Dziękuję pani Renacie, która też nas pozdrawia. Czekam na państwa maile. Tylko proszę pisać pod adresem Michaliny Bieńko. michalina.bieńko@polskieradio.pl i 2 2 7 3, no to porozmawiamy, mam nadzieję, jeszcze po 11. No ta śląska piosenka i taka, taka bardzo poruszająca rzecz, którą zapamiętałem, nawet sobie zapisałem w notesiku. Jak się idzie na Wawel, to tam jest jakieś niezwykle poruszające zawsze. Idzie się na Wawel, pomnik Kościuszki, ten mur wawelski, te cegiełki wawelskie, tam taka, różne cegiełki różnych szacownych bardzo postaci, instytucji i tak dalej często. I taka jedna z nich, tych cegiełek, jest taka. Trójka górników. Adam Józek Tadek, Jaworzno, 1923 rok. Pomyślałem, jacy fajni ludzie. No to porozmawiajmy o tych fajnych ludziach. Jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy. A teraz piosenka Wojciecha Młynarskiego. On jest piewcą właśnie takich czasami niewidocznych, takich może, no, takich, o których się nie zauważa, a fajnych. Takich, którzy mają swoją godność i potrafią jakoś o nią zadbać, się zatroszczyć. No to jest taka piękna piosenka na ten temat, bynajmniej.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem? Za panią, bynajmniej, za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy? Przez panią, bynajmniej, przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej, przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto, nie patrząc na to, zdania składnie, dojrzy co szuka.

Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

0: żal.
1: Fajnie, ludzie mają czasem trudno, prawda? Porozmawiajmy o nich jeszcze po 23. A to Thelonious Monk, jeden z moich ukochanych artystów. Jeszcze o nim opowiem, też w tym kontekście naszej rozmowy. Dwie dwójki, siedem trójek i Dariusz, nie, Michalina.Mienko@polskieradio.pl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kłopoty na lotnisku w niemieckim Monachium, na razie loty tam zostały zawieszone. Irańskie rakiety wystrzelone w stronę Izraela, Teheran przeprowadził odwet za naloty na Liban. Dalsze uderzenia na cele położone głęboko w Rosji zapowiada ukraiński prezydent na chwilę przed spotkaniem z brytyjskim premierem. Zawieszono loty na lotnisku w niemieckim Monachium. Wieża kontrolna została ewakuowana po tym, jak pojawił się tam zapach dymu. Bliższe szczegóły na razie nie są znane. Iran zaatakował rakietami Izrael. To odpowiedź na dzisiejsze naloty na południowe dzielnice Bejrutu. Izraelska armia poinformowała, że zagrożenie już minęło.
4: Około 22 czasu miejscowego izraelska armia poinformowała o pierwszych rakietach lecących z Iranu w kierunku Izraela. Zostały zestrzelone, ale zaraz po nich wykryto kolejne. To pierwszy irański atak na Izrael od 8 kwietnia. To ostrzeżenie, by zaprzestać zła. Każde nowe działanie spotka się z jeszcze bardziej druzgocącą reakcją i większymi kosztami, napisał na portalu X Mohsen Rezai, doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu, Mojtaby Chameneiego. Wcześniej zdecydowaną odpowiedź na dzisiejszy atak Izraela na południowe, kontrolowane przez proirański Hezbollah dzielnice Bejrutu, zapowiadali wysocy przedstawiciele irańskiego reżimu. Podkreślali również, że atak na stolicę Libanu

0: przerwie negocjacje pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi. W ataku na Bejrut zginęły dziś 2 osoby, a ponad 20 jest rannych. Na irański atak zareagowały już władze Izraela. Minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir powiedział, że, cytat, Teheran musi spłonąć. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na jutro zwołane zostało posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Bez względu na partyjną przynależność oceny polityków są bardzo negatywne. Nieco inaczej podchodzą oni jednak do odebrania orderu. Na potrzebę szukania kompromisu w relacjach z Ukraińcami zwraca uwagę posłanka Lewicy Karolina Zioło-Pużuk.
2: Wszystkie nagłe gesty w relacjach międzynarodowych nie są wskazane. Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie. I naturalnym jest nasze wzburzenie, ponieważ była to armia, która mordowała Polaków.
1: Zdaniem posła Konfederacji Witolda Tumanowicza odebranie najwyższego i najstarszego polskiego odznaczenia powinno odbyć się z automatu.
3: Nie może być tak, że dopuszczamy do tego, aby na Ukrainie gloryfikowano właśnie takie zbrojnicze formacje. Sami bylibyśmy pewnie oburzeni, gdyby na przykład w Niemczech doszło do takiej sytuacji, że jakaś formacja zostałaby nazwana imieniem Waffen-SS.
1: Wczoraj w Warszawie był przedstawiciel prezydenta Ukrainy Kirył Budanow. Rozmawiał z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kośniakiem-Kamyszem oraz z ministrem Marcinem Przydaczem z kancelarii prezydenta. Wołodymyr Zełenski zapowiedział tymczasem dalsze uderzenia na cele położone głęboko w Rosji. W wywiadzie dla brytyjskiej telewizji Sky News udzielonym tuż przed spotkaniem z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem na Downing Street ukraiński prezydent podkreślił, że Kijów będzie odpowiadał na rosyjskie ataki coraz bardziej zdecydowanie. Jak stwierdził, Ukraina nie zamierza prowadzić wyłącznie wojny obronnej.
4: Zdaniem Zełenskiego Rosja rozumie jedynie język siły i presji. Ukraiński przywódca ocenił, że Władimir Putin będzie gotowy do poważnych rozmów dopiero wtedy, gdy Moskwa odczuje pełne skutki działań militarnych Ukrainy oraz międzynarodowych sankcji. Zełenski zapowiedział też, że przeniesie wojnę na terytorium Rosji. Oni mieszkają w Petersburgu, w Moskwie. Pokazujemy im, że będziemy bliżej i bliżej. Przeniesiemy wojnę na teren, z którego ona przyszła do nas. Powiedział prezydent Ukrainy. Zełenski podkreślił, że Ukraina rozwija własną produkcję rakiet i dronów, a nowe technologie pozwalają prowadzić operacje daleko od linii frontu. Jak zaznaczył, ukraińskie bezzałogowce są już w stanie docierać do dużych rosyjskich miast, a nie tylko do terenów przygranicznych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu chwilami małe, w północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na Pomorzu przez 23 w centrum do 26 na południu, nad morzem od 17 do 20.
6: Autopromocja.
7: Jak wygląda ukraiński patriotyzm i nacjonalizm? Jak o historii i współczesności powinni rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Polacy? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Ziemowitem Szczerkiem, pisarzem i publicystą. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, jeszcze raz Państwa witam. Z Agnieszką Łukasiewicz jesteśmy dzisiaj tutaj z Michaliną Bieńko. Rozmawiamy o fajnych ludziach, z fajnymi ludźmi. No to powiedzcie, co to znaczy? Kto to jest? No to może Zbigniew Wodecki to jest, prawda? Zdecydowanie. No i ta postać, o której śpiewa ten jego dziadek, znaczy ten nie jego, ale ten z tej piosenki, to chyba też fajny. Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch.
10: Linia nocna.
11: Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, gdy sprzedał dom i

0: Pani Elżbieta, chyba z dalekich stron, prawda? Dobry wieczór. Halo?
1: Halo?
0: Jest pani z nami? Jest, no świetnie. Tak. Pani Elżbieta, dobry wieczór. Witam
1: rozmawiałam
0: serdecznie.
1: Rozmawiałam z panią Michaliną.
0: A, jasne.
1: Rozmawiałam.
0: Aha. No teraz my porozmawiamy, mam nadzieję.
1: Tak, właśnie jej powiedziałam, że dwa razy wybuchnęłam śmiechem i przestraszyłam śmiertelnie moje kotki.
0: Aha, czemu
1: które mają miesiąc. Bo pan powiedział, tę historię pan opowiedział o żonie, która jest upośledzona po śmierci.
0: Tak. No tak według tego pana jakiegoś, nie wiem, może zmienił zdanie, mam nadzieję.
1: No. Ale potem leciała piosenka o panu z pociągu, przez Dortę.
0: Tak.
1: I też mi się przypomniała moja historia. Znaczy, tamta historia była pana. Aha. A moja historia wygląda tak, że kiedy przyjeżdżam do Polski, bo przyjeżdżam.
0: Uh-huh. A skąd pani przyjeżdża do Polski?
1: Z Fuerteventury.
0: Z Wysp Kanaryjskich, tak?
1: Tak. Z takiej pustynnej, spokojnej wyspy. I uwielbiam wtedy, a ponieważ ona jest pustynna nie tylko krajobrazowo, ale też jak chodzi o populację, bo mamy na całej wyspie raptem 80 tysięcy obywateli stałych.
0: Uh-huh.
1: To nie jest dużo, nie zakłóca to naszego pejzażu. Więc kiedy przyjeżdżam do Polski, to jeżdżę pociągiem. Właśnie po to, żeby móc z kimś pogadać. I też mam takie właśnie doświadczenie, że wchodzę do pociągu, do przedziału i nieraz mi się zdarzyła taka reakcja, tego dziecka, tak?
0: Aha, nie, to był tata. Nie, chłopczyk był, szczerze zainteresowany.
1: No właśnie, ale miał pytanie jakieś. Coś go musiało poruszyć. Dlaczego
0: tak.
1: Prawda?
0: No bo chyba nikt tego nie robi, no prawie nikt.
1: No właśnie. Wchodzi też kobieta w środku pociągu, wchodzi do przedziału i ma taki wyraz twarzy i uśmiecha się, że ludzie, którzy siedzą w tym przedziale, patrzą na nią zaskoczeni i zdziwieni. I padają właśnie czasami takie komentarze, pani to chyba nie z Polski.
0: Tak jest, tak. No nie wiem, czy pani zna określenie Polish Smile, jest takie określenie.
1: Takie, nie.
0: No odwrotność nie. Tego, co pani robi. Jest taki rodzaj skurczu szczęki, tak jest. Tak jest Polish Smile, tak.
1: No teraz mnie pan rozbawił, nie wiem. Smile.
0: No tak.
1: Nie, to przykre bardzo.
0: No niestety tak. Ale wie pani, trochę to wymaga pewnej odwagi. Nie wiem, jak to, co pani robi, to pewnie ciekawsza będzie pani opowieść, ale jak tak czasami się jakoś tak zagada, przytrzyma ten Polish Smile, to wtedy wychodzą fajne rzeczy z ludzi. I jakaś, prawda?
1: Tak. No ten nerw lustrzany, tak? On działa jednak.
0: Tak.
1: Uśmiechamy do
0: neurony lustrzane, tak.
1: Tak. Właśnie. A zanim pomyśli, tak, to już się uśmiechnie, a potem czasami jest grymas, ale nie zawsze.
0: Jak się odbywają te pani spotkania w pociągu? Po tym...
1: To była rozmowa ze starszym panem. Byliśmy tylko we dwoje w przedziale z Poznania do Warszawy. Przez całą drogę nikt się nie dosiadł. I pan bardzo chętnie, ja to ciągnę za język po prostu bezczelnie, bo wszystkie historie ludzkie mnie zajmują. Opowiadał mi historię przez całe 2,5 godziny jazdy. Kiedy już miał skończyć, ja już wysiadałam, ja już stałam na korytarzu. On jeszcze za mną szedł, prawie wysiadł na peronie, żeby mi dokończyć historię swojej córki. Chociaż na początku tak się wahał, tak się zastanawiał, a potem potoczyła się opowieść całego życia, całej rodziny. Nie musiałam już zadawać pytań, ani nawet specjalnie jakoś zahaczać. Także to jest świetnie. Ludzie są fajni, tylko trzeba im dać szansę.
0: No właśnie, czasem nie mamy cierpliwości. Mam taką sąsiadkę cudowną, która ma ogródek. Starszą panią jest i ma piękny ogródek. W bloku to się odbywa. No i właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z tą panią i tyle rzeczy się dowiedziałem o roślinie, która jest podobna do niezapominajki, ale się nazywa Brunera i takie różne tam jeszcze historie, ale też o tej pani tak jakoś dużo ładnego, że ona... Wie pani, tak jak myślę o tych uprawach, trochę może dygresja, może nie. Myślę o uprawianiu ogródków. Dosłownie w przenośni.

0: Bo to jest też przenośnik. Znaczy, że ona ma ten piękny ogródek, który cieszy ją bardzo, ale też przechodzimy koło niego i też nas cieszy, że robi też nie tylko coś dla siebie. To jest takie ładne bardzo.
1: Tak. Tak i niedawno u Państwa, w którejś audycji była też mowa o pani, która miała ponad 90 lat, a więc wszyscy mieli pytania, a jaki też ten ta tajemnica tej długowieczności, a co pani, a jaki tryb życia, a jaki zabieg. A to pani, ja całe życie uprawiam ogród.
0: No właśnie, tak.
1: Całe zimą tam robi jakieś, segreguje nasiona, przygotowuje się do sezonu, a potem cały czas coś robi. To samo jest tutaj. Tutaj co prawda ogród jest bardzo trudno uprawiać, ale aktywność tego typu, taką bliską ziemi, to jak najbardziej. Jak najbardziej. Wyplatanie czegoś z liści palmowych i tak dalej.
0: I pani właśnie wyplata? Z liści palmowych? Nie, akurat nie to.
1: Ja próbuję zalecić tę listę, ponieważ ostatnio w jednym z miasteczek westchnę głęboko. Wycięto 64 jedyne drzewa. Przesadzono je. One oczywiście uschły, bo stwierdzili, że muszą wydać pieniądze na palmy. O. Więc na tę okoliczność, ponieważ nasze protesty nic nie dały, postanowiłam zasadzić u siebie ileś tam, ile się da. Chociaż nie jest to łatwe, bo wody nie mamy. No, jedyna woda, jaka jest, to jest woda odsalana z oceanu, co się wiąże z kosztami.
0: Drogo.
1: Ale już mam kilka posadzonych.
0: Wspaniale.
1: W tę stronę poszłam.
0: Wspaniale, dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Pani Elżbieta, i dziękuję, że pani nam pomaga tutaj ten ogródek uprawiać też w tej audycji, który tutaj się
1: rozkwita. A ja dziękuję, że państwo mi towarzyszycie, bo ja słucham trójki, on wisi na klamce głośnik i słucha trójki nie tylko ja, ale też okoliczni sąsiedzi, bo ja na wsi nie znam.
0: Brawo.
1: Takie na wsi, takie. I wasze audycje są dostosowane.
0: Dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej.
1: Ja również.
0: No mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się nam uda porozmawiać. Będzie mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego. No to może teraz zagrajmy coś ładnego. To Michalina wybrała taką piosenkę. Grupa Sojus się nazywa. I Smak Życia.

私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に

Ale to ładne, prawda? Sojus, grupa się nazywa i... No i jest bardzo ładne. No a propos słów i braku tych słów, które właśnie państwo usłyszeli, moje

wielkich takich, nie wiem, fanfar. No fajne to fajne. Fajni ludzie. No ale właśnie są protesty. Pani Agata. No to protesty, no dobrze. No w każdym razie. Pisze o pani profesor Ewie Jarosz z liceum w Gliwicach. I tego słowa właśnie, fajny, zabroniła używać uczniom właśnie ta pani profesor od polskiego. Powiedziała, że to jest takie właśnie, nie wiadomo co to oznacza i tak dalej. Ale no i posłuchajmy dalej. Moja pani profesor do dziś jest mi bardzo bliska, bo mnie zauważała, nawet gdy chciałam się skryć w skorupie. Bo mnie zawsze słucha. Nie słyszy, tylko śmieje się ze mną, cieszy się ze mną, gdy jest radośnie, płakała, gdy było mi źle. Bo zawsze była i jest. I to dawało i daje mi pewność, że jest dobrze. Pani profesor jest też panią babcią profesor mojego Jana. Już 13 lat. Bo z nim też ma flow. Janowi i jego braciom nie wolno używać słowa fajny. Muszą się bardziej wysilić, by coś pięknego, dobrego, bajecznego, niezwykłego i tak dalej opisać. Z szacunku do pani profesor. Taka osoba ciepła, uważna, która zawsze mi drogi prostowała, nawet gdy tego nie słuchałam, nie czułam, bo tak, fajna. Nie, bynajmniej nie fajna, dużo więcej. Pozdrawiam pani Agata. Dziękuję pani Agato za to napomnienie. Ale jakiego mam słowa użyć właściwie? Może państwo mają jakiś pomysł? Fajne wydaje mi się pojemne. Nie wiem, swoi ludzie, że swoi ludzie, tylko... Tak myślałem o tym też, że taki ktoś jest swój. Tylko, że w dobie baniek internetowych i takich plemion, że to jest swój, a ten nie swój i jest wojna, to też mi się wydawało nie takie. No więc dobrze, nie wiem jakiego słowa, jakiego przymiotnika użyć, ale już państwo wiedzą o co chodzi. Zapraszam do rozmowy. michalina.bieńko@polskieradio.pl to jest adres internetowy i 2 2 7 3. I tak zastanawiam się, co by tu puścić teraz. Tak, już wiem. Agnieszka mi przypomnia. Milesa Davisa. Bo niedawno obchodziliśmy... No właśnie, to jest niesamowite. No świat naprawdę schodzi na psy, bo niedawno była 100. rocznica jego urodzin. 26 maja. No i właściwie prawie nikt się nie zająknął. No w Trójce to się zająknęliśmy, ale tak w ogóle to nie. No przecież to jest wielka rocznica, wielki, wspaniały muzyk. I pomyślałem o takiej piosence chyba, no, takiej muzyce mało znanej, takiej dziecięcej, Jean-Pierre. Nie wiem, gdzie to ja usłyszałem, ale usłyszałem takie sformułowanie, taką frazę. Dzieci są moimi ulubionymi ludźmi. No to niechże tak będzie. I to będzie właśnie Miles z tego okresu, kiedy po raz pierwszy przyjechali do Polski. Jean-Pierre.

Oto Miles, jego zespół z koncertu. No to jest z tej płyty nie jasno wynika skąd, z jakiego, chyba z Tokio, ale nie jestem pewien. No w każdym razie Jean-Pierre i w każdym razie dzieci są moimi ulubionymi ludźmi. No myślę, że wiele z nas tak myśli. Fajni ludzie. No to zapraszam, proszę bardzo, proszę dzwonić i pisać. Pisać pod tym adresem, który już Państwu mówiłem kilka razy, michalina.bieńko@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Teraz będzie jeszcze jeden utwór jazzowy, innego mistrza. Bo teraz chcę się pochwalić Państwu, że przeczytałem wielką księgę, która opowiada o Thelonousie Monku, jednym z moich też ukochanych artystów. I tam jest dużo ciekawych rzeczy, bardzo. Zresztą to praca nieprawdopodobna autora, Robin D.J. Kelly. To się nazywa Geniusz inny niż wszyscy, tak po polsku, a Portrait of American Original w oryginale. I ten Monk. Bardzo dziwny, bardzo też trudny człowiek, zresztą chory, miał chorobę dwubiegunową. Więc różnie to bywało, ale człowiek wielkiego serca, ogromnej empatii. Na przykład to, jak uczył tych swoich muzyków. Ta muzyka wydaje się taka prościuteńka. To, jak on gra, wydaje się czasami, że on nie umie. Ale tam jest taki fantastyczny fragment, kiedy on spotyka się z jednym z muzyków, z którym zaczyna współpracę i mówi, wiesz co, ja tak potrafię zagrać jak Art Tatum. Art Tatum, słynny wirtuoz, który jak grał, to się wydawało, że gra dwóch pianistów, a nie jeden. I mówi, i tak zrobił, a potem grał po swojemu te takie łamańce. No i on uczył tych muzyków swoich, czasami zapraszał bardzo mało znanych. No, inni się dziwili, no przecież ty możesz mieć właśnie grać z każdym. No ale on się upierał, że to są ci właśnie, czasami bardzo młodzi, zupełnie nieznani ludzie, ich uczył. Miał nuty, ale nie pokazywał im tych nut, bo chciał, żeby oni się nauczyli ze słuchu, bo to wtedy jest bardziej elastyczne, bardziej naturalne, bardziej takie z serca, a nie takie z głowy. No i siedział przy nich czasami godzinami, ćwicząc takt po takcie, powtarzając, pokazując im. Potem wychodził i sprawdzał, czy oni już umieją, przychodził, im grali i tak dalej, i tak dalej. Więc wkładał to ogromnie dużo serca, czasu, uwagi. No i też tam jest taka piękna historia. On cierpiał biedę. I to jest ważne w tym kontekście, ta opowieść, bo jeden z tych muzyków, którym się on zajął, zaopiekował, tak po swojemu bardzo, po monkowsku, ale właśnie tak było, no to on go karmił wręcz. I mówi, wiesz co, pamiętaj, musisz być najedzony, no bo wiedział, co to znaczy głód wręcz, to tak było nawet. No i jeszcze teraz, żeby domknąć, żeby jakąś klamrę stworzyć, autor tej książki, we wstępie pisze o tym, że on próbował też, no też jest muzykiem, próbował grać tego Monka, co wydaje

się prosta, to było to jest strasznie trudne ponoć. Nie gram, więc nie wiem, wierzę słowom. I poprosił Monka o pomoc w ten sposób, że no po prostu, nie wiem, no, poprosił go o pomoc. I Monk mu się przyśnił w tym swoim bardzo dziwnym stroju. No, miał jakiś zielony garnitur, słonkowy kapelusz, zresztą tak się ubierał, okulary miał słynne, takie wielkie. No i on stanął za nim i ten tam męczył się z tym jego utworami, a ten powiedział, Monk powiedział, robisz nie te błędy, co trzeba. Wspaniałe, uważam, że to jest genialne. W ogóle piękna historia o no, fajnym człowieku. No to może posłuchajmy Monka solo i ten jego dziwny sposób gry. Niby nieumiejętny, a bardzo, bardzo umiejętny solo. No i akurat pasuje ten utwór, jeden z niego najsławniejszych, to Round Midnight, no a to zbliżamy się do północy powolutku. No posłuchajmy.

Nie do radości w tej muzyce, prawda? Ale powiem jeszcze a propos słów tutaj, ich nieadekwatności. Nie mogę sobie darować, żeby nie przytoczyć tego. Jeden z krytyków napisał o nim tak.

0: satysfakcjonująco fermentował we własnych kreatywnych sokach.
1: Linia nocna.
0: No i porozmawiajmy. Pan Piotr, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dzień dobry. Ja to tak ze Szkocji zadzwonię, bo tak
0: ze Szkocji,
2: z Glasgow.
0: Bardzo mi miło.
2: Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny za wszystko i chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, które dzwonią, bo ten Polish Smile tu mnie tak strasznie ugryzło. Akurat podkładam do pieca. Kurczę, jestem w piwnicy, podkładam do pieca, powiem, no nie. I tak ten Polish Smile właśnie, tak jak ci, jak ludzie potrafią patrzeć i tak skanują dziwnie. Skąd oni to mają? Skąd to się bierze? Nie wiem. Trochę studiowałem, bo ja studiowałem pedagogię z wychowaniem fizycznym, więc też pracując z dziećmi się nauczyłem troszeczkę, no co, uczymy się nawzajem, prawda? I tak chciałbym po prostu, jestem wdzięczny i chciałbym po prostu wam podziękować za to, że są takie fajne audycje i jeszcze ten dżelik na koniec w ogóle, gdzie wujek gdzie mój wujek całe życie grał ten jazzik, tak? Grał po prostu i na żywo, jak to wszystko zobaczyłem, jak to wygląda, jak na eventach to wygląda, jak to jest na zewnątrz i w ogóle. Więc no co, dużo zdrówka wam życzyć, kochani, i no... No i też serducha dużo, no.
0: Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: Szczególnie, że też masz dobre flow.
0: No fajnie.
2: No, to...
0: Chyba mamy flow tutaj ze sobą.
2: No, powiem ci szczerze, że nie jedne kwiatki byśmy urwali.
0: Cóż to oznacza w tym slangu twoim?
2: No, kurczę, wiesz, że tak powiem, to po prostu...
0: Niech to pozostanie za zasłoną tajemnicy. No dobrze. Piotr, dziękuję ci bardzo. No mamy flow, rzeczywiście. Poznaliśmy się przed chwilą, a flow jest po prostu potężny.
2: Tak, szczególnie, że wiadomo, jak to jest ciężko wszystko i to też tak jest dziwnie, bo to mentalność, ta ludzka, szczególnie, że teraz zaczyna się multikulti u nas, troszeczkę w Polsce, więc kto nie wyjechał, to nie był venividivici, no można powiedzieć.
0: Piotrze, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się zdrowo.
2: Tak, ja też życzę ci dużo zdrówka i jeszcze raz zdrówka.
0: No i wzajemnie, dziękuję, to bardzo ważne. No teraz może dżingielek byłby taki tutaj potrzebny, bo...
1: Linia nocna.
0: Bo chciałbym nawiązać do tego, co pan powiedział. Piotr, poznaliśmy się przed chwileczką, jak miło było, bo też, jak usłyszałem, był, czy jest nauczycielem WF-u, prawda? Dobrze usłyszałem. No właśnie, pani Marzena pisze, która też była nauczycielką WF-u i trenerem pływania. Posłuchajcie, bardzo piękny list. Według mnie fajni ludzie to są ci, którzy bezinteresownie oferują pomoc i nie naśmiewają się ze schorowanych ludzi z niepełnosprawnościami, w tym gigantycznie otyłych ludzi. Nie będę skromna, zaliczam się do tych fajnych. To bardzo pięknie powiedziane. Dziękuję. Byłam przez 35 lat nauczycielką WF, a zarazem trenerem pływania. Jak to mawiali moi wrogowie, potrafiłam nawet kamień nauczyć pływać, w tym uczniów z porażeniem mózgowym, bez ręki, z autyzmem. Na czym polega ta moja fajność? No, każdemu uczonemu przeze mnie dziecku dać sukces na miarę jego możliwości, a największą nagrodą był uśmiech tych dzieci z osiągniętego sukcesu. Pływanie tym otyłym dzieciom pozwalało odnieść sukces i wiarę w siebie. No i pani Marzena nas pozdrawia. Ogromnie dziękuję. Z wzajemnością. To piękna deklaracja, że ktoś o sobie może tak powiedzieć, że jest fajny, prawda? Że się nie wstydzi tego. No to rzadkie i fajne. Pozdrawiam, dziękuję. To może byśmy rzeczywiście kącik jazzowy teraz jeszcze, co? Bo w tym roku jest jeszcze jedna wielka rocznica. 100 lat. John Coltrane. No to będzie w końcu września, 23. I mam taką piękną płytę, cały boks koncertowy. Koncerty w Europie. Tam się składy zmieniają, ale na jednej z tych płyt, nawet na dwóch, jest z tym kwartetem, który się dopiero wyłania. Jeszcze tam nie ma Garrisona na kontrabasie,

Stragi Workman. Tam do tego kwartetu się przyłączył, no został przyłączony, zaproszony Eric Dolphy. Też wielki, no, taki też zwariowany muzyk, wspaniały wielki muzyk, który zmarł młodo. I on tak bardzo jakoś... No ten Coltrane, fajny człowiek, nie tylko wielki muzyk. Po śmierci Erica Dolphy'ego on podobno woził ze sobą jego zdjęcie. Jak jeździł na koncerty, na turnę, to woził ze sobą jego zdjęcie. Jak nocował w hotelu, to stawiał to zdjęcie na stoliku i miał. No bardzo piękny gest, prawda? Więc posłuchajmy. Jedna z najpiękniejszych kompozycji Coltrane'a, Naima, właśnie w tym kwintetowym składzie.

Prawda, to olśniewające to solo Ericka Dolphy'ego na klarnecie basowym. W ogóle cały utwór fenomenalny. To zresztą Kolmu z 1961 roku, z listopada.

0: listopada, nie pamiętam któregoś listopada. No teraz mamy dzisiaj, który jest? Michalina, 7, tak? 7 czerwca.
1: 7 czerwca, tak. No dobry
0: Michalina
1: wieczór.
0: Michalina Bieńko jest z nami, która wydaje dzisiejszą linię nocną, ale też postanowiła jeszcze dodać splendoru tej audycji swoją opowieścią. Bardzo proszę.
1: A bardzo dziękuję. Śmieję się coraz szerzej. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że bardzo fajni ludzie dzisiaj do nas dzwonią.
0: No nie tylko dzisiaj.
1: Nie tylko dzisiaj, ale rzeczywiście dzisiaj jest bardzo miło. I za tymi fajnymi ludźmi się ciągnie uśmiech. I to jest super. I chciałam opowiedzieć taką anegdotę, jak mieszkałam na Islandii i miałam jakiś gorszy dzień. I wieczorem spotkałam moją znajomą z farmy, z którą tam mieszkałam i jakiegoś przypadkowego turystę. W ogóle też poznawanie turystów z całego świata tam było wspaniałe, bo tam ludzie zostawiali mi kontakty. No w ogóle niesamowite to było, ale słowa tego człowieka mi zapadły w pamięci. Bo ja przyszłam do nich, oni pod altanką palili papierosy. I zaczęłam im opowiadać o tym dniu, który był taki średni, ale chyba wciąż się uśmiechałam, bo ten turysta zapytał mnie, czy ja kiedykolwiek przestaję się uśmiechać. No i ja mu powiedziałam, że oczywiście, że tak. I że w ogóle to jestem smutna i miałam słaby dzień. I wyszłam z tej altany i on za mną krzyknął. Przecież słyszymy, że przecież słyszymy twój uśmiech. Słyszymy, że nadal się uśmiechasz. Mimo, że to było całkowicie bezgłośne. Nie, że słyszymy twój śmiech, tylko słyszymy twój uśmiech. I to było piękne. Naprawdę to było piękne. I ja mam teraz takie poczucie po tych telefonach dzisiejszych, że ten uśmiech z nami został i że on się tak gdzieś unosi i że go słychać tutaj w naszym studiu. Więc
0: jak ten kot z Alicji, prawda?
1: Trochę tak, tak.
0: No, a kiedyś, to jeszcze może o uśmiechu powiem i a propos, żeby to jakoś połączyć, bo kiedyś tutaj wpadliśmy z taką dziewczynką, Lenką, ona miała chyba 5 lat wtedy. I potem jeszcze była druga Lenka i było bardzo podobne, to może to imię też jest takie uśmiechające. I obie powiedziały, to pamiętam jakoś bardziej tę pierwszą, to dokładnie co powiedziała. Powiedziała, bo usiadła tutaj, to audycja była z puszki wtedy, więc pani realizatorka pozwoliła jej tutaj usiąść przy mikrofonie, ona bardzo chciała, mama też, no usiadła, zrobiliśmy Lence zdjęcie, ona tak siedziała w tych słuchawki, ojej. Potem wyszła na korytarz i tak szła, tak jakby była w jakimś kosmosie. I mówi, nie mogę przestać się uśmiechać. To zupełnie jak ty, jak ten kot.
1: Tak, dokładnie
0: no,
1: tak.
0: No fajnie, ale pięknie. Ale też Islandczycy to naród poetów, nie? Że słychać uśmiech to bardzo ładne.
1: To nie był Islandczyk, ja nie pamiętam skąd on pochodził, czy to... czy on był ze Stanów, tam się cały świat przewijał, więc już nie pamiętam skąd akurat była ta grupa, ale rzeczywiście było to poetyckie. On był też dosyć wstawiony wtedy, więc może ta poezja sama płynęła z ust, ale... No,
0: nie, mówię o tym dlatego, że mam znajomego, który nadal chyba praktykuje zen na bardzo zaawansowanym poziomie i był na odosobnieniu i tam byli właśnie Islandczycy. No i była taka, nie można było mówić wtedy tam przez jakiś czas, albo bardzo mało. No i była tablica ogłoszeń, tam komunikowano się właśnie karteczkami. Islandczycy tam byli, Islandczycy nie pisali tak normalnie, że tam zapraszamy na herbatę, czy tam o 7 kolacja, czy coś, tylko pisali wiersze. Że to było wierszem, jakieś takie dziwne. Dziwne uśmiechy wierszem.
1: No to piękne.
0: No, bardzo piękne. Bardzo się dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Za uśmiech, za to, że dzisiaj możemy razem pracować. Chociaż jaka to praca, sama przyjemność. No dobrze, to teraz Gabakulka, ty ją wybrałaś, tak? Tę piosenkę?
1: Tak. No to fajna dziewczyna.
0: Fajna.

No zaraz będzie koniec. Smutno, co? Ale te uśmiechy zostają z nami, mam nadzieję. I wiele z tych słów, które dzisiaj usłyszeliśmy, powiedzieliśmy. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Ci Agnieszka, Agnieszka Łukasiewicz, dziękuję Michalino, Michalina Bieńko. No i zaraz będzie Pandarek, jeszcze jeden, drugi. Zaraz się Państwo zorientują. Ale jeszcze najpierw cytat. Jutro będzie nowy, długi dzień, powiedziała mama Muminka. Twój własny od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.

sznupa. Lat 55, wąs jak szum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konweniuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija. A on nic, poker face, mode i stern European. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak. Myślę, zagaję o tę wędkę. Może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczyna się

gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać. Czy chcesz jeść otra szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na koczołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją Fidiasz. Albo suma z mistyczną formą, o sumach jakie łapie, w pysk całuje i wypuszcza wono. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie. No to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Polski wróci o poranku polska tenisistka Maja Chwalińska. Była sensacją tegorocznego French Open. Załęski już po rozmowach z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec są apele o zawieszenie broni i rozmieszczenie międzynarodowych sił na Ukrainie. Waszyngton mógłby współpracować przy niszczeniu irańskich zasobów uranu. Takie plany ma Donald Trump, gdyby doszło do porozumienia pokojowego z Iranem. Maja Chwalińska o poranku wraca do Polski. Po 9:00 samolot z Paryża wyląduje na lotnisku w Warszawie. Później finalistka French Open pojedzie do Bielska-Białej, gdzie czekają na nią dumni z jej sukcesu mieszkańcy.
1: Wszyscy się cieszymy bardzo. To jest naprawdę rewelacja, że coraz więcej tu mamy takich fajnych, zdolnych, młodych ludzi, co coś umieją, nie tylko rozmawiać tak o bebebe, tylko bardzo się cieszymy.
2: Było tak o nas cicho cały czas o Bielsku, to teraz myślę, że połowa świata już wie, co to jest Bielsko-Biała, więc dla mnie to znaczy naprawdę wiele.
0: Maja Chwalińska była sensacją tegorocznego French Open. Rozpoczęła od kwalifikacji, awansowała do finału. Natychmiastowe zawieszenie broni, gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i rozmieszczenie międzynarodowych sił po zakończeniu walk. Takie warunki przyszłego porozumienia z Rosją przedstawili po spotkaniu w Londynie przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W opublikowanym przez Downing Street komunikacie znalazł się także apel do Władimira Putina o zgodę na natychmiastowy rozejm.
3: Jednym z najważniejszych ustaleń jest plan wysłania międzynarodowych sił do Ukrainy po wejściu w życie zawieszenia broni. Tak zwane wielonarodowe siły dla Ukrainy miałyby pomóc utrzymać pokój i stanowić element przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W komunikacie podkreślono również, że obecna linia frontu mogłaby stać się punktem wyjścia do rozmów pokojowych. Jednocześnie zaznaczono, że granice państw nie mogą być zmieniane siłą, a Ukraina ma prawo sama decydować o swojej przyszłości i sojuszach. Europejscy przywódcy uznali też, że Ukraina musi otrzymać prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa. Obejmowałyby one dalszą pomoc wojskową oraz

0: długoterminowe wsparcie dla ukraińskiej armii. Chodzi m.in. o więcej systemów obrony przeciwlotniczej, produkcję pocisków do zwalczania rakiet i dronów oraz rozwój wspólnych projektów zbrojeniowych. Uzgodniono także, że zamrożone rosyjskie aktywa pozostaną zablokowane do czasu zakończenia wojny i wypłaty odszkodowań Ukrainie za zniszczenia spowodowane rosyjską agresją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Przywrócono ruch pociągów na trasie Słupsk-Ustka po gwałtownej burzy, która przeszła po południu nad regionem. O szczegółach mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
2: Po usunięciu drzewa z torów oraz naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej o godzinie 21.27 przywrócony został ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka. Utrudnienia spowodowała gwałtowna burza, która przeszła w okolicy Słupska około godziny 15.00.
1: Awarię na torach między Słupskiem a Ustką usuwała ekipa PKP i strażacy, a przewoźnik wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Jeśli Stanom Zjednoczonym uda się zawrzeć z Teheranem porozumienie kończące konflikt, Waszyngton mógłby współpracować przy przejęciu i zniszczeniu irańskich zasobów wysoko wzbogaconego uranu. Mówi tak prezydent USA. Donald Trump dodaje, że ewentualny rozejm miałby także doprowadzić do dalszego osłabienia potencjału militarnego Iranu. Według amerykańskiego przywódcy stworzyłoby to warunki, w których siły USA mogłyby samodzielnie i bezpiecznie przejąć ten materiał.
3: W wywiadzie dla stacji NBC News Donald Trump zasugerował, że Stany Zjednoczone powinny wykazać większą cierpliwość w rozmowach z Teheranem. Podkreślił, że jednym z głównych wyzwań jest konieczność zmiany wieloletniego podejścia władz Iranu do Waszyngtonu. Irańczycy to bardzo silny i dumny naród. Czekają ich działania, o których nigdy nie myśleli, że będą musieli je podjąć. Nie mają wyboru. To wymaga czasu. Mówimy o 47 latach, w których uchodziło im na sucho wszystko, czego tylko zapragnęli, mówił amerykański prezydent. Donald Trump stwierdził, że winę za rozwój irańskiego programu broni jądrowej ponoszą jego poprzednicy. Przypomniał zawarte za prezydenta Baracka Obamy porozumienie z Iranem, które ograniczało rozwój programu jądrowego w zamian za złagodzenie sankcji i odblokowanie części irańskich aktywów. Teheran wyeksportował większość zapasów uranu, ograniczył liczbę wirówek i zgodził się na międzynarodowe kontrole. Sygnatariuszami porozumienia były także m.in. Chiny i Rosja. Donald Trump, który zerwał to porozumienie podczas swojej pierwszej kadencji, oświadczył, że ewentualna nowa umowa z Iranem nie oznaczałaby natychmiastowego odmrożenia irańskich aktywów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. W północnej połowie kraju możliwe miejscami przelotne opady deszczu. Na krańcach północnych mogą pojawiać się natomiast burze. Na termometrach będzie od 19 stopni na Pomorzu przez 23 w centrum do 26 na południu. Nad morzem od 17 do 20.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Samo. Ha.

0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Mieli wystąpić w Warszawie w marcu 1987 roku na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Awangardowej Marchewka. Ostatecznie jednak nie dojechali. Zagrają 40 lat później. Wystąpią po raz pierwszy, paradoksalnie, podczas trasy pożegnalnej. W środę podczas festiwalu Ephemera w Warszawie. W połowie lat 70. było ich trzech. Richard Kirk, Steven Malinder i Chris Watson. Na początku lat 80. odszedł Watson, w połowie lat 90. Malinder. Przez ostatnie lata ich dziedzictwa strzegł Kirk. Wydawało się, że po jego śmierci w 2021 roku ten rozdział w historii muzyki został definitywnie zamknięty. Jak się okazało, nie do końca. Z okazji 50-lecia pierwszego występu w 1975 roku grupa postanowiła raz jeszcze o sobie przypomnieć. Reaktywowała się, gra koncerty, wydała nawet album live. O muzyce w Sheffield w latach 70., najważniejszych inspiracjach, początkach i pierwszym koncercie opowiedział mi Steven Malinder, współzałożyciel zespołu. W Samo H spotkanie z Cabaret Voltaire.
1: Exhaust.

0: exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust, exhaust.
1: Moją rozmowę z Malinderem rozpocząłem od pytania, dlaczego wraz z Chrisem Watsonem, już po śmierci Richarda Kirka, trzeciego oryginalnego członka zespołu, postanowił reaktywować kabaret Voltaire. Tym bardziej to ciekawe, gdyż sentymentalizm i nostalgia zawsze były obce i zespołowi, i ruchowi Dada, do którego nawiązywali nie tylko nazwą. Malinder odpowiedział, że nie chodzi o nostalgię, a bardziej o ponowne przedstawienie tego, co zrobili, a także o pokazanie, że no cóż, brzmienie, które stworzyli, ale także sposoby, jakich używali, procesy, motywy, tematy, cała ich postawa, to wszystko jest dokładnie takie samo. I prawdopodobnie niektóre z tych kwestii w 2026 roku są nawet bardziej aktualne niż wówczas 40 lat temu.
2: It's not about nostalgia, it's about really sort of restating what we did and also kind of saying, well, the sounds that we created, the ways in which we created them, the processes, the themes, the subjects, the attitude is exactly the same, and probably some of those issues are probably even more relevant in 2026 than they were when we wrote them 40 years ago.
1: Kabaret Voltaire wyprodukował cholernie dużo muzyki. Chris był z nami w początkowej fazie, potem Richard i ja kontynuowaliśmy działalność, nagraliśmy około 40 płyt. Istnieje różnica między nostalgią a refleksją. Nie chodzi nam o to, żeby wykorzystywać przeszłość do wymazywania współczesnych problemów, ale używamy jej, aby zastanowić się nad tym, w którym miejscu jesteśmy jako artyści, ale także jako społeczeństwo. Nie wierzę w ignorowanie przeszłości. Łatwo jest oczywiście powiedzieć, o tak, to jest nostalgia, a to już nie. Ale jeśli nie pokażemy tego, co wydarzyło się i tego, co osiągnęliśmy, to nie mielibyśmy prawa do refleksji. W tym sensie jest to retrospektywa, która pokazuje wartość grupy. I takie były nasze przemyślenia. No i wiesz, zbliżała się 50. rocznica pierwszego koncertu, więc wszystko to naturalnie się ułożyło. I myślę, że jest to rodzaj świętowania, docenienia pracy, którą wykonaliśmy z Chrisem i Richardem. Taki był powód, dla którego to zrobiliśmy.
2: We were looking at 50 years anniversary since the first show. So we were naturally kind of acknowledging that. And I think it's a celebration of the work that Richard and I and Chris did. And that was the reason for doing it.
1: A czy już tak bardzo osobiście odczuwasz jakieś szczególne emocje, kiedy po latach wykonujesz z Chrisem Watsonem klasyczne utwory Cabaret Voltaire?
2: Yeah, I mean, it's been, I mean, the thing is, because Chris left earlier on in the piece, you know, three quarters of the set.

0: Tak, oczywiście. Chris odszedł od nas wcześniej, na początku lat 80., zatem nie grał na większości płyt. Współpraca z nim teraz przy całym projekcie była świetna, bo fajnie było widzieć, jak wpasowuje się w utwory, w których tworzeniu pierwotnie nie brał udziału. W tym sensie to coś nowego, nowe spojrzenie na to, co zrobiliśmy. Fajnie jest móc, tak sądzę, docenić, jak współpracujemy i dlaczego w ogóle się zeszliśmy. I chociaż przez te wszystkie lata Chris i ja pozostawaliśmy w kontakcie, to aktualne spotkanie pozwala naprawdę zrozumieć to, co nas na początku połączyło. A powrót do utworów, które nagrałem z Richardem, sprawia, że, szczerze mówiąc, jest to dla mnie bardzo emocjonalny czas. Były chwile, kiedy było to bardzo, bardzo przejmujące. Występ w Sheffield był wyjątkowy. Pojechać i zagrać w naszym rodzinnym mieście, pomyśleć o tym wszystkim, co się wydarzyło, to przecież czyste emocje. Ale także wyjazd do Ameryki był niezwykle interesujący, bo to, co robimy, wydaje się dość ambitne. Zabieramy bowiem naszą muzykę również tam, gdzie dotąd nigdy jej nie słuchano. To okazja dla ludzi, którzy wcześniej nie mieli okazji nas zobaczyć, a jest ich wielu. I mam nadzieję, że po powrocie z Ameryki zyskaliśmy młodszą publiczność. Uświadomiliśmy sobie, że to wspaniałe, że nie występujemy tylko dla ludzi w naszym wieku i naszej płci. Mamy bardzo zróżnicowaną publiczność, więc podczas grania konkretnych utworów dowiadujemy się, co one znaczą nie tylko dla nas, ale także dla wszystkich innych i dla minionych pokoleń. Tak, tak, to jest całkiem miłe uczucie. What they mean, not just to us, but to everyone else as well, and to generations that have come past. So that's kind of quite, yeah, it's a nice feeling.
1: Mówisz, że wasz powrót nie jest nostalgią, tylko raczej retrospekcją, ale czy to naprawdę będzie definitywne pożegnanie z Cabaret Voltaire? No cóż, jeśli o mnie chodzi, Cabaret Voltaire było połączeniem trzech, potem dwóch osób, które razem go tworzyły. To nie jest dzieło pojedynczej osoby. Więc zagramy te koncerty i może będą jakieś sporadyczne, pojedyncze występy, ale nie chcę tego kontynuować. Myślę, że byłby to brak szacunku. Naprawdę nie chcę, żeby to wyglądało, jakbym wykorzystywał okazję. To ma być świętowanie, a nie wykorzystywanie. Jeśli gralibyśmy dalej, to byłoby oczywiście miło, ale cóż, to nie jest chyba dla mnie, no wiesz, choćby z szacunku dla Richarda, to się kiedyś skończy. Ale staramy się grać w miejscach, w których nigdy wcześniej nie występowaliśmy, co jest naprawdę, naprawdę bardzo miłe. Ale masz rację, ludzie ciągle pytają, czy to naprawdę ostatni raz? A ja powtarzam, nie będzie nowych płyt. Chcę odejść, stworzyłem mnóstwo innej muzyki, której dotąd nie miałem okazji ani wydać, ani zagrać na żywo. I to nie pod szyldem Cabaret Voltaire.

0: W audycji Samocha moim gościem jest Steven Malinder, muzyk, współzałożyciel zespołu Cabaret Voltaire, który po raz pierwszy wystąpi w Polsce podczas festiwalu Ephemera. Cabaret Voltaire to ważna część muzycznej historii Sheffield. Zapytałem więc Malindera, jak wspomina przełom lat 60. i 70. i czy w mieście działo się coś szczególnego, coś, co dla nich wówczas było inspirujące i istotne. Malinder odpowiedział, że nie za bardzo i że właśnie ukazała się książka Groovy, Laidback and Nasty. Wprawdzie jej tytuł pochodzi od albumu Cabaret Voltaire, ale nie jest to książka wyłącznie o nich, bo opowiada historię muzyki w Sheffield.
1: No, this is the funny thing. There's a book just been released called Groovy Laidback and Nasty. It's not, even though it's got the titles from the Cabs album, it's not about Cabaret Voltaire exclusively. It's about the Sheffield music history.
0: Wtedy, gdy zaczynaliśmy, nie było żadnej prawdziwej sceny, a na pewno już nie było alternatywnej sceny muzycznej w Sheffield. Właściwie to działaliśmy w izolacji przez jakieś chyba 2, 2,5, 3 lata, zanim w ogóle zagraliśmy koncert. Więc nie było naprawdę nikogo, na kim moglibyśmy się wzorować, czy do kogo porównywać. Mieliśmy scenę rockową, ale to bardzo krótka historia. Joe Cocker tutaj się urodził. Grał także taki znany lokalny muzyk Frank White, wujek Richarda. To drobne fragmenty historii rocka w tym mieście, ale nic więcej. Z muzycznego punktu widzenia, jeśli o nas chodzi, Sheffield było kompletną pustynią, więc to było fajne. Nikogo tak bardzo nie podziwialiśmy i nie martwiliśmy się o to, co było przed nami, bo przed nami nie było nic. Miło jest pomyśleć, że w tamtym okresie to my coś rozpoczęliśmy i że za nami poszli inni, Human League czy Clock DVA. I wiesz, wszystkie inne te zespoły. Zaczęliśmy coś od podstaw, zamiast do czegoś dołączać.
1: And we didn't need to worry about what had gone before us because there was nothing to come before us. But it's nice to think that that period we started something rather than kind of, you know, we were quickly followed by the Human League and Clock DVA and vice versa and, you know, all those bands. So it was nice. We started something rather than joining something.
0: A jak ważna była dla was w tamtym czasie twórczość Briana Eno i jego filozofia oraz podejście do muzyki?
1: It was really important because he was somebody working within popular music that we could see and was visible.
0: Była naprawdę ważna, bo był kimś, kto działał w ramach muzyki popularnej, kogo mogliśmy dostrzec i z kim mogliśmy

0: Powinniśmy się utożsamiać. Ale Ino był też artystą o podejściu, które nie było w tradycyjnym sensie ściśle muzyczne i to nam odpowiadało. Nie chcieliśmy pracować w tradycyjny sposób. Nie przejmowaliśmy się zbytnio graniem na konwencjonalnych instrumentach w konwencjonalny sposób. Ale oczywiście graliśmy na instrumentach, na basie i gitarze, a Chris grał na organach. Ale de facto przekształcaliśmy brzmienie tych instrumentów tak, jak chcieliśmy. Ino od samego początku zwracał uwagę na takich artystów jak Velvet Underground, David Bowie i im podobni. Dorastaliśmy na ich nagraniach i to oni wprowadzili nas do tego świata. Ino był bodaj pierwszym artystą, który miał takie dociekliwe i intelektualne podejście do muzyki, choć nadal funkcjonował w ramach popkultury, a my przecież nie byliśmy wykształceni w klasycznej kompozycji. Byliśmy dziećmi kultury masowej, nie różniliśmy się od innych. Wychowywaliśmy się w latach 60. i 70., dorastaliśmy przy soulu, funku, jazzie i tego typu rzeczach oraz oczywiście przy popie, ale nie taką muzykę chcieliśmy wykonywać. I to dzięki Brianowi Eno dostaliśmy przykład tego, jak można to osiągnąć używając magnetofonów czy syntezatorów analogowych VCA3. Eno wskazał nam pewien kierunek, dzięki któremu powiedzieliśmy sobie, możemy to zrobić. Było to dla nas bardzo ważne.
1: We can do that. So it was important to us, yeah.
0: A czy znaliście twórczość na przykład Pierre'a Schaeffera i innych kompozytorów muzyki konkretnej z Paryża, związanych z grup de Recherche Musicale albo utwory Edgara Varèse'a? Tak, to kolejna sprawa. Byliśmy nastolatkami zainteresowanymi sztuką. Oczywiście nasza nazwa pochodziła, jak wiesz, od ruchu Dada. Znaliśmy także twórczość Stockhausena i podobnych twórców, także Edgara Varèse'a. Ale nie było to naszym głównym celem. Sami do tego doszliśmy, bo kiedy jest się młodym, odkrywa się różne rzeczy. Bardzo dobrze znaliśmy muzykę konkretną i Pierre'a Schaeffera. Ja później bardzo lubiłem Murray'a Schaeffera i jego koncepcję pejzażu dźwiękowego i tego typu rzeczy. To była dla nas prawdziwa podróż. Na samym początku tworzyliśmy część tego środowiska. Zanim cokolwiek wydaliśmy, mieliśmy powiązania z grupą muzyki współczesnej z Sheffield. Byliśmy w niej trochę jak punki, bo nie pasowaliśmy. To była uznana, awangardowa organizacja ludzi, którzy pracowali, no wiesz, ze Stockhausenem i tak dalej. Więc znaliśmy te środowiska, a one w pewnym sensie zwróciły uwagę na nas. Chociaż myślę, że traktowano nas jak enfant terrible, bo mieliśmy do tego dość punkowe podejście. Ale tak, byliśmy świadomi tego wszystkiego. W tamtym czasie wykonywaliście nawet muzykę francuskiego kompozytora Jean-Yves Bossera. Mieliście kontakty z francuskimi kompozytorami ruchów awangardowych. Jak myślisz, co ich przyciągało do Cabaret Voltaire? Bo jak sądzę, to nie była chyba tylko kwestia tego, że używaliście magnetofonów. Nie, myślę, że oni, mówiąc szczerze, też byli ciekawi. I podobało im się to, że byliśmy trójką dzieciaków, która, no wiesz, wnosiła do tego trochę energii. Oni byli tacy, jak to powiedzieć, myślę, że prawdopodobnie bardziej ich do nas przyciągało to, że my pozostawaliśmy jednak dość konwencjonalni, używaliśmy prostych instrumentów, więc fajnie było mieć takich gości obok siebie. To raczej oni przyszli do nas, a nie na odwrót. To nie trwało zbyt długo. Uważali nas za kompletnych nowicjuszy, ale wtedy było to całkiem zabawne. A czy można powiedzieć, że ojcem chrzestnym Cabaret Voltaire był William Burroughs i jego technika cut-up?
1: Yes and no. I mean, I agree that, you know, the idea of cut-up and Giorgione.
0: Tak i nie. To znaczy, zgadzam się, że idea cut-up oraz Giorgione i Burroughs byli dla nas niezwykle ważni, ponieważ działali w naszych czasach. Ale muszę przyznać, że interesowała nas również twórczość Kurta Schwitersa, Hertfielda i im podobnych. Idea montażu jako procesu była dla nas fascynująca, stąd Pierre Schaeffer. Byliśmy tym zainteresowani. Zajmowaliśmy się zastosowaniem montażu, kolażu i brikolażu w muzyce. To wszystko było bardzo ważne i oczywiście Burroughs był naprawdę kimś niezwykle znaczącym. Słyszeliśmy o nim na samym początku, kiedy byliśmy młodzi. Słyszeliśmy, jak ludzie o nim mówili. David Bowie, Steely Dan, oni przejęli przecież nazwę z jego książki. No a potem stał się popularną postacią, kultową, z którą mogliśmy się identyfikować. Czytaliśmy jego książki, na przykład Nowa Express, i robiliśmy to wszystko. Fascynował nas jako artysta, ale myślę, że byliśmy też świadomi procesu poszukiwania

Dziś w audycji Samo H moim gościem jest Steven Malinder, współzałożyciel zespołu Cabaret Voltaire. Malinder wspominał o nowej książce poświęconej muzyce w Sheffield. Warto jednak przypomnieć, że w jednej z ostatnich pozycji w pracy Jeremy'ego Taylora Studio Electrophonique, The Sheffield Space Age From the Human League to Pulp, jednym z bohaterów jest właśnie zespół Cabaret Voltaire. Malinder wspominał w niej, że początki zespołu to było po prostu eksperymenty, które robili wyłącznie dla siebie, także dla zabawy, że interesował ich sam proces, a nie efekt końcowy. To było jak przebywanie w laboratorium dźwięku. Zapytałem więc Malindera, czy muzyka jako proces to wciąż idea, której pozostaje wierny do dziś. Tak, to bardzo prawdziwe i wiąże się z ideą montażu, także z koncertami, a gramy na nich utwory od pierwszego wydawnictwa, od pierwszej epki, aż po album, który nagrywaliśmy w Chicago z Marshallem Jeffersonem.

0: Johnsonem. Wspólnym mianownikiem jest to, że w naszej muzyce integrujemy różne elementy, które zawsze są obecne. Zmienia się jedynie czas, w którym zostały stworzone, oraz technologia, dzięki której powstały. Pracujemy z rytmem, strukturami, brzmieniem, basem, wysokimi tonami i wysokimi częstotliwościami. Dokładamy do nich inne odnalezione dźwięki, obraz oraz media. Pracujemy z przetworzonymi głosami oraz instrumentami. Robiliśmy tak na pierwszej płycie, robiliśmy i później. Faktem jest, że te elementy zmieniały się i stały się bardziej industrialne, mocne brzmieniowo, breakbeatowe, albo bardziej płynne, jak na albumie Red Mecca, albo wręcz stały się house'em. Innym razem były ostre, eksperymentalne. Tym, co je łączy, jest tak naprawdę proces, w trakcie którego powstają. To po prostu technologia i to, jak my kształtujemy zmiany w tym procesie, na przykład przechodząc od nagrywania tylko na dwóch ścieżkach do nagrywania na 24, od nagrań analogowych do cyfrowych. Technologia i sposób, w jaki komponujemy, zmieniał się, ale idea tego, jak to robimy, zawsze była spójna, więc proces jest dla nas ważny. I nie zakładamy też efektu końcowego. Wiesz, jest taka zaleta tego, że nie jest się bardzo dobrym muzykiem, bo jeśli nim jesteś, to możesz sobie wyobrazić, co stworzysz. My nigdy nie byliśmy w stanie niczego przewidzieć, co wydaje się stymulujące. Zaczynamy więc coś, ale nie mamy pojęcia, gdzie i jak to się skończy, dokąd dojdziemy. Nie myślimy w ten sposób, och, potrafię to zrobić, potrafię zmienić tonację, potrafię zmienić tę środkową nutę. Tak nie. Ja niby to wiem, znam te wszystkie rzeczy, ale nie jestem ich niewolnikiem i to jest całkiem przyjemne. Tak było zawsze. Idea eksperymentowania z dźwiękiem w połowie lat 70. na poddaszu w domu Chrisa to wciąż dokładnie ten sam proces, który stosujemy teraz. Nie mam pojęcia, jak zestawiam rzeczy ze sobą. Patrzę po prostu, co się stanie.
1: Is still exactly the same process of how we do it now. I've no idea juxtaposing things together and see what happens. It's always the same.
0: W połowie lat 70. wszędzie powstawały nowe zespoły, ale wydaje się, że początkowo w ogóle nie traktowaliście siebie w takich kategoriach. Powiedziałeś nawet kiedyś, że Cabaret Voltaire nie był grupą muzyczną, że był raczej zespołem dźwiękowym. Czy tak ważne było dla was to, by odróżnić się od innych, nowych wykonawców? Uważam, że można nazwać się zespołem, jeśli ma się pewien poziom biegłości muzycznej i pracuje się w tradycyjny sposób. Nie chcieliśmy tego robić i nie mogliśmy, bo nie byliśmy muzykami. Zawsze czułem, że nazywanie siebie zespołem to trochę oszustwo. Byliśmy po prostu grupą ludzi, którzy próbowali różnych rzeczy. Zespół ma jednak określone konotacje. Oczywiście w pewnym sensie to tylko semantyka, ale ciekawa. W zeszłym roku obchodziliście 50. rocznicę pierwszego koncertu Cabaret Voltaire, który odbył się 13 maja 1975 roku na Uniwersytecie w Sheffield. Trochę jak mówisz, świętujecie, ale ten koncert okazał się przecież klapą, katastrofą. Publiczność była wściekła. Czy był to z waszej strony jakiś rodzaj prowokacji? I jak postrzegasz to dzisiaj, po tylu latach?
1: I regarded it as a complete success because we didn't set out to entertain them. We did set out to provoke and...
0: Uznałem to za całkowity sukces, ponieważ nie zamierzaliśmy nikogo zabawiać. Zamierzaliśmy prowokować i po prostu robić to, co chcieliśmy. Więc fakt, że wywołaliśmy reakcję, oznaczał sukces. Była to reakcja negatywna, wręcz wroga, ale lepsza taka niż żadna. Ponieważ jednak nie postrzegaliśmy siebie jako muzyków, to prawdopodobnie zawsze byliśmy zespołem trudnym do słuchania, także w tamtym momencie. Patrząc z perspektywy czasu, myślę, że to, co zrobiliśmy, było niezwykle skuteczne, ponieważ koncert stał się legendarny. Prawdopodobnie pierwsze koncerty wielu zespołów są dość trudne i niemal zawsze skazane na porażkę, bo tak naprawdę nikt cię wcześniej nie słyszał, więc nie zna twojej twórczości. Ale osiągnęliśmy coś, czego nie udało się innym zespołom. Ludzie wprawdzie nas nie znali, ale na pewno wiedzieli, że graliśmy, bo narobiliśmy niezłego hałasu i zamieszania. I to zadziałało, wszak mówimy o tym 50 lat później.
1: We made a hell of a racket, caused a bit of a riot, and it's worked because we're talking about it 50 years later.
0: Ale zdaje się, że Cabaret Voltaire przez rok nie zagrał drugiego koncertu. Może nikt po prostu was nie chciał słuchać.
1: Tak,
0: byliśmy na tyle sprytni, żeby wiedzieć, by nie iść w to dalej. No cóż, potraktowaliśmy to jako jednorazową zabawę. Byliśmy świadomi czekających nas zmian. Kupiliśmy automat perkusyjny. To była główna rzecz.

czy jaką zrobiliśmy. A kiedy już mieliśmy automat, to prawdopodobnie spędziliśmy trochę więcej czasu na pisaniu. Pamiętam też, że zaczęliśmy chodzić w garniturach. Na wszystko był odpowiedni czas i miejsce. Nie spieszyło nam się. To nie było tak, że mieliśmy jakiś harmonogram typu och, za rok czy pięć lat chcemy coś tam osiągnąć. Po prostu dobrze się bawiliśmy, więc fakt, że przez rok nie graliśmy, nie miał dla nas większego znaczenia. Jak sądzę, byliśmy zajęci czymś innym.

dzisiejszym wydaniu audycji Samocha w programie trzecim Polskiego Radia moim gościem jest Steven Malinder, współzałożyciel legendarnej grupy Cabaret Voltaire. W naszej rozmowie dotarliśmy do momentu, w którym zapytałem o płyty i konkretne nagrania. Doświadczenie Malindera jako muzyka, ale i jako akademika, bo prowadzi także karierę naukową, jest ogromne.

0: pozwala mu z pewnym dystansem spojrzeć na dorobek zespołu. Zatem które albumy uważa dzisiaj za najbardziej istotne? Jak się okazało, kwestia nie jest taka prosta.
1: I think, well, loads of people have their own different take on things, so I wouldn't sort of like, it's hard to pick ones out. I think ones that were significant, they're all significant for us, I think.
0: Cóż, każdy ma swoje własne, odmienne spojrzenie na te sprawy. Nie chciałbym więc tak po prostu wybierać. Trudno mi wskazać konkretne pozycje. Myślę, że te, które były znaczące, są ważne dla nas wszystkich. Oczywiście przy Mix Up i The Voice of America uczyliśmy się rzemiosła i było to interesujące. Na Red Mecca doszliśmy do ważnego punktu. Chris, Richard i ja we trzech znaleźliśmy brzmienie, które naprawdę dobrze działało. Dlatego uwielbiam ten album i myślę, że uchwycił on coś istotnego. Potem oczywiście The Crackdown, który okazał się prawdziwą, no wiesz, prawdziwą zmianą, bo nigdy wcześniej tak nie pracowaliśmy. Richard i ja przyjechaliśmy do Trident Studios w Londynie i mieliśmy około 8 dni na nagranie płyty. Weszliśmy z niczym, a wyszliśmy z albumem The Crackdown. To było coś wyjątkowego. Pracowaliśmy intensywnie, w skupieniu, wiedząc, ile mamy czasu w studiu, by coś stworzyć. Nie chcieliśmy więc tego zmarnować. Myślę, że to była znacząca płyta. Jeśli chodzi o wszystkie kolejne albumy, to chyba najbardziej podoba mi się Code. Myślę też, że The Covenant to naprawdę interesująca pozycja. Bo to było tak, przy dwóch albumach, The Crackdown i Microphonies, pracowaliśmy z Flodem w większych studiach z większymi budżetami, więc potem chcieliśmy tylko we dwóch z Richardem wrócić do naszego własnego studia i zrobić wszystko sami. Nie mieliśmy innego reżysera dźwięku, nie szukaliśmy innego studia. The Covenant to była świetna płyta, właśnie tak już dla nas, bardzo osobiście, ponieważ byliśmy w stanie wydestylować wszystko, czego nauczyliśmy się podczas pracy z realizatorami w dużych studiach i nagraliśmy ją sami. A potem Code, który sprawdza się dla mnie jako płyta. Myślę, że dobrze uchwyciła moment, w którym powstała, a niektóre z poruszanych na niej tematów i niektóre utwory naprawdę do mnie przemówiły. Wiele osób nie lubi albumu Groovy, ale on był odzwierciedleniem tego, kim byliśmy w tamtym momencie, pod koniec kontraktu płytowego. Po prostu wszystko tam wrzuciliśmy. Cudownie było pracować z innymi muzykami, pracować w Chicago z Marshallem. Są elementy na tej płycie, które bardzo mi odpowiadały i sprawiły mi przyjemność. No a potem naprawdę lubię ten okres, kiedy nagraliśmy Blood and Soul, Percussion Force i Colors. To było znowuż coś, tylko my, uwolnieni od kontraktów płytowych. I ostatnie trzy albumy, które nagraliśmy i które się sprawdziły, Plasticity, International Language i The Conversation, który wszystko zakończył. To jakby trzy kierunki rozszerzenia. Jest tam sporo materiału, ale fajnie było po prostu odrzucić myśl o byciu zespołem i śpiewaniu. Byliśmy skupieni wyłącznie na muzyce. Więc wszystkie te płyty mają w sobie coś wyjątkowego, naprawdę, i to właśnie je wybieram. But it was kind of nice to just throw away the idea of being a band and me singing. It was nice just to focus on the music. So they've all got something going for them, really. But yeah, those are the ones that I pick out. Na zakończenie rozmowy zapytałem Malindera o jego przyjaźń z Richardem Kirkiem, z którym zakładał Cabaret Voltaire, a który zmarł w 2021 roku. W książce o muzyce z Sheffield artysta wspominał, że od późnej młodości prawdopodobnie widywali się i rozmawiali codziennie przez 20 lat. To była prawdziwie przyjacielska relacja. Zatem jak dziś wspomina Richarda?
1: I remember Richard as that you know, we were very close, we were sort of we were two heads really, but one person in some respects. We worked very intuitively, we were really close.
0: Tak właśnie go pamiętam. Byliśmy bardzo blisko. Byliśmy dwiema osobami, ale pod pewnymi względami jedną. Pracowaliśmy intuicyjnie, rozumieliśmy się jako artyści. Moje wspomnienia są bardzo ciepłe. Pod koniec życia Richard stał się zamknięty w sobie i nie dotyczyło to tylko relacji ze mną. Niewiele osób z nim rozmawiało, stał się paranoiczny i nieufny wobec wielu rzeczy. Żałuję więc, że nie widywałem go tak często, ani nie rozmawiałem z nim tak często w ostatnich latach, ale nie wynikało to z żadnej złej woli. Po prostu Richard bardzo się od wszystkiego odciął. To smutne. Wciąż jednak wspominam wszystko, co razem zrobiliśmy, naszą przyjaźń, dobre chwile, ciekawe rozmowy, koncerty i czas spędzony w studiu. Takie są moje wspomnienia o Richardzie i bardzo je sobie cenię.

0: Dziś w audycji Samocha moim gościem był Steven Malinder, współzałożyciel zespołu Cabaret Voltaire. Angielski zespół wystąpi po raz pierwszy w Polsce w Warszawie w najbliższą środę na festiwalu Ephemera. Jak wspomniałem, mieli zagrać w 1987 roku, ale ostatecznie zagrają w 2026. Ot taki paradoks historii. Jacek Hawryluk, bardzo dziękuję. Samocha powróci za tydzień.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Zespół Mastodon na początek i nowe nagranie Your Ghost Again. Amerykańska grupa jest w Europie. W sobotę dała huczny występ w Gdańsku. No i ruszyła dalej. Tournée zakończy się 5 lipca w Lizbonie. Sandra Suska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Słuchają Państwo trójkowej audycji muzycznej Dym na wodzie. Teraz płyta, którą zatrzymałem tydzień temu po trzech nagraniach. No to gramy dalej.

To brzmi jak amerykańska muzyka wywodząca się z korzeni bluesa, no ale to europejski wykonawca Boogie Beast, czteroosobowy skład z Belgii, który prezentowałem Państwu już tydzień temu. Powiedziałem, że trochę jak europejska wersja The Black Keys, takiej amerykańskiej grupy grającej takiego surowego, często blues rocka i nie wycofuje się z tej opinii. Boogie Beasts.

To oczywiście naśladownictwo, no ale stylowe, dobrze przygotowane i taka ożywiająca płyta w moich uszach od tygodnia.

Tygodnia słuchamy albumu Don't Be So Mean. 11 nagrań w takim longplayowym, klasycznym wymiarze. W 40 minutach się to mniej więcej mieści. Powiedziałem, że Boogie Beasts to taka europejska wersja The Black Keys. No tak by to można odczytać. Na płycie są także goście specjalni. To amerykańscy bluesmeni różnych pokoleń. W kolejnym nagraniu takim gościem specjalnym jest formacja G-Love and Special South, ale główny wykonawca to Boogie Beasts.

To belgijska grupa Boogie Beasts z płyty Don't Be So Mean, którą kolejny raz dla Państwa przytrzymuję i nie wykluczam, że za tydzień ponownie do niej wrócimy. Tymczasem w Polsce można obejrzeć i usłyszeć takie surowe blues-rockowe brzmienie w wykonaniu amerykańskiej formacji Deltaphonic.

Bum Bum to sławna kompozycja Johna Lee Hookera, tutaj w zdecydowanie rockowej wersji, a wykonawcą jest amerykański zespół Deltafonik, który daje właśnie serię koncertów w Polsce. Czteroosobowy skład wywodzi się z Nowego Orleanu. Założyciel Andrew Wicks śpiewa i gra na gitarze i tworzy nową muzykę, a towarzyszą mu dwaj dobrzy gitarzyści oraz perkusista. Przylecieli do Polski już w maju i dali kilka koncertów, a potem były Niemcy, Czechy, Słowacja i ponownie Polska. Zostały do zagrania dwa koncerty. Dziś wieczorem Białystok, klub Fama i jutro Warszawa, Prom Kultury na Saskiej Kępie. Koncerty w Polsce amerykańskiej grupy Deltafonik.

Usłyszeli Państwo grupę Deltafonik we własnym tym razem nagraniu, własnej kompozycji Sea Red. Przypomnę dwa ostatnie koncerty Amerykanów w Polsce. Dziś wieczorem w Białymstoku w klubie Fama, jutro w Warszawie w Promie Kultury na Saskiej Kępie. Program trzeci, Dym na wodzie. Użyję tej samej frazy, z której skorzystałem dwa tygodnie temu przy okazji nowej płyty Jimiego Hendrixa, czy z przebogatej spuścizny zespołu Pink Floyd można jeszcze wypuścić coś nowego. Dwa miesiące temu zobaczyłem w sieci powielaną potem wielokrotnie wiadomość, że w czerwcu ukaże się nowa płyta sławnej grupy. No i od razu widać było, że to nie do końca prawda, że taka nowa. Płyta jest już dostępna i zaczyna się tak.

Nagranie One of These Days z pewnością Państwo pamiętają. Ono otwierało płytę Floydów Medal z 71 roku. W 1979 ukazała się płyta The Wall, no a pomiędzy nimi jeszcze Obscured by Clouds w 72, The Dark Side of the Moon w 73, Wish You Were Here w 75 i The Animals w 77. No nie niewątpliwie lata 70. to najważniejszy i najlepszy okres w karierze grupy Pink Floyd. No a to, co teraz mamy jako nową płytę pod nazwą 8 Tracks, to kompilacja 8 nagrań grupy Pink Floyd z tych płyt wydanych w latach 70. Najmniej znane z tych nagrań to chyba drugie na płycie, taka balladka pogodna Davida Gilmora z albumu Obscured by Clouds.

David Gilmour w roli kompozytora i głównego wykonawcy takiej ballady z płyty Obscured by Clouds. No a reszta to utwory doskonale znane. Mamy tu Money, Another Brick in the Wall, Wish You Were Here, Time, Comfortable Numb. No to cóż nowego w takiej płycie? No w tej notatce publikowanej już od kwietnia mamy taką informację. Kolejność utworów na płycie została ustalona przez Stevena Wilsona, aby zapewnić płynne, spójne doświadczenie odsłuchowe. No, ucieszyłem się jak Ronaldo po zdobyciu piłkarskiego mistrzostwa Arabii Saudyjskiej. Zawsze można się ucieszyć z czegoś. Dla kogo ta płyta w takim razie? No może dla fanów Floydów z Japonii na błękitnym winylu, powiedzmy sobie. Dodatkowo jeszcze, to wydawnictwo zawiera stosunkowo małą, znaną, pełną wersję utworu Pigs on the Wing.

Wing, wcześniej dostępną wyłącznie na kasecie ośmiościeżkowej, w tamtych czasach drogiej, mało dostępnej. Nagranie z albumu Animals z 77 roku, ale to było tak. Pigs on the Wing to była najpierw jedna piosenka z partią solową, gitarową w środku nagranej przez gitarzystę znanego państwu jako Snowy White. Ostatecznie jednak zespół, a zwłaszcza pewnie David Gilmour, postanowił, że nie będzie żaden inny gitarzysta grał solówek na jego płycie. Piosenka Pigs on the Wing została podzielona na dwie części bez środkowej partii gitarowej i umieszczona na płycie Animals na początku i na końcu. No, a na tej kasecie i teraz na tej najnowszej płycie mamy Pigs on the Wing w jednej 3,5-minutowej wersji. Oto grupa Pink Floyd.

Snowy White doczekał się wreszcie swojego udziału na oficjalnej, studyjnej płycie Pink Floydów, no bo Snowy był, jak państwo wiedzą, wieloletnim współpracownikiem grupy, a zwłaszcza słychać go na ówczesnych trasach koncertowych. No i tyle moich opowieści o tej najnowszej płycie grupy Pink Floyd. Opowieści z przymrużeniem oka oczywiście. Nie mam żalu do nikogo, nie narzekam. Kto zabroni bogatemu w tych czasach obfitości. I to teraz kolejna płyta przed nami. Ja to się chyba trochę zagapiłem, a tu Peter Gabriel.

W maju były dwie pełnie księżyca, więc Peter Gabriel wypuścił w świat dwa nagrania z nadchodzącej płyty OI. No, wydaje mi się, że ta formuła takiego wypuszczania pojedynczego w te pełnie księżyca troszkę już spoprzedniała, no, ale artysta ma swój plan i trzyma się go stanowczo. Pod koniec maja świat poznał w całości nowy album studyjny zespołu Oldham Witches.

No, ładnie to pomrukuje w moich radiowych słuchawkach. Różne opowieści można snuć o tej muzyce, ale generalnie to psychodeliczny blues rock ze Stanów Zjednoczonych. Zespół Oldham Witches powstał w Nashville 14 lat temu.